0: Ducha, Fugees, Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J.D. Lee coraz krótsza droga.
1: Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie,
0: tęsknię za starym Kanye, yo. Hej.
1: Chcę

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce.
3: Jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu. Sprawdź, ty grasz rap, ty grasz. Łożysz M jak miłość. Ja go gram jak 1000 na kilo.
4: Rydal, proszę się przebierać.

0: Time to make the club go up. Time to make the club go up. Tu czwórka, polskie radio. Słuchasz czwórki. Tu czwórka, polskie radio.
1: Gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: siebie.
1: Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właśnie się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną im, ale one to...
2: Nieważne, co będzie jutro.
3: Dziś jestem wolny jak wilk.
1: Wyłem w księżyc, co? Północ. Teraz budujemy swój rzym. Kiedy

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Już przed północą łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
3: Cześć, to Kula, co robisz dziś wieczór?
2: A nic.
3: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
2: U Ani?
3: No jasne, słuchaj, będę wozem.
2: A co to ma wspólnego z impro?
3: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
2: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki. Dojdę w tym, co mam na nogach, a na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra, wszak to miejsca ostatki. Miałem mniej niż ćwierć kilometra, wierząc, że nic tam się beze mnie

0: Furka, rádio i podcast.
1: Cokolwiek powiesz, tego nie ma.

0: patrzę, chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby.
1: Dzień dobry, 14.04, Warszawa, dworzec wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi, od pół roku jest list.

0: Tego! Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: Daj mi się pośmiać, ja po co chcę chodzić? Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.

Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Jasne, spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

0: Čfurka, rádio i podcast.
1: Grame.

0: co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze w...
4: Co mówiłeś?
2: Nie.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: Bieganie wydaje się czymś absolutnie naturalnym. W końcu każdy kiedyś jakiś dystans przebiegł. Jednak w dorosłości bardzo często pojawiają się różnego rodzaju bóle, przeciążenia, poczucie, że może to nie jest do końca dla mnie. Czy to znaczy, że zapomnieliśmy, jak się biega? O tym dziś porozmawiam z Aleksandrą Kłak-Dziemian, osteopatką, fizjoterapeutką sportową, która specjalizuje się w pracy z biegaczami. Cześć Olu, dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Witam serdecznie.
2: Zacznijmy od podstaw, od początku. Czy ja miałem rację, mówiąc o tym, że bieganie to jest naturalna umiejętność?
3: Jak najbardziej. Powinno być tak, że my w ogóle obserwując prawidłowy krok biegowy i prawidłową technikę powinniśmy obserwować.

dzieci. Widzę, one powinny nas nauczyć, jak ten krok prawidłowo stawiać. Dopiero później, im dłużej siedzimy, im dłużej wchodzimy w różnego

0: zdolności, więc tak konsekwentnie, kawałek po kawałeczku, tracimy nasze naturalne zdolności.
1: A jakie jeszcze elementy składają się na to, że zmienia się ten sposób, w jaki naturalnie biegamy, bądź kiedyś biegaliśmy? Styl życia? Stresy?
0: Bardzo styl życia. W ogóle to jest tak, że im rzeczywiście więcej mamy takich doświadczeń z ruchem, szczególnie właśnie, to nie musi być stricte bieganie, bo trzeba zwrócić uwagę, że bieganie to nie tylko biegacze, tak? Tylko koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, czy teraz Hyrox, tak? Popularny.
1: Oczywiście.
0: Także jest bieganie, tak?
1: W tenisie, sprinty.
0: Jak najbardziej, prawda? Więc to jest jakby w ogóle składowa wielu sportów, więc im my więcej mamy takich doświadczeń, im bardziej to ciało zaznało tego rodzaju ruchu, no to tym później rzeczywiście w przyszłości łatwiej jest po czasie to odgrzebać, tak? Więc oczywiście nawyki, nawyki, nawyki, jeszcze raz nawyki. A kolejna kwestia bardzo ważna to jest to, że każdy z nas przeszedł pewnie jakiegoś rodzaju choroby, jakiegoś rodzaju urazy, jakiegoś rodzaju może kontuzje, może operacje, może cesarskie cięcie. Wszystko to ciało bardzo pamięta. Ja robię zawodowo analizy techniki biegu i muszę powiedzieć, że z całą pewnością muszę stwierdzić, że nawet jeżeli jakaś historia operacyjna czy kontuzyjna była dawno temu, już nawet ten człowiek nie pamięta, że on w ogóle coś takiego miał, to widać te skutki uboczne w stawianym kroku i rzeczywiście ciało pamięta. Brzmi jak truizm, ale to prawda.
1: To ja w takim razie z przyjemnością zagłębię się jeszcze na moment w te analizy, bo interesuje mnie to, na ile zauważyłaś tendencję. Czy to jest bardziej kwestia błędów technicznych, czyli tego, że po prostu nie wiemy, jak dobrze biegać, no bo tak jak już ustaliliśmy, zapomnieliśmy i nie przestaje to być naturalne, czy raczej jest to wynik sumy ograniczeń, które się dzieją w naszym ciele?
0: Suma ograniczeń będzie wchodziła na technikę, tak? Bo technika w bieganiu, ja bym trochę się odsunęła, szczególnie w kwestii amatorskiego sportu. Trochę bym się odsunęła od myślenia, że bieganie to bardzo techniczny sport, szczególnie na długie dystanse amatorskie. To nie jest jak tenis, to nie jest jak pływanie kraulem, gdzie rzeczywiście potrzebujemy kilka razy pewnie spotkać się z trenerem, który nam powie, jak się tam poustawiać i żeby się nauczyć tego ustawienia. To powinno być coś bardzo naturalnego, coś bardzo wynikające z całości naszej siły mięśniowej, naszych zakresów ruchomości, naszej kontroli nerwowo-mięśniowej, składu naszych ścięgien. I dopiero z tego wszystkiego, z całej tej sumy wychodzi jakaś technika. Więc bym powiedziała, tak, że to jest trochę odwrotnie, tak? Że my tak naprawdę... mam takie wrażenie, że przywiązanie do techniki wynika z tego, że trochę łatwo jest na przykład w social mediach czy w jakichś artykułach opisać technikę. Na przykład ja też często mówię o elitarni biegacze lądują blisko środka ciężkości. Na przykład, tak? Że lądują dość blisko ciała, a gdzieś ktoś, kto zapomniał trochę jak się biega albo dopiero do tego wraca, ląduje daleko od środka ciężkości. No i teraz to jest wynik ogółu sprawności, wynik też prędkości, wynik ogromu po prostu rzeczy, a nie samego tego jednego małego elementu.
1: To teraz pojawia się kluczowe pytanie, czy można to jeszcze zmienić w dorosłym życiu? Ale o tym już za moment. Teraz gramy, a do rozmowy wracamy już za moment.

0: Śpimy. Czas na rozgrzewkę.
1: W czwórce wracamy do rozmowy o tym, czy można nauczyć się biegać od nowa, kiedy zapomnieliśmy, jak to się robi, bo udało nam się ustalić, nam, czyli mi i mojej gościni Aleksandrze Kłak-Dziemian, że jest to bardzo naturalna umiejętność, którą jako dzieci opanowaliśmy najlepiej. Ola to specjalistka od biomechaniki biegu. Teraz sprawdzimy, co w praktyce oznacza zmiana techniki u dorosłych. No właśnie, czy dorosły człowiek jest w stanie dość łatwo, przystępnie, szybko i sprawnie zmienić sposób, w jaki biega?
2: Ja chyba znowu wycofam się i najpierw trzeba sobie zadać pytanie, po co ma to robić? Czyli, no bo nie wszystko, ja bym chciała bardzo w takim sporcie amatorskim odejść od takiego dążenia do ideału, jakiejś idealnej, mitycznej techniki i próbie doskoczenia do tej techniki, bo tak, to nie działa, tak? Każdy z nas jest inny i to ciało będzie się dostrajać, może tak powiem, to bieganie będzie się dostrajać do naszego ciała. Więc to, żeby tak gdzieś tam na siłę doskakiwać, no od tego bym troszeczkę odeszła, trzeba z tego sportu czerpać i robić jakby...
1: No a jeśli są jakieś rażące błędy, takie, które widzisz jako specjalistka właśnie od biomechaniki biegu, no rażące, czy to jest trudno, łatwo
2: dla
1: naprawić?
2: Mnie rażącym problemem będą ból, przeciążenia i kontuzje. To będzie rażący powód. I na przykład tego typu problemy, które będą dążyły na przykład do złamań zmęczeniowych, do ciągłych przeciążeń stawów, do tendinopatii, czyli bólu w obrębie Achillesa. To są dla mnie takie rzeczy, okej, coś tu już grubo nie gra, musimy się do tego przyłożyć. No i punkt pierwszy, no musimy bardzo dobrze zdiagnozować, czy rzeczywiście po pierwsze, ta technika biegu i słabe punkty, słabe ogniwa w ciele doprowadzają do problemu. I bardzo często tak jest, że widzimy po prostu, że już sama w sobie technika, pamiętajmy, że to, co powiedziałam wcześniej, że ta technika wynika z ogółu sprawności i ogółu tego, jakie mamy zasoby w naszym ciele, czy ta technika powoduje, że ten dany obszar w naszym ciele się przeciąża. Na przykład lądując na przedzie stopy, dociążamy bardziej naszego Achillesa. No i ja wtedy czasami, wbrew temu, co się mówi, że tylko prawidłowe bieganie to jest na przedzie stopy, ja czasami takiej osobie mówię, dobra, słuchaj, na ten najbliższy okres czasu będziesz lądował na piedzie, tak? Więc czasami to jest jeden z elementów, który wprowadzamy. A drugi z elementów to jest zadbanie o właśnie coraz lepszą sprawność, o siłę mięśniową, o kontrolę ruchu, o zakresy ruchomości, o drille, które mają nam przetorować właśnie no tą na przykład dobrą pracę bioder, tak, żeby te biodra pracowały jak takie wahadła i same nas napędzały. I około roku czasu, ja wiem, że rok czasu to może brzmieć jak coś przerażającego, ale teraz sobie wyobrażam taką osobę, której już nie boli, która już wychodzi z kontuzji, która już ma oczywiście jeszcze skutki uboczne po kontuzji, ale chciałaby sobie

0: no właśnie nie mieć już tych problemów, zwiększać dystans, stawać się coraz lepszym biegaczem, to rok czasu to jest zwykle, kiedy już tak naprawdę widać takie bardzo duże zmiany. Przynajmniej u nas w centrum.
1: Chcę zrobić na sekundkę pauzę w tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy, bo jedna rzecz mnie szalenie interesuje. Jak to jest teraz, w XXI wieku, kiedy mamy technologię od wszystkiego, to jak wygląda taka diagnostyka biomechaniki biegania w praktyce? Bo zakładam, że nie jest to tak, że bierzesz swojego podopiecznego na bieżnię i pokaż mi, jak to robisz.
0: Przede wszystkim ja korzystam z najprostszych możliwych rozwiązań, czyli korzystam z telefonu, w którym nagrywam na odpowiednich klatkach bieganie z przodu, z tyłu, z boku i potem wrzucam do programu, gdzie oglądam kroczek po kroczku, w zwolnieniu, jak to wszystko działa. I są parametry, no takie jednostki czy obszary, które będą miały znaczenie dla ergonomii biegu. A druga kwestia, którą sprawdzam, to to, z czym do mnie przyszedł ten biegacz, tak? Czyli sprawdzam, czy jego bieg dociąża struktury, z którym on ma kłopot. Więc oczywiście pierwsza kwestia to jest obserwacja kawałek po kawałku, a druga, dużo ważniejsza kwestia, to jest zrobienie temu biegaczowi dużej ilości testów, badań, badań wzorców ruchowych, przysiad, wykrok, podskok, wzorce czy stanie jednonóż, tak, czy ze skoków, badanie zakresów ruchomości, badanie siły mięśniowej, czyli tak naprawdę taki biegacz średnio siedzi u nas w centrum około 2 godzin i dopiero na bazie tego wszystkiego ja jestem w stanie wyciągnąć wnioski dla niego, nad czym priorytetowo będziemy pracować, co z czego wynika i żeby zrozumieć, jak w ogóle to ciało jego się porusza i w jakie strategie to ciało wybrało.
1: Zmiana jest możliwa, ale jak się okazuje, nie zawsze jest konieczna i nie zawsze trzeba się zastanawiać nad tym, czy faktycznie biegam idealnie. W trzeciej części naszej rozmowy już za moment spróbujemy zrozumieć, dlaczego jedni biegają latami bez żadnych problemów, a inni ciągle wracają do punktu, w którym coś im się dzieje podczas biegu. Gramy, a do rozmowy wracamy już za moment.

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron.

zamienimy na złotą. A czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.

0: to jest rozgrzewka w czwórce.
1: Są osoby, które biegają latami i nie mają absolutnie żadnych problemów i są takie, które co chwilę powracają na kozetkę do mojej dzisiejszej gościni, która przytakuje, Aleksandra Kłak-Dziemian, specjalistka z zakresu osteopatii, fizjoterapii, rehabiliti. No właśnie, to jak to jest z tymi osobami? Na ile spotykasz takie złote dzieci biegania, osoby, które robią to przez lata bez bólu? Może ich ciało jest po prostu lepiej do tego przystosowane, albo robią to po prostu z większym sensem. A na ile spotykasz osoby, jak często spotykasz osoby, które no rzeczywiście co rusz mają jakieś przygody blisko kontuzji, albo nawet same kontuzje podczas biegania?
2: Trzeba pamiętać o mojej krzywej soczewce, no bo ja jestem fizjoterapeutą i ludzie przychodzą do mnie już z problemem, więc rzeczywiście no, dużo bardziej znam ludzi, którzy już są tymi osobami problemowymi, ale no, z racji profesji nie jest tak, że tych ludzi bez problemów też nie znam. Otóż z mojej perspektywy, najpierw powiem swoją perspektywę, a potem powiem perspektywę, która wychodzi trochę nam z badań. Moja perspektywa jest taka, że jeżeli rozmawiamy o osobach, które już sobie biegają w dorosłym życiu, a totalni amatorzy i powiedzmy 30, 40, nagle się okazało, że 10 lat bez jakiegokolwiek sportu z bieganiem będzie najprościej i nagle się okazuje, że jest doskonale. Nagle się okazuje, że są w stanie pobiec 10 kilometrów poniżej godziny i w ogóle jakby to wychodzi im zupełnie. No i najczęściej jak słucham, to są osoby, które jednak, czy w tych latach młodzieńczych, czy w dzieciństwie po prostu miały kontakty ze sportem, takich ciało jest super gdzieś zaadoptowane. No może zaadoptowane to już nie po 10 latach przerwy, no ale pamięta jak to bywało i ten układ kostny wzrastał po prostu w tym i kostny mięśniowy wzrastał po prostu w tym sporcie. Więc rzeczywiście bywają najczęściej, że takie osoby mają jakieś doświadczenia. Bywają takie osoby, które też mi się zdarzały, które nie miały żadnych doświadczeń. Rzeczywiście bywało parę takich osób, to jest najbardziej zadziwiające i zawsze mnie fascynują takie historie, kiedy jestem po 30 i opowiadają mi, że no słuchaj, ja pierwszy raz biegłam na biegu firmowym, to było 5 kilometrów, nagle się okazało, że jestem w stanie bez żadnego przygotowania pobiec 5 kilometrów poniżej 20 minut i okazuje się, że w ogóle jestem po prostu dotknięta takim darem. Ale trzeba uważać, bo takie osoby bardzo często właśnie widzą, że o Boże, no biegam doskonale, więc bardzo chcą tego sportu dużo. I w związku z tym, że ciało nie jest zaadoptowane do tego rodzaju obciążeń, a te obciążenia nie są małe, no to sieją się różnego rodzaju kontuzje. No i tu wraca to nam do tego, co mówią badania. Za często, za dużo, zbyt szybko. To są te parametry, które będą nas sprowadzały do tego, że ciało będzie odpowiadało kontuzją. Czyli będziemy wykraczać poza naturalną naszą tolerancję na obciążenia.
1: I chyba należy jeszcze przy okazji nadmienić, jak ważna jest regeneracja, bo jeśli myślimy o bieganiu jako o czymś naturalnym, no to może też w jakiś magiczny sposób po prostu bieganie omijają tak zwane zakwasy. No nie.
2: Jest super w ogóle temat, dlatego że jedna z koncepcji, którą bardzo lubię, właśnie opowiada o tym, jak zbudować tą tolerancję. No bo teraz zwróćmy uwagę, jeżeli sobie trochę trenujemy, ale więcej odpoczywamy, ten bodziec treningowy jest mniejszy niż ten bodziec odpoczynkowy, no to jakby nie robimy żadnego progresu. Jeżeli jest tyle samo odpoczynku i tyle samo treningu, no to zostajemy na swojej bezpiecznej strefie komfortu, nic się nie zmienia. No ale my chcemy być lepsi. No i tutaj jest właśnie

0: właśnie to, na czym bardzo się łatwo wyłożyć. W ogóle mnie to nie dziwi. Ja w ogóle nie należę do takich fizjoterapeutów, którzy jakoś ganią kontuzję i uważają, że najgorsze to mieć kontuzję. Ja uważam, że kontuzja jest trochę wpisana w ten sport, ale trzeba wiedzieć, co z nią zrobić.
1: Tak.
0: I teraz, jeżeli my wychodzimy ze strefy komfortu, czyli zaczynamy trenować troszkę ciężej niż nasze ciało jest do tego zaadaptowane, i musimy dodać odpowiednio dużo regeneracji do tego. I tego trzeba się nauczyć. I wtedy z czasem dochodzi do superkompensacji i zaczynamy być lepsi. Czyli trochę wychodzimy ze strefy komfortu, nadganiamy to odpowiednią ilością odpoczynku. Odpoczynek w bieganiu to część treningu, więc zdecydowanie dzięki temu nasza tolerancja, adaptacja zaczyna wzrastać, no i zaczynamy być lepsi. Tylko to baby steps, spokojnie.
1: W takim razie na spokojnie zastanówmy się, co zrobić, żeby biegać nie więcej, a może biegać po prostu mądrzej. Do tego zachęcamy. Aleksandra Kłak-Dziemian, osteopatka i fizjoterapeutka sportowa, była gościem Czwórki. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie.
1: A ja nazywam się Michał Piwowarek. Moich rozgrzewek możecie słuchać w każdy poniedziałek i wtorek rano. Już teraz płynnie przechodzimy do poranka Czwórki. Niech ten dzień będzie dobry.
2: To była rozgrzewka w Czwórce.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Na początku przestroga. W poniedziałek, czyli dzisiaj, mogą powrócić burze. Synoptycy spodziewają się ich w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim oraz podkarpackim. Także uważajcie nawet z samego rana.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek, 18 maja, a grał nam Collect 2000 przed chwilą. Poranek czwórki. Przy mikrofonie Dominika Płonka. Budzę was od poniedziałku. No tak już to bywa, że były wspólne poranki środowe i czwartkowe. Teraz również w poniedziałek. Czy jest to cięższy dzień do wstawania niż pozostałe? No wydaje mi się mimo wszystko, że tak. Tym bardziej, że pogoda nas też jakoś tak bardziej uspokaja niż rozbudza do tego, żeby zacząć dzień. Szczerze mówiąc, widząc pierwszy taki pochmurny, deszczowy dzień w zeszły poniedziałek, wydawało mi się, że ta aura mi sprzyja i że ona jest bardzo potrzebna. I rzeczywiście przez kilka dni ona, utrzymując się, dawała takie poczucie, że no w końcu można, nie czujemy tej presji wychodzenia z domu, można na chwilę zostać ze sobą w pomieszczeniu, z książką, odpocząć. Ale myślę, że po tygodniu już wszyscy trochę mamy tej pogody dosyć. No i tutaj musimy jeszcze rzeczywiście chwilę, kilka dni poczekać. Ten deszcz jeszcze nam troszeczkę przysłuży. Może dzięki temu to lato w końcu będzie gorące, bo też jak wspominam o tym, jak wyglądała aura lata w zeszłym roku, to rzeczywiście tych wysokich temperatur nie mieliśmy. I tutaj zaczyna nam się pojawiać taka powtórka z rozrywki. Aczkolwiek jeszcze nie tracimy nadziei, to dopiero maj, dopiero i aż, bo już połowa maja za nami. A co dziś w poranku czwórki? Tak kończąc tą pogodową dygresję, no przede wszystkim dużo muzycznych nowinek, dużo muzycznych świeżych utworów. Będziemy mieli też trochę wyjściówek na różne wydarzenia do rozesłania wam, do rozdania. I tutaj jeszcze nie zdradzę wielu szczegółów, ale mamy taką akcję koncertową, która tutaj w studiu czwórki będzie się działa. To już niedługo. Mamy kilka wyjściówek na festiwale, także jeżeli jeszcze nie macie planów na najbliższe dni, najbliższe tygodnie i chcecie zgarnąć i dobrze się bawić w najbliższym czasie, to zostańcie razem z nami. Będą oczywiście goście po godzinie 9. Powiem, może na razie zdradzę tyle, że ze środowiska podcastowego, a więcej, no na więcej jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać. Tym bardziej, że to dopiero 7 i myślę, że już bardzo dużo informacji padło na rozgrzewkę, więc teraz może po prostu zagrajmy. Poranek czwórki, cześć!

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. To było mocne damskie trio, czyli Olinda, Zuziula i Young Leosia w poranku czwórki. Co ciekawe, jeżeli kojarzycie mniej więcej melodię, która w tym utworze się pojawiała, to rzeczywiście to było podłapanie melodii utworu I Like od Kerry Hilson, taki mocny 90-sowy numer. W poranku czwórki kwadrans po godzinie 7, a my przechodzimy do nowości muzycznych, które ja dzisiaj dla was znalazłam. Jedną z tych nowości jest utwór od Georgia Smith. Nowa Georgia Smith. Nowa, ale taka, do której się ostatnio przyzwyczailiśmy, czyli taka nie neo-soulowa, a bardziej UK garażowa, taka rozkręcająca imprezkę. Imprezowy też klip do utworu What's Done Is Done, który mówi właśnie trochę o odejściu od relacji, pójście po nowe, pójście po swoje. Georgia Smith też idzie po swoje. Zrezygnowała z wytwórni. Wydaje się samodzielnie, serwuje nam w tym sezonie naprawdę sporo letnich hitów. Czy one prowadzą do jakiejś epeczki, mixtape'u, tudzież nowego albumu, który będzie bardziej taneczny niż ten poprzedni? Ja mam taką nadzieję, a tymczasem zagrajmy Georgia Smith, What's Done Is Done. Teraz możemy się trochę rozruszać.

0: Poranek Czwórki. Zapraszam, Dominika Płonka.
1: 21 minut po godzinie 7, a to była Flo Milli i utwór Flo Jackson, rozgrzewający nas o poranku. Trzeba się trochę rozgrzać, bo dziś rzeczywiście temperatury nadal od 10 do kilkunastu stopni, ale na pewno gorąco było w ostatni weekend, a to dlatego, że w sobotę świętowaliśmy Noc Muzeów. W całej Polsce tak naprawdę wiele ciekawych placówek było otwartych, o tym też mówiliśmy w ramach Poranka Czwórki. Mówiliśmy o tym, że można odwiedzić piekarnię, że można odwiedzić zajezdnię autobusową, nie tylko muzea. Można było nawet odwiedzić w Warszawie zakład pogrzebowy, ale poza tym wszystkim, oczywiście przede wszystkim można było odwiedzić nas, budynek Polskiego Radia, i tutaj ogromne podziękowania ze strony całej naszej redakcji, wszystkich osób pracujących, bo tłumnie przybyliście do nas w sobotnią noc. Mogliśmy razem wejść tutaj na antenę, porozmawiać, między innymi w Studiu Czwórki. Cały czas grany był również DJ set przez naszych DJ-ów, naszych dziennikarzy, przez Berta Harpera i Lulu Zupczyńską. Naprawdę działo się sporo. Z ogromnym uśmiechem wracałam w sobotę właśnie z audycji nocnej, którą tutaj współprowadziłam z Alicją Michalską, bo rzeczywiście ta wymiana energii pomiędzy słuchaczami a dziennikarzami, taka twarzą w twarz, dawała zupełnie inne emocje. Także tutaj ogromne podziękowania. A z ciekawostek, dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów, także świętowania nigdy dosyć. Miejmy nadzieję, że spotkamy się bardzo niedługo, no pewnie następnym razem w takiej okoliczności to za rok w ramach Nocy Muzeów, ale może coś innego, jakaś okazja się również pojawi. A jeżeli chodzi o muzykę, to tutaj na rozgrzewkę właśnie po tej dosyć intensywnej sobotniej nocy można zagrać taki utwór, który Zara Larsson, piosenkarka popowa, którą ja osobiście bardzo mocno śledzę, oceniła, że jest to piosenka z produkcją idealną, idealna piosenka na lato. Więc ja znowu tak manifestacyjnie stwierdziłam, że dziś ją zagram. Jay Haas i utwór Did You See?
2: Did you see what?

0: czwartek, poranek czwórki.
1: JWP w poranku, a na zegarze 7:30. Wstajemy, budzimy się do życia, mimo tego, że dziś poniedziałkowy poranek. Niektórzy być może po weekendzie, podczas którego również pracowali, niektórzy być może wypoczęci. No i rzeczywiście w te poniedziałki się trochę ciężej wstaje, tym bardziej, że dziś pochmurnie w zasadzie w całej Polsce. Uważajcie na to, że od samego rana mogą również pojawiać się na niebie burze. Także tutaj wszelkiego rodzaju parasolki, kurtki przeciwdeszczowe, kalosze są dzisiaj jak najbardziej wskazane. My staramy się wam trochę dostarczyć słońca w postaci świeżynek muzycznych, utworów, które nie tak dawno wyszły. No i jednym z takich utworów jest track o tytule Be What I Want od Kenny'ego Masona, który ostatnio wydał album. Album nazywa się Bulldog, takie piękne dwa pieski na okładce tego albumu. No to jest taka światowa topka, jeżeli chodzi o rap alternatywny. W utworze Be What I Want swoje 5 groszy przysłowiowe dodaje również Paris, Texas. Uważam, że jeden z lepszych tracków z tego albumu, więc na zachętę stwierdziłam, może ktoś skusi się na cały krążek. Zagram wam teraz w poranku.

Ostatnio wydała epeczkę, która całkowicie brzmieniowo różni się od tego, co zazwyczaj artystka nam przedstawiała. Epka nazywa się Sugar Girl i też bardzo zachęcam do przesłuchania sobie. Gramy również jej kawałki w ramach audycji tutaj czwórkowych. Na zegarze za 21 minut godzina 8, a ja dla was mam jeszcze taki jeden utwór, nie nowość w zasadzie. Utwór, który Drake, kanadyjski raper, który za sobą swoją drogą też ma premierę 3 albumów w piątek, o tym rozmawialiśmy w ramach audycji Cypher. Samplował w utworze One Dance taki właśnie utwór, który zaraz zagramy. I teraz ten oryginał, utwór Do You Mind od Kylie i DJ-a Paleface'a, robi furorę na TikToku. Ludzie dodają do tego wideo z wspomnieniami z wakacji albo już z jakimiś pierwszymi letnimi wspomnieniami, podróżami. I bardzo dobrze. Dla mnie ten oryginał brzmi nawet lepiej od Drake'owego bangera. Posłuchajcie i wy. Do You Mind, Kyla i DJ Paleface.

0: Nie maszy.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
2: Czwórki. Za 14 minut godzina 8, a w poranku czas na rapowy album tygodnia. Jest nim album Slam od Miłosza, o co chodzi, a więcej o nim powie Delem.
3: Rapowy album tygodnia.
4: Rapowy album tygodnia.
3: Poleca Delem.
5: O co chodzi, wydał Slam w 2016 roku, czyli dokładnie dekadę temu. Był to jego oficjalny debiut wydany przez legendarną wytwórnię Asphalt Records. Raper miał zaledwie 20 lat, ale już zdążył wydać undergroundowy projekt 7 i być częścią młodych wilków popkillera. Jednym z głównych singli ze Slamu był utwór Bon Voyage, który za chwilę usłyszycie w czwórce. Mówił do was DLM.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pengel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie.

0: się układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
6: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: No niestety muszę przyznać, że pogoda w ten poniedziałek miała się zmienić na słoneczną, a się nie zmieniła. Dziś dużo zachmurzenia, dużo chmur w całej Polsce. W zasadzie nie powinno padać tylko na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W pozostałej części Polski spadnie nawet do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy i przy tej okazji mogą też wystąpić burze, także uważajcie. Jeżeli chodzi o temperaturę, no nie będzie ani zimno, ani bardzo ciepło, bo termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce oraz na Kaszubach, przez 15-16 stopni w centrum kraju, do 20 stopni na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie.
1: Reklama.
2: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Ceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej masz.
1: Po reklamie.
0: Czwórka. Polskie Radio.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To jest druga godzina poranka w czwórce, a na zegarze 5 minut po godzinie 8. No, dziś poniedziałek, 18 maja. Z jednej strony wiosna w pełni, rozkwit, bardzo zielono na zewnątrz, więc można korzystać z tego, że te krajobrazy rzeczywiście, no chyba o tej porze roku są najpiękniejsze. Z drugiej strony pogodowo rzeczywiście musimy jeszcze zacisnąć pięści i pamiętać, bardzo ciepło wspominać tę piękną majówkę, którą mieliśmy w tym roku w Polsce. Piękną, gorącą. No a teraz pogoda stwierdziła, że skoro wracamy do normy, wracamy do pracy, to w sumie ta pogoda nie musi być chyba aż tak gorąca i słoneczna. Może i dobrze, wszystko pięknie będzie nam kwitnąć. Kwitnący temat też przed nami. W drugiej godzinie poranka porozmawiamy, uwaga, o grupkach na mediach społecznościowych. Ciekawa jestem, czy są tutaj jacyś fani konkretnych grupek internetowych. Na przykład ja jestem zapisana do takiej grupki małych piesków w świat, gdzie rzeczywiście dzięki temu dowiaduje się, co słychać u małych pieskowych przyjacieli. Są grupki sympatyków różnych ciekawych tematów. O tym, dlaczego szukamy takich grupek i co tam można znaleźć, porozmawiamy już za chwilę z Jędrzejem Rosiewiczem. A zanim to zagrajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: This Feeling od The Allergies w poranku, a na zegarze 13 minut po godzinie 8. Ze mną w studiu jest już Jędrzej Rosiewicz.
2: Yay!
1: Jędrzeju,
2: cześć.
1: The Allergies, masz jakieś alergie jeszcze 18
2: Nic,
1: maja?
2: Czy zero,
1: już...
2: ja jestem zahartowanym człowiekiem, ja to zawsze, wiesz,
1: ale
2: przeziębienie.
1: Ale to nie jest kwestia hartowania.
2: Ja
1: alergia
2: tak już ogólnie,
1: jest,
2: ja tak rozciągnąłem, że żadnych alergii, żadnych chorób, niczego, po prostu jak miałem przeziębienie, to góra jeden dzień,
1: to
2: no,
1: jaki
2: dobra,
1: jest twój
2: dwa
1: sekret na to, żeby nie paść ofiarą jakichś infekcji, czy przeziębień, czy alergii w takim
2: Jaki
1: sezonie.
2: Jest mój sekret? Herbatę z cytrynką.

0: i z miodzikiem trzeba sobie zawsze rano wypić, wychodzić na podwórko, nie siedzieć w swojej piwnicy przed komputerem.
1: To o której ty tą herbatkę pijesz, skoro jej tutaj w naszym studiu nie ma w takim razie?
0: Nie, to jest.
1: O 4:30.
0: Wiesz, my tutaj dwa teamy teraz, bo Kuba realizator herbatka, ja kawusia, ale jeśli miałbym wybrać jeden napój, który... O, no to w ogóle trzy teamy. Jeśli miałbym wybrać jakiś napój jeden, który miałby pozostać na ziemi, to byłaby to herbata z cytryną i z miodem.
1: Rozumiem cię. Ja musiałabym się zastanowić, który napój bym zostawiła, ale na pewno w takim top 3 to herbata z miodem i z cytryną jak najbardziej. I
0: pewnie matcha byś zostawiła.
1: Oj nie, ja nie jestem matcha. Ja wiem, że ty myślisz, że jestem matcha, ale fanką matchy, ale tutaj też raczej to dopiero, nie wiem, top 20. No dobrze, dziś rozmawiamy o tym, co przyciąga nas do grupek internetowych, grupek na mediach społecznościowych. Pamiętasz jakąś pierwszą grupkę, do której dołączyłeś?
0: No tak, bo ja jestem to pokolenie grup Jak będzie w AKAP-ie. Kojarzysz?
1: Też jestem tym pokoleniem. Jesteśmy tym samym pokoleniem. Tak, tak, tak.
0: Jak będzie
1: Sekcja Hanuszek. Ale jak to w ogóle wytłumaczyć komuś?
0: No to się zaczęło kilkanaście lat temu od grupy Jak będzie w AKAP-ie. No i AKAP, no to jest takie magiczne słowo, które oznacza anarchokapitalizm. No i tam grupa młodych intelektualistów zastanawiała się, jak wyglądałoby życie w anarchokapitalizmie. No i reszta już jest historią, bowiem wokół tej grupki narosła, już powstała taka rodzina grup z nazwą Jak będzie w, i trzeba tutaj sobie dopisać na przykład Jak będzie w Galicji, sekcja Makłowicza.
1: Jak obecnie, będzie w Przedziale.
0: Jak będzie w Przedziale, tak, coś dla Mikoli. Jak będzie w Albuquerque, czyli coś dla fanów Breaking Bad, jak będzie w związku. No i tam potem też dopisywano sekcja tego, sekcja tamtego. Jest też Jak budę w Wyszehradzie, sekcja memików polskich, czeskich a słoweńskich. Tylko że tam głównie Polacy działają, z tego co widziałem, głównie takie memy czesko-słowacko-polskie wrzucają. No i też pewnie zdajesz sobie sprawę, że tam niektóre nazwy z tych grup zaczęły się kończyć na awka, nie?
1: Oj tak, tak.
0: Ciekawostawka.
1: Filmawka.
0: Filmawka, studentawka, bezbekawka.
1: Związkawka, czyli jak jest. Będzie w związku. 63 tysiące tak, członków.
0: Porady właśnie
1: i tam
0: związkowe.
1: Są porady związkowe, a wszystko grupy prywatne, więc ja tutaj klikam, dołącz, żeby sprawdzić.
0: Ja miałem takie właśnie zboczenie, że trochę takie FOMO kiedyś miałem, fear of missing out, że właśnie przegapię jakąś rzecz i dołączałem do tych wszystkich grup, no bo to jest kopalnia humoru, wiedzy. Wiesz, na przykład, ale naprawdę...
1: Jak będzie w Doniczce, sekcja ogrodnicza. Jutro temat ogrodniczy w poranku, więc tym bardziej chyba muszę dołączyć do tej grupy.
0: No właśnie, ja na przykład bardzo lubię sekcję geograficzno-kartograficzną, 47 tysięcy członków. Jak będzie na mapie? Tam są wrzucane mapy z różnymi ciekawymi statystykami. Ile osób na przykład myje ręce po wychodzeniu z toalety? Ile osób na przykład uważa, że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same prawa? No wiesz, przeróżne tematy tam
1: jak
0: się pojawiają.
1: Jak będzie w Sejmie RP? Sekcja 10 kadencji Sejmu.
0: Tak,
1: proszę bardzo.
0: Tak,
1: 19
0: tak, tak.
1: tysięcy użytkowników.
0: No to ale rekordzi jest ciekawostawka, ćwierć miliona osób jest tam na grupce, no i tam ciekawostki.
1: No bo tam po prostu leci
0: ciekawostki, wszystko. Wszystkie ciekawostki, wiedza ogólna, natomiast jest też coś takiego jak Leksawka. I to jest ciekawa grupa, bo można tam uzyskać porady prawne. No i ktoś powie, no ale nie od jakichś losowych ludzi, porady prawne. Tak, bo można zadać pytanie na każdy temat i admini, w sumie tam niektórzy nazywają tych adminów, tryb, który tam panuje, adminofaszyzmem, bowiem ojej. Admini musisz, jeśli udzielasz danej porady na tej grupie, to musisz od razu powołać się na jakiś paragraf, jakiś artykuł. Jeśli tego nie zrobisz, nawet przez przypadek, no to leci często ban w ogóle bez niczego. Nie wiesz, ej, czemu mnie nie ma na Leksawce? A, dobra, bo napisałem coś tam, jakąś poradę prawną i nie podałem artykułu kodeksu czy ustawy i tak dalej, i tak dalej.
1: Ile czasu wolnego trzeba mieć, żeby, wiesz, zajmować się taką grupką i opiekować? To jest bardzo ciekawe. Czy ty jesteś w ogóle administratorem? To bardzo ciekawą rzecz ci teraz też powiem. Aha. Czy jesteś też czy jesteś administratorem jakiejś grupki, takiej na facebookowej dużej, bo ja jestem administratorką jednej potężnej grupy.
0: To naprawdę? Tak. Ile członków ma, zanim zdradzisz, co to za grupa?
1: Już sprawdzam ci, ile ma członków ta grupa, a mogę dodać kilka osób, bardzo dużo tutaj, prawie 3000 członków. członków
0: grupy.
1: No
0: to nieźle. I co to jest za grupa?
1: Słuchajcie, zostałam administratorką grupy Bridgertonowie Polska. Nie wiem, czy kojarzycie taki serial.
0: Ja nie kojarzę, okay,
1: nie. No to jest serial jednej z takich większych platform streamingowych. Serial, którego ostatni sezon nie tak dawno wylądował na streamingach. Z racji z tą premierą, wiesz, wielkie premiery takie eventowe, wydarzeniowe. Jest seria kosmetyków w ogóle jakby osadzona.

0: Zona na tym serialu. To jest naprawdę, naprawdę duży serial, z którego też inspiracyjnie czerpią różni muzycy. No i mój brat kiedyś założył tą grupkę na samym początku, jak tylko ten serial wylądował na streamingach, bo stwierdził, że to jest dobry moment na to, żeby to zrobić, bo ktoś i tak to zrobi i po prostu trzeba być tą pierwszą osobą, wiesz. A on akurat trochę jako takie guilty pleasure ten serial ogląda. No i okazało się, że trafiło na nas, że to nasza grupka, w sensie wtedy jeszcze tylko mojego brata, zaczęła rosnąć w sile i ludzie zaczęli dołączać do tej grupki. W środku w grupce po prostu wymienianie się gadżetami z tego serialu, pytanie o wątki, robienie imprez tematycznych.
1: Ale ona jeszcze działa? I tam no, jest
0: cały czas
1: aktywna,
0: działa.
1: Tak?
0: Codziennie dostaje naprawdę dziesiątki, bo teraz na fali nowego sezonu dostaje dziesiątki zapytań o dołączenie do tej grupy. No i dlaczego ja zostałam również administratorką? No troszeczkę w formie żartu rzeczywiście. Mój brat dodał kilku swoich kolegów i mnie jako koadministratorów. No śmieszne jest to, że ja nigdy nie oglądałam ani odcinka tego serialu, więc nie mam pojęcia, o co tam chodzi tak naprawdę, ale no, jak ktoś poprosi, to dołączam czasami niektórych członków. Napisaliśmy, że na chyba 10 tysięcy członków będzie tak zwany admin reveal, czyli pokażemy, jak wyglądamy i przyznamy się do tego, że 90% administratorów nie oglądało nigdy Bridgertona. Może kiedyś sprzedamy tę grupkę,
1: zobaczymy. Ale to jest dobra baza, 3000, no.
0: Myślę, że tak i z każdym oczywiście sezonem tych członków przybywa i tych wątków przybywa. Do grupek wrócimy za moment.
1: Dzwońcie
0: do nas. 226452100. Może jesteście administratorami jakichś grupek, a może dołączyliście do jakiejś fajnej grupki, w której ciekawe informacje i chcecie się z nami tym tematem podzielić. Wracamy za moment.
2: Ha. Abradab. I oka. UVLT. Dzień dobry.
3: Dawaj.
2: Gdy wstaję

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Ja się wcale nie chwalę w poranku czwórki, a na zegarze 25 minut po godzinie 8. Jędrzej, pochwal się, w jakiej grupce jesteś między innymi na mediach społecznościowych?
2: We wszystkim, czym się da, ale jedna z moich ulubionych to jest Althistawka, czyli alternatywna historia. Tam są przeróżne, bardzo ciekawe pomysły członków grup. Wrzucają je i potem wszyscy starają się jakoś napisać alternatywną historię. Na przykład jeden z najnowszych postów na Althistawce, ktoś napisał, co by było, gdyby Tomasz Apostoł ochrzcił całe Indie, potem poszedł przez Birmę, Mianmę, Kambodżę, Laos, Wietnam, Chiny, Koreę i Japonię, następnie dotarł do Mongolii, a śmierć męczeńską poniósłby na Syberii z rąk Oroczanów, jednego z rdzennych ludów wschodniej Syberii. No ktoś niestety jak na razie krótką odpowiedź dał, bo napisał, że pewnie by go bardzo nogi bolały od chodzenia, ale był bardzo fajny post kilka lat temu wrzucony. Ktoś zapytał, co by się stało, kiedy matka Achillesa zamoczyłaby mu wodę, by piętę wodą. Całego by go po prostu, wiesz, wsadziła do Styksu. Ja napisałem wtedy, że Tetyda miałaby nieśmiertelną rękę, jego matka.
1: Ty
2: no bo
1: kilka
2: jednak
1: lat temu to napisałeś.
2: Tak, tak, no bo jednak wrzucając swojego syna do rzeki, no to musiałaby zmoczyć sobie dłoń. Ktoś mi odpisał, że no i mamy genezę rączki z rodziny Adamsów. Pamiętasz, tam taka rączka sobie chodziła. Ale tak serio, wiesz co, ja potem się zacząłem zastanawiać, no dlaczego ta Tetyda nie wrzuciła całego Achillesa, tylko zostawiła mu tę piętę achillesową i ktoś w sumie słusznie napisał, że Styks to była rzeka, która niosła dusze wszystkich zmarłych, którzy jeśli nie zapłacili Charonowi, pamiętasz, ten przewoźnik, za przeprawę łodzią, no to jeśli by tego nie zrobili i wpadli do Styksu, no to skazani by byli na takie wieczne dryfowanie. To oznaczałoby utracenie duszy, więc może Tetyda specjalnie tego Achillesa nie zanurzyła w rzece, żeby po prostu tej duszy nie utracił.
1: Ja się zastanawiam, skąd budzi się w ludziach potrzeba komentowania, udzielania się w internecie w takich właśnie grupkach. Czy jest to rzeczywiście spowodowane tym, że ciężko nam w dzisiejszych czasach znaleźć ludzi o podobnych zainteresowaniach w swoim gronie? I czy rzeczywiście te grupki nie są trochę takim skrótem do ludzi, z którymi łączy nas już jakiś jeden konkretny, bardzo ciekawy temat. No słuchaj, znalazłam, ja również udzielam się w niektórych z takich grupek, znalazłam taką grupkę, jak będzie w Meridianie, sekcja czarodziejek Witch. No i tutaj...
2: przecież ja zbierałem te kartki takie, co się trzymało w segregatorze,
1: albo wiesz. Troszeczkę inne tematy niż te, o których ty mówisz wcześniej, ale jest to grupa posiadająca również prawie 3000 członków. Wymieniamy się na niej karteczkami, książkami Witch, gazetami, wydaniami specjalnymi, albo po prostu pokazujemy swoje kolekcje, rozmawiamy o tym, jak to było i rzeczywiście to jest taki element nostalgii. Z drugiej strony właśnie nadal taka silna więź pomiędzy fanami oraz fankami komiksów i serialów
2: czarodziejki
1: Witch.
2: Ale wymieniałaś się w szkole właśnie tymi karteczkami Witch na przerwach?
1: Oczywiście, że tak.
2: No
1: oczywiście,
2: ja to samo. Jeszcze
1: tak.
2: Wings jeszcze
1: no,
2: było
1: Wings
2: i Power Rangers też.
1: Różne, ale był i Kubuś Puchatek i w zasadzie to z każdej bajki te karteczki się wtedy pojawiały i to jest ciekawe, że nie tylko na takich grupkach można się nimi dziś wymieniać, ale również na przykład na Vinted czy na innych takich portalach, które niby mają być do wymiany ubrań, wiesz, gdzieś tam z drugiej ręki, a sekcja karteczkowa jak najbardziej też jest odpalona i normalnie masz zdjęcia karteczek i tam, wiesz, 4 złote z przesyłką 10, no średnio się to opłaca.
2: Ciekawe, bo ja myślałem, że to już umarło dawno, no bo to dawno temu było.
1: Ale to jest totalny powrót do analoga, powrót do, wiesz, do pisma, do czegoś, co namacalne w tych czasach digitalowych, gdzie po prostu jak odepnie nam się chmura z telefonu, to nagle się orientujemy, że nie mamy nic, nie mamy wspomnień, więc wydaje mi się, że tutaj tym to jest spowodowane. Ale jest coś pięknego w tych grupkach. Rzeczywiście kolejna grupka, do której dołączyłam, o której już mówiłam na

0: początku tej godziny, to była grupka Małych Piesków Świat. No i tam oczywiście właściciele, pasjonaci małych piesków, Yorków, Maltańczyków i wszyscy te pieski znamy byli oczywiście, bo to też zauważ, że w każdej grupce zawsze są tacy nawet nie administratorzy, czasami też administratorzy, ale takie postaci, które jednak postują bardzo regularnie i do tych postaci się najbardziej gdzieś tam przyzwyczajamy i w zasadzie oni stają się troszeczkę takimi mikroinfluencerami wewnątrz tej takiej grupy.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak, tak. Wszyscy się tam, wszyscy znają tę postać, o której mówisz, no i tylko problem polega na tym z tymi grupkami pieskowymi, bo ja jestem właśnie też na grupce Kochamy Jamniki, chyba 110 tysięcy członków ma ta grupa.
0: Wow.
1: I problem polega na tym, że ostatnio mam całego Facebooka zaspamowanego zdjęciami jamników i to by było jeszcze okej.
0: Ale czy to jest problem?
1: Ale problem się pojawia, kiedy... No nie, no słodziak straszliwy, ale problem, wiesz, jaki się pojawia, kiedy nagle ja ostatnio miałem Facebooka, był ze mną Alfuś, odszedł po 18 latach, a Mikruś, o kolejny tutaj piesio,
0: ale
1: musieliśmy go dzisiaj pożegnać.
0: To jest życie.
1: Życie, no. Śmierć jest chyba najbardziej życiową sprawą w
0: ogóle.
1: Mój
0: piesek również, Kapinek, odszedł w zeszłym roku i rzeczywiście to był moment, w którym takie posty mnie trochę przytłaczały na tej grupce, ale to zawsze możesz na chwilę ją wyciszyć, wiesz, a później dodać, no jeżeli chodzi o grupkę Małych Piesków Świat, to tam też piesek założycielki tej grupy, czyli Duszek Wacik Kochmański, tak się nazywa, również odszedł nie tak dawno, ale to jest też piękne, że tego pieska żegnały setki,
1: tak,
0: setki naprawdę
1: ja
0: osób
1: się
0: w komentarzach.
1: Ja się zastanawiałem właśnie nad tą kwestią, że jak to jest, że ja chyba nie byłbym w stanie wrzucić po śmierci swojego kotka albo pieska posta na Facebooka, tylko raczej bym to przeżywał jakoś tak, wiesz, wewnętrznie, w sobie. Natomiast zastanawiałem się, dlaczego ludzie wrzucają, jak to jest, można robić teraz zdjęcie, pisać o tym, ale to jest jednak taka forma chyba terapii, prawda?
0: A ja wrzuciłam post,
1: no
0: tak,
1: właśnie, bo pojawia się wsparcie od osób.
0: Ja potrzebowałam
1: wpisy
0: o tym, ale to też zależy, co na co dzień wstawiasz w mediach społecznościowych, bo ty jesteś osobą dużo mniej aktywną niż ja, a ja miałam takie wrażenie, że mimo wszystko nie mówienie o tym jest jakąś taką formą ucieczki od tego tematu, że jakby to jest na tyle duża rzecz, która wydarzyła się w moim życiu i taka, wiesz, ważna dla mnie i też wcześniej ten mój piesek był gdzieś tam, pojawiał się w filmikach, czy nawet w tekstach moich piosenek i tak dalej, że to było jakąś taką naturalną dla mnie rzeczą, żeby no nie cały tydzień po prostu codziennie wrzucać zdjęcia, ale żeby ten jeden post upamiętniający jednak był. Na pewno jest to taka forma terapii. Ja powtórzę pytanie do naszych słuchaczy. Na jakich grupkach facebookowych, tudzież innych w internecie jesteście? Czy macie jakąś fajną grupkę do polecenia? 226452100 to jest numer, pod który możecie dzwonić.

0: Poranek czwórki. Za 25 minut godzina 9, a wy cały czas słuchacie poranka w czwórce przy mikrofonie Dominika Płonka oraz Jędrzej Rosiewicz. Rozmawiamy o grupkach, forach w internecie, o tym dlaczego dołączamy do takich grupek, co one nam dają i jak można stać się również organizatorem dużej grupki. Na przykład szybko jak wchodzi jakiś nowy serial, to jest protip ode mnie. Można
1: zakładajcie grupę.
0: Zakładajcie grupę i potem można ją sprzedać. A z nami na łączach jest również Filip. Halo, halo.
2: Cześć, witam.
0: Cześć Filipie, powiedz z jaką grupką dzwonisz.
2: A ja właśnie trochę od innej strony chciałem.
0: Proszę.
2: Chciałem ponarzekać.
1: Dawaj, jedziesz.
2: Bo kiedyś, nie wiem jak wiekowi jesteście, były fora. Wszelakie.
0: Były.
2: Na każdy niszowy temat było jakieś forum. Był administrator grupy, forum sześcioosobowe i można było bardzo ładnie wejść na forum i posty sprzed na przykład 10 lat, przykładowo przesadziłem, 5 lat, przeszukać sobie ładnie i było to wszystko łatwe do wyszukania. Na tych grupkach, głównie w sumie facebookowych, żeby jakąś starą informację odkopać, która jest wartościowa, nie wiem, powiedzmy grupka spawaczy, że jakieś specjalne spawanie odnaleźć, nie da się, bo jest dużo, że tak powiem, spamu niepotrzebnego na tych grupkach i nie jest to usystematyzowane. No i tutaj tak właśnie ponarzekam, że szkoda, że te wszystkie fora stare umarły i już nie ma zdjęć na tych forach. Te fora.
1: Ale wiesz co, ja myślę, że trochę pochopne wnioski wyciągnąłeś, bo ja nawet parę razy mi się udało zabłądzić i trafiłem na różnego rodzaju fora komputerowe, fora też takie związane z przestrzenią miejską, z wieżowcami.
0: Ja się tutaj zgodzę z
1: City, które trwa od
2: dłuższego czasu. Ale chodzi o to, że tak, można odszukać, ale w tym momencie odszukujesz informacji, tu nagle patrzysz post 2014 rok.
0: Tak. Dokładnie.
1: Aha, w ten sposób.
2: To nie żyje, to jeszcze, że tak powiem, na kroplówce jest jakieś, ktoś trzyma te serwery, płaci te 50 zł rocznie, dobre ludzie, ale finalnie to nie żyje, a kiedyś to było tak, że odpisałeś na jakiś naprawdę specyficzny temat, ktoś ci odpisywał i to można potem było też odszukiwać. Na Facebooku nie ma tego możliwości, bo wyszukiwarka na Facebooku nie działa, bo chyba nawet komentarze przeszukuje, co jest... No, nie wiem, jak to naprawić.
1: Tak, no jak się lubki używa na fejsie, to wszystko, komentarze i posty są brane pod uwagę
2: podczas wyszukiwania
1: hasła.
2: Tak, no i to właśnie o to mi chodziło. Nie chciałem być normal kontenta, wyszedłem, ale mam rację.
0: Ale ja się jak najbardziej zgadzam, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o profil takich grupek i różnych forum, to rzeczywiście my zeszliśmy z tej strony stricte informacyjnej do tej strony takiej memowej, o której my mówimy, że my tam po prostu dobrze spędzamy czas.
2: Bardziej się pochwalić, czymś na tych grupkach można.
0: Tak.
2: Jak zadasz pytanie, to połowa odpowiedzi jest taka, że co ty jest, kim ty jesteś, jaki ty głupi jesteś, że ty zadajesz takie pytanie, znowu głupie pytanie.
1: Nie no, wiecie,
0: ale może
1: ja
0: to
1: myślałem,
0: wróci, może powinniśmy wrócić.
1: To ja myślałem, że to ja jestem sceptykiem tutaj i ja zawsze jestem nastawiony z dużą dozą sceptycyzmu do wszystkiego, a tutaj widzę, że Dominika z Filipem akurat jakoś tak dzisiaj odwróciły się te role.
0: Dzisiaj inaczej szukamy informacji rzeczywiście w
1: ale ja zupełnie właśnie pozytywnie patrzę, bo wiesz co, wydaje mi się, że akurat nasze pokolenie Z w internecie jest jakoś tak najbardziej rozsądne, biorąc pod uwagę wszystkie te roczniki, że często osoby, które są starsze, one potrafią zachowywać się nieco bardziej dziko w tym internecie i bez hamulców, a my młodzi ludzie mamy jakiś tę netykietę tak zwaną, prawda? Internetową
0: Oj,
1: etykietę.
0: Oj, nie powiedziałabym, że my młodzi ludzie mamy netykietę.
1: Ale słuchaj, jest bardzo duży obszar tych grup, w których rzeczywiście nie dochodzi do wulgaryzmu wyzywania się to, o czym mówił tutaj Filip, tylko że zachowujemy bardzo zdrowy rozsądek i tutaj akurat ja mam bardzo pozytywne podejście. Ale mamy jeszcze kolejnego słuchacza, Konrad się do nas dodzwonił.
0: Halo, halo Konradzie, czy nas słyszysz?
3: Dzień dobry Dominika, dzień dobry Jędrzej, cześć. Ja tylko chciałem nawiązać, Jędrzeju, w poprzednim wejściu miałeś bardzo ciekawe przejęzyczenie. Zbłądziłem versus zabłądziłem. Niby mała różnica, ale jednak.
1: A ja się poprawiłem od razu. Chłopie, ciężki, a tu przecież od razu.
0: Ciężki poranek poniedziałkowy.
3: Ja chciałem powiedzieć nie o grupkach, ale o kanałach nadawczych. To jest format, który się pojawił niedawno i uważam go za świetny, bo można obserwować swoich artystów i od swoich ulubionych artystów dostawać informacje no niemalże spod lady. Oczywiście one mają bardzo różny charakter. Na przykład, podam dwa przykłady. Na

0: poznański raper i kolega Paluch, bardzo zdecydowany na nowych dropach i nowościach i ogólnie jest to takie bardzo sfokusowane na przekazywaniu informacji i to jest jakby przykład jeden, a przykład drugi to jest ten typ mes, gdzie jest po prostu cała masa detali z życia codziennego, co jest, powiem szczerze, ciekawe, no bo jakby jakieś ultra detale i ciekawostki z życia codziennego jakiegoś artysty, którego się szanuje, no umówmy się, są ciekawe, nie? Więc
1: spoglądam właśnie na te kanały nadawcze Bor, Chanel i ten typ jest rzeczywiście też bardzo dużo prywaty na swoich mediach społecznościowych. No kanał nadawczy to jest bardzo, bardzo też ciekawy wątek rzeczywiście. To jest jakaś taka próba jeszcze zacieśnienia tych więzi pomiędzy fanem, pomiędzy słuchaczem a artystą. To ja w ramach ciekawostki dodam, że nie ma czegoś takiego jak próg obserwujących, od których można zacząć kanał nadawczy. Po prostu jedne konta mają możliwość założenia tego kanału, mimo że na przykład mają tylko, nie wiem, 500 obserwujących, a niektóre konta mają ich dużo więcej, a założyć ich nie mogą. Mówię to z własnego doświadczenia, bo niestety ja tego kanału nadawczego nie mogę założyć, a chętnie bym tam powrzucała. I właśnie teraz się zastanawiam, Konradzie, czy ja byłabym tą osobą, która by wrzucała nowe premiery muzyczne, czy raczej zdjęcia piesków. I chyba zrobiłabym taki miks, że byłoby trochę prywaty, a trochę takiego konkretu dla słuchaczy. Jędrzej, ty byś chciał mieć kanał nadawczy?
2: Nie. Ja jeszcze wszystko przede mną. Te wszystkie kanały, Instagramy, to się kiedyś rozwinie, ale ja jeszcze pod kamieniem sobie trochę żyję. Natomiast no, ciekawe te grupki, to jeszcze na koniec tylko dorzucam od siebie. Lump Society, zrzesza ludzi interesujących się second handami. 65 tysięcy osób można sprawdzić, czy podróba, czy oryginał. I jedna z najciekawszych grupek, do której ostatnio trafiłem, czyli Raid My Hospital Plate. Prawie 200 tysięcy osób, ludzie wrzucają zdjęcia jedzenia, jakie dostają w szpitalu.
1: Oj, to w takim razie, do tej grupki mogłabym dołączyć i kilka fotek rzeczywiście wrzucić z zeszłego roku. Jędrzej Rosiewicz był ze mną w studiu.
2: Dzięki bardzo.
1: Bardzo ci dziękuję. Filip Konrad, wam również bardzo dziękujemy. Wydaje mi się, że nie ma nic szkodliwego w tych grupkach i warto dołączać, a to
2: super,
1: dlatego, żeby
2: są.
1: Jednak mimo wszystko łączyć się ze sobą w internecie. To jest też bardzo ważne. Dzięki i słyszymy się za moment.

Za 12 minut godzina 9:00. Wy cały czas słuchacie Poranka w Czwórce. Działo się w ten weekend, w nocy z soboty na niedzielę. Tutaj tłumnie przybywaliście do budynku Polskiego Radia. Wszystko w ramach Nocy Muzeów. Prowadziliśmy wspólnie audycję. Naprawdę setki osób przewinęło się i nawijało tutaj do tego czwórkowego mikrofonu w czwórkowym studiu. No i my nie zamykamy się na was, nie zamykamy się na wspólne świętowanie, wspólne granie muzyki, a to dlatego, że już 28 maja o 23 w ramach cyklu Rap Scena Czwórki wystąpi Rau Performance. Rau, czyli artysta, raper, którego możecie słyszeć tutaj w ramach audycji często na antenie. No Rau, który miał również tutaj audycję, raudycję w Czwórce. Artysta po 5 latach przerwy w marcu tego roku wydał album Strefa Dyskomfortu. W ramach koncertu zagra zarówno nowy materiał, jak i jego bęgery, takie stałe klasyki, przy których świetnie będziemy się tutaj w czwórkowym studiu bawić. No i możecie do nas dołączyć. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. Możecie wygrać podwójne wejściówki, więc nie tylko solo, ale też jak chcecie swoją bliską osobę zabrać na koncert, to we dwójkę możecie do nas wpaść. Czekamy na was. Nie możemy się sami doczekać tego koncertu. I co? Mam nadzieję, że

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia

0: 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
2: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
1: Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
1: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
7: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: pogoda.
1: To niestety kolejny pochmurny i deszczowy dzień, choć powinniśmy się cieszyć z tego, że rośliny pięknie będą nam kwitły. Jedynie nie powinno padać na Pomorzu Zachodnim i na ziemi lubuskiej. W pozostałej części Polski nawet 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jeżeli chodzi o termometry i temperaturę, no to od 13 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce oraz na Kaszubach przez 15-16 stopni w centrum kraju do 20 stopni na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie.
2: Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.

0: pressure. Think I finally understand a lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: To był Six Lucky, utwór Bird Flu w poranku czwórki, a na zegarze 5 minut po godzinie 9. No taka godzina, o której w poniedziałek warto, żeby każdy już wstał, rozciągnął się i przygotował do dobrego tygodnia. W zeszłej godzinie rozmawialiśmy o grupkach, forach internetowych, grupkach na Facebooku, o tym, że łączą one czasami osoby o tych samych zainteresowaniach. Ja jestem ciekawa, czy są takie grupki o tematyce książkowej. Wydaje mi się, że na pewno i to nie jedna. A to wszystko dlatego, że już za chwilę porozmawiamy o nowym podcaście Polskiego Radia, o Chłopaki od Blurbów. Porozmawiamy z samymi twórcami podcastu, z Wojtkiem Chmielarzem oraz z Pigoutem. To jest duet, który będzie regularnie wydawał podcasty o tematyce książkowej. Takie ploteczki ze świata książek, bo będzie i o premierach, i o trendach, bestsellerach, ale również o rozczarowaniach książkowych. Więcej o tym, co w podcastach już za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Na zegarze 14 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu jest już Wojtek Chmielarz. Cześć.
2: Cześć.
1: Wojtek, czyli pisarz, dziennikarz, autor książek. Zdalnie również połączony z nami jest Pigout. Halo, halo, czy nas słyszysz?
3: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witamy cię. Pigout, czyli twórca, internetowy recenzent książek Duet, przychodzi do nas dzisiaj z premierą podcastu Chłopaki od Blurbów, premierą podcastu Polskiego Radia, ale z racji tego, że jesteście, krążycie wokół książek i przynajmniej tak zakładam, że jesteście bardziej osobami wieczornymi niż wczesnoporannymi, to na rozgrzewkę chciałabym was zapytać, bo był to temat poprzedniej godziny poranka. Czy są grupki na Facebooku albo gdzieś indziej, jakieś fora internetowe, na których można was znaleźć? Jakieś na przykład grupki fascynatów książek albo w ogóle, czy jesteście fanami grupek internetowych, forum i czy gdzieś tam korzystacie?
2: Jesteśmy.

0: Bywam obecny. Ja z racji tego, że piszę kryminały, to jestem, śledzę te wszystkie grupki, czytamy kryminały i około kryminalne, więc bywam. Natomiast...
1: Ale tylko śledzisz, czy udzielasz się
0: nie,
1: tam czasami w jakichś
0: wątkach? Czasami się udzielam w jakichś wątkach, ale tak staram się dyskretnie, bo mam takie wrażenie, że są grupy bardziej, wiesz, dla czytelników jednak niż dla twórców, nie? Więc tu, jak się bardziej udzielam, to u siebie na...
1: Myślałam, że z anonimowego konta na przykład piszesz gdzieś tam.
0: Nie, aż tak. Słyszałem plotki, że są tacy autorzy, którzy tak robią i są jakieś tam małe i większe skandale z tym związane i podejrzenia, kto tam kogo szkaluje.
1: Na podcast.
0: Tak, to jest temat na podcast, natomiast ja tego nie robię.
1: Dobrze, a Pigał, ty jesteś na jakichś grupkach internetowych?
2: Ja podobnie jak Wojtek podglądam, ale tak za bardzo się nie udzielam ze względu na to, że uważam się za jedną nogą za recenzenta, jedną nogą za czytelnika, więc nie chcę mieszać tych światów, ale z pasją podglądam społeczność bookstagramową, o której zresztą robiliśmy ostatnio odcinek, czyli twórców i czytelników, którzy czytają trochę więcej ponad przeciętna i aspirują do tego, żeby zostać w przyszłości recenzentami. Tam życie okołoksiążkowe toczy się bardzo intensywnie i powiem szczerze, że się czyta jak pudelka.
0: To jest fascynująca społeczność, Bookstagram, BookTok, nie? Tam się cuda dzieją. Czy tam z jednej strony masz twórców, którzy faktycznie prezentują bardzo fajne treści, bardzo wysokiej jakości. Są takie profile, które są dosyć kuriozalne i bardzo dziwne. No oprócz tego jest to, o czym mówił Pigout, czyli różne plotki, ploteczki, kto kogo lubi, kto kogo nie.
1: Można rzeczywiście oglądać te treści troszeczkę jak takie programy show TV, jakieś takie typu grupka ludzi na jednej wyspie i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, startują chłopaki od Blurbów, dostaliśmy już pierwszy odcinek podcastu. Mówicie, że świat literatury jest zbyt poważny i że trzeba ten balonik przebić. Z drugiej strony mówimy o tych booktokach i innych tego typu tematach. Dlaczego nadal w 2026 roku te książki nam się kojarzą tak bardzo jakoś wyniośle i nie potrafimy tego muru jakoś przebić?
0: Znaczy, nie potrafimy, to chyba to jest jednak trochę przesada, bo my właśnie z Pigoutem teraz przebijamy, plus mamy ten Bookstagram, BookTok, gdzie się dzieją właśnie różne także fajne rzeczy i to zaczyna być powoli zauważalne. Natomiast szkoła ciągle.
1: Czyli jednak to takie widmo lektur szkolnych.
0: Widmo lektur szkolnych i to pan pisarz czy pani pisarka, co mieli na myśli, nie? To przeklęte pytanie.
1: Jedna odpowiedź jest prawdziwa. Za jedną odpowiedź dostaje się punkt.
0: Tak, no przy tym to pytanie jest absolutnie bez sensu, bo to nie ma znaczenia, co pisarz miał na myśli, bo najczęściej pisarze absolutnie nie mają pojęcia, o czym piszą książki. Ale to jest inszość. Więc ta szkoła, nie, i ta aura zbudowana wokół postaci pisarza, pisarki, a jeszcze gorzej poety, wieszcza i tak dalej, no trochę wszystkich stresuje i sprawia, że nie potrafimy bardzo często porozmawiać o książkach na luzie z uśmiechem i z żartem.
1: Ale czy nie jest tak, że autorzy książek sami trochę też tworzą wokół siebie taką aurę, jednak trochę większy dystans niż na przykład muzycy czy twórcy z jakby z innych dziedzin sztuki, Pigout?
2: Wiesz co, ja mam wrażenie, że właśnie internet już jakiś czas temu zszedł z dyskusją o książkach, literaturze trochę do poziomu Netflixa i się rozmawia tak jak o serialach i filmach, że są hity, są wtopy, są aferki, są niespodzianki, coś jest hitem sezonu. Tymczasem w dyskusji medialnej nadal się chyba kojarzy taka rozmowa o literaturze z usztywnieniem na smutno, mówieniem półszeptem i analizą metafory liścia przez 40 minut. I my właśnie z Wojtkiem byśmy chcieli wejść do mediów i mówić trochę lżej o książkach, przyglądać się rzeczom. I mi się wydaje, że odkłamiemy też wizerunek autorów, bo już mieliśmy gości, zdradzę, dopiero usłyszymy to w kolejnych odcinkach podcastu i oni pokazują, że autorzy to są ludzie tacy jak my, lubią się pośmiać, mają różne inspiracje i zajawki i są bardzo normalni, więc myślę, że właśnie to chcemy dostarczyć.
1: Ludzka twarz autorów książek w podcaście Chłopaki od Blurbów. Do tematu wrócimy za moment.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Na zegarze 22 minuty po godzinie 9, a z nami w studiu cały czas Wojtek Chmielarz, a na łączach Pigout, twórcy podcastu Chłopaki od Blurbów, podcastu Polskiego Radia, którego pierwszy odcinek możecie już oglądać, możecie słuchać, bo jest też w formie wideo. No to pytanie musi paść. Słuchajcie, skąd pomysł na właśnie taki podcast? Od kogo wyszła ta idea? Czy mieliście ze sobą rozmowy? Jak to wyglądało?
2: No my już kiedyś tworzyliśmy coś podobnego, natomiast to się skończyło i było nam tęskno. Było nam tęskno, bo my obaj bardzo lubimy czytać książki, lubimy rozmawiać o tych książkach. I nie mieliśmy kiedy, i nie mieliśmy z kim.
1: No właśnie, bo tu chciałam zapytać, czy w takim razie nie jest też fajniej porozmawiać w dwie osoby i bez tej udziału gdzieś tam słuchaczy, ale właśnie na to bardzo często brakuje czasu, a tutaj jak się to przerodzi w pracę, to nagle trzeba ten czas znaleźć.
2: Trochę tak jest, tak jest.
3: Ja uważam, że właśnie rozmowa w dwie osoby, ale przy podsłuchu słuchaczy jest fajne, bo później słuchacze gdzieś w komentarzach albo w rozmowach z nami na żywo się wypowiadają i ja bardzo lubię słuchać różnych opinii o książce i uzasadnień. Z Wojtkiem często się nie zgadzamy, ale Wojtek zawsze ma świetną argumentację i słuchanie jego to jest czysta przyjemność.
2: A wiesz, jak tworzymy razem podcast i w ogóle jestem bardzo wdzięczny Polskiemu Radiu, że nam dali domek i możemy to robić. Jak robimy razem podcast, to podczas tych rozmów Pigout często mnie podrzuca albo mnie zmusza do czytania rzeczy, których ja nie chcę czytać.
1: A możesz podać, co to takiego było na przykład? Albo jaką literaturę, jakiej literatury nie lubisz czytać i musisz zostać gdzieś tam właśnie może nie zmuszony, ale zachęcony do tego przez Pigouta?
2: Wiesz co, kiedyś było tak, że Pigout mnie zmusił do przeczytania książki o Formule 1. Nie? Sporty motoryzacyjne to jest, wiesz, nic mojego. I to była całkiem przyjemna książka nawet. Znaczy wiesz, bo to jest plus tego, nie? Że dostajesz książkę, której normalnie byś nie przeczytała, czytasz ją i odkrywasz kawałek świata, okej, przy którym się dobrze bawiłaś. Nie wrócisz tego, bo to nie jest twoje, ale jakoś się to wzbogaciło.
1: Ja mam wrażenie, że w ogóle przy książkach rzadko się to robi, w sensie, że mamy problem z tym i o tym też rozmawiałam wczoraj ze swoim przyjacielem, że my często ten gust książkowy w ogóle gdzieś tam dziedziczymy po rodzicach, czyli na przykład u mnie było bardzo dużo literatury faktu zawsze w domu, na półkach,

0: te wszystkie biografie, to wszystko po rodzicach gdzieś tam przechwytywałam i tak utarło mi się od razu, że ja generalnie fikcja, fantastyka, cokolwiek związanego z tym, co się nie dzieje tutaj na świecie, to nie ma sensu tego w ogóle czytać. I nie miałam jakiejś versus na przykład filmy, gdzie mimo wszystko sięgamy po różne, wybieramy i gdzieś tam ten gust sobie kreujemy. I to jest dla mnie ciekawe. Rzeczywiście mamy bardzo mało tych bodźców do tego, żeby wychodzić spoza swojej bańki jakiejś takiej literackiej.
1: Tak, zgadzam się.
0: Ale odeszłam tutaj od tematu, a chciałam jeszcze zapytać Pigauta, czy była jakaś książka, do której Wojtek zmusił cię, żebyś ją przeczytał?
2: Wiesz co, Wojtek akurat podrzuca mi same fajne, bo on czyta tylko dobre książki. Ja go bardziej wrzucam właśnie w takie, przeczytajmy książki celebryckie, przeczytajmy książki, które są aktualnie na topie, więc... Jak Wojtek mi wymyślał tytuły, no to powiedzmy, że ja lądowałem w klasyce literatury i tylko wygrywałem na tym. Nie stworzył mi dyskomfortu, ale powiem jeszcze, że...
1: Poczekaj.
2: Teraz ci wyzwanie rzuciłem. Ale powiem jeszcze, że rozmowy z Wojtkiem są nie dość, że stymulujące intelektualnie, bo on też właśnie... wbija mi szpilki i muszę odpowiadać, żeby jakoś wyjść z godnością z tego podcastu. To jeszcze... daje perspektywę autora. Ja często, jak mam jakieś zagwozdki co do książki, nie rozumiem jakichś ruchów pisarza, pytam Wojtka z perspektywy właśnie pisarskiej, warsztatowej, dlaczego tak to się wydarzyło. I Wojtek tłumaczy backstage. To jest super.
0: Tutaj trochę uprzedziliście moje pytanie na to, jaki jest przepis na dobry podcastowy duet. Czy właśnie taki duet, w którym każda osoba jednak trochę od innej strony jest w stanie dany temat ugryźć?
1: No, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. My właśnie patrzymy troszeczkę inaczej na książki. Ja bardziej analitycznie, Pigaut bardziej od strony takiej czytelniczej i szukania fanu, szukania rozrywki w tych książkach i przyjemności z pójście z jakimiś swoimi zajawkami. No i czasami z tego powodu się kłócimy, nie zgadzamy. Bo
0: to jest najbardziej ciekawe dla słuchacza, też mi się wydaje, w ramach takiego podcastu.
1: No i dlatego to robimy na antenie.
0: Właśnie taka bitka. A jak wygląda dziś rynek książki w Polsce w jakimś takim porankowym skrócie? Czy macie jakieś takie highlighty tego, albo jakieś absurdy? Czy ten rynek się coraz bardziej otwiera na wszystkich, czy jednak są takie rzeczy, które byście zmienili?
2: Na pewno da się zauważyć sezonowość, że co sezon jest inny trend literacki, który jeżeli wybije jakaś książka, to zaraz dostajemy kilkadziesiąt okładek w tym samym stylu i naśladownictwo, żeby podczepić się pod trend. Jest bardzo, bardzo różnorodny, właśnie też o tym rozmawiamy w podcaście, że kiedyś książka trochę się tak właśnie z taką lekturą szkolną kojarzyła i z taką literaturą wysoką, a teraz jest to literatura młodzieżowa, literatura, powiedzmy, fanowska.
0: Young adult, o którym rozmawialiśmy tutaj poza anteną.
2: Tak jest. O wiele łatwiej wejść na rynek i o wiele łatwiej się w nim zgubić z pozycji czytelnika.
0: No to w takim razie zagrajmy do tematu podcastu. Chłopaki od Blurbów, wrócimy za moment.

0: Poranek czwórki. Za 28 minut godzina 10. Z nami w studiu cały czas Wojtek Chmielarz. Na łączach również Pigout, twórcy najnowszego podcastu Polskiego Radia, chłopaki od Blurbów, tudzież Blerbów. Chciałam was zapytać o najbliższe odcinki. Czego możemy się spodziewać? Jakiej tematyki? Bo rozumiem, że pierwszy odcinek jest takim wstępem do tego wszystkiego. Przywitaniem się ze słuchaczami, ponownym przywitaniem się ze słuchaczami, swoimi odbiorcami.
1: No, tak jest. Przywitaliśmy się, pogadaliśmy trochę, jak wygląda rynek książki. Ponarzekaliśmy na niego razem z Michałem Michalskim z wydawnictwa Hard Rage. A teraz w kolejnych odcinkach, w kolejnym odcinku, którego premiera już zaraz.
0: Mam już wrażenie, jutro.
1: Już jutro, tak jest. Fantastycznie. Troszeczkę zapomniałem, nie byłem pewien, czy już jutro, ale już jutro. No mamy, mamy Michała Śmielaka. Poszliśmy w kryminał. Michał Śmielak jest jednym z teraz z najpopularniejszych i najciekawszych autorów kryminałów.
0: Czyli twoja ścieżka.
1: Moja ścieżka. I poszliśmy w to, ale w kolejnych odcinkach już nie idziemy moją ścieżką, tylko zupełnie inną.
0: Odbijacie w drugą stronę. Pigout, czy można się spodziewać na przykład literatury young adult w najbliższych odcinkach? Bo to jest chyba taka tematyka, która często pojawia się tutaj również w otwartym studiu czwórki. Rozmawialiśmy z autorkami właśnie o takiej literaturze.
2: Plan jest taki, żebyśmy przy okazji rozmowy o książkach, które teraz warto czytać i są popularne, przyjrzeli się rynkowi, tak zrobili panoramiczny obraz, czyli young adult też powinno być. Również Bookstagram, również chcielibyśmy zajrzeć na backstage wydawniczy i zobaczyć, jak funkcjonują wydawnictwa, jak to jest dzisiaj otwierać wydawnictwo, czy to się w ogóle opłaca. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy można zaplanować sukces książki i zrobić bestseller, że to jest pewna sprawa już w Excelu przed premierą, więc wiele różnych tematów będziemy poruszać.
0: Nie możemy się doczekać, to na sam koniec może zapytam was jeszcze z racji tego, że połowa maja, już niektórzy wyjeżdżają na urlopy, nawet osoby tutaj z redakcji czwórki. Czy macie po takiej jednej, a może ich dwóch polecajkach lekturowych na lato od siebie? Jeżeli chodzi o lektury. Coś, co ty byś przeczytał, Wojtku,
1: na
0: hamaku.
1: Ja teraz czytam i się zachwycam najnowszego Ziemowita Szczerka, Baciary z piekła radem, to za niedługo wyjdzie. Świetna rzecz i gruba książka, co jest ważne na urlopie.
0: Oj, tak.

więc jakiś taki fantastyczny mariaż kryminału z political fiction i w tej specyficznej

0: Ja powiem, że jaką książkę ja teraz planuję przeczytać. Otóż planuję przeczytać książkę mojego właśnie serdecznego kolegi i kolegi z pracy w zasadzie, Wojtka Chmielarza, który przeskoczył do horroru w najnowszej książce, więc bardzo jestem ciekawy tego eksperymentu i na pewno on trafi. A z rzeczy, które przeczytałem dopiero co, to Michał Ritter, to jest pseudonim, bo autor w prawdziwym życiu ponoć pracował w bardzo ważnych agendach i miał dostęp do informacji wagi państwowej, więc nie warto go pokazywać publicznie, bo to może na niego niebezpieczeństwo sprowadzić. Ale Michał Ritter wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu wojskowego i zrobił polską wersję Jacka Richera. I bardzo, bardzo udanie to zrobił. Naprawdę wziął wszystkie najlepsze aspekty byłego wojskowego, który pracował w Gromie i osadził w polskich realiach. I to działa super. Książka ma tytuł Lato. Jest to drugi tom, a seria nazywa się Cztery pory roku. Pierwsza wiosna, drugie lato. Bardzo, bardzo fajne i leciutkie na taką aurę pogodową.
1: No to w takim razie cztery polecajki książkowe już macie. Myślę, że cały sezon letni dla takiej osoby, która nie jest booktokerem albo bookstagramerem, to jest idealna opcja, żeby się zainspirować i może właśnie wyjść z tej swojej czytelniczej bańki. To jeszcze dodam, że autorką książki Mój mąż, Maud Ventura nazywa się autorka, o, jeżeli dzięki. Ktoś będzie słuchał. A nowe odcinki Chłopaki od Blerbów ukazują się w każdy wtorek o godzinie 6:30, czyli drugi odcinek, można dzisiaj pierwszy, jutro z rana 6:30 pobudka przed porankiem czwórki obejrzeć czy posłuchać drugi. Wideo podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl. Te podcasty możecie na wszystkich streamingach znaleźć. A moimi gośćmi w poranku byli autorzy podcastu Wojciech Chmielarz oraz Pigout. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
2: Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie.

Rakim i When I Be On The Mic. Przy Majku cały czas jestem ja, Dominika Płonka, do godziny 10. No i na prawie samo zakończenie poranka w czwórce mam dla was jeszcze jedną rzecz, jedno ciekawe wydarzenie i możecie zgarnąć wejściówki na to wydarzenie, dzwoniąc pod numer 226452100. A jest nim Carbon Silesia Festival. Festiwal, który już 19 i 20 czerwca, więc idealnie na rozpoczęcie lata. Mamy dla was podwójną wejściówkę. To festiwal odbywający się w Zabrzu, festiwal muzyki elektronicznej. No przepiękny line-up, między innymi Who Made Who, czy Scalpel, DJ Storm, wielu innych. Jeżeli nie macie planów właśnie na ten weekend

19-20 czerwca i chcecie bliską osobę zabrać się na taki festiwal i jeszcze nie płacić za wejściówki, to tak jak mówię, dzwońcie 226452100. One, two, one, two. So check this out. It's the jump board right now. I want everybody.

0: Za 10 minut godzina 10, a to oznacza, że poranek czwórki powoli, powoli dobiega końca. Nie smućcie się jednak, bo ze mną w studiu jest już Lulu Zupczyńska-Kugar. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Lulu, co dzisiaj w porannej rezydencji po godzinie 10? Jak tu ludzi rozgrzać przy takiej pogodzie?
1: No sama się zastanawiam. Właśnie, wiesz, nie mogłam dzisiaj się obudzić. Pomyślałam, że może ta moja muzyczka jakoś tutaj obudzi ludzi.
0: Ale ty bardzo dużo słonecznych brzmień
1: tak,
0: masz. Między innymi podczas Nocy Muzeów grałaś nam tutaj dużo disco i raczej takich... No właśnie, też rozgrzewających utworów.
1: Tak jest, gorące, tropikalne.

0: Rytmy czasami nawet. Dużo premier dzisiaj będzie. Jak ktoś lubi popowe rzeczy, to Calvin Harris nawet się pojawi, także będzie do czego się rozgrzewać dzisiaj.
1: Ja w takim razie zostaję. Zostańcie i wy po godzinie 10:00 poranna rezydencja z Cougar, z Lulu Zupczyńską. Ja natomiast się z wami żegnam. Słyszymy się już jutro o godzinie 7:00 w poranku czwórki. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się tym burzom. Myślę, że już niedługo wyjdzie słońce. Cześć!

0: somebody
1: Can you
0: feel it,
1: feel
0: that's
1: it?
0: what's
1: Can
0: up.
1: you feel it?
2: Autopromocja. To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Siemano, z tej strony Rao Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Marian.

0: A gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie.
7: Tu Czwórka Polskie Radio.
6: Czwórka Radio i Podcast.

Minęła 10. Pogoda. To już ostatnie chwile przed nadejściem długo wyczekiwanej dobrej pogody. Weekend nie należał do najprzyjemniejszych, ale dziś będzie trochę lepiej, zwłaszcza we wschodniej Polsce, gdzie termometry wskażą około 18-19 stopni Celsjusza. Tyle w Olsztynie i Lublinie, tyle dziś również w stolicy. Reszta kraju zadowolić się.

0: będzie na razie musiała niższą temperaturą. W Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku będzie dziś około 14 stopni Celsjusza, w Krakowie nawet 11. Przez Polskę przejdą także deszczowe chmury, zwłaszcza w okolicach Wielkopolski i Łodzi. Wiatr umiarkowany, nie zapomnijcie jednak wziąć ze sobą jeszcze płaszcza na popołudniową przechadzkę. Na szczęście może nie być już potrzebny w dalszej części tygodnia.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych, markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
10: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Na poranną rezydencję zaprasza Hugar.
1: Tak, to znowu poniedziałek, a w porannej rezydencji z wami Lulu Zupczyńska, czyli Hugar. No i co, będziemy przez 2 godziny cieszyć się wspólnie muzyką. Jaką muzyką? Około elektroniczną, tak, oczywiście to, ale będzie też trochę takich rozmarzonych piosenek indie z pulsującym basem, będzie trochę disco, no i będzie też coś mocniejszego na koniec. Ja mówiłam Dominice, że trudno mi się było dzisiaj rozbudzić. Kawka już w moim kubeczku jest. Ciekawa jestem, co u was. Ja jak się nie mogę dobudzić, to jeszcze piję yerbę, matę. No i mam taki protip, jeszcze są orzechy coli. Można sobie rozgnieść. To są te orzechy coli od tej coli. Bardzo niedobre, ale działają. Ale nic tak nie stawia na nogi jak dobra muzyka. Zaczął nam selekcję tutaj Kraken Smack. No a co dalej? Boy Amor, My Life, Crunch Remix, to będzie teraz, oraz Leny Fontana, Jasmine, Love It, If You Want Me, dla was w czwórce.

poniedziałki zachęcają do refleksji o życiu swoim codziennym, o swojej pracy również. Pomyślałam, że mam taką idealną wrzutkę na ten dzień tygodnia dla was, a jest to piosenka Pracuję zespołu Ala za stary. Właściwie to jest remix tej piosenki mojego autorstwa. No dla mnie to była bomba od pierwszych nutek, taki trochę hymn dla pracujących, może właściwie raczej dla pracoholików. Pracuję w dni tygodnia, pracuję weekendami, tak śpiewa wokalistka, to chyba sobie masz, może każdy tutaj zanucić pod nosem, kto nie pracował w weekend, ten nie zna życia. Sam zespół niestety już nie istnieje, rozpadł się stosunkowo niedawno, tworzyli go Ala Boratyn, znana szerszej publiczności ze swojego młodzieńczego projektu Blok 27. Oraz Jakub Sikora, multiinstrumentalista związany z alternatywną muzyką rockową, no i nie tylko. Blok 27, to myślę mało kto pamięta już, ale to był idealny moment lat 2000 na taki właśnie projekt i to był totalny hit wtedy. Mam nadzieję, że Ala za stary zostanie jednak zapamiętana nawet jeszcze bardziej, zwłaszcza, że pożegnali się paroma naprawdę niezłymi singlami. Dobrze, to teraz. Ala za stary.

pracuje w remiksie cougarowym. No i jeszcze trochę tak w temacie kalendarzowym, Juicy Lemon Club 21st Night of May w remiksie Roysto. 21 maja to już za chwilę, także można będzie słuchać cały dzień tej piosenki. W moim mniemaniu zdecydowanie jest czego słuchać.

To poranna rezydencja w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Jak zawsze rozkręcamy się od samego rana. Muzyka, słuchajcie, muzyka, oczywiście dużo muzyki dzisiaj, ale też mam trochę nauki, żeby wszystkie racjonalne umysły były zadowolone. Otóż istnieje coś takiego jak efekt ekspozycji, czyli im częściej słyszymy dany utwór, tym bardziej zaczyna nam się podobać, nawet jeżeli początkowo był nam zupełnie obojętny. No i oczywiście tak właśnie działa radio, ale nie tylko. Również te funkcje dzisiaj pełnią playlisty w internecie. No i co to oznacza dla mnie jako DJ-ki? Oznacza to, że zawsze, kiedy wkradnę w seta jakiś taki powszechnie znany, popowy, nawet motyw muzyczny, publika automatycznie dostaje boostu, automatycznie jest bardzo zadowolona. No i oczywiście można to łatwo popsuć. Ja już słyszałam bardzo wiele fatalnych remiksów na imprezach profanujących, powiedziałabym, oryginały. Ja lubię takie delikatne, gładkie wstawki, bo wiem, że one po prostu działają. No i właśnie zadziałały ostatnio na przykład na imprezie, którą grałam w Dziku w Warszawie ze znajomą DJ-ką Sosią, a zagrała ona numer Kras Ibiza oraz House of Prayers. Numer nazywa się Fresh. Ja zawsze podglądam zza winkla, co grają inni. No i oczywiście ten kawałek trafił natychmiast do mojego Shazama. Co to za sample w tym kawałku, zaraz usłyszycie. Gitary w tle pochodzą z soulowego klasyka z 1968 roku. To jest Judy Clay i William Bell oraz ich Private Number. A na wokalu umieszczono tutaj Etta James i jej Something's Got a Hold on Me z roku 1962. Wspaniały klasyk, piękna mieszanka również. No i to ciekawe, bo pewnie większość osób nawet nie wie i nie wiedziałaby do końca, skąd te dźwięki w ogóle kojarzy, ale po prostu one działają i bujają, więc niech wprawią w to bujanie również was. Kras Ibiza, House of Prayers, Fresh. Posłuchajmy.

To było LF System i kawałek Do You, So Do You. No i teraz jeszcze parę utworów, które zawsze działają tak jak Crazy Biza, które wcześniej nam poleciało. Dużo się bardzo mówi o tym, że Gen Z nie chodzi na imprezy, chociaż to nie do końca prawda, ale ja o tym dużo mówię, na imprezy klubowe, tak to może nazwijmy. Ja o tym bardzo dużo mówię, tak dużo, że już pewnie to brzmi, jakbym się zacięła, no ale cały czas dochodzą nowe fakty w tej sprawie, więc no trzeba o tym rozmawiać. Cały czas się staram zrozumieć to na nowo. Czy działa już tylko TikTok, techno, czy już działa tylko pop albo rapowe hity? Nie wiem tego, cały czas tego nie wiem. Ale lubię bardzo wracać do seta Iwana McVicara z Lab 54, gdzie ten genialny szkocki DJ i producent gra do sali pełnej młodych ludzi właśnie. No i oczywiście tak, gra on dosyć szybko, momentami gra on dosyć mocno, co dzisiaj ludzie lubią słyszeć, ale w międzyczasie pojawia się kilka takich klasycznych hausiarskich perełek, no i tłum za każdym razem po prostu szaleje. Bardzo to jest ciekawe, no ale to cała dyskusja o tym, co w ogóle działa i co robi imprezę, no taką imprezę, w której każdy chciałby uczestniczyć, nawet ci mało imprezowi ludzie. Czy to robi muzyka, czy to robi klimat, czy to robi energia DJ-a, czy otoczenie. Otwieram cały czas dyskusję, dyskusja jest otwarta. Iwan robi świetną robotę w tym secie i puszcza na przykład taki właśnie piękny klasyk, który usłyszymy za chwilę, czyli Jamiroquai Space Cowboy, a to jest w remiksie Davida Moralesa, 1995 rok na winylu. Gen Z to kocha, słuchajcie. Co jeszcze działa zawsze? Stara dobra Aretha Franklin, ona może za chwilkę poleci, no ale na razie Jamiroquai Space Cowboy remix Davida Moralesa, classic club, no i chce się po prostu tańczyć.

To było Space Cowboy, Jamiroquai, David Morales Club Remix. A to jest poranna rezydencja w czwórce. Oczywiście najlepsza elektronika, dużo remiksów, dużo znanych motywów. No i cóż, Jamiroquai nam zagrał teraz jeszcze jeden smaczek w podobnym stylu. Mirko i Mix Falling Again. Możemy się trochę cofnąć w czasie teraz i zastanowić, co robiliśmy w roku 2001. Ja na przykład byłam w podstawówce, uczyłam się pewnie składać zdania współrzędnie złożone. No i w radiu leciała właśnie Alicia Keys. Sama Alicia dorastała w Nowym Jorku, uczyła się klasycznej gry na fortepianie od 7 roku życia. No i jako nastolatka pisała już własne utwory, a jej debiut Songs in Minors 2001 roku kompletnie zmienił oblicze mainstreamowego R&B. No czego w nim nie było, słuchajcie, był soul, był hip-hop, był jazz, no i było to pianino klasyczne, które wyniosła właśnie z dzieciństwa i wszyscy w tym brzmieniu się zakochaliśmy. Ciekawe jest to, że Alicia została przyjęta na Columbia University w wieku 16 lat, zaledwie 16 lat, tak, ale rzuciła te studia po kilku tygodniach, żeby skupić się na muzyce. No i potem przez lata ten wizerunek budowała, taki wizerunek antydiwy. Często pojawiała się bez makijażu, często pojawiała się bardziej jako taka songwriterka właśnie, jako pianistka nawet czasami, niż typowa celebrytka. No i pewnie dzisiaj byłoby trudniej o taki image. Wiemy, że to się zdarza pośród gwiazd. Chociażby Adele na przykład występuje w ten sposób. Billie Eilish również. No i Pamela Anderson, warto wspomnieć. Na koniec kariery zaczęła się pokazywać również bez makijażu. Bardzo ciekawy jest o tym dokument na Netflixie. Mnie się to bardzo podoba. Natomiast Mirko i Mix, których posłuchamy za chwilę, to jest jeden z moich ulubionych duetów odświeżających klasykę. Zrobili piękny edit tego kultowego utworu Alicii, czyli właśnie oczywiście Falling. No i co? Słuchamy.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: prawie 11 na zegarku.
1: Pogoda.
0: Czasem słońce, czasem deszcz i tak będzie również dzisiaj. Praktycznie w całym kraju będzie się można chwilami nacieszyć tą przyjemną, słoneczną pogodą, ale radzę mieć przygotowany w zanadrzu parasol, zwłaszcza mieszkańcom Wrocławia, Łodzi, Krakowa i Poznania. Popada także w Warszawie, ale dopiero wieczorem. Temperatury w całym kraju od 10 stopni Celsjusza na południu do 14 na wschodzie i północy, no ale wzrosną jeszcze o kilka stopni w ciągu dnia, a w dalszej części tygodnia można spodziewać się nawet 20 kilku stopni Celsjusza, chociażby w centrum kraju. Ciśnienie daje dziś trochę w kość, ale to już końcówka tej dziwnej pogody. No i powoli, ale stanowczo nawigujemy w kierunku lata.
1: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam.

0: Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: na poranną rezydencję zaprasza Cougar.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugiej godzinie porannej rezydencji w czwórce. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar z wami, zagrało nam No Suits Devo na początek, a przed nami jeszcze 60 kolejnych minut, prawie że 60 minut pozytywnej elektroniki, energetycznej elektroniki również. No i cóż, dzisiaj panuje wielka nam moda na featuringi. Nie wiem, czy zauważyliście, zwłaszcza od kiedy przeszliśmy z tej ery albumów do ery singli. No, ogromna część piosenek wypuszczanych przez twórców muzyki, zwłaszcza tej muzyki popularnej czy elektronicznej, to są piosenki nagrywane z innym artystą, nawet z paroma artystami często, już ich coraz więcej. No i właściwie to jest bardzo fajna praktyka. Przede wszystkim dzięki temu wschodzący artyści mają też możliwość zrobienia czegoś z gwiazdami. No i tak jest na przykład w przypadku utworu Satisfy, do którego swój intrygujący bardzo wokal nagrała irlandzka artystka Jazzy. Komu nagrała? Calvinowi Harrisowi. Tak sobie myślę, musi to być bardzo fajne uczucie wchodzić do studia takiego właśnie Calvina Harrisa. Sama Jazzy nie tylko śpiewa, również produkuje. Wypłynęła w 2021 roku na wiralowym house'owym hicie Make Me Feel Good, który dosyć mocno poniósł się w tamtym czasie po playlistach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. No i potem już było tylko lepiej. Ciekawostka natomiast jest taka, że Jazzy pracowała wcześniej w Tesco. I bardzo jestem ciekawa, ile takich talentów ukrywa się teraz na przykład w Biedronce. O! Samego Calvina Harrisa nikomu nie trzeba przedstawiać. On także gdzieś zaczynał. W 2007 roku, konkretnie w swoim elektronicznym, bardzo oszczędnym w środkach I Created Disco, to był jego pierwszy album, a w 2010 roku wystąpił nawet w Polsce jako taka mini gwiazdka, jeszcze bardziej niż gigant muzyki pop. To był festiwal Selektor. Jeszcze w Krakowie byłam, widziałam, czuję się staro, ale jak słyszę Satisfy, no to jakoś od razu mi po prostu lepiej.

Premiery, premiery, premiery w czwórce. Kto nie kocha premier? Chami Pooh Bear Cry For Me to właśnie zagrało przed chwilą trochę nawet popowo. Było trochę oldschoolowo też. Mi się to skojarzyło z latami 90. troszeczkę. To jest świeżynka dosłownie sprzed tygodnia. Chami, francuski producent, który współtworzył brzmienie Future House'u w połowie lat 2010. Pochodzi z Paryża, no i nawet był związany przez chwilę ze sceną gospel. No skoro premiery, to tak, doczekaliśmy się wreszcie kolejnej premiery od berlińskiego króla disco, czyli Purple Disco Machine. To jest jego pierwszy

pierwszy samodzielny singiel od września zeszłego roku. No i moim zdaniem nie zawodzi, zupełnie nie zawodzi. Jego produkcje są coraz lepsze. Ostatnio o tym rozmawiałam troszkę z redakcyjnym kolegą Harperem. Naprawdę Tino wyciąga wnioski z poprzednich utworów. W Sherry mamy właściwie wszystko, za co go kochamy. Analogowy bas, mocny zresztą, bardzo bujające perkusjonalia. No i jeszcze do tego wszystkiego piękną gitarę w stylu French House. Trochę mam wrażenie, że robi się to znowu popularne. No i oczywiście bardzo, bardzo mnie to cieszy. Niech tylko jeszcze ktoś go zaprosi do Polski, to w ogóle będę bardzo zadowolona. Ja go widziałam w 2019 roku w Warszawie. No i od tego czasu czekam na więcej. A on niestety ciągle tylko gra na tej Ibizie. Purple Disco Machine, Sherry. No i jeszcze w podobnym stylu zagra The Loneliest Hunk, Klawi. Niech zagra muzyka.

To jest poranna rezydencja w czwórce. Z wami już drugą godzinę Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. W czasie tej pierwszej części audycji tak się zastanawiałam na głos trochę, co zawsze działa na parkiecie. No i oczywiście działa to, co ludzie znają, to, co ludzie kojarzą chociaż trochę, ale na mnie zawsze działa taki właśnie piękny, gruby basik, który przed chwilą usłyszeliśmy w Purple Disco Machine i U Loneliest Hanka. Zawsze się śmieję, mam taki folder na pendrive w ogóle o nazwie Pewniaki. I tak coś czuję, że do tego właśnie folderu i do tego na ten pendrive trafi za chwilę premiera Kevina McKaya sprzed 2 tygodni niespełna o wdzięcznej nazwie Harder, Better, Faster, Stronger. Mam nadzieję, że już ktoś to kojarzy. Kevin to szkocki DJ i producent, właściciel kultowej house'owej wytwórni Glasgow Underground. Ja poznałam go właśnie szukając dobrych takich remiksów i mashupów znanych kawałków w wersji house'owej, w wersji ogólnie elektronicznej. Takie

on właśnie wykonuje z dużym powodzeniem, a wspomniana premiera to kolejny przykład tej wspaniałej działalności. No i właśnie, czy Harder, Better, Faster, Stronger z repertuaru Daft Punk to jest znany utwór? Mam nadzieję, że nikogo nie obrażę. Dla mnie jest znany, dla fanów muzyki elektronicznej na pewno jest znany, ale czy przeciętny słuchacz, przypadkowa taka osoba z parkietu, no zwłaszcza ta młodsza, kojarzy w ogóle jeszcze ten kawałek? Bardzo jestem ciekawa waszego zdania. Był to hit, ale nie takiego aż pokroju jak Get Lucky czy na przykład One More Time zespołu Daft Punk właśnie. Zresztą jest tak w przypadku tych wiralowych, najnowszych hitów, że ludzie znają często tylko kawałek utworu, ten, który się pojawia na przykład na TikToku. No i w klubie do momentu tego właśnie fragmentu, czy do momentu refrenu po prostu stoją na parkiecie, tak nie za bardzo wiedzą, czy się ruszać i nie wiedzą nawet, że leci ich ulubiony numer. Także dziwne czasy nastały. Na szczęście tego remiksu możemy teraz posłuchać w całości. Kevin McKay z bardzo disco-house'ową wersją Harder, Better, Faster, Stronger zespołu Daft Punk. Teraz przed wami w czwórce, a potem jeszcze Jay Bird oraz Sun and Moon.

Jeszcze dwie mocne postacie house'owej sceny dla was dzisiaj. Fleur de Mur, przezdolna, wschodząca producentka związana z nową falą francuskiej sceny house i disco. Ona zagra utwór z sierpnia zeszłego roku Always Be Sophie Lloyd. Taki lekki, chillowy, melodyjny kawałek, idealny wydaje mi się na tą porę dnia. No a potem It's Everything, czyli Daniel Pierce. To jest DJ i producent z Bristolu. Jedna z najważniejszych postaci brytyjskiego house'u ostatnich kilkunastu lat. Wypłynął około roku 2012 numerami takimi jak Entrance Song czy Iglo na przykład. Zapowiedziałam te osoby jako mocne, ale właściwie one się różnią poziomami i rodzajami również tej mocy. Fleur uwodzi taką zwiewnością, takim dziewczyńskim klimatem, a It's Everything związane jest bardziej z surowym brzmieniem, z takim imprezowym klimatem. Wystarczy zerknąć na jego sety, to jest naprawdę taka bomba energetyczna, ale głównie chyba dla fanów elektro i tech house'u. Tu będzie bardziej piosenkowa wersja, disco, popowo, premiera sprzed półtora tygodnia, czyli Every Woman Needs Love. I to jest jego wersja wspaniałej piosenki Stelly Brown z roku 2000. Piękne, energetyczne, unoszące. Posłuchajmy.

To kawałka z lat 2000. No i zbliżamy się powoli do końca tej porannej rezydencji. Ja już ze sobą mam 2 kubki kawy, ale mam nadzieję, że muzyka rozbudziła was jeszcze bardziej niż ta kofeina zawarta w napojach, którą pewnie teraz sobie sączycie. Na koniec jeszcze Girls on the Internet z kawałkiem Affirmations, ale to będzie remix Denisa Ferrera. To wszystko jest taka paczka wspaniałych nazw, że trudno naprawdę o tym opowiedzieć. Samo Girls on the Internet brzmi oczywiście jak boys band, girls band, jak zespół, ale to jest jeden człowiek, Sam Kerridge, projekt z Wielkiej Brytanii, związany oczywiście z muzyką house oraz z muzyką soulful house. Ta nazwa, dlaczego Girls on the Internet? Bo sam nie prowadzi tego projektu zupełnie sam. Zaprasza różnych producentów, różne producentki, różne wokalistki. No i tak troszkę przewrotnie nazwał swój projekt. Sam prowadzi również undergroundowe labele RAMP Recordings oraz Fourth Wave. A Girls on the Internet założył w 2017 roku jako taki ludzki projekt z żywymi instrumentami, właśnie z wokalistkami, no i przede wszystkim z disco, bo to oczywiście kojarzy się z takim analogowym brzmieniem. Bardzo popularny projekt ostatnio. Tak, tutaj zagra w remiksie Denisa Ferrera, a potem posłuchamy sobie jeszcze Coty Affair i Never Been Enough For You. No i to już będzie powoli koniec, ale będziemy się słyszeć jeszcze w kolejnych rezydencjach. No i przed wami również audycja sportowa, więc dużo energii na antenie. A tymczasem gramy.

Every Woman Needs Love. To było It's Everything i Stella Brown. Wspaniały kawałek. Właściwie taki remix, edit, tak, tego

0: Poranna rezydencja w czwórce dobiega już końca, a ze mną w studiu już jest Piotr Galus.
1: Dzień dobry, cześć, witaj. Dziękuję ci za ostatnie 2 godziny. Jechałem do was 500 kilometrów i nie ukrywam, że zwłaszcza tę ostatnią godzinę pomiędzy 10 a 11 to dojechałem bezpiecznie dzięki tobie. Dobrze
0: no
1: grasz.
0: No właśnie, ja cię chciałam zapytać, skąd ty masz tyle energii, że ty o 5 wstałeś, pojechałeś i jeszcze teraz rezydencja. Okej, czyli przymus to robi.
1: Nie, wiesz co, byłem wczoraj w Kołobrzegu na półmaratonie i stwierdziłem, że nie będę wracał bo to jest niebezpieczne. Wolę się wyspać, położyć wcześniej i tak nie położyłem się wcześniej, ale lepiej wstać rano i po prostu o świcie wyruszyć w trasę, włączyć sobie dobre radio, takie jakim jest czwórka.
0: Oczywiście.
1: Zaangażować się i dobra rozmowa, dobra muzyka pomaga się skupić na trasie, ale jednocześnie zapominasz trochę o zmęczeniu. Tak
0: no
1: jest też w sporcie.
0: No właśnie. Tą energię można czerpać też z ruchu, prawda?
1: Należy ją czerpać z ruchu. Tak sobie myślałem, czy zastanawiałeś się kiedyś, czy muzyka, zwłaszcza dynamiczna, pozwala spalić więcej kalorii?
0: Pozwala na pewno... Tak, spalić więcej kalorii i moim zdaniem też skupić się, czyli jednocześnie fizycznie i psychicznie.
1: Wiesz co, sprawdziłem to i jeżeli chodzi o samo spalanie kalorii, to niewiele się zmieni, ale przecież muzyka jest dopingiem, czyli to ona pozwala nam zrobić coś, pozwala ćwiczyć, pozwala odciąć myślenie na przykład o trudności wykonywanego zadania, na przykład sportowego, na rzecz oddania się muzyce, a ciało będzie się ruszało i wtedy spalamy więcej kalorii.
0: Czyli dobra muzyka w słuchawkach i jedziemy, innymi słowy.
1: Zgadza się i tak będzie pomiędzy 12 a 14 w czwórce, dodatkowo z Wiktorią aka Golden Squad porozmawiamy o mitach 10 kg straconych przed wakacjami, a po 13 o hejcie sportowców, amatorów w stosunku do sportowców, amatorów. Czyli dlaczego tak wolno biegasz? Po co to publikujesz?
0: Nic tylko słuchać, moi drodzy. Z wami żegna się już Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. To była poranna rezydencja, a niedługo Piotr wam umili dzisiejszy dzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.

Autopromocja. Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia

0: po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Grzejemy z tą pogodą, słuchajcie. Patrzę na temperatury, to taka średniawka. Wybije się w ciągu dnia dosyć mocno Warszawa i Lublin, bo tutaj może pojawić się nawet temperatura sięgająca 20 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju Gdańsk 12, Szczecin 16, uwaga, Zielona Góra nawet 18, Zakopane tylko 9, czyli to nie Suwałki dziś są tym biegunem zimna, ale uważajcie na burze, bo synoptycy wysnuli takie ostrzeżenie pierwszego stopnia. Wschód Polski, tutaj pojawią się burze. No, nie będzie zawiei i zamieci, ale może wiać nieco mocniej, więc uważajcie.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy wam głos.
3: Cześć, witam was. Dobry wieczór.
4: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas

0: Nie ma tematów tabu.
1: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych, markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
0: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Radio i podcast.

0: Za nami Finian i Nikap. Minęła 12.06, czyli czas na...
1: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus. Piotrek
0: Galus. Cześć, dzień dobry, jestem już razem z wami. Wczoraj nad polskim morzem piękna pogoda, piękne słońce. Opłaciło się pojechać gdzieś na jakiś bieg i wziąć w nim udział. Ja tak wczoraj kibicowałem i dopingowałem uczestnikom trzeciego kołobrzeskiego półmaratonu brzegiem Bałtyku. Pobiegli sobie 21 km z Kołobrzegu w stronę Koszalina, zawrócili i oczywiście wszyscy dostali medale. Dlaczego wam o tym opowiadam?

Bo bywając na biegach, prowadząc je, bardzo często spotykam różnych biegaczy i różne biegaczki. Mam na myśli formę biegową, ale doceniam to, że oni ustawili się na starcie, wzięli na klatę te kilometry i z radością ukończyli. Dla prowadzących i prowadzącego takie biegi zawsze początek jest najbardziej emocjonujący, kiedy widzimy ten rush, ta psychologia tłumu działa. Wszyscy startują, wszyscy biegną. Później jest trochę spokoju, najczęściej odbywają się biegi dzieci, bo przecież dzieciaki przyszły na przykład pokibicować. No i czekamy na pierwszego biegacza, pierwszą biegaczkę, to są dwa takie emocjonujące piki. Później piękne historie się odbywają, bo ktoś na przykład debiutuje, ma napisane o tym na koszulce, ktoś biegnie dla kogoś, to są zawsze takie miłe wzrusze, albo wczoraj widziałem, jak ktoś wbiegał z pieskiem na smyczy, ktoś wbiegał z pieskiem na ramionach i ktoś wbiegał z ogromnym, 30-kilogramowym psem również na metę. Myślę, że 30 lat temu coś takiego w ogóle byłoby nie do pomyślenia. Dziś nawet można finiszować z pieskiem, oczywiście wszystko zależy od wielkości wydarzenia sportowego. Każde wydarzenie sportowe, każdy bieg ma określony czas, w którym trzeba ukończyć taki bieg. No i są osoby, które zamykają lub nie kończą. I przypomina mi się uśmiechnięta twarz biegaczki, którą doskonale zapamiętałem na poprzednim biegu w marcu, która również jako ostatnia wpadła tuż przed zakończeniem biegu i zwijaniem asfaltu, jak ja to mówię, na metę. Nieważne, zrobiła, uśmiechnięta, była z nami. I tak samo wczoraj. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po 13 będziemy rozmawiać o hejcie strawowym, hejcie w sieci. O osobach, które publikują swoje wyniki biegowe, jarają się tym, chwalą się tym, cieszą się z tego, że coś robią, a trafia w nich niesamowity hejt. Po co to publikujesz, skoro tak wolno biegasz? I tak dalej. To wszystko po 13. Ale zanim o tym hejcie, będzie o odchudzaniu przedwakacyjnym. Za chwilę moją gościnią będzie Wiktoria, znana w internecie jako Wiktoria Golden Squad, która wyjaśni nam, jak jeść, jak żyć, aby chudnąć przed wakacjami. No bo po to jest czwórka, abyśmy zgłębili te wszystkie tematy. Ja nazywam się Piotrek Galus. Grzejemy dalej.

0: Żyjemy.
1: 10 kilo w 10 tygodni, 5 kilo w miesiąc, spalacz tłuszczu, który zmieni wszystko. Czy ktoś z was na to kliknął, widząc taką reklamę? Czy ktoś może spróbował? Jeżeli tak, to dajcie znać, jak to się skończyło. Bo dziś porozmawiamy o tym, co w tych wszystkich obietnicach jest prawdą, a co zwykłą bajką marketingową. I już w tym momencie ze mną zapowiadana wcześniej Wiktoria Kluzek, znana w internecie jako Wiktoria Golden Squad. Cześć!
2: Cześć, witam.
1: Świetnie wyglądasz.
2: Dziękuję, ty również.
1: Choć, słuchaj, u nas w czwórce jest taka domowa atmosfera. Może to zabrzmiało bardzo reklamowo, ale wiesz, my sobie tutaj mówimy wszystko, mówimy dużo, mamy nad

0: To czas. Zdradziłaś mi przed chwilą na antenie, że trochę stresowałaś się dzisiejszą wizytą u nas i że miałaś słabszy sen, a monitorujesz swój sen. I co tam się dzisiaj wydarzyło?
1: Kurczę, no sen REM, wiadomo, że to troszkę jest przekłamane, natomiast wyszło mi 0 minut.
0: Czyli nie byłaś w ogóle w REM-ie dzisiaj.
1: Tak, w ogóle.
0: To takie centrum handlowe chyba we Wrocławiu. To nawet dobrze.
1: Tak, i głęboki też był tam 20 kilka minut, więc generalnie regeneracja bardzo słaba i przekłada się to też na funkcje poznawcze, na właśnie myślenie, rozmawianie teraz, więc bałam się, że będę mieć trochę error mózgowy.
0: Dużo kofeiny mamy w czwórce, jakbyś chciała, to spokojnie jesteśmy w stanie załatwić. Wiesz, dlaczego zahaczam o ten temat? Bo to, jak się wyśpimy, przekłada się na to, jak wyglądamy czasie, to znaczy im jesteśmy bardziej zmęczeni, tym jesteśmy bardziej głodni. Mózg potrzebuje cukru, łatwiej sięgamy po przekąski, a to powoduje nadwyżkę kaloryczną.
1: Tak.
0: Czy czujesz się głodna dzisiaj?
1: Nie, bo myślę, że jednak stres troszkę cały czas, tak jak ci mówiłam, nie czułam tego tak, że o Jezu, stresuję się, tylko po prostu czuję to trochę w ciele, mimo że wczoraj starałam się jako psona przed snem zrobić dużo różnych takich rzeczy, które super działają na układ nerwowy, no to niestety mam wrażliwy układ nerwowy i...
0: A czy kiedykolwiek twój układ nerwowy przełożył się na to, jak wyglądałaś i w swoim długim życiu trenersko-dietetycznym miałaś takie momenty, gdzie właśnie układ nerwowy był niewypoczęty, nie byłaś wyspana, sięgałaś pomimo świadomości dużo większej niż przeciętny Polak i Polka po niezdrowe rzeczy, a to przełożyło się na sylwetkę.
1: Jezu, totalnie. Pamiętam z 8 lat temu chyba, nabawiłam się właśnie przez stres, przez warunki pracy, przez właśnie zaburzony sen SIBO i generalnie no to było naprawdę, dobiłam najwyższej wagi w swoim życiu.
0: Czyli?
1: 68 kilo.
0: Przy wzroście?
1: 1,65 m.
0: Jak wyglądało wtedy twoje ciało?
1: Myślę, że nie ma co się sugerować wagą, chciałabym to nadmienić, ponieważ zwróćcie uwagę, że w ogóle na przykład najszczuplejsze dziewczyny na ziemi, czyli modelki, często nie mają pojęcia, ile ważą, więc ta waga jest bardzo różna u różnych osób. I zdarza mi się, że naprawdę jestem super wycięta i jak komuś mówię, ile ważę, to mówię, w ogóle niemożliwe, że tyle ważysz, bo załóżmy, nie wiem, 57 kilo się komuś kojarzy z taką większą dziewczyną, tak?
0: A ty po prostu masz mięśnie.
1: Tak, po prostu mam mięśnie i też chodzi o to, żeby zagęszczać chociażby też kości i o to, że się składowo to ciało zmienia, więc ja ważąc tyle, przede wszystkim miałam największy problem z brzuchem, no bo tutaj wiadomo, to SIBO, nagazowany brzuch, spuchnięty.
0: A to przez wybory żywieniowe? Jakieś bakterie się rozwinęły, że to SIBO się zamieściło w jelicie cienkim, z tego co kojarzę?
1: Raczej to jest, dzisiaj patrzy się na tego typu problemy jako po prostu... jakby wiele jest elementów, a najważniejszym jest stres i ten układ nerwowy właśnie. I w co w to wchodzi? No właśnie zaburzenia regeneracji, zaburzenia snu, załóżmy większa podaż rzeczy takich działających prozapalnie, więc to było naprawdę niesamowite.
0: Wiele czynników naraz i pojawia się.
1: Tak, i co też jest ciekawe, o czym ludzie często zapominają, że komórki tłuszczowe w obrębie brzucha są hormonalnie czynne, i one wpływają na leptynę, na poczucie głodu i tak naprawdę im więcej nabieramy tych centymetrów w obrębie brzucha pleców, tym będziemy bardziej głodne, jeżeli tego nie wyjdziemy z tego koła.
0: Pomagasz gwiazdom, pomagasz i pomagałaś modelkom. O tym, jak wyglądają dziś modelki i czy ten look z początku lat 2000, czyli moim zdaniem trochę niezdrowy, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, o tym za chwilę, porozmawiamy o tym. Jak wygląda dieta modelki dzisiaj? Bo jak wyglądała 20 lat temu, kiedy wszyscy myśleli, że modelka nasącza płatki jakieś sokiem pomarańczowym, aby przyjąć kalorie, czy to prawda, czy nie, obalimy dziś te mity, ale będziemy też mówić o tym, ile możecie zrzucić zbędnej masy ciała do wakacji. Wiktoria Kluzek, Wiktoria Golden Squad, moją gościnią.

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy. Twórcę.
1: Trenuję z gwiazdami, pracuję z modelkami. Moja gościni, Victoria Golden Squad. Rozmawiamy o odchudzaniu, za chwilę o dietach modelek. Słuchajcie, Alwika powiedziała przed chwilą coś takiego. Szkoda, że tu nie ma telefonów. Oczywiście, że jest. Audycja jest na żywo. 645-2100. Oczywiście uprzednio 22, czyli 22-645-2100. Jeżeli macie pytanie do trenerki, dietetyczki, o to, jak zrzucić kilka kilogramów lub podzielić się swoją historią z odchudzania lub tycia, no to zadzwońcie do nas. Widziałem kubki czwórki na zewnątrz. Kto pierwszy, ten lepszy. Fajne kubki mamy. Pokażę ci później, takie oldschoolowe. Dobra, wracamy do tych modelek, bo to jest bardzo interesujące. Powiedz mi, czym się różni dieta modelki Anno Domini 2026, Anno Domini 2006? 20 lat różnicy.
2: Myślę, że kiedyś te diety były bardziej rygorystyczne i przez to, że dużo mniej badań było dotyczących kobiet, bo też to jest takie niesamowite, że dopiero w ostatnich latach coraz więcej jest badań dotyczących kobiet i te wszystkie jeszcze 2 lata wstecz głównie dotyczyły mężczyzn, nawet męskich szczurów, jak robiono badania na zwierzętach. Więc wracając do modelek kiedyś, te diety były rzeczywiście bardziej takie, jak się śmiano, że nasączone waciki wodą albo czymś innym, że rzeczywiście dziewczyny wtedy w ogóle nie miały świadomości tego, że tarczyca siądzie, że za chwilę nie będą mogły wrócić do pracy, bo w ogóle cały organizm się rozwali.
1: Zdarzyło ci się pracować z taką modelką, którą musiałaś trochę naprawić lub wysłuchałaś tego wszystkiego, jak jadła, jak żyła i ta historia po prostu rozłożyła cię na łopatki?
2: Tak, natomiast to bardziej było takich 8, 9, 10 lat temu i to wtedy też agencje modelingowe jeszcze bardziej cisnęły te dziewczyny. Naprawdę zdarzyło mi się usłyszeć taki tekst, uwaga, nie powtarzajcie tego, że właśnie szefowa agencji powiedziała do dziewczyny, która nie mogła wymiarów zrobić, to zsij kamienie.
1: Okej, dobra.
2: Więc to pokazuje, jakie kiedyś było podejście. Natomiast co dla mnie jest niesamowite, to to, że naprawdę są osoby, które mają genetykę stworzoną do bycia modelką. I co świetnie pokazała mi taka historia też z 6 lat temu, jak byłam z takimi 2 modelkami, Brygidą i Shindy w Mediolanie. I akurat miały dzień wolny. No i słuchajcie, chodziłyśmy wszędzie razem. Poszłyśmy do Muzeum Prady, na pizzę, na śniadanie zjadłyśmy razem wszystkie takie samo. Ja tam nawet ciut mniej, poszłyśmy troszeczkę tam jakieś lekko zakrapiane, no bo jesteśmy

0: we Włoszech to coś tam się pojawiło, deser się pojawił. No i słuchajcie, wstajemy następnego dnia. Shindy jak paluszek, Brygida jak paluszek, Wiktoria jak pączek bez rączek. I po prostu mi to pokazało, jak bardzo nasze organizmy są różne, nawet nasze kobiece, i że naprawdę, żeby być modelką i jakby nie popaść w różne zaburzenia odżywiania, czy właśnie depresyjne, to naprawdę bardzo dużo to jest genetyka. I
1: nie trzeba być modelką, aby zastanawiać się o tym nad tym na 10 tygodni przed sezonem letnim w Polsce. I tak sobie myślę, że wielokrotnie już na Antenie Czwórki o tym odchudzaniu przed wakacjami mówiłem i zawsze powtarzam: forma na lata, forma na lata. Nie ma szans. Przed wakacjami wysyp protipów odchudzających, więc mówię, no znowu wyciągam ten temat, znowu opowiem o nim z innej strony, zamykając temat modelek, czyli skupiamy się, obserwujemy swoje ciało i po prostu albo mamy takie ciało modelki, albo idziemy w innym kierunku, chociaż myślę, że ten świat modelingu się zmienił i nie wygląda tak jak kiedyś. Jest większa otwartość na ciało.
0: Jest większa otwartość, natomiast myślę, że też dużo zależy od tego, czy to jest high fashion, czy tak jak mamy na przykład w Paryżu, jednak wciąż są wymagane te wymiary takie naprawdę fest, więc zmienia się to oczywiście na plus, coraz więcej również pokazów, czy to bielizny, czy innych. Mamy tutaj dziewczyny, które wyglądają po prostu normalnie i to jest super. Więc tak, myślę, że każde czasy mają swoje wymagania i swoje problemy, więc z jednej strony to wszystko idzie do przodu, a z drugiej strony też może się czasami powiększa ten deficyt, tak jak mówisz, że jest wysyp tych wszystkich spalaczy, tych wszystkich porad złotych, które właśnie niestety mogą
1: zatrzymać naszą uwagę.
0: Tak, bardzo dużo mogą złego niestety zrobić.
1: Dobra, otworzyłaś kolejny temat. Zderzenie mężczyzna-kobieta. Reagujesz na reklamy, w których występuje kobieta i ma super wyrzeźbione ciało, albo jest bardzo szczupła, nie chcę powiedzieć chuda. Czy to działa na ciebie jako na taką osobę świadomą, lub kiedyś w przeszłości działało?
0: Myślę, że kiedyś dawno temu działało, jako że już się zajmuję tym 12 lat, więc myślę, że kiedyś tak. Natomiast dzisiaj też ja się śmieję, że tylko trener personalny i Bóg możecie oceniać. W sensie takim, że po prostu jak ktoś przychodzi do mnie na trening, to ja widzę już, załóżmy, co musimy zrobić, czy dziewczyna piła alkohol, czy coś robiła. I zwłaszcza jak już kogoś znam, no to widzę, jak się zmienia jego twarz, ciało i cała sylwetka. Jeszcze raz to pytanie, jak brzmiało?
1: Czy zwracałaś uwagę, czy na przykład widząc strój kąpielowy na super modelce, kupowałaś ten strój i działało to na ciebie, wiedząc, że to ciało często jest zretuszowane, ona ma restrykcyjną dietę, ale spoko, dobrze sprzedaje.
0: Nie, i to też ja bardzo często mówię u siebie na Instagramie, że dziewczyny, nie ma osoby, nie ma kobiety, która przez cały rok wygląda tak samo, bo mamy cykl menstruacyjny, mamy troszkę inną retencję wody niż mężczyźni i generalnie najpiękniejszą kobietę na ziemi, jak każdy ma swój ideał spojrzymy, to zdarzają się takie momenty, że ona się obkręci i ma trzy wałki na plecach, a zdarzają się takie momenty, że się obkręci i ma zero wałka na
1: plecach.
0: I
1: to jest piękne, żeby mieć czasem te wałki, czasem ich nie mieć, bo ciało jest żywe. Przecież nie jesteśmy manekinami i tych manekinów z siebie nie róbmy. I taki trend też jest w mediach społecznościowych, że i dietetycy, i trenerzy pokazują siebie i rano, i wieczorem, i widać tę prawdę. To za chwilę, słuchajcie, ciekawostka, bo moja gościni nie liczy czy kalorii. Ciekawe. I udowadnia, że również tak można zrzucić zbędne kilogramy. Wiktoria Golden Squad, naszą gościnią do 13:00.

0: Grzejemy.
1: Chciałaś i masz. Mówisz i masz. Wiktoria Golden Squad, naszą gościnią, zapragnęła telefonu od słuchacza. Możecie dzwonić 226452100. Dzwoni do nas Filip z Warszawy, który aktualnie przebywa w Szczecinie. Cześć Filipie.
2: Cześć Filip.
3: Witam, cześć.
1: No to w takim razie dawaj to pytanie.
3: Mamy dwie sprawy. Pierwsze, ja z kolei, nie tak jak wszyscy, ja chciałbym przytyć, a nie schudnąć. Natomiast ja od 15 lat plus minus 1 kilogram ważę tyle samo. Cokolwiek bym nie robił. Oczywiście
1: dobra,
3: nie robiłem żadnych diet, nie diet, ale to jest raz. A dwa, jeżeli chodzi o odchudzanie, ale to jednocześnie razy minus jeden, czyli o tycie, nie chodzi tylko i wyłącznie o bilans kaloryczny. I to nie jest tak, i właśnie to jest moja ciekawość, czy osoba, która ma 1,90 m, 100 kilo, tak dla przykładu, i druga osoba, która ma 1,90 m, 100 kilo, to spalanie kalorii nie będzie takie samo? Czy różnie spalamy kalorie? Czy to jest indywidualne?
1: Dobra, Filipie, to fajne pytania. Słyszę, że prowadzisz, więc proszę ręce na kierownicy. My z Wiktorią tak, zajmiemy się twoimi pytaniami. Dziękujemy za ten telefon.
3: Dziękuję,
1: super pytanie.
3: Bardzo,
1: dzięki.
2: Tak.
1: Pozdrawiamy. To Wika, może ja jako chudy chłopak, bo myślę, że Filip z tym samym problemem boryka się, co ja się borykałem przez wiele lat. Filipie, ciężki trening i bardzo dużo jedzenia do ulania się i niestety tutaj geny mogą mieć duże znaczenie, czyli to, jak szybko te włókna mięśniowe będą się pojawiały i będą reperowały się w twoim organizmie, ale odpowiednia dieta, nadwyżka kaloryczna, niestety przytycie również, takie nieładne, bo od razu nie zbudujesz mięśni, też nie wiemy dokładnie, Filip, na czym ci zależy, ale ostra tyrka i spokojny, wolny trening z obciążeniami, czyli po prostu siłownia, ale nie zapominaj o tym, aby jak najwięcej się ruszać, bo serducho, układ krwionośny, oddechowy będą tego też potrzebowały. Potwierdzasz?
2: Potwierdzam i dodałabym jeszcze do tego regenerację dobrą. Tak, to jest coś, naprawdę warto o to dbać.
1: Bo bez tego nie będzie żadnego przyrostu.
2: Tak, dokładnie.
1: Ale myślę, że to jest bardzo uniwersalna porada, bo ona dotyczy także kobiet i to uwaga, które chcą schudnąć.
2: Tak, niestety zaburzony sen, szczególnie u kobiet, będzie nam hamował progres, hamował redukcję, hamował pracę różnych organów w naszym organizmie.
1: Mówię o tym treningu obciążeniowym dla kobiet, bo przecież im więcej dźwigasz jako kobieta, też budujesz mięśnie, a te spalają więcej kalorii.
2: Tak, no właśnie, tutaj też odnośnie tego pytania, czy dwie osoby ważące tam 100 kilo było?
1: 100 kilo przy 1,90 m, tak, podobnie spalają kalorii.
2: Czy będą spalać? No właśnie, mogą podobnie, natomiast to jest kwestia tego, ile mamy tej masy mięśniowej, bo wiadomo, że im większa masa mięśniowa, tym większe też zapotrzebowanie, więc dużo zależy od tego,

0: jak składowo nasze ciało wygląda. I tutaj też odnośnie tego, że patrzymy czasami, myślimy sobie, o ja 10 ostatnich lat ważę tyle samo, ale de facto jakby mogła konsystencja tego ciała się zmienić, więc warto też iść do dobrego dietetyka i ustalić rzeczywiście, jak wygląda ta zawartość masy mięśniowej.
1: Zgadza się, i do dobrego trenera, który pomoże ułożyć

0: ale jeden ma więcej mięśni, drugi mniej, to szybciej będzie spalał kalorie ten, który mięśni ma więcej, bo mięśnie to takie piece do spalania kalorii i nie tylko, bo też regulują układ hormonalny, a ty dużo w swoich poradach i pracy z klientami mówisz o hormonach, także jak bardzo hormony wpływają na to, jak wyglądamy.
1: No właśnie, totalnie jest to różne u kobiet i u mężczyzn, dlatego przede wszystkim specjalizuję się w pracy z kobietami, bo u nas to jest jednak dużo trudniejsze również w zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy, bo do 25 mniej więcej się rozwijamy, tak hormonalnie również. Koło 35 zaczynamy wchodzić w fazę perimenopauzy, no i później już menopauza. I też w zależności od tego, jaki mamy ten garnitur genetyczny, tak jak mówisz, jednak ta genetyka naprawdę bardzo dużo nam daje. No do tego oczywiście czynniki środowiskowe, ale jednak ta genetyka jest bardzo ważna i myślę, że kluczowa sprawa to jest dobra diagnostyka i do tego chciałabym was zachęcić.
0: Żeby się po prostu badać, ale też nie chciałbym, aby wybrzmiało z naszej rozmowy coś takiego, że będziecie teraz ponad wszystko stawiać, nie, ja tak wyglądam, bo moje geny.
1: No nie, totalnie nie.
0: Wszystko można zmienić, tylko jedni muszą pracować więcej, inni mniej, ale wszystko jest na wyciągnięcie ręki i ciężką pracą można spełnić marzenia. O tym, jakie wymagania stawia przed polskimi, nie chcę powiedzieć celebrytami, aktorami, piosenkarkami, osobami znanymi.
1: Artystami.
0: Artystami również. Fizyczne wymagania stawiają zarządzający telewizją, portalami. Czyli jakie ciała się sprzedają w 26 roku. O tym za chwilę. Wiktoria Golden Squad do 13 w czwórce.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Ale ten czas leci. 12:41 już. Wyciśniemy z tej godziny ile się da. Wiktoria Golden Squad naszą gościnią. To poobgadujmy trochę show business, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo ćwiczysz z gwiazdami. Czy jesteś w stanie ustalić jakiś jeden trend, który narzucany jest teraz osobom popularnym? Jak powinny wyglądać? Za chudo? Mięsiście? Za grubo? Czy w zależności od przygotowywania się do jakiegoś projektu? Bo tak też bywa.
2: Myślę, że w zależności od przygotowywania się do projektu, plus pamiętajmy o tym, że niestety kamera poszerza i to jest po prostu, zawsze współczuję

0: dziewczynom, które występują na wizji, no bo naprawdę na żywo wyglądają zawsze 10 kilo szczuplej.
1: I wiesz co, to ja miałem wiele lat temu taką sytuację z Agnieszką Chylińską. Przecież każdy wie, jak obserwuję jej karierę od początku, że mogłoby się wydawać, że Agnieszka przez wiele lat należała do tych pulchnych bardziej. Widziałem ją pierwszy raz na żywo, tak face to face, na wyciągnięcie ręki, to był jakiś 2009, wtedy kiedy wydała solowy album Winna i nagle zobaczyłem niewysoką, nie chcę powiedzieć niskorosłą, bo Agnieszka ma chyba z 1,60 coś, prawda?
0: Tak, mniej więcej mojego wzrostu.
1: Tak, tak, tak.
0: Dzięki.
1: Nie, ale wiesz co mnie uderzyło? Powiedzieć. Że zobaczyłem bardzo, wręcz chudą osobę i kości twarzy Agnieszki, a ma bardzo małą głowę, powodują to, że ona może wydawać się na zdjęciach, w kamerze, na obrazku trochę bardziej na większą osobę niż jest. I to było takie zderzenie i to jest prawda. Największy mój szok, choć widziałem naprawdę wiele postaci. Przeżyłaś też kiedyś coś takiego?
0: Chyba dawno nie. Że raczej jestem zawsze psychicznie przygotowana, że ta osoba wygląda na żywo zawsze troszkę szczuplej.
1: I teraz Agnieszka wygląda na jeszcze szczuplejszą osobę niż kiedyś i zestawiam ją z twoją podopieczną, z Julią Wieniawą. Przecież one siedzą razem, obok siebie w jury. Tak. I teraz próbuję sobie wyobrazić, jak Julka wygląda. Czy jej coś narzucano? Czy ona ma sama pomysł na siebie? Jak ćwiczycie?
0: Ja generalnie zawsze jak zaczynam z kimś współpracę, to proszę o zdjęcia i inspiracje, żebym wiedziała, w jakim kierunku idziemy, bo generalnie mówię, że z ciałem jest jak z domem. Musimy wiedzieć mniej więcej, do czego dążymy, bo inaczej będziemy wiecznie niezadowoleni. Bo dla kogoś płaski brzuch może być płaski, dla kogoś innego płaski to jest dopiero wycięty, jakby jest 1 200 000 opcji. Więc właśnie raczej idziemy w takim kierunku, jaki Julia mi pokazała inspirację. Natomiast, no, jak to z kobiecym ciałem? Różnie bywa. Zdarzy się, szczególnie u osób właśnie, które pracują od poniedziałku do niedzieli, naprawdę mają zaburzony też sen. Zdarza się szczególnie u kobiet, że ta retencja wody jest zaburzona i nagle właśnie wylewa się hejt, mimo że 2 dni wcześniej po prostu było super duper, to zaburzony sen, coś tam, jeszcze jakieś stresy, nie daj Boże, coś z tarczycą, jeszcze coś innego.
1: Często praca od 5 do 25.
0: Tak. No i nagle widzimy, że ktoś jest po prostu wygląda jakby miał dużo więcej kilogramów, no i od razu wylewa się hejt na taką osobę. Nie wiedzieć czemu, no bo w sumie nawet gdybym miała więcej tych kilogramów, to jaki tu jest problem? Że co, że ktoś występuje, to musi jakoś wyglądać? On wygląda tak jak chce. Chyba, że rzeczywiście pracuje tak jak modelki właśnie w modelingu i muszą mieć wymiary, tak? No to wtedy rzeczywiście, ale gdy ktoś jest artystą, no to wymagać od niego, żeby zawsze był w super szałowej formie, jakaś abstrakcja.
1: Czyli musicie sobie też radzić z tym hejtem. Czy ona jest odporna psychicznie na to, jak ktoś zwraca uwagę nie na to, co robi, śpiewa, występuje i tak dalej, tylko jak ją ocenia jej ciało?
0: Julia jest jedną z takich osób naprawdę, które myślę, że są bardzo świadome siebie i starają się nie dopuszczać do siebie tych rzeczy, że jest świadomą siebie osobą, swojej wartości, tego, ile pracy wkłada w to ciało. Natomiast jak kobieta kobiecie, po prostu czasami współczuję, że takie są komentarze i właśnie często się zastanawiam, jak to jest, że ludzie piszą takie rzeczy i nikt nie staje w obronie tego, tak? Że dlaczego nikt nie napisze, ej, ale o co wam chodzi? Że jakby te komentarze hejterskie kontra pozytywne jest bardzo ich mało, a przecież to jest pewien rodzaj przemocy w stosunku do takich osób.
1: Myślę, że po prostu zazdrość. Skoro ona ma wszystko, bo tak się ludziom wydaje, że niby wszystko za darmo też dostała przecież, bo jeden projekt przerodził się w drugi. Skróty myślowe w ludzkich głowach.
0: Ogólnie artyści naprawdę bardzo ciężko pracują na swój sukces. I naprawdę no, często im współczuję, bo tutaj nie ma, że ktoś sobie odwoła koncert, bo się źle czuje i ma migrenę, tak? Po prostu często są naginane pewne rzeczy, które na przykład u mnie i ja po prostu przesuwam treningi na przykład w momencie, kiedy jestem niesprawna, a tutaj bardzo często no, nie ma takiej możliwości, bo wszyscy wymagają od takich osób, żeby były super, cały czas sprawne i zaczynają, załóżmy, plan zdjęciowy 5.30, kończą o 23 albo później i następnego dnia znowu 5.30, nie? I
1: lub tu... koncert, który jest kardio.
0: Tak.
1: Po prostu mocne kardio przez kilka godzin. Zamykamy temat show biznesu, otwieramy temat talerza. Jesteś jedną z niewielu osób, jak nie jedyną osobą, która namawia swoich podopiecznych

tego, żeby nie liczyli kalorii. To jak to zrobić, żeby chudnąć, nie licząc kalorii? Zostańcie z nami, Wiktoria Golden Squad, z nami do godziny 13. Plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. I'm a single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Therapy.

0: Słuchajcie, 12.50, mamy 3,5 minuty, żeby opowiedzieć o tym. Dobra, ja tak głośno powiedziałem, jak chudnąć nie licząc kalorii. Tłumacz się, Wiktoria.
1: Bardziej chodzi tutaj o to, żeby mieć z tyłu głowy te kalorie, natomiast, że możemy się skupić troszkę na innych kwestiach, które wiemy, że są bardzo ważne i jak już ich przypilnujemy, to dużo łatwiej nam jest wtedy ogólnie funkcjonować.
0: Tak? Co masz na myśli?
1: Mam na myśli właśnie znowu sen, regenerację, picie optymalnej ilości wody, około 2 litrów. Mam na myśli spożywanie jednak warzyw i porcji warzyw i żeby też owoce się pojawiały, szczególnie te z niskim indeksem. Mam na myśli to, żeby dbać o białko, białko i jeszcze raz białko, którego...
0: Żeby jak najdłużej się trawiło i nie czuć głodu.
1: Tak, totalnie. I również, żeby była lepsza regeneracja, bo bardzo często dziewczyny, które właśnie bardzo dużo trenują, wcale nie pilnują tego białka i później de facto to ciało coraz gorzej wygląda, bo ono nie ma jak się regenerować.
0: Ale zakładam, że w pracy z twoimi podopiecznymi liczycie te kalorie na początku, pokazujesz co jak wygląda, ile tego białka powinno być i tylko raz, a później zapomnij, ale zapamiętaj te porcje, co było w składzie tych posiłków. Mniej więcej tak to wygląda.
1: Mniej więcej, nie będę zdradzać swoich metod, natomiast mogę was tutaj właśnie zaprosić do challenge'u, który jest raz do roku, jest totalnie bezpłatny, jest liczba miejsc ograniczona. Natomiast tutaj jest bardzo dużo właśnie takiej wiedzy przemyconej, która naprawdę dziewczyny mega efekty mają nieraz.
0: Pro-tipy jakieś.
1: Tak. Mhm. Razem robimy aeroby, aktywność, która bardzo fajnie działa kardioprotekcyjnie. Ja w ogóle właśnie jestem z osób, które jest team aeroby i to jest po
0: prostu... I mięśnie na brzuchu są... Wiktoria ma kratkę na brzuchu, siedzi naprzeciwko mnie. Miała dobry sen, nie jest zalana wodą.
1: A jednak

0: byłoby lepiej, gdyby nie.
1: No ale dźwigasz też, nie samymi aerobami żyjesz.
0: Oczywiście, no nie. To muszą być, musi być zagęszczanie mięśnia, musi być zrywanie włókien mięśniowych i musi być, zawsze mówię, żeby tak do końca naszych dni cieszyć się tym zdrowiem, mobilnością, rozciąganie, wzmacnianie mięśnia, więc po prostu trzeba z różnych aktywności dokładać sobie, to jest zresztą tak jak z jedzeniem. Tak?
1: A przyjemności w jedzeniu? Pozwalasz na to swoim podopiecznym?
0: Oczywiście. Balans jest przede wszystkim. Im bardziej sobie czegoś zabraniamy, w psychologii właśnie okazuje się, że ten niby, jak to się mówi, że ktoś ma silną wolę. O, mhm. Że w momencie, kiedy na przykład mamy zaburzenia leptyny i greliny, właśnie hormonów głodu, sytości, to tutaj nie ma czegoś takiego, że mamy silną wolę. To nie będzie w ogóle działać. Więc trzeba sobie pozwalać, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się żyć z tym wszystkim, bo planujemy żyć i dbać o to ciało do końca naszych dni.
1: Masz takie świetne porównanie z myciem się.
0: Tak, no więc wyobraźcie sobie sytuację, że za każdym razem, kiedy macie się umyć, to myślicie sobie, Boże, ja nie mam czasu, ja muszę dzieci odwieźć, ja muszę coś tam. Ja mam w pracy dużo rzeczy do zrobienia. Więc analogicznie, jeżeli tak będziecie podchodzić do aktywności fizycznej, no to też będzie wiecznie z tym problem. Dlatego trzeba sobie to w głowie poprzestawiać i trzeba się nauczyć po prostu pracy z naszym mózgiem, bo jednak on jest troszeczkę jakby drugą osobą w naszym ciele.
1: Wszystko zaczyna się w głowie i myślę, że to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy o superdietach, które nie istnieją. Wiktoria Golden Squad była naszą gościnią. Dziękuję Ci bardzo. A już po 13:00 Angelika Gęca i Piotrek Ostrowski porozmawiamy o hejcie wśród biegaczy.
2: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18:00. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Najcieplej dziś będzie w Terespolu, prawie 19 stopni w tym momencie, bo Warszawa ma przegonić Terespol, ma być 20. Najzimniej w Zakopcu, prawie 8 stopni, no z wiosną tam kiepsko. A w całym kraju taka średniawka, 16 Szczecin, 16 Zielona Góra i Gorzów, 15 we Wrocławiu, Katowice 12, Suwałki 17, miło w Lublinie. Już może tam być ta temperatura około 20 stopni Celsjusza. Mogą również przejść deszcze nad Polską. Kujawsko-Pomorskie, Mazowsze i Zagrzmi na Mazowszu i bardziej na wschód od Mazowsza, czyli na Podlasiu.
1: Autopromocja.

0: trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu.

0: i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: Czwórka. Polskie Radio.

0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus.
1: Zaczynamy drugą godzinę Grzejemy do 14 w czwórce. Już za chwilę moją gościnią będzie trenerka biegania i biegaczka Angelika Gęca i biegacz Piotrek Ostrowski. Jeżeli słuchacie nas od początku, czyli od 12, to pewnie pamiętacie moją rozkminę na dzień dobry na temat tego, jak wyglądają biegi uliczne od strony osoby prowadzącej, od konferansjera, speakera, osoby, która krzyczy do mikrofonu, chociaż do mikrofonu nie krzyczymy, bo przecież jesteśmy już nagłośnieni, o tych momentach, na które zwracamy uwagę, start, zwycięzca, pierwsza kobieta, biegi takie rodzinne, z pieskiem, bez pieska, z wózkiem, no i ta ostatnia osoba, na którą wszyscy czekamy i której wszyscy dopingujemy, i ta osoba zawsze, która zamyka bieg, daje nam najwięcej radości, bo to są najbardziej charyzmatyczne osoby, które po prostu chciały to zrobić, zrobiły i są zadowolone. I ja, przebywając w takiej bańce biegowej szczęśliwych ludzi, bardzo często zapominam o tym, co dzieje się na ziemi zwanej media społecznościowe. Ale czasami są takie momenty, kiedy odpalam socjale i trafia do mnie, że tam jest hejt, który pojawia się jest wypisywany i kierowany w stronę osób, które tak naprawdę nie zasłużyły na to, bo biegają w swoim tempie. I to tylko jest przyczynek do tej rozmowy, bo rolka po rolce mi się ostatnio wyświetliła rozkmina Angeliki i Piotrka, który może nie został bezpośrednio zaatakowany, ale u kogoś, kto po prostu wolno biegał, widział takie komentarze i również się głośno na ten temat wypowiedział. No to co? Pohejtujemy sobie do 14 w czwórce. Ja to tak przekornie oczywiście mówię. Antena jest otwarta. Jest z gumy w trakcie tej godziny 226452100. Jeżeli macie swoje spostrzeżenia, to oczywiście zapraszam.

No tak, po co biegasz, skoro tak wolno biegasz? To tak moglibyśmy dzisiaj zatytułować tę audycję. Mamy godzinę 13:07.

0: 17.
1: Grzejemy. Grzejemy.
0: Z tymi chudymi nogami? Chcesz pokazywać ćwiczenia na nogi?
2: Tyle biegasz, tyle lat biegasz, a dalej tak wolno.
3: Maraton powyżej 5 godzin? No chyba musiałeś się tam czołgać.
0: No dobra, może nam nie wyszło. Nie jesteśmy dobrymi aktorami, ale razem z moimi gośćmi chcieliśmy odtworzyć trochę wiadomości lub komentarze, które otrzymywaliśmy na przestrzeni miesięcy lub lat od osób, które chciały nam chyba zaimponować. Angelika Gęca, trenerka biegania.
2: Dzień dobry.
0: Piotrek Ostrowski, biegacz.
3: No i operator kamery.
0: I operator kamery, dokładnie. Dzień dobry, witajcie. No ale dzisiaj w roli biegacza. Wasze materiały ostatnio wyskoczyły mi w internecie. Stwierdziłem, że to jest temat, który musimy poruszyć. Chociaż o hejcie bardzo dużo się mówi, ale tutaj to jest taki nie tyle hejt, co dobijanie tak naprawdę osób, które chcą coś dobrego zrobić. Z tobą, Angelika, często rozmawiam o tym hejcie, bo... Ty przeszłaś ciekawą drogę od amatorki biegania, biegaczki, poprzez ambasadorkę Fundacji Maraton Warszawski, czyli ambasadorkę największych imprez biegowych w Polsce, po trenerkę biegania. I powiedz mi, czy ten tytuł, który teraz masz, czyli trener, trenerka biegania, zrobiłaś po to, żeby udowodnić coś, czy dla siebie?
2: Ale trafiłeś. Widać, że mnie obserwujesz. Trochę tak, wiesz, o tym... Myślałam i właściwie nie jestem przekonana, czy jedno, czy drugie szkolenie spowodowało, że jestem lepszym trenerem, ale chciałam mieć święty spokój, bo to jest naprawdę uciążliwe czytać ciągle o sobie nieprzychylne komentarze. Natomiast uważam, że jestem świetnym trenerem i świetnym człowiekiem.
0: Piotrze, ty jeszcze masz luz, bo komentarz, który przed chwilą zacytowałeś, przypomnij.
3: To było a propos znajomego, który przebiegł maraton powyżej 5 godzin i tam ktoś napisał, że no chyba musiałeś się czołgać.
0: Żeby taki wynik mieć na końcu. Oczywiście 5 godzin to nie jest czołganie, to jest również bieg, może nie 4-0 przez całą długość maratonu, ale trochę wolniej. Do ciebie jeszcze sam hejt nie dotarł, ty się zastanawiasz, po co to się dzieje.
3: No tak, tym bardziej, że po prostu boli mnie to, że jakby, no nie wiem, ja sobie wyobrażałem, że ludzie będą się tutaj dopingować, zachęcać do tego uprawiania sportu, a to zderzenie z czymś takim było dla mnie małym szokiem.
0: I właśnie ten temat będziemy dziś podejmować na antenie czwórki do 14, ale wiem, że mamy telefon od naszego słuchacza. Cześć, z tej strony Piotrek, Angelika i Piotrek. Kto tam po drugiej stronie?
4: Witam was, Marcin z tej strony.
0: Cześć Marcinie, czy ciebie też hejtują, czy chcesz kogoś zhejtować na antenie?
4: Ja powiem tak, od 10 lat jestem osobą żyjącą bardzo aktywnie, no ale wiem, ile mi to kosztowało na samym początku i co słyszałem. Do tego jestem osobą, która jest bardzo, ale to bardzo szczupła i słyszała takie rzeczy jak chudy dawaj, chudy biegnij, chudy co tak wolno. Ale najczęściej, wiecie kto to mówił? Osoby, które siedzą na tapczanie, które tak naprawdę zaprosiłbym, żeby pobiegły ze mną i przebiegły w moim tempie to, co po prostu ja robię, one nie byłyby w stanie.
0: Piotrek, a zastanawiam się, czy to jest na przykład kwestia miejsca, w którym mieszkasz, bo z tego, co mi wydawca powiedział, odbierając telefon, to będą Mazury, prawda? Olsztyn, dobrze myślę?
4: Nie Mazury, ale Warmia.
0: Warmia. Zrobiłem to znowu!
4: To jest to, co mówię. Olsztyn to Warmia, ale dobra, wróćmy do tematu rozmowy. Nie, to nie jest tak, wiesz co, ja między innymi ten sport, który uprawiam od 10 lat, wciągnął mnie bardzo mocno. Jestem osobą, która dobija do 50, ale od 10 lat uprawiam triatlon. Jest tam bieganie. Miało być to udowodnienie coś sobie na wieku przed 40, przed tym kryzysem, powiedzmy w cudzysłowie, mężczyzny. Spodobało mi się to, uprawiam to do dzisiaj, uprawia to moja córka. Gdzie tak naprawdę, ale dużo słyszeliśmy, tak naprawdę ja słyszę na przykład szybciej, dawaj, co tak wolno, tylko ludzie nie zdają sobie sprawy, ile każdego z nas to kosztuje. I wielki szacunek jest dla tej osoby, że nie siedzi w domu na tapczanie, a potrafi się ruszyć i swoim tempem. Niech to będzie ten maraton w 5 godzin, ale on to skończy. I takie osoby powinno się podziwiać, a nie hejtować.
0: I my w czwórce oczywiście podziwiamy. Piotrze, a powiedz ten chudy z Olsztyna, ile ma wzrostu, ile waży i jak szybko biega?
4: 1,90 m i teraz uwaga, wagę podaję. 74 kg żywej wagi.
0: No to słuchaj, zakładam, że to jest skóra, mięśnie i kości i przenosisz swoje ciało.

0: gastartowa.
1: Tak.
0: Cały rok spa gastartowa.
1: Wyżyłowany, przenosisz swoje ciało na ogromne odległości i po prostu potrzebujesz takiej masy ciała, lekkiej i silnej.
0: Tak, ale ja wiem, wiesz co, na początku jak biegałem, jak biegam teraz, do czego sam doszedłem tak naprawdę, ile mi to sprawia przyjemności i tak naprawdę tym osobom, które to hejtują, które mówią tak czy inaczej, proponowałbym to zrobić. Może im też się w głowach trochę tak przewietrzy i stwierdzą, że kurczę, jednak może warto, bo my się lepiej czujemy, my zdrowiej żyjemy, my coś robimy, my tak naprawdę przekraczamy pewne swoje granice, bo dla każdego z nas to jest granica. Jedni biegają dla przyjemności, inni biegają dla wyniku, inni biegają dla na przykład pucharów w aplikacjach, które są, że biegli na tym segmencie szybciej. To powinniśmy doceniać, a nie hejtować.
1: A Piotrze, ruszyły cię te komentarze, czy jako dojrzały emocjonalnie mężczyzna robiący coś dla siebie stwierdziłeś, trudno, po prostu są.
0: Nie Piotrze, tylko Marcinie.
1: Marcinie, oczywiście.
0: Ale okej, mogę być Piotrakiem, ważne, żeby ten przekaz dotarł. Wiesz, w jaki sposób mnie ruszyły, że mnie zmotywowało do jeszcze mocniejszego robienia, bawienia się w to, jak to zwał, tak zwał, ale ruszyły mnie tak naprawdę, to była dla mnie motywacja.
1: I wszystko jasne, czyli przekułeś ten hejt, który usłyszałeś, przeczytałeś w element motywacyjny i tego wszystkim życzymy. Marcinie.
0: A ja wiesz co, bo myślę, że sam koniec kwituje to takim fajnym powiedzeniem, że wolę mieć w niedzielę rano zakwasy niż ból głowy. Wiadomo po czym.
1: Potwierdzamy. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie i moi goście również potwierdzają, tak?
2: Tak jest. Bieganie to nie jest sport tylko dla szybkich, ale też dla odważnych, którzy wstają z kanapy i po prostu biegają.
1: I lepiej mieć zakwasy niż ból głowy. Marcin z Olsztyna, z Warmii. Marcinie, a biegłeś ostatnio taki fantastyczny bieg w okolicy Olsztyna 12 maja chyba był, dookoła jeziora. Mówiliśmy o nim na antenie czwórki.
0: Wiesz co, jest tyle biegów, ja bardziej tak naprawdę operuję w triatlonie i teraz ten weekend zaczynam sezon triatlonowy w Olsztynie notabene na zawodach. I ten bieg był za blisko, mówisz Warnalam.
1: Tak.
0: Dokładnie o tym mówimy. Ja powiem tak, może kogoś urażę albo nie, ale biegi terenowe to nie moja bajka. Ja wolę otwarty.
1: Stop z tym hejtem.
0: Nie, no każdy lubi co innego, prawda, tak naprawdę. I to moją bajką są jednak te twarde nawierzchnie.
1: Marcin, bardzo dziękujemy ci za ten ważny głos w naszej...
0: Podziwiam wszystkich, którzy biegają tylko po lasach.
1: Dyskusji, dziękujemy bardzo szerokości, bo też słyszę, że chyba gdzieś jedziesz.
0: Dnia.
1: No hej, pozdrawiamy całą Warmię, Olsztyn i Mazury, które są bardziej na wschód. No jeżeli macie ochotę się wypowiedzieć i będziecie wcinać się tymi telefonami w wypowiedzi moich gości, to zapraszam 226452100. Angelika Gęca i Piotrek Ostrowski do 14 w czwórce.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: No dobra, wiemy już, że hejt boli, ale spróbujmy to zrozumieć. Każdy z nas gdzieś tam był kiedyś przez internet. Oprócz ciebie, Piotrku, jeszcze zhejtowany, ale wszystko przed tobą. O, jak nam się to udało. Więc jesteś tutaj po to, aby się wzmocnić, wiesz? Bo myślę, że często właśnie za takimi komentarzami stoją osoby, które niewiele robią. Ktoś, kto ma jakieś projekcje własnych frustracji i... Tak to jest. Ja trochę generalizuję, bo tak sobie wyobrażam tę osobę, ale wiem, że ty, Angelika, jesteś z Lublina.
2: Tak.
1: I to właśnie towarzystwo z twojego miasta, zamiast cię wspierać, w jakiś sposób pozazdrościło ci twojej kariery ogólnopolskiej, bo zostać ambasadorem Fundacji Maraton Warszawski nie można tak po prostu z ulicy, tylko trzeba się o to postarać swoim czynem, zachowaniem i bieganiem. Opowiedz nam o tym więcej.
2: Nie za bardzo chciałabym się skupiać na tych osobach jakoś personalnie, natomiast tak, rzeczywiście to nie jest tak, że mnie to nie boli. Natomiast dużo siły dało mi to, że właśnie szkolenie, które ostatnio przeszłam przez 5 tygodni, okazało się, że świat biegowy jest bardzo mały. I jedną z tych osób, którą już wcześniej zablokowałam w swoich social mediach za negatywne wpisy w moją stronę, ta osoba też pojawiała się pod moimi współpracami i widzieliśmy się na jednej sali przez 5 weekendów. I ta osoba nie była w stanie spojrzeć mi w oczy. I ja dzisiaj wiem, że ci ludzie, którzy w tym internecie hejtują, to są właśnie takie osoby, które są odważne przez ekran telefonu, a nie są w stanie tego powiedzieć na żywo. I ja po tych 5 tygodniach, gdzie zresztą pokazał się materiał na moich socialach, powiedziałam, co mam do powiedzenia, nie personalnie, bo też nie chodzi mi o to, żeby kogoś piętnować. Natomiast, że mnie to bolało, że doprowadziło mnie to do płaczu, bo hejt tak działa i można patrzeć na osobę bardzo silną, natomiast to, że to sprawia przykrość i że to boli, no to jest fakt. Nie rozumiem tego, dlaczego ktoś ma przyjemność z publicznego linczowania kogokolwiek, umniejszania, piętnowania. Nie rozumiem tej satysfakcji i uważam, że jest to swego rodzaju zaburzenie jakieś.
1: Ale co było hejtowane? Twoje wyniki? To, jak wyglądasz? W jakim stylu biegasz? Ubiór biegowy? Czy osiągnięcia?
2: Chyba wszystko, wiesz. To, że zostałam trenerką, nie mając instruktora Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, gdzie tak naprawdę trener biegania to jest zawód wolny i osoba wstająca z kanapy może powiedzieć, że od jutra będzie trenować ludzi.
1: Ale ty masz już na to papier.
2: Tak, już mam, już po prostu wyczyściłam sobie swoje sociale, chociaż z tych komentarzy.
1: To w jakiś sposób te komentarze spowodowały, że po prostu stałaś się tą trenerką, zrobiłaś papiery, tak? To była motywacja,
2: tak,
1: między innymi.
2: Mm-hmm. O tym wspominał też mój mąż właśnie często, że no ale ty to robisz dla siebie, czy żeby mieć święty spokój? Cały czas mówiłam, żeby mieć święty spokój, bo ja uważam, że jeśli chodzi o wiedzę treningową i tak dalej, to że to wszystko musiałam nabyć sama i że dalej muszę się rozwijać, analizować różne plany treningowe i czytać o tym i o nowinkach i o tym, co działa. I że samego programowania treningów nie nauczyły mnie te szkolenia, przepraszam. Natomiast warto było po prostu dla samej tej ostatniej sytuacji spotkania się twarzą w twarz z osobą, która jest odważna tylko przez telefon.
1: Wróćmy na chwilę do Piotrka, który ma kumpla, który ukończył maraton, czy półmaraton w 5 godzin?
3: Maraton.
1: Rozmawialiście o tym komentarzu? Zabolało go to?
3: Wiesz co, z tego co wiem, to raczej to nie jest taka osoba, która by się tym specjalnie przejęła, aczkolwiek no, on wzburzył we mnie bardzo negatywne emocje, na tyle, że ja odpowiedziałem na ten komentarz, właśnie mówię, dosyć pod wpływem emocji, że no...

0: czołgasz, to się chyba ty, ale mentalnie i od razu myślę, że nastała taka refleksja, która zazwyczaj myślę, że jest, ludzie są skłonni do tej refleksji, ale już jest wtedy za późno. No i komentarz został szybciutko usunięty.
1: I też Angelika wspominała pomiędzy naszą rozmową, że biegacze się obudzili i zaczęli bronić innych biegaczy. O tym za chwilę. Wiem, że swoje zdanie w temacie ma również Krystian z Płocka, który do nas się dodzwonił. Halo Krystianie, co tam? Cię boli?
2: Serwus. Znaczy, nie, że mnie boli, tylko też chciałem się powiedzieć na temat hejtu i w ogóle bardzo fajnie, że się tak spotkaliśmy w takim kółeczku biegowym, bo i ja uważam, że ludzie, którzy piszą te nieprzychylne komentarze, próbują jakoś podbudować własną wartość i mnie spotkała ostatnio podobna historia, bo brałem udział w biegu na 10 kilometrów i udało mi się to zrobić w 38 minut 50 sekund.
1: Brawo, brawo, jeśli brawo. Ktoś... To jest marzenie każdego początkującego i biegacza amatora, no, aby złamać 40 na 10 kilometrów.
2: Tak, tak, dziękuję. No i osoby, które siedzą w tym biegowym świadku, wiedzą, że to zejście poniżej tych 40, te sub 40 mityczne, to jest dla biegacza amatora dosyć fajne osiągnięcie. Taki, można powiedzieć, jeden z kamieni milowych. I postanowiłem się tym pochwalić na Facebooku. I jeden, w ogóle nie znam tego chłopa, nie wiem skąd on się wziął pod moim postem, ale napisał, no na 5 kilometrów to raczej średni czas. I też no, nie wiem co miał na celu ten komentarz, nie wiem skąd ten facet się znalazł pod moim postem, bo nie znałem go nigdy wcześniej i nie wiem co go podkusiło, żeby to skomentować.
1: Czyli zobacz, twój wynik oczywiście na dyszkę, nie na piątkę, prawda?
2: Na dyszkę, tak, na dyszkę, tak. Tak.
1: No, ciekawe. Miałeś okazję wejść z nim w jakąś rozmowę, dyskusję dalej pod tym postem? Polubiłeś czy usunąłeś?
2: Znaczy, chciałem w pierwszej chwili chciałem mu odpisać na jego komentarz, że no ma rację, na piątkę może to byłby średni czas, ale ja biegłem na dychę, ale tak w połowie pisania komentarza stwierdziłem, że jak to mawiał klasyk, po co strzępić sobie i tak dalej. Bo po prostu dyskusja z takimi ludźmi chyba nie ma najmniejszego sensu. Jeśli ktoś po prostu chce komuś wbić szpilę, to żadne argumenty nie będą do takiej osoby docierały. Ale też z drugiej strony chciałbym poruszyć ten temat, że niestety teraz ludzie są trochę przewrażliwieni na tym punkcie. I tu ja się okazałem tą złą stroną, bo obserwuję jednego biegowego influencera na... Nie wiem, czy mogę powiedzieć TikToku u was na audycji.
1: Już powiedziałeś. spoko, jedziesz.
2: I w tym roku biegł w Wingsach i się pochwalił, że udało mu się przebiec 28 kilometrów. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I skomentowałem mu tylko, bo go obserwuję od dłuższej pory, że rok temu poszło mu lepiej. I to nie miało żadnego negatywnego podtekstu, a niestety uruchomiło taką falę. I potem też stwierdziłem, że już nie ma sensu się tłumaczyć, że nie miałem nic złego na myśli, po prostu odpuściłem.
1: Ja myślę,
2: ale
1: że
2: moje intencje nie były absolutnie negatywne.
1: Chciałeś po prostu jego komentarza. W zeszłym roku poszło mu lepiej i pytanie, czy w tym roku pogoda, czy niedospanie, czy coś. No, zwykła rozmowa, bo to jest, można w ten sposób rozmawiać. Mnie by to w żaden sposób nie wzburzyło, jakby ktoś, znając historię biegową moją, no, Peter, ale w zeszłym roku szybciej pobiegłeś. No bym po prostu odpowiedział, dlaczego. Myślę, że taką miałeś intencję, tak?
2: No takie zachęcenie do dyskusji, a pogoda na Wingsach w tym roku była tragiczna.
3: Myślę, że wynika to trochę z tego, że teraz na przykład słyszymy twój ton głosu, co chciałeś powiedzieć, jakie miałeś intencje.
2: Faktycznie,
3: a w komentarzu tego nie czuć, prawda? To są jakieś wyobrażenia czyjeś na temat tonu twojej wypowiedzi, a tutaj słyszymy, że to było po prostu...
1: Czyli polecamy więcej emotikonów.
3: Tak, zdecydowanie.
1: Dużo serduszek.
2: Nie używać kropek nienawiści.
1: O, oczywiście, ale z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy ciągle o tym myślałeś. Wykorzystałeś teraz antenę czwórki do tego, żeby trochę wyrzucić
2: żeby
1: to
2: się
1: siebie.
2: Żeby się wybielić. Tak?
1: Nie, ale myślę, że wiesz co, to jest dobre. Będzie ci lepiej w tym roku, a rzeczywiście pogoda na Wingsach w tym roku no, była dla mnie fantastyczna, bo nie biegłem. Było ciepło, ale wiem, że na trasie było bardzo gorąco, co chociażby było widać po zwycięzcy, czyli Darku Nurzyńskim, który nie wygrał w tym roku tego światowego. W Polsce był najlepszy, ale 67 km w tym słońcu, w tym upale, no nie dało się, nie dało rady pokonać Japończyka, który biegł po zmroku.
2: Mimo iż jest to imponujący wynik.

0: A ty biegłeś?
1: W tym roku nie udało mi się złapać slota. Żona w tym roku biegła.
0: Słabo klikałeś. Taki hejt mały.
1: Rok temu klikałeś lepiej.
0: Rok temu klikałeś lepiej, dokładnie. Dzięki za ten głos. Pozdrawiamy. Płock
1: bardzo dziękuję
0: cały.
1: Za rozmowę. Pa.
0: Dobra, dzięki. No słuchajcie, zobaczcie, jak można o hejcie fajnie pogadać. I rzeczywiście, to jest

0: Żyjemy. Żyjemy.
1: Do 14 w czwórce grzejemy, sporo rozmawiamy dziś z moimi gośćmi o hejcie. I słuchajcie, jestem miło zaskoczony kierunkiem naszej rozmowy. Angelika Gęca i Piotrek Ostrowski, biegacze, trochę już influencerzy. Peter dopiero na początku swojej drogi, bo na co dzień zajmuje się operatorką, jest operatorem kamery. Angelika to już w ogóle wszystkie ręce i nogi swojego życia na bieganie tylko, prawda?
2: To prawda.
1: Wracamy, Peter, do ciebie, bo ty również ostatnio spotkałeś się z sytuacją w internecie, gdzie jeden z influ biegowych skrytykował czas dystansu maratońskiego. Co tam się wydarzyło?
3: Znaczy, to nie był taki bezpośredni hejt do żadnej konkretnej osoby, ale on nagrał rolkę, w której powiedział, że maraton, z racji tego, że to jest królewski bieg, no to jeżeli nie łamiesz go poniżej 4 godzin, to nie powinieneś się w ogóle zapisywać. To nie powinieneś się w ogóle zapisywać, co wydaje mi się, że jakby jest, no, można nazwać hejtem i zniechęceniem do tego, no nie?
1: Dobra. I co się wydarzyło? Bo rozumiem, że internet zareagował.
3: Tak, tak. Jego własne community go bardzo szybko zweryfikowało. No i tak jak wcześniej wspomniałem, nastąpiła refleksja, ale już za późno. No i rolka zniknęła.
1: Czyli popełnił gafę, głupotę, powiedział, co myśli.

0: Moim zdaniem dużo stracił.
1: Też tak myślę.
0: Bo jednak nie zachęcił do zapisania się, nie zachęcił do tego, aby trenować i być coraz lepszym. I to jest moment, w którym wchodzą właśnie oni. Community biegowe, które zaczęło ostro reagować i hejterzy nie mają teraz tak łatwo.
2: Tak uważam, że ten trend trochę się odwrócił, że jak zaczął się sezon biegowy, to rzeczywiście tego się wylało, bo zima była dosyć spokojna, każdy się przygotowywał, nie było tylu tych biegów, nikt nie wrzucał medali i swoich startów i wyników. Natomiast później jak te biegi się zaczęły, to tego hejtu trochę się wylało. Uważam natomiast, że to community biegowe tak się rozrosło i jesteśmy już teraz tak silni, że jeżeli tylko pojawia się taki komentarz, to jest po prostu wstydem napisanie czegoś takiego i ten świat biegowy szybko to weryfikuje. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie, nie wiem, Eli Glinki, Sebastiana Sawę czy Hania Szosta, którzy piszą biegasz wolniej niż ja chodzę. No po prostu dla mnie to jest jakaś abstrakcja, także wierzę, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
0: Peter, jakaś twoja refleksja na temat hejtu w internecie i twoich obserwacji, bo przypominam, że wasze obserwacje natchnęły mnie do tego, aby was zaprosić i poruszyć dzisiaj ten temat, który również naszych słuchaczy obudził.
1: No, tak jak wspomniałem wcześniej, ja się tego w ogóle nie spodziewałem. Ja myślałem, że wszyscy raczej sobie kibicują i ja myślałem, że takie rzeczy już się zostawiło z 10-15 lat temu w internecie, bo ja akurat wtedy mniej więcej w tym czasie jeździłem na BMX-ie i to trochę było normalne, że wszyscy nawzajem się tak wtedy sobie cisnęli i nie spodziewałem się, że w bieganiu obecnie może być taka sama sytuacja jak wtedy.
0: I tak sobie myślę, że to nadal chyba jest jakaś taka zazdrość o wyniki, o to, ile czasu ktoś poświęca. Zastanawiam się, jak często też na przykład o wygląd wśród biegania czy chodzi, bo to też w dzisiejszych czasach no jest moda biegowa. Sami widzicie, że są i kluby biegowe, które skupiają się na treningu, i run cluby, które, jak to mówią, nowy Tinder, prawda, żeby się spotkać. Jedni drugich na szczęście nie hejtują, oni się gdzieś tam po środku nie spotykają.
2: To prawda, ja uważam, że dobrze, że to wszystko idzie w takim kierunku, że się ludzie wspierają, że w ogóle nie chodzi o jakąś zazdrość. Każdy biega na miarę swoich możliwości. No i róbmy swoje, po prostu.
0: Angelika, czy ty kiedykolwiek na żywo usłyszałaś coś podczas treningu lub biegania, tak jak nasz słuchacz z
2: Nigdy,
0: Olsztyna?
2: Właśnie.
0: Tylko w internetach?
2: Nigdy, po prostu. I zawsze jak wracam z biegów, gdzie no, warszawscy biegacze, w związku z tym, że jestem ambasadorką maratonu warszawskiego od lat 3-4, już mnie mocno kojarzą i gdzieś tam zaczepiają na biegach, zawsze słyszę takie miłe słowa, że wyglądam lepiej niż w internecie. Że super, ostatnio biegłam z dzieckiem, tyle ciepłych słów, ludzie podchodzili. No naprawdę, niesamowite, zawsze mam takie, kurczę, gdzie są ci ludzie, którzy są w internecie i piszą te bzdury, bo ja na biegu tego w ogóle nie widzę.
0: Jest takie jedno hasło, polskie przysłowie ludowe, ale nie
2: tak.
0: Mogę go na antenie.
2: Chyba wszyscy mamy je w głowie.
0: Odtwarzamy je w tym momencie, chcąc, nie chcąc, bo ono jakoś tak się gdzieś tam utarło. Peter, a ciebie co zachęciło w ogóle do biegania? Bo to też jest jakaś świeża sprawa.
1: Wiesz co, mój szwagier biega i przy stole wigilijnym właściwie moja dziewczyna powiedziała, że chciałaby przebiec półmaraton w swojej urodziny 11 października, bo akurat, znaczy wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to się wtedy tak będzie składało, ale było wiadomo, że w październiku będzie półmaraton w Krakowie. No i postanowiliśmy, że zaczniemy biegać. Ja zacząłem w styczniu akurat.
0: W najgorszym miesiącu.
1: Ale...
0: I kto przetrwa styczeń, ten już będzie biegał zawsze.
1: Ale było super. To jakby mnie jeszcze bardziej napędzało. Ale ja powiedziałem, że ja nie wytrzymam do października. Musimy się zapisać już na ten w marcu. No i 22 marca przebiegliśmy z Olą, którą serdecznie pozdrawiam, nasz pierwszy półmaraton.
0: Dobra, od stycznia do marca, no niewiele, niespełna 3 miesiące. Jaki czas? Pohejtujemy sobie.
1: 2:11.
0: No ja nie wiem. Nie mogę porównać do innego czasu, bo ale słuchaj, w grudniu...
2: A ja też 2:11 z skręconą kostką.
0: O proszę. Ja ostatni chyba miałem 1:50 bez skręconej kostki, ale w nowych butach. Wiecie, że to głupota. Achilles mnie bolał przez 3 tygodnie. Słuchajcie, myślę, że hejt mówi zawsze więcej o tych, którzy hejtują niż o samych nas, więc to tak podsumowując sobie wszystko, nie przejmujmy się. Ale gdzieś to z tyłu głowy zostaje, nie?
2: To zawsze boli.
0: No. Tak, trzeba umieć to wyczyścić. Jeżeli ktoś zna jakiś sposób, jak wyczyścić te nieprzychylne słowa, które na przykład z tych dobrych rzeczy, które robimy w życiu, czyli na przykład z aktywności nam zostały w głowie, to ja chętnie przyjmę takie rady.
2: Ja też.
0: To czekamy w takim razie. Dziękuję wam bardzo, że wpadliście do czwórki. Angelika Gęca, trenerka biegania, i Piotr Ostrowski. A ja jeszcze rzucę Angelika w tym roku.

0: Jacku ma urodziny w dniu maratonu warszawskiego, znowu będzie hejt. Że wszystko pod ciebie zrobili.
1: Będziemy świętować, zapraszam wszystkich na maraton warszawski.
0: Dziękujemy bardzo i udanych treningów i startów.
2: Dzięki.
1: Dzięki.
3: Oj, mate, if you're out here getting this one, then this one's for you.

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: 13.51 to informacja dla tych, którzy nie mają zegarka, z zegarka nie korzystają, bo są szczęśliwi i czasu nie liczą. Co prawda popołudniowa zaraz, a Kamil Jasiński, który siedzi naprzeciwko mnie, wygląda jakby przed chwilą wstał. Co się dzieje?
2: Jakiś czas temu już wstałem.
1: Poranek?
2: Ale takie ciśnienie dzisiaj, taka jestem oklapła, dolej mi.
1: Nie, no słuchaj, poczekaj, no popołudniowa, jeżeli wstałeś przed chwilą, to jest taki twój poranek, bo kiedyś prowadziłeś poranek, wiesz.
2: Nie, wstaję bardzo wcześnie. To jeszcze jest, no o 5:00 tak się budzę.
1: Co się dzieje?
2: No,
1: latka lecą.
2: Przez 8 lat prowadziłem poranki, to dlatego. Próbowałem jeszcze dosypiać, ale tak średnio to wyszło.
1: I już nie potrafisz nauczyć się na nowo spać do 6:30?
2: No do 6:30 czasami się zdarza, żebym tak do 8:00 pospał, to już...
1: Co u ciebie dziś?
2: Dzisiaj w popołudniowie w pierwszej godzinie zgadywanki zapraszam, a po godzinie 15:00 w studiu pojawi się Maja Michalak, która prowadzi profil na Instagramie Poza Ramami, także jest autorką podcastu i porozmawiamy sobie o sztuce współczesnej, ale nie tylko.
1: Piotrek Galus, dziękuję za dziś. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek w czwórce.

family. Let me see your hands in the air real quickly.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania,
2: po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: fashion. Class in session, quit f***ing up my profession. Class in session, quit f***ing up my profession.
1: Minęła godzina 14.
2: Pogoda.
1: W poniedziałek będzie pochmurno i w sporej części kraju popada deszcz. Miejscami mogą pojawić się też burze, no i aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. A jeśli chodzi o temperaturę, maksymalnie od 13-14 stopni na Wyżynie Śląskiej w Małopolsce, a także na Kaszubach przez 15-16 w centrum kraju do 20 stopni najcieplej na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie.
2: Autopromocja.
3: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
4: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
3: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 9 minut po godzinie 14, poniedziałkowe, popołudniowe. Dzień dobry, popołudniowa właśnie wystartowała i przez 2 godziny jesteśmy razem. No i już po weekendowej przerwie zaraz odpalimy nasze zgadywanki. Mam nadzieję, że 2 godziny spędzimy razem. Czwórkowe gadżety do zgarnięcia po tej nocy muzeów. No to jednak trochę więcej wypadałoby się regenerować. Trochę jestem zaspany, naprawdę. O godzinie 14 w poniedziałek. Kto to widział? Ale przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Kamil Jasieński, kłaniam się i zapraszam.
2: To jest nowość czwórki. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: tylko o jednym myśli.
1: I już mamy kwadrans po godzinie 14, więc odpalamy pierwsze zgadywanki w tym tygodniu. 226452100 to jest numer do naszego studia. Przypominam zasady, ja wymyślam hasło, ale to wy zadajecie pytania. Dzwoniąc do naszego studia, pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać dwa pytania, no i później pada strzał. Pał, pał, pał. Kto pierwszy zgadnie, wygrywa do zgarnięcia książki i czwórkowe gadżety, czapka i skarpety. 226452100 to jest numer do naszego studia. Ja dla ułatwienia podaję tylko kategorie, a dzisiejsza kategoria to technologia. Tak, technologia. 226452100. Co to może być? Czego dzisiaj szukamy? Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety i książki. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 19 minut po godzinie 14. Wiem, poniedziałki bywają trudne, szczególnie jeśli chodzi o wysiłek intelektualny. No, ale jednak warto zadzwonić do zgarnięcia czwórkowe gadżety i książki 226452100. Dzisiejsza kategoria to technologia. No mogę podpowiedzieć tylko tyle, że tak, szukamy jakiegoś urządzenia. 226452100. Co to może być? Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. 226452100. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Ten tylko o jednym myśli.
3: 23 minuty po godzinie 14. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Darek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, Darku. Jak u ciebie poniedziałkowe samopoczucie?
4: Dzisiaj mnie żona o to samo pytała. Powiedziałem, że moje życie to jest życie ułamka, no bo do całości czegoś brakuje, trochę energii. Ale nie jest najgorzej.
3: Czyli zawsze coś, tak? Za każdym razem.
4: Tak, zawsze

0: To czego dzisiaj najwięcej brakuje? Energii właśnie, siły?
1: No energii, siły, no i może satysfakcji z wygranego konkursu.
0: No to na pewno. To na pewno jest wskazane. Darku, dzwonisz jako pierwszy i możesz zadać dwa pytania.
1: Dobrze, bo pytamy o urządzenie, więc tak. Czy to urządzenie, aby działało, wymaga stałego dostępu do prądu?
0: Tak.
1: A drugie pytanie, czy ono jest związane z pracami w domu?
0: Nie.
1: Teraz już właściwe pytanie, tak?
0: Teraz już
1: strzelasz. No to
0: zgaduję.
1: Tak. Czy to jest robot koszący?
0: Nie, to nie jest robot koszący, niestety nie. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję bardzo serdecznie za telefon.
1: Dziękuję
0: i wszystkiego
1: również,
0: dobrego. Do trzymaj się, na razie, pozdrówki. No i mamy Rafała. Halo, halo Rafale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, w drodze?
2: Tak, w drodze właśnie, z pracy wyszedłem i tak jadę sobie, słucham i mówię, zadzwonię.
0: Dobrze, no i właśnie tak jak pomyślałeś, tak też zrobiłeś i słuchamy pytania.
2: Pytanko, czy to jest w salonie?
0: W salonie?
2: Tak, nie. Nie. Czy to jest może laptop?
0: Laptop może być w salonie. Teoretycznie nie powinien tam być, bo nie powinno się pracować. Ale nie, to nie jest laptop. Niestety
2: to
0: nie.
2: Nie. Laptop.
0: Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. I Janusz jest razem z nami. Dzień dobry, Januszu.
3: Cześć.
0: No jak u ciebie dzisiaj? Świeci?
3: Znaczy się pogoda poprawiła, jak cię usłyszałem.
0: No widzisz, elegancko. Miód na moje uszy. Janusz, słuchamy pytanka.
3: Miało być elektrycznie, było, bo myślałem, że to będzie młotek, żebym sobie nagrodę z głowy wybił, ale jak...
0: No jest też młotek pneumatyczny, to chyba go podłączasz, ale nie.
3: Nie, to za bardzo bym mi wybił tą nagrodę, kurde, tak, aż by przebił ją gdzieś.
0: Nie, nie ma co. To co to może być? Elektryczne.
3: Elektryczne i poza domem.
0: Mhm.
3: Oświetlenie, lampy.
0: Nie, to nie są lampy. Janusz, dzięki ci bardzo, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia później, pozdrawiamy serdecznie, na razie. I cały czas możecie dzwonić 226452100. Szukamy jakiegoś urządzenia elektrycznego. I to urządzenie nie znajduje się w salonie, co więcej, nie znajduje się w domu. Co to może być? 226452100.

0: So shut up. Ten tylko o jednym myśli.
1: 28 minut po godzinie 14. Aneta jest razem z nami. Przypominam, dzisiejsza kategoria to technologia. Dzień dobry, Aneto.
2: Cześć, Kamilku.
1: Dzień dobry.

0: dzień dobry Kamilku, jak miło. Jak samopoczucie u ciebie?
1: Bardzo dobre.
0: Tak?
1: Bo mam wolne.
0: A, czyli rozumiem, że weekend się przedłużył, tak? Skoro dzisiaj wolne.
1: Nie, weekend był pracujący, więc dzisiaj mam sobotę, a jutro mam niedzielę.
0: No dobrze, to miłego weekendu w takim razie życzymy i słuchamy pytania.
1: Jeśli technologia... to pytanie brzmi, czy to jest rzecz? Czy to jest rzecz?
0: No jest to rzecz, tak, jest to rzecz. Coś jest na rzeczy.
1: Ale mam na myśli taką namacalną rzecz.
0: Tak, można to dotykać.
1: Można to dotykać.
0: Nie jest to na pewno chip ze szczepionki.
1: Mikrofon.
0: Nie, to nie jest mikrofon. Niestety nie, niestety nie. Aneto, pozdrawiam serdecznie.
1: Zajemnie,
0: wszystkiego dobrego, pa. Trzymaj się, odpoczywaj. No i Janusz wraca do gry. Głodny zwycięstwa. Halo, halo.
2: Próbuję, bo słońce mi zachodzi teraz.
0: Więc lampa niepotrzebna. Dobra. To już strzelaliśmy. Co to może być?
2: To niepotrzebne?
0: Lampa.
2: Jak lampa słońce... słońce zachodzi, przychodzi teraz. Dobra, nieważne. Czy to służy do przemieszczania się?
0: Nie.
2: No to już samochód elektryczny nie będzie.
0: Hulajnoga też, nie? Nic, co służy do przemieszczania. Nie będzie.
2: A, do transportu. Bo w ogóle do transportu to nie jest żadnego.
0: No przemieszczanie, transport odpada, tak.
2: Dobra, nie będziemy przedłużać. Domofon.
0: Nie, to nie jest domofon. Niestety nie. Pozdrawiam serdecznie. Do później. To był Janusz, a teraz jest Michał. Halo, halo, Michale. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć, witaj.
0: Witamy, słuchamy.
3: Czy to jest urządzenie, które się przesuwa lub otwiera?
0: Otwiera się tak, ale nie każdy je otwiera.
3: Czy to jest brama garażowa albo brama wjazdowa?
0: Niestety nie. To nie jest brama. Żadna. Ani też brama weselna. Chociaż to nie jest technologia, ale z prądem się wiąże. I tutaj stawiamy kropkę. Michale, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Na razie. 226452100. Numer do naszego studia i Wiesiek jest razem z nami. Dzień dobry, Wieśku.
4: Dzień dobry, Kamilu. To ja bez pytania powiem, że to jest Boże, dokładnie jak to się nazywa, ale wiesz, o co mi chodzi, skrzynka transformatorowa taka.
0: Myślisz, że ja bym był w stanie wymyślić takie hasło, skrzynka transformatorowa?
4: No oczywiście, że tak.
0: Dziękuję, to bardzo miłe, że tak o mnie myślisz, ale nie, to nie jest skrzynka transformatorowa. Pozdrawiam cię, Wieśku, trzymaj się, dzięki za telefon.
4: Dobra, pa, pa.
0: Cały czas możecie dzwonić 226452100. Kategoria technologia, urządzenie elektryczne, które znajduje się poza domem. Monika jest razem z nami. Dzień dobry, Moniko.
5: Cześć, cześć.
0: Cześć, słuchamy twojego pytania.
5: Ja od razu będę strzelać, czy to jest defibrylator.
0: Nie, to nie jest to, niestety. Pozdrawiam serdecznie, dzięki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i jeszcze na linii jest Marta. Halo, halo.
6: Halo, halo.
0: Dzień dobry, Marto. Słuchamy pytania.
6: Ja od razu wystrzelę wypowiedzi, jeśli można. Czy to jest kamera wideo?
0: Nie, to nie jest kamera. Ani wideo, ani żadna inna kamerka. Niestety nie. Nic na kamerkach. Żadnych żetonów na kamerkach. Pozdrawiam serdecznie. Kasia jest razem z nami.
7: Cześć, cześć,
0: cześć, miło Kasiu.
7: Ciebie widzieć, słyszeć. Pozdrawiam z Mazur.
0: Pozdrawiamy. Jaka pogoda u ciebie?
7: Bardzo ładna, właśnie tutaj chwasty wyrywam dzisiaj w ramach niepracowania.
0: Rozumiem. Dobrze, aktywny wypoczynek. Słuchamy pytania, Kasiu.
7: Chcę się zapytać, czy to jest urządzenie, które służy do mierzenia czegoś?
0: Nie.
7: Okej, okay, no dobra. To nie pasuje to, co chciałam powiedzieć. To może kamera zewnętrzna, która...
0: Już była przed chwilą kamera. Niestety nie, to nie jest kamerka. Okay. Niestety nie. Pozdrawiam,
7: super.
0: Kasiu.
7: To dzięki, pozdrawiam.
0: Miłego wyrywania chwastów. Na razie, pozdrówki. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
8: Dzień dobry. Moja odpowiedź to jest kosiarka.
0: Nie, to nie jest kosiarka. Niestety nie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. No i mamy jeszcze Kacpra. Halo, halo.
9: Cześć.
0: Cześć, Kacper.
9: Ja dopiero, no witam. Ja dopiero się włączyłem tutaj, bo nie było mnie w samochodzie, a tylko tu słucham. Mam taką możliwość na DAB. Czy to urządzenie elektryczne, o którym mówimy, tak?
0: Tak.
9: O którym mówimy, tak. Jest poza domem, tak? Czy to urządzenie wytwarza może prąd?
0: Czy wytwarza prąd? Nie, pobiera.
9: Pobiera. Czy to jest lampa chodnikowa?
0: Nie, to nie jest lampa chodnikowa. Niestety.

0: Nie. Ale mówisz, że dopiero się włączyłeś, a wszystko słyszałeś, no. Więc krótko, ale skutecznie.
1: Nie, tak, wydedukowałem, znam cię, już tyle słucham.
0: Kacper, nie, to nie jest lampa chodnikowa, niestety nie.
1: Dobra, a powiedz innym, czy chcesz chociaż blisko?
0: Blisko lampy chodnikowej?
1: No.
0: No, nie. Nie, ale trochę świeci nasze urządzonko, ale nie tak jak lampa chodnikowa. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej, hej. Cały czas możecie dzwonić, 226452100, no i jeszcze rzutem na taśmę Wiesiek przyłącza się do gry. Halo.
2: Czy to są panele słoneczne?
0: Nie, to nie są panele słoneczne. Niestety nie.
2: A to szkoda.
0: Niestety nie. Poza domem. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria technologia. Nie znajdziemy tego w domu. Co to może być? 226452100.

0: Mieszany. Jeżeli ktoś się zastanawia jeszcze, co dzisiaj na obiad. Kasia jest razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć, ponownie jeszcze raz. Ja tutaj obeszłam sobie dom i mam pytanie, tylko nie wiem, jakie zadać teraz. Czy to jest urządzenie, które, czy ten sprzęt jest na dachu?
0: Nie.
1: Okej, no to może pompa ciepła?
0: Nie, to nie jest to, niestety.
1: Kurczę,
0: nie. Tak mi się wydaje, dobra, że dzisiejsze hasło nie znajduje się na twojej posesji. Jestem wręcz przekonana o tym. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. Marcin jest razem z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Marcinie, słuchamy.
2: Mam pytanie, czy to służy do nagrywania obrazu?
0: Nie. Niestety.
2: Nie.
0: Do streamowania też nie służy.
2: Też nie. Dobra, to pas, bo nie mam żadnego pomysłu.
0: Dobrze, trzymaj się, pozdrówki i na razie, hej. 226452100, numer do naszego studia, kategoria technologia, czwórkowe gadżety i książki. Do zgarnięcia, Jakub jest razem z nami, halo.
3: Halo, witam.

0: Dzień dobry, słuchamy pytania.
1: Czy to jest samochód elektryczny?
0: Nie, to nie jest samochód elektryczny. Rozumiem, że to już był strzał. Czy teraz chciałeś... Tak, samochód elektryczny i konkretną markę.

0: taki informator, co można spotkać na ulicy.
1: Informator elektryczny, tak?
0: Coś takiego, no.
1: Nie, to nie jest to, nie. Rozumiem, dobra, że taki telebim, tak? Wyświetlający
0: no,
1: jakiś
0: taki telebim z jakimiś tam reklamami informacyjnymi.
1: Nie, to nie, reklamy rozpraszające kierowców na drodze. Nie, to nie jest to. Bartku, pozdrawiam, trzymaj się, dzięki bardzo. Wiesiek jest razem z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, po raz trzeci. Po raz. I wpadłem już na właściwe hasło, no, więc nagroda dla Janusza będzie jak najbardziej.
1: Słuchamy.
2: Dzisiaj zapisałeś paczkomat.
1: Nie, to nie jest paczkomat. To nie jest paczkomat. Czy można, wiadomo co robić do paczkomatu? Nie. To nie ma związku z tym hasłem. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się. Może jeszcze się uda. Można dzwonić do oporu. Paweł jest razem z nami. Halo, Pawle.
3: Cześć. Czy to służy do przyjmowania, wydawania rzeczy fizycznych?
1: Tak.
3: Czy jest to bankomat?
1: Nie, to nie jest bankomat. Nie. Pozdrawiam, na razie. Hej. Mateusz jest razem z nami. Halo, Mati.
4: Siemanko.
1: Siemano.
4: No, już widzę, że podpowiedź padła, że to jest do przyjmowania, wydawania rzeczy, czyli nijak nie będzie to w warsztacie. To troszeczkę świeci. Czy to jest biletomat?
1: Nie, to nie jest biletomat. Nie. Pozdro na razie. Kacper jest razem z nami. Halo.
5: No, witam. Jeżeli
1: witamy.
5: To nie jest biletomat i to nie jest paczkomat i to nie jest bankomat, to jest może trumnomat.
1: Trumnomat. Nie, to nie jest...
5: Nie, to nie jest trumnomat.
1: Nie.
5: Dobra, bo
1: tak no. Obyś nie musiał korzystać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
5: Nie teraz, dzięki, no hej.
1: Na razie. I Rafał jest razem z nami. Halo.
6: Witam, cześć.
1: Witamy, słuchamy.
6: Czy to jest urządzenie, które możemy spotkać na swojej drodze?
1: Zależy, jaką drogę pokonujesz i dokąd ta droga prowadzi.
6: No dobra, strzelam. Fotoradar?
1: Nie. Nie ma związku z ruchem drogowym. Pozdrawiam serdecznie.
6: Okay. Dobra, pozdrawiam.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Ania jest razem z nami. Dzień dobry, Aniu. Halo, pip. Ania się
7: rozumie. Halo.
1: O, to chyba nie jest Ania, to jest Kacper. Halo.
8: Halo.
1: Jest i Ania. Aniu, słuchamy pytania.
8: Tak, od razu strzelam. Czy to jest automat z napojami?
1: Nie, to nie jest automat z napojami, nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
8: Dzięki, hej.
1: No i Kacper jest razem z nami, halo.
7: Halo, czy to jest satelita?
1: Satelita. Nie, to nie jest satelita. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
7: Dzięki.
1: Coś bardziej przyziemnego. Darek jest na linii. Halo, Darku. Hop. Czy Darek jest razem z nami? Jest Darek,
9: witam
1: halo.
9: Ponownie.
1: Witamy, tak,
9: witam
1: słuchamy.
9: No, był paczkomat, był bankomat, nie pasowało. Może jajomat będzie pasował, czyli żona podpowiada.
1: Jajomat. Nie, to nie jest jajomat. Niestety nie. Coś bardziej popularnego, tyle mogę powiedzieć. No i mamy Piotrka jeszcze. Halo, Piotrku.
10: Witam.
1: Witamy.
10: Czy to znajduje się w każdym sklepie?
1: Teoretycznie powinno.
10: Czy to jest kasa fiskalna?
1: Nie, to nie jest kasa fiskalna. Nie. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się na razie. To jeszcze Damian jest razem z nami. Halo, Damianie.
11: Cześć, witam cię serdecznie. Mam takie pytanko, czy jest to urządzenie, do którego wrzuca się puste opakowania?
1: Tak.
11: Czy jest to butelkomat?
1: Tak, to jest to, brawo!
11: Jest, udało się, hej.
1: Popularne urządzenie w ostatnim czasie, prawda?
11: Tak, właśnie tak skojarzyłem, że tam była podpowiedź już, że jest to urządzenie, które przyjmuje niektóre rzeczy, tak?
1: Przyjmuje, tak, ale też wydaje niektóre rzeczy.
11: I wydaje, czyli kwitki wydaje, za które możemy sobie zrobić zakupki. No tak, w końcu się udało po tylu razach, fajnie, cieszę się.
1: W końcu się udało wygrać w konkursie, czy w końcu się udało wprowadzić ten system w Polsce? O czym mówisz?
11: Wiesz co, jedno mówię i drugie. O tym i o tym. Jedno i drugie, wiesz co? Myślę, że bardzo pożyteczne, tak? Myślę, że środowiska jak najbardziej.
1: Jak najbardziej, tak.
11: Patrząc na kraje zachodnie już nie funkcjonuje to już kupę czasu, więc naprawdę spoko, że jest to w Polsce.
1: Szczególnie, że przez wiele lat przecież to funkcjonowało, tylko później się rozleniwiliśmy, więc może wrócimy do
11: tak,
1: tego.
11: Tak, sprzedawało się butelki, pamiętam jeszcze za dzieciaka były specjalne punkty skupu na szklane butelki, to się zbierało, pamiętam, ekipą chodziło i sprzedawało, ale to dawne czasy.
1: Pamiętam taką scenę, ale to byłem dzieciakiem, no nie wiem, 5 lat może miałem, jak gość przede mną kupił w takim sklepie sklepie z połem ptysia. Pamiętasz butelkę ptysia? Taka ogromna wtedy mi się wydawała. Nie wiem, czy tam było 0,7 czy litr.
11: Pamiętam.
1: I walnął to na hejnał pod sklepem i od razu nie

0: płacił kaucji. To było coś, to było coś.
1: Jest gość. Dobrze, że to był Ptyś, a nie inny.
0: Oczywiście, oczywiście, tylko Ptyś, prawda? Gazowany, dużo cukru, słodkie. Tak. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, fajnie, że się udało. Super. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, udanego tygodnia.
1: Również.
0: Dzięki, pozdrawiam. Na razie, pozdrówki.

0: 10 minut pozostało już tylko do godziny 15, a w studiu czwórki razem z nami jest już Paulina Żaczek, dyrektorka komunikacji festiwalu Up Today. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie wszystkich.
0: Ale dużo się dzieje.
1: Dużo się dzieje.
0: Ale dużo się dzieje i takie ruchy, dwa tygodnie, trochę ponad
1: 10 dni.
0: 10 dni przed festiwalem. Dla słuchaczy, którzy być może tak dużo dzisiaj nie scrollowali, nie widzieli jeszcze waszej rolki, zmieniacie lokalizację festiwalu.
1: Tak, zmieniamy lokalizację festiwalu. Nadal jesteśmy w Białymstoku, czyli w perle województwa podlaskiego. Przenosimy się z zabytkowego parku Lubomirskich na parkingi Horten Areny, czyli byłego stadionu miejskiego. Miejsce, w którym już nieraz gościliśmy jako festiwal. Odbyło się tam 6 edycji festiwalu, a w zeszłym roku pierwszy stadion ambientu. No i tam będziemy basować basem i łupać bitami, tak żeby wszyscy byli zadowoleni i nikt nie był pokrzywdzony i nie czuł się pokrzywdzony, a przede wszystkim, żeby przyroda nie została naruszona.
0: W zeszły weekend odbywała się w Wilanowie impreza Circo Loco, no, która odbiła się bardzo szerokim echem, negatywnym, zaczynając od tego, ile kosztowały bilety, jaka pojawiła się tam publiczność, bardzo dużo komentarzy było, natomiast przede wszystkim problemem była sama lokalizacja. Nie chodzi o zabytkowy pałac, tylko o zieleń, o naturę, o zwierzęta, które tam żyją. No i ta impreza odbiła się na tyle szerokim echem, że wy jednak postanowiliście też zmienić lokalizację. Czy uczestnicy festiwalu do was pisali, jak wyglądał ten miniony tydzień, że jednak podjęliście taką decyzję?
1: My podjęliśmy tę decyzję połowicznie i przez to, co jakby konsekwencje wydarzenia w Wilanowie, ale też przez informacje, które do nas po prostu po majówce też wpłynęły. Byliśmy ciągle w kontakcie ze służbami, mieliśmy wszystkie potrzebne zezwolenia. Też to jest, porównując, to jest dużo różnic między naszym wydarzeniem a wydarzeniem w Wilanowie, bo my mieliśmy wszystkie zgody, łącznie ze zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ale też no, naturalnie, jak zaczęła się ta dyskusja po Circo Loco, też my śledziliśmy to i też doszły do nas materiały, które nie są tak ogólnie dostępne, jeśli nie ma takiej sytuacji, różnego rodzaju badania, różnego rodzaju analizy. No i my też się w to wczytywaliśmy, zapytaliśmy też specjalistów szerzej niż tylko w urzędach. Myślę, że ta sytuacja bardzo wiele stron nauczyła, nie tylko nas jako organizatorów, ale również i urzędników, i publiczność. I pokazuje też, że też nasze społeczeństwo się zmieniło, jego świadomość i to, że rzeczywiście też ta przyroda jest dla społeczeństwa ważna i żyjemy w pewnym ekosystemie, a Up to Date jest festiwalem, który zawsze był mocno zaangażowany zarówno społecznie, jak i proekologicznie, jak i międzygeneracyjnie, więc dla nas było naturalne, że jeśli doszły do nas informacje i one te informacje są logiczne i jasne, no to dla nas byłoby absolutną hipokryzją je ignorować. I zrobiliśmy spotkanie i wszyscy po prostu jednogłośnie stwierdziliśmy, że przenosimy festiwal, czyli przenosimy tak naprawdę część nocną, piątku i

0: i soboty, bo wydarzenia w Galerii Arsenał Elektrownia pozostają bez zmian. No i dzięki naprawdę heroicznej pracy całego zespołu, całej naszej produkcji, również służb, które działają na terenie Białegostoku, prezydenta miasta Białegostoku i też dyrekcji Horten Areny oraz wszystkich wydarzeń, które się w tym czasie w Horten Arenie dzieją, bo to jest też weekend Dnia Dziecka i też z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim organizatorom, którzy tam właśnie...
1: Jakieś dzieci zostaną na afterek na całą noc.
0: Dzieci tylko pod opieką dorosłych zapraszamy na festiwal. Więc no my przenosimy się właśnie na te dwa dni. Program pozostaje bez zmian. Będziemy, spotykamy się na parkingach Horten Areny. Mamy tę miejscówę przećwiczoną wszelkie możliwe sposoby, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy my tam organizujemy wydarzenie. Będzie super brzmiało. Tak naprawdę ta sytuacja ma same plusy. Ma same dodatnie plusy i ewentualnie dodatnie minusy.
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że tak żywo reagujecie, ale też to jest w zgodzie z community, które stworzyło się wokół festiwalu, bo to jednak jest bardzo świadoma publiczność i to jest niesamowicie ważne. Oczywiście muzyka jest najważniejsza, ale stworzenie społeczności wokół takiego wydarzenia i słuchanie tej społeczności to jest rzecz również niesamowicie ważna.
0: Dziękuję bardzo, miło to słyszeć. Przekażę też zespołowi, na pewno też słuchają. Dla nas wspólnota wokół festiwalu jest bardzo ważna. Jak muzyka, czy nasze hasło Music is Everything, to jest jedna rzecz, o której wspomniałeś, ale też to, że jesteśmy United in Rave, Divided we Scroll, czyli też zachęcamy ludzi do tego, żeby spędzać czas razem. Wsłuchujemy się w to, co mówi do nas publiczność i festiwal Up to Date jest takim festiwalem, który tworzy tę tkankę niezależnej muzyki elektronicznej. Nam daleko jest od komercyjnych eventów, gdzie stolik kosztuje więcej niż nasz budżet, więc jesteśmy tutaj naprawdę po
1: to. Nie ma stoliczków, chyba są leżaki poza tym.
0: Są leżaki, też będą leżaki czwórki.
1: Zapraszamy
0: serdecznie. 28-30 maja Białystok, a wydarzenie, zostały już tylko bilety na noc otwierającą FOMO w Galerii Arsenał Elektrownia oraz na karnet, stadion i bilety pojedyncze na stadion. Są też bilety grupowe, więc łapcie swoich znajomych, bo jest mega tanie, jak się kupuje te bilety po 3-4 osoby i zapraszam serdecznie wszystkich do Białegostoku.
1: No i co najważniejsze, impreza odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem. Widzimy
0: oczywiście
1: się w Białymstoku
0: na
1: już za 10
0: czwórki
1: dni. Nie wiadomo, leżymy. Paulina Rzeczek, dyrektorka komunikacji festiwalu Up to Date, była razem z nami. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Wielkie dzięki.
2: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: I minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No niestety, do końca dnia będzie dzisiaj stosunkowo pochmurno. Termometry pokażą maksymalnie od 13-14 stopni na Wyżynie Śląskiej, w Małopolsce i na Kaszubach, przez 15-16 w centrum, do 20 stopni na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez.

0: Wellness, niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni, oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowić Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Lacium?
4: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Czwórki.
10: Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in.

0: Dawaj.
1: I już mamy 8 minut po godzinie 15. Druga godzina popołudniowy przed nami. Razem jesteśmy do godziny 16. Maja Michalek już za moment pojawi się w naszym studiu. Historyczka sztuki, autorka profilu Poza Ramami, autorka podcastu o tej samej nazwie. Porozmawiamy sobie o sztuce współczesnej. Porozmawiamy także o tym, jak sztuczna inteligencja w ostatnim czasie wpływa na twórczość artystyczną. O tym, czy łatwo jest zrozumieć sztukę, czy ona jest już w zasięgu wszystkich nas, czy cały czas jest czymś raczej bardziej ekskluzywnym. O tym porozmawiam już za moment, więc mam nadzieję, że pozostaniecie razem z nami. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasiński, jesteśmy razem do 16.
2: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.

0: Już mamy 15 minut po godzinie 15. Razem z nami jest Maja Michalak, autorka podcastu Sztuka poza ramami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Maju, spotykamy się właściwie jeden dzień po Nocy Muzeów. Czy ty, jako osoba związana ze sztuką, byłaś tej nocy gdzieś w muzeum, czy sobie odpuszczasz, bo wtedy wszyscy idą?
1: Ta druga opcja. To jest ten jedyny dzień, kiedy raczej nie ma mnie w muzeach, ze względu na to, że wszyscy wówczas są. A jednak ja uwielbiam korzystać z tego luksusu, żeby zwiedzać muzea, kiedy jest mniej ludzi, choć bardzo, bardzo doceniam tę inicjatywę, szczególnie ze względu na to, że wtedy można robić dużo rzeczy, które na co dzień nie są dostępne.
0: I bardzo łatwo jest zobaczyć kilka różnych miejsc, kilka różnych galerii jednej nocy, a tak, jakbyśmy mieli to zaplanować w normalny dzień, to może to być problematyczne, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, i myślę, że każda okazja, która motywuje ludzi do wyjścia do muzeów, jest fantastyczna i czym więcej osób z nich korzysta, tym lepiej.
0: Jak z twojej perspektywy media społecznościowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wpłynęły na odbiór sztuki? W ogóle jak wpłynęły na sztukę? Czy takie profile, jak ty prowadzisz, czy też jest kilka jeszcze innych takich profili w mediach społecznościowych, na Instagramie, pokazujących sztukę, to otwiera nową publiczność i zachęca do tego, żeby odwiedzić muzeum, żeby trochę się tego nie bać, bo mam wrażenie, że u nas cały czas jest takie przeświadczenie, że ja muszę tyle książek przeczytać, zanim pójdę do muzeum, żeby na głupka nie wyjść.
1: Tak, zdecydowanie. I nie mówię tego tylko z mojej subiektywnej perspektywy, ale przede wszystkim opierając się na wiadomościach, które dostaję od ludzi, a dostaję naprawdę każdego dnia i nie jest to przesadą, że ktoś dzięki temu, że ja dodałam informację o jakiejś wystawie i nie tylko w Polsce, ale także na świecie, specjalnie się na nią wybrał. Albo przez lata nie był w muzeum, jednak zmotywowany jakąś treścią właśnie na Instagramie, jednak do tego muzeum się wybrał. Tak samo często, będąc w muzeum, jestem zaczepiana przez osoby w nim będące, co jest przemiłe. Jeżeli ktoś mówi: o Jezu Maja, jestem po twoim kursie i zaczęłam chodzić więcej do muzeów. Albo przez lata tylko na przykład ja sama się interesowałam sztuką, ale teraz już wiem, jak o niej opowiadać moim bliskim, żeby mój mąż, moje dzieci czy moja przyjaciółka też chciała się wybrać razem ze mną. No i to jest ogromna satysfakcja, móc trochę przekonywać ludzi do tego, że muzea są doskonałym miejscem do spędzania wolnego czasu, że można czerpać z tego mnóstwo przyjemności i że to nie jest wcale nuda.
0: A czy spotykasz się też z takimi historiami, że ktoś próbował, ktoś chciał pójść do muzeum, ale trafił na jakąś wystawę, której do końca nie zrozumiał i na samym początku się zraził? Czy cały czas zdarzają się takie sytuacje, że ta opowieść może jest nie w taki sposób podana, nie wszystko jest wyjaśnione i można się zrazić? Chyba zdarzają się takie przypadki.
1: Tak,
0: prawda?
1: Zdecydowanie, i ja sama też tego doświadczam, bo wcale nie jest tak, że każda wystawa mnie zachwyca i każde muzeum jest doskonałe. Oczywiście, że nie. I wtedy

0: też dzielę się moimi spostrzeżeniami i rzeczami, które nie do końca grają, bo jednak przez lata, szczególnie w muzeach sztuki współczesnej, było takie przeświadczenie, mam wrażenie, że czym trudniej będzie napisany tekst kuratorski, tym lepiej. Tym mniejsze grono osób będzie w stanie je zrozumieć, a wtedy będzie oznaczało, że ta wystawa rzeczywiście merytorycznie jest na bardzo wysokim poziomie, co według mnie nie jest prawdą, bo muzea nie są dla historyków sztuki, a ja, będąc historyczką sztuki, czasami też nie miałam pojęcia, o czym są te teksty, ponieważ ilość skomplikowanych słów, które nie są adekwatne do tego, co się ogląda, jest moim zdaniem czasami niezasadna, ale te zmiany w podejściu do publiczności moim zdaniem widać i nie uważam, że jest to negatywne, bo upraszcza się kulturę dla mas. Zdecydowanie nie, ponieważ czym innym jest napisanie tekstów na wystawę, a czym innym są teksty katalogowe, które najczęściej powinny być naukowe i świetnie, ponieważ tam możemy dowiedzieć się znacznie, znacznie więcej, ale jednak moim zdaniem lepiej jest, żeby każda osoba na wystawie mogła zrozumieć, co ogląda, dowiedzieć się więcej, bo po to przychodzimy do muzeum. Nie musimy przeczytać tysiąca książek, żeby dopiero być przygotowanym. Zdecydowanie nie. To muzea mają nas zachęcić do tego, żeby później sięgnąć po tę wiedzę i po prostu nieustannie chcieć oglądać więcej.
1: To jak myślisz, z czego wynika ta zmiana, która nastąpiła, że ta sztuka staje się jednak coraz bardziej dostępna? No bo to jednak osoby, które znajdują się na kierowniczych stanowiskach chyba w takich instytucjach, one o tym wszystkim decydują, to w jaki sposób coś ma być wyjaśnione albo w jaki sposób ma być podane.
0: Myślę, że coraz częściej zastanawia się nad tym, jak edukować. Te działy edukacji w muzeach są naprawdę coraz lepsze i czasami nawet kiedy ja przechodzę w muzeum obok jakiejś grupy, to tak podsłuchuję trochę, w jaki sposób ktoś opowiada. No i czasami jestem tak zaczarowana, że sama staję i łapę się na tym, że od 5 minut kogoś słucham, bo rzeczywiście ktoś zastanawia się nad tym, jak przekazać tę treść. Nie tylko właśnie nad tym, co mówi, ale w jaki sposób mówi. I to jest szalenie istotne. No i też każde z muzeów robi badania. Pyta publiczności, czego chce więcej. W jaki sposób mają do nich się zwracać. Jakie aktywności przygotowywać. Ale nie odbierałabym też trochę zasługi social mediom i tego, że jednak my też wytaczamy pewne trendy, pokazujemy, w którą stronę można iść. Też coraz więcej polskie instytucje patrzą na zachód, jak tam są przygotowywane treści, bo naprawdę tych różnorodnych podejść jest bardzo wiele i moim zdaniem nie trzeba schodzić z merytoryki, żeby urozmaicać tę ofertę edukacyjną.
1: Z drugiej strony mam wrażenie, że cały czas ta sztuka nowoczesna, ona bardzo często w sieci jest w jakiś sposób nie do końca zrozumiana, albo jest nawet obśmiewana, albo staje się jakimś memem. Z czego to wynika i dlaczego my tej sztuki nie rozumiemy? Bardzo często o tym porozmawiamy. Za chwilę zostańcie z nami.

0: Maja Michalak, historyczka sztuki, jest cały czas razem z nami. Czy zauważasz zmianę też w całym środowisku przez AI? Ta dyskusja oczywiście cały czas trwa, jeśli chodzi o to, z czego korzysta sztuczna inteligencja do wypluwania kolejnych wygenerowanych obrazków, grafik i tak dalej. Ale z twojej perspektywy w środowisku muzealnym czy w środowisku artystów, jak do tego AI się podchodzi? Bo czasami jednak ta sztuczna inteligencja jest w jakiś sposób wykorzystywana.
1: Tak, ale myślę, że jeżeli ktoś to robi i my to widzimy, to znaczy, że robi to w sposób nieumiejętny. I niestety widać to przy konstruowaniu treści, na przykład na social media. Także tak.
0: Mówisz o opisach na przykład?
1: Tak. I myślę, że już po tych kilku dobrych miesiącach, kiedy oswoiliśmy się z AI, już doskonale wyczuwamy, kiedy te opisy są sztuczne, a nikt z nas sztuczności nie lubi, więc tym bardziej jest łatwiej teraz, moim zdaniem, wybić się treściami, które są nasze, które mówią o naszej opinii i które widać, że są tworzone przez człowieka, ale wiele osób zastanawia się, jak to wpłynie na świat sztuki i na artystów i to, że teraz każdy przecież może stworzyć swój obraz i tak dalej. I znów tutaj wracamy do tego samego. Nie lubimy tego, co jest generyczne i fakt, że o, coś stworzyło AI, to nie jest wyjątkowe. I zasługa, a raczej wyjątkowość sztuki od zawsze polega na tym, że jest unikalna i rynek sztuki właśnie te prace zawsze najbardziej docenia i po nie kierują się kolekcjonerzy i są w stanie zapłacić olbrzymie sumy, jeżeli coś jest jedno, jedyne. Jest stworzone przez konkretną osobę, która ma swoją historię, która też chciała coś konkretnego wykorzystać i oczywiście w jakimś zakresie artyści będą korzystać z AI, szczególnie ci, którzy interesują się nowymi technologiami i wykorzystują je w swojej sztuce, bo to jest naturalne. Sztuka zawsze bardzo szybko przyswajała nowości technologiczne. Ale czy teraz artyści porzucą malowanie, rzeźbienie, projektowanie i będą tylko pisać prompty? No nie, oczywiście, że nie.
0: A czy ty, tworząc content, prowadząc profil na Instagramie, czy prowadząc podcast, korzystasz ze sztucznej inteligencji czasami?
1: Tak, oczywiście, ale nigdy nie piszę, napisz mi post i kropka w kropkę go przeklejam, zdecydowanie nie. Raczej wykorzystuję w pracy do takich rzeczy porządkujących albo które mają za zadanie szybko przetrawić jakieś dane z Excela. Jednak nie wyobrażam sobie, żeby teraz stracić ten kontakt z treścią, która jest w książkach, w materiałach źródłowych i tylko opierać się na tym, co mówi sztuczna inteligencja, bo często mówi źle i często wprowadza w błąd. I na początku testowałam sobie na przykład napisz 5 faktów o Józefie Chełmońskim. No i połowa z nich to były jakieś bzdury.

0: albo rzeczy tak płaskie, że po prostu po 3 sekundach w internecie można je znaleźć. No i co z tego, że ja coś takiego bym udostępniła na Instagramie? To nie ma żadnej wartości. Wartością jest to, co ludzi może wzbogacić, zaskoczyć, może pokazać inną perspektywę, więc czasami staram się zderzyć, ale finalnie i tak zawsze jest tak, że mówię, dobra, już sama to zrobię szybciej.
1: Nie, nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, ale w tym, co wypluwa AI, jest bardzo dużo takiego pustosłowia. Jest jakieś jedno zdanie napisane na 3 różne sposoby, właśnie w kontekście takiego postu albo kopii i to jest właściwie to samo i te zdania nie wnoszą absolutnie nic.
0: Tak, zdecydowanie, ale wiem, do czego wykorzystuję AI, żeby mi sprawdziło, czy dobrze przecinki postawiłam. To jest taka moja pięta Achillesa. I czasami Kasia, która ze mną pracuje, jak nie ma czasu mi sprawdzić tekstu, to sprawdzam sobie AI. To tak.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, bo jeszcze kilka miesięcy temu nawet całkiem sporo mówiło się o tym, że AI zabierze nam pracę. AI będzie robiło to i to i to. A naprawdę aż tak dużo czasu nie minęło, a już mamy dosyć tej sztucznej inteligencji i jesteśmy nawet na to bardzo wyczuleni. Widać po myślnikach, jeżeli jesteśmy przy samych tekstach i myślniki i emoji tam, gdzie są powklejane, widać, że to jest AI i od razu nas to odrzuca, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. I to chyba jest kolejny dowód na to, że my nie lubimy odejście od człowieka i ten kontakt z człowiekiem, nawet przez social media, przez internet, nadal jest dla nas wartością i jest czymś, czego my potrzebujemy, a nie potrzebujemy treści generycznych dla samych treści, no bo tutaj zupełnie nie o to chodzi i tak samo dzisiaj właśnie rano czytałam jakiś post o tym, że AI też nawet jeżeli jest dobrze spromptowane, to jednak te teksty, które wypuszcza, one są bardzo ujednolicone, są dosyć prostym językiem napisane, a my czasami chcemy mocniej wysilić nasz mózg, żeby dostał coś bardziej zaskakującego. I ta osoba właśnie, chyba to była Natalia z Architecture is a Good Idea, napisała, że jej sposobem na to w trakcie pisania kolejnej książki jest to, że sięga do bardzo starych książek, które nie powstały na przestrzeni ostatnich 10 lat, kiedy mamy dostęp do social mediów i do tych treści, które jest bardzo dużo, tylko takie, które mogą ją zaskoczyć, które nie są napisane w taki sam sposób jak inni. I myślę, że to jest też dobry trop, żeby czasem odkleić się od tego, co jest dla nas łatwe w przetwarzaniu.
1: Ale powiedziałaś o tym wysiłku intelektualnym, o tym, że chcemy zaskoczyć nasz mózg sztuką. Natomiast ja zastanawiam się, w jaki sposób to, że jesteśmy przebodźcowani, w jaki sposób TikTok i rolki wpłynęły na nasze postrzeganie sztuki, bo jednak takie oglądanie obrazu w galerii trochę wymaga innego wysiłku i jest zdecydowanie spokojniejsze niż scrollowanie telefonu. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: in rotation. Pull up in the smoke, put it in rotation. Pull up in the smoke, put it in rotation. Put it in rotation. Put it in rotation. 25 minut pozostało już tylko do godziny 16. To jak te wszystkie TikToki i rolki wpływają na później nasze wizyty w galeriach? Bo scrollujemy coś i mamy cały czas zastrzyk dopaminy i cały czas coś się dzieje, obraca się dynamicznie w formie teledysku, jakieś huki i tak dalej i jesteśmy przebodźcowani, a tutaj przychodzimy, mamy jeden obraz i patrzymy, nie wiem, w jeden róg tego obrazu i tam mamy coś dostrzec. Zupełnie inny poziom skupienia.
1: Tak, i myślę, że nasz mózg może trochę zwariować. I przykładem tego są badania robione już dobrych kilka lat temu, ale już wtedy średnio w muzeum poświęcaliśmy tylko 5 sekund na jedno dzieło sztuki. W 5 sekund jesteśmy w stanie zobaczyć prawie nic. Jesteśmy w stanie przeczytać plakietkę obok obrazu, jaki jest autor, jaki tytuł dzieła i idziemy dalej. Dlatego ja od lat mówię o tym, że lepiej jest robić slow art i przychodzić do muzeum, żeby zobaczyć 5-10 dzieł, a nie wszystkie. Bo mamy też w sobie tę potrzebę, żeby odhaczyć każdą salę, każde dzieło, mieć to poczucie, że zobaczyłem wszystko, zobaczyłam wszystko, pomimo tego, że jestem rzadko, to jednak, żeby ta wizyta była taka kompletna, a moim zdaniem dobrze jest to odwrócić i zastanowić się, jakiemu obrazowi i dziełu sztuki chcielibyśmy poświęcić więcej czasu i rzeczywiście zmusić się do tego, żeby popatrzeć chociaż minutę. 15 minut już jest w ogóle gigantyczny wysiłek.
2: Ile to jest rolek? 15
1: Ale
2: minut.
1: Myślę, że minuta patrzenia na dzieło może nam zrobić bardzo, bardzo dużo i z każdą kolejną sekundą będziemy widzieć więcej. Dlatego chciałabym, żebyśmy my, podchodząc do wizyt w muzeach, też szukali tam trochę spokoju, ukojenia i właśnie oderwania się od telefonu. Mogę brzmieć jak hipokrytka, ponieważ ja przychodząc do muzeum, często muszę wykonać swoją pracę i nagrać materiały, zrobić zdjęcia i ten telefon cały czas mam w ręku. Ale na przykład ostatnio jak byłam w Nowym Jorku, we Frick Collection, nie można robić zdjęć. Więc wtedy nie miałam innego wyboru, telefon miałam schowany i po prostu oglądałam.
2: Ale zaklejał kamerki?
1: Nie, aż tak. Po prostu są osoby, które delikatnie zwracają uwagę, że robić zdjęć nie można jedynie na dziedzińcu. I to automatycznie wyłącza nam te opcje trzymania telefonu w ręku i można sobie popatrzeć, poglądać, porozmawiać, zwrócić uwagę na szczegóły, zobaczyć jak się czujemy w danej przestrzeni. I to jest gigantyczna różnica i bardzo polecam wam to zrobić bez takiego przymusu. Czasami można włączyć po prostu sobie na pół godziny czy godzinę tryb samolot w muzeum i nie mieć takiego poczucia, że o, jak już mi się działo podoba, to muszę zrobić jego zdjęcie w telefonie. Zastanówcie się, jak wiele razy wracacie do tych zdjęć w telefonie, jak robicie je w muzeum, bo mogę się założyć, że
2: tak samo jak z tymi filmami z koncertów. Poglądam nagranie. Nikt nigdy tego nie powiedział.
1: Tak, dokładnie.
2: Ale wspomniałaś, Maju, o Nowym Jorku. Jak byś porównała w ogóle stan galerii, muzeów za oceanem? No, skupmy się na Nowym Jorku, do tego, co mamy w Polsce i do tego, co mamy w Europie. Bo chyba u nas jest więcej takich nowych instytucji. Te wszystkie muzea powstawały w przeciągu ostatnich 10, 15, 20 lat, a jednak w Stanach to wszystko jest znacznie starsze.
1: I tak, i nie, ponieważ jeżeli spojrzymy na nasze muzea narodowe, to one mają podobny czas kadencji jak tam Met czy MoMA, oczywiście, ale MoMA była pierwszym muzeum sztuki

sztuki nowoczesnej na świecie, chociaż my w Łodzi mamy Muzeum Sztuki, które było pierwsze w Europie, a drugie na świecie, właśnie po nowojorskiej MOMie, które prezentowało takie zbiory, więc tutaj, jeśli chodzi o sam budynek, to tak, ten przy manufakturze jest nowszy, ale kolekcja jest tak samo stara. Jednak, jakbym miała porównać moje doświadczenie,

0: rodziny. Każda ławka, po prostu jakiś bzdet. Każda jedna rzecz. Tam nawet, o, pamiętam, że mnie zaskoczyło w Whitney Museum, że tam nawet balkon, gdzie są stoliki kawiarniane, jest podpisane, że to ufundowała ta i ta rodzina. Więc tutaj na pewno to jest spora różnica. Ale poza tym myślę, że w muzeach nowojorskich też fajną rzeczą, którą my moglibyśmy jako Europa wziąć do siebie, jest przygotowanie na różnorodne grupy odbiorców, na przykład na dzieci. W MoMie przy wielu, szczególnie tych znanych dziełach, są osobne opisy dla dzieci, które są przeciekawe. Na przykład przy Edwardzie Hopperze jest krótki opis i tam zadają pytanie dzieciom. Wyobraźcie sobie, że bierzecie udział w tym wydarzeniu. Jaka godzina właśnie jest? Czy jest to świt? Czy może już mamy wieczór? Jak może pachnieć powietrze? Co się za chwilę stanie albo co stało się przed chwilą? I to doskonale rozbudza wyobraźnię, może bardziej zaangażować dzieci. Chociaż ja też polecam nam dorosłym czasami iść tą ścieżką dla dzieci, bo ona jest zawsze bardzo kreatywna i może dawać zupełnie inne spojrzenie, więc bardzo to polecam.
1: Maju, jeszcze wspomniałaś o tym kapitalizmie. Zastanawiam się, jaki ty masz stosunek do takiego muzealnego merchu? Czy tobie zdarza się coś kupić? Czy takie pamiątki, czy uważasz, że są słuszne? Kto co lubi i jak do tego podchodzisz?
0: Chciałabym powiedzieć, kto co lubi, ale czasami jest to tak badziewnie wykonane, że jeżeli ktoś robi przepiękną torbę jakościową z dziełem sztuki, które się lubi, czy tą słynną czapkę z napisem MoMA, którą sama sobie kupiłam, bo po prostu jest kultowa i po prostu wszyscy ją mają i to jest dla mnie w porządku, ale robienie wszystkich po prostu akcesoriów z gwiaździstą nocą Van Gogha, słonecznikami czy w Wiedniu z Klimtem, no to już trochę ile można. Dla mnie zawsze najlepszym prezentem dla siebie samej, pamiątką z muzeów są po prostu katalogi z wystaw i książki i uważam, że tego nigdy za wiele i zawsze dobrze sobie wrócić i na spokojnie w domu jeszcze coś doczytać. Albo zainspirować się właśnie jakąś kolejną rzeczą do podróży i myślę, że na takie rzeczy warto zwracać uwagę, a inne mogą być na przykład angażujące, jak gry, które tworzą muzea, chociaż w Polsce niestety te akcesoria muzealne nie są na zbyt dobrym poziomie, ale wśród zagranicznych instytucji rzeczywiście można znaleźć fajne rzeczy.
1: I warto zapamiętać tę radę i warto zajrzeć na Instagram naszej dzisiejszej gościni. Poza ramami Maja Michalak była razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: 12 minut pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, jak tam Kuba u ciebie?
1: Znakomicie.
0: Odespałeś?
1: Ja odespałem, wyszedłem o 22.30, wziąłem z Polskiego Radia dzieciom żabę z balona i byłem zadowolony.
0: I nie zeszło powietrze jeszcze?
1: Nie, jeszcze trzymam, chociaż trzymam tę żabę i powietrze jest pełno, chociaż mam dwa koty, więc jest dość niebezpiecznie.
0: No, życie w niebezpieczeństwie. Kuba, życie na krawędzi. Dzisiaj
1: będziemy rozmawiać o filmach, które każdy z nas powinien znać. Zresztą takie pytanie zadaliśmy też w naszej sondzie wideo, a efekty tego spotkania z przechodniami znajdziecie i na TikToku, i na Facebooku, i na Instagramie czwórki. Co dorzucasz do listy? Numer jeden będzie.
0: Napoleon Wybuchowiec.
1: Napoleon Wybuchowiec.
0: Tak, kojarzysz ten film?
1: Nie.
0: No to musisz obejrzeć. To jest taki film, który bardzo często puszczałem komuś, żeby sprawdzić, czy nadajemy na tych samych falach.
1: Rozumiem.
0: Czy takie same rzeczy nas śmieszą.
1: No to widzisz, tu się nie sprawdziło, chyba że się uśmiechnę, jak zobaczę.
0: No, tak trzymam kciuki. Może być. A jak nie, to już nie będziemy rozmawiać.
1: Po prostu.
0: Ale nie, to lata temu, ale do dzisiaj bawi mnie ten film i wszystkie inne produkcje Jareda Hessa, bo on jest reżyserem. To od siebie dorzucam. A ty co dorzucasz?
1: No ja jestem fanem Zielonej Mili jednak. Uwielbiam.
0: Wyglądasz na takiego.
1: Tak, że
0: skliwy taki jest ten film, taki dobry. Serce,
1: tak, dobre marka. Serce widziałem w liceum i się zachwyciłem. No i druga rzecz, Dzień Świra. No nie
0: ale
1: do pobicia,
0: płakałem,
1: nie do
0: pobicia. Płakałem,
1: na
0: płakałem.
1: Dniu Świra?
0: Nie, na,
1: na Zielonej Mili,
0: oczywiście. Dobrze, Kuba z wami zostaje, a wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 14.00.

0: Reklama.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: To już minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: To niezwykła okazja, by skierować oczy i przede wszystkim teleskopy ku niebu. Dzisiaj jedna z ostatnich odkrytych asteroid przeleci wyjątkowo blisko Ziemi. W kosmicznej skali obiekt nazwany 2026JH2 będzie o włos od Ziemi. Szczegóły zna Martyna Szymczakowska.
2: Planetoida 2026JH2 została odkryta 8 dni temu, wyjaśnia Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego.
3: To planetoida, która ma od 16 do 35 metrów średnicy, została dostrzeżona całkiem niedawno przez obserwatorium w Tucson w Arizonie.
2: Dzisiaj planetoida minie Ziemię w odległości około 90 tysięcy kilometrów, co jak zaznacza Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, jest wyjątkowe.
4: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię.
2: Obiekt minie Ziemię około 21 czasu polskiego, ale zdaniem astronomów nie będzie zbyt dobrze widoczny w naszym kraju. Można za to oglądać transmisję na żywo, między innymi na stronie NASA. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: A jeśli chodzi o pogodę, dziś w nocy może popadać. Na południu mogą wystąpić lokalnie mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 4-5 stopni na zachodzie oraz Podhalu do 10-11 na wschodzie.
5: Autopromocja. Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Drama B, Shaolin Style. Dzień dobry, witajcie, cześć. Jest poniedziałek, 18 maja. Mam nadzieję, że jeśli wracacie dopiero z pracy, z przybytku wszelkiej radości, to ten dzień był dla was nie dramatem, nie horrorem, bo jeśli był komedią, to zdecydowanie lepiej.
1: Na audycję Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
1: Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam i liczę na wasze telefony, tym bardziej, że chciałbym, żebyśmy dzisiaj sprawdzili, dlaczego jest tak, że niektóre historie stają się dla nas filmem na zawsze. Pytanie do was, czy jest taki film, który każdy powinien zobaczyć?
3: Myślę, że Hotel Transylwania. Fajny film i dużo uczy.
4: Shreka.
3: No, dobry jest film. I tam jest bardzo dużo na przykład motywów na maturę, bardzo dużo jest takich historii.
4: Odwoływałaś się do Shreka, rozumiem?
3: Nie.
5: Ben Karty Wojny, Quentina Tarantino.
6: Takie specyficzne dosyć filmy oglądam, to nie dla każdego może być.
4: No jestem ciekawy tego
6: Ale
4: gustu.
6: Też Ben Karty Wojny, zgadzam się.
4: A dlaczego?
5: To jest film po prostu ogólnie sztuka kinematografii, która pozwala się zapoznać z dobrym kinem moim zdaniem.
0: To jak to jest? Czy jest taki film, który waszym zdaniem każdy powinien zobaczyć? Czekam na telefony 226452100. Zachęcam też do tego, żeby odpalić nasze media społecznościowe, bo tam pojawiła się sonda wideo, w której przechodnią zadajemy to pytanie, no i naprawdę dyskusja w komentarzach jest gorąca. To na Instagramie, na Facebooku i na TikToku czwórki.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: To jeszcze raz, 226452100. Jest taki film, który każdy powinien zobaczyć. Magda Żelazowska, Filip Wolski, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 18.

0: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek, a wysłuchacie Pogadajmy w czwórce. Dziś gadamy o filmach, które powinien zobaczyć każdy z nas. 226452100.
1: No jedyne co z polskich oglądałem to 365 dni, nie? Ale wątpię, że to trzeba jakoś polecać, nie?
0: To Roman Sidło takie?
1: No.
0: Podobało ci się?
1: Nie.
2: Furioza.
0: Furioza?
2: Tak, bardzo ładny, pro polskich chłopaków, takich mocnych.
0: Film, który każdy powinien zobaczyć.
3: Ciężko powiedzieć. Musi być film, czy może być serial?
0: Może być serial.
3: Serial? Jesteśmy teraz z żoną na etapie oglądania Outlandera. To jest nasze drugie podejście i pewnie będzie trzecie.
4: Interstellar może.
0: Interstellar?
4: No, jest dobre. O kosmosie.
5: Szybcy i wściekli.
0: Szybcy i wściekli.
5: Dokładnie.
0: Dlaczego?
5: Dużo wyścigów, fajna akcja. Ja lubię takie proste filmy dla odmurzenia.
0: Patrzę na komentarze, które znalazły się pod naszą sondą wideo na Instagramie czwórki. Cześć Dawid pisze. Chinatown, Dziecko Rozmery, Lokator, Nóż w wodzie, Wstręt. Pianista też się pojawia. Roman Polański to jest ulubiony reżyser. Cześć Dawida. Ciekawy jestem, co do tej listy dorzuci Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
6: Cześć, witajcie.
0: Słuchaj, ja podejrzewam, że to jest bardzo trudne pytanie. Jak człowiek filmy ogląda, to wybrać ten jeden, który powinien zobaczyć każdy, zagwozdka jest. Nie wiem, jak to u ciebie.
6: No, jest to trudne zadanie. Ja analizowałem sobie pytanie i szczerze powiem, trudno było mi przeprowadzić selekcję, bo jest wiele wspaniałych filmów, ale jeden mi utkwił bardzo mocno w pamięci i to jest film Skazany na Shawshank. Tam jest pokazane, jak człowiek, który znajduje się w więzieniu, z tego co pamiętam, za niesłusznie wykonany na nim wyrok za zabójstwo żony, której nie zamordował. Człowiek wykształcony, człowiek, który został, znalazł się poza marginesem społeczeństwa w więzieniu bez zasady wyjścia. Systematycznie rozpracowuje ten system i pokazuje nam, jak metodyczna praca i cierpliwość potrafi przynieść efekt w postaci oszukania z systemu, który w zasadzie jego oszukał, zabierając mu życie i jego czas drogocenny.
0: Tomku, muszę ci zdradzić, że przed chwilą dostałem na słuchawkę taką wiadomość od Filipa, który realizuje Pogadajmy. Niech nie opowiada całości, bo ja nie widziałem. Ale bardzo, bardzo ładnie podszedłeś do tego, więc zachęciłeś. Mógłbyś spokojnie reklamować filmy, jakby ktoś dobrze zapłacił.
6: No nie wiem, czy z języka polskiego nie miałem chyba nigdy nawet czwórki, także słabo to widzę.
0: Ja bym ci dał piątkę, ale od razu ci mówię, że chyba rozbiłeś bank, bo Skazany na Shawshank faktycznie to jest taki film, który w tej sensie wideo, którą przygotowywałem, pojawił się bardzo często, jeśli chodzi o przechodniów.
6: Tak, to jest taki klasyk, naprawdę. Natomiast chciałbym jeszcze podkreślić, że dużo jest

0: rodzinnych, fajnych, ciekawych rzeczy, szczególnie jak pamiętam swoje dzieciństwo, to oglądałem z zamiłowaniem wszystkie czarno-białe seriale dla dzieci i nastolatków, które warto sobie dzisiaj odświeżyć. Pokazywana jest tam no, ten czas, kiedy życie się toczyło spokojnie, normalnie i ludzie zajmowali się sobą, najbliższym otoczeniem i nie byli pozamykani wewnętrznie. Też warto sobie przypominać te stare polskie seriale czarno-białe.
1: Przychodzi ci do głowy jakiś tytuł konkretny?
0: No na przykład Gruby, akcja dzieje się na terenie ziemi odzyskanych zaraz po wojnie. Nawet czeska Arabella, taka w sumie baśń dla dzieci czy dorosłych, można powiedzieć, że w zasadzie nie wiadomo do kogo stworzona, chyba dla wszystkich. No wiele wspaniałych rzeczy z tamtych czasów. Wojna domowa, no można by wymieniać naprawdę długo.
1: To dopisuję wszystkie twoje propozycje do listy. Lista naprawdę rośnie, więc bardzo ci dziękuję za te propozycje. Wszystkiego dobrego, Tomku, Szerokości.
0: Szerokości, dziękuję bardzo.
1: 226452100. Czy jest taki film, który każdy powinien zobaczyć? Dziś tworzymy sobie taką listę filmowych polecajek. Dzień dobry, cześć Marto.
2: Dzień dobry.
1: A ile ty masz lat?
2: 8.
1: 8. No ja myślę, że jak się ma 8 lat, to jest idealny wiek, żeby całą paletę różnych filmów, które warto zobaczyć, przedstawić. Ja jestem ciekawy, jakie filmy są twoimi ulubionymi. Opowiadaj.
2: Zwierzogród 1 i 2.
1: Zwierzogród 1 i 2. Jedynkę widziałem, dwójki nie. Polecasz?
2: No.
1: Dobra, dopisuję do listy. I co jeszcze? Masz jakieś propozycje?
2: Nie.
1: Czyli dwie konkretne propozycje. Pierwsza część Zwierzogrodu i druga też. Pozdrowienia, Marto, i pozdrów mamę, która chyba siedzi obok i przysłuchuje się temu, co mówisz.
3: Tak, zgadza się, dziękujemy.
1: A mama jak ma na imię?
3: Magda.
1: Magdo, a ty co dorzucasz do listy? Czy ten Zwierzogród to jest twoja propozycja, tylko nie chciałaś sama tego mówić i wysłałaś córkę?
3: Nie, absolutnie, ale dołączam się do tego. Myślę, że takie pozycje powinny być również oglądane przez osoby dorosłe po to, żeby trochę wejść w te buty dziecka i zobaczyć trochę z innej perspektywy pewne zjawiska, bo tam jest dużo poczucia humoru, ale też dużo wątków o stereotypach, o uprzedzeniach, o dyskryminacji. Myślę, że to jest bardzo aktualne, ale powiem szczerze, że oglądamy z córkami i staramy się pokazywać tradycyjne kino polskie, często czarno-białe. I przed kilkoma dniami oglądałyśmy film z lat 60. Gangsterzy i filantropi. Rewelacja.
1: Już myślałem, że powiesz, że Hydrozagadkę.
3: Nie. Ale dzięki za podpowiedź.
1: To jest dobra chyba podpowiedź, jeśli chodzi o to, co czarno-białe, tylko że to bardziej rok 71. Teraz strzelam, więc pewny do końca nie jestem. Wszystkiego dobrego wam życzę i dużo dobrych filmów.
3: Dzięki.
1: No z tymi filmami dla dzieci to jest zawsze taki problem. Ja je uwielbiam i zawsze mi się wydawało, że jak idę do kina na film dla dzieci, to muszę pożyczyć jakieś dziecko, żebym znalazł powód, dla którego idę na ten film. Ale potem doszedłem do wniosku, że faktycznie tam jest tak wiele różnych rzeczy, które mogą być też wartościowe dla dorosłego człowieka, więc i nawet bez pożyczania dziecka do kina można na taki film iść. Halo, halo, Piotrze!
4: No siemanko.
1: Się naczekałeś.
4: Chwilę, dał radę.
1: I rozumiem, że jesteś z całą listą filmowych polecajek, rzeczy, które warto znać.
4: Takie dwa klasyki polecę.
1: No, dawaj.
4: Trainspotting i Pulp Fiction. A i dlatego, żeby wydać życie, a drugie ze względu na ciekawe charaktery i historię.
1: Pulp Fiction zapisałem, ale pierwszego nie usłyszałem. Powtórzysz?
4: Rysopis. Nie, Trainspotting.
1: Jeszcze. A, to teraz już wiem, a usłyszałem Rysopis i myślałem, że okej, no teraz sięgamy po taką klasykę. Bardzo ci dziękuję, Piotrze, dopisuję do listy.
4: Dobrze, pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego, 226452100. Czy jest taki film, który każdy powinien zobaczyć?
5: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: Razem z nami dr Iwona Morozow, kulturoznawczyni, antropolożka i filmoznawczyni. Halo, halo, dzień dobry, cześć Iwona.
6: Dzień dobry, cześć.
1: Gdybyś miała oglądać jeden film do końca życia, to jaki to byłby film?
6: Od razu zaczynamy, widzę, z wysokiego C. Najtrudniejsze pytanie, jakie może być. Nie jestem w stanie w tym momencie wskazać takiego jednego filmu, raczej kilka filmów, które powiedzmy na tym etapie ze mną rezonują.

0: I pewnie pierwszy nie będzie wcale takim typowym filmoznawczym wyborem, czyli byłby to Obcy Ridleya Scotta z 79 roku. Ja w ogóle uważam, że to jest na wielu poziomach taki bardzo współczesny film. Znaczy film, który zaczął w pewien sposób współczesne opowiadanie i dzisiaj po latach dalej zachowuje dużą świeżość. Pewnie byłby to Kieł Jorgosa Lanthimosa, który, i w ogóle to jest bardzo niewygodny film, to jest taki film, który wzbudza dyskomfort, ja trochę lubię takie kino, które pozwala trochę zastanowić się nad tym, jak funkcjonuje społeczeństwo, więc byłby to Kieł. I myślę, że byłaby to Odyseja kosmiczna Kubricka, bo jest to taki film, który można oglądać wiele razy, za każdym razem znajdywać tam coś nowego, właśnie przez to, że jest to po prostu takie trochę kino filozoficzne, które w każdym punkcie naszego życia może z nami zupełnie inaczej rezonować. Ale mówię, to jest naprawdę bardzo lista na teraz.
1: Ale można powiedzieć, że to jest taka lista filmoznawcza mocno, bo nie wiem, czy filmoznawcy też można i wypada się przyznać do tego, że ogląda coś, co jest mniej ambitne, ale dla niego ważne. Chyba, że ty tak masz. I faktycznie masz takie filmy, które być może w tym kanonie jakoś wysoko nie są, natomiast one są ważne dla ciebie.
0: Absolutnie. Myślę, że każdy filmoznawca takie filmy ma. Moja będzie lista w tym zakresie jeszcze bardziej zaskakująca, dlatego że ja bardzo lubię kino klasy B, a nawet coś takiego, co idzie jeszcze dalej chyba poza kino klasy B, czyli jest takim filmem, kinem nieudanym pozornie. I na przykład myślę sobie tutaj oczywiście o absolutnym klasyku, jeśli chodzi o kultowość, czyli filmie The Room z 2003 roku, dlatego że jak ten film się ogląda i co nieco wie się o kinie, to ma się taką satysfakcję zdekonstruowania elementów, które po prostu mówią o tym, jak film nie powinien opowiadać. Więc to jest taka dodatkowa zabawa, która przy tym może wystąpić, ale to, co jest też ważne, to to, że mimo, że jest to kino nieudane, to jest kino, które rezonuje społecznie i w ogóle dla mnie to jest też bardzo duża wartość. Film jako coś, co jest oglądane społecznie, co na przykład nie chodzi tutaj o takie bardzo oglądanie przy skupieniu, tylko raczej właśnie o charakter społeczny. I tutaj na przykład tak zwane midnight movies temu służyły, na przykład, żeby w jakiś sposób kontestować rzeczywistość, obśmiewać i poprzez kino bardziej niż o skupienie się na tym, co dzieje się na ekranie, chodziło o to, żeby jakby oglądać wspólnotowo, trochę tak jakbyśmy sięgali do samego sedna w ogóle opowiadania historii, czyli siedzimy przy ognisku i tak naprawdę słuchanie historii jest po prostu czymś wspólnotowym. I jeśli mogę jeszcze jedną taką polecajkę, i to też może być w takim razie polecajka dosyć zaskakująca, jest taki film Quentin Dupieux, który swoją drogą jest bardzo ciekawym reżyserem, moim zdaniem wciąż dość niedocenionym, ale właśnie ta jego niszowość chyba robi też swoją robotę. I on kiedyś wyreżyserował taki film, który nazywa się Mordercza opona. I ja wiem, jak to brzmi i dokładnie brzmi to tak, jak powinno. I to jest w ogóle niesamowite, ponieważ ten film rzeczywiście ma głównego bohatera, który jest oponą. Taką zwyczajną oponą, która morduje, stąd ta mordercza opona. Natomiast to jest niesamowite, jak się ten film ogląda i że poprzez język wizualny można nadać pewnych cech charakteru przedmiotowi, który jest nieużywany, znaczy jest nieożywiony, przepraszam, więc to jest w ogóle niesamowite, że ten film da się trochę oglądać też jako lekcję o kinie, jako taką, jako właśnie języku audiowizualności, bez tak naprawdę jakiejś większej treści. I oczywiście tutaj to jest po prostu też czysta, absolutnie szalona zabawa. W ogóle polecam sprawdzić filmografię Quentin Dupieux, też jest znany pod pseudonimem Mr. Oizo.
1: Kiedy usłyszałem Mordercza opona, to zacząłem się zastanawiać, czy to jest kazus, powiedzmy, teksańskiej masakry piłą mechaniczną, ale rozumiem, że nie.
0: No, powiem szczerze, na jakimś wymiarze, znaczy, no ta opona morduje.
1: Tak.
0: W jakimś wymiarze,
1: czyli punkty wspólne są tutaj.
0: Tak, jest gore trochę, ale taki, powiedzmy, jest to też kino drogi po prostu. No jest opona, więc opona podróżuje, więc mamy trochę kino drogi, trochę kontemplacji i trochę goru oczywiście też się tutaj znalazło, ale bardzo duży poziom groteski i absurdu. Chociaż tutaj akurat w teksańskiej masakrze jest podobnie zresztą.
1: Kino drogi, mordercza opona. Bardzo mi się to spodobało. Iwono, a zdradź, czy jest jakiś klucz, jakim ty dobierasz filmy, bo powiedziałaś o tym aspekcie wspólnotowym, że to społeczne oglądanie filmów jest niezwykle ważne, ale ja zakładam, że czasem może być tak, że ktoś wybiera film pod swój nastrój. Czasem wybiera dlatego, że musi, bo jest filmoznawcą, jest antropologiem, jest kulturoznawcą i po prostu wypada coś znać o czym potem będzie się wypowiadać. Jak to wygląda w twoim przypadku? Dobór filmu dla siebie.

0: To już padło tutaj, przysłuchując się audycji, że tak naprawdę w ogóle zależy od tego rzeczywiście, jakiego filmu na dany moment potrzebujemy. I tutaj w moim przypadku jest nie inaczej. Są takie filmy, tak jak powiedziałeś, które obejrzeć muszę, bo jest to pewnego rodzaju kanon i wypada je znać. Jest też pewnego rodzaju przymus społeczny i mi się wydaje, że to jest też ważne. Na zasadzie ja się przyznam i jeszcze robię to na antenie radia, no trudno, ale moi studenci na przykład o tym doskonale wiedzą, że ja do dziś nie obejrzałam ani nie przeczytałam Harry'ego Pottera. I to jest jakaś taka, jest to absolutnie fenomen popkulturowy i w ogóle nie powinnam się teoretycznie do tego przyznawać, ale się przyznaję. I to jest taki element, który no, jest kultowy, tak? Jakby to jest pewien kod, który należy znać, żeby w ogóle funkcjonować dzisiaj w popkulturze, ale też funkcjonować społecznie, bo popkultura jest pewnego rodzaju kodem komunikacyjnym, którego używamy na co dzień. Więc trochę jak go nie znamy, to jesteśmy w jakiś sposób wykluczeni. No i tutaj akurat rzeczywiście są takie treści popkulturowe, które wiedziałam, że znać trzeba. Czasami przed niektórymi mimo wszystko się broni, ale też może do pewnego momentu. Więc to jest ten element na pewno, ten kwestia kanonu, kwestia społeczna, czyli ta kwestia kultowości. Ale poza tym oczywiście ja nie zapominam, że kino pełni różną funkcję edukacyjną, kompensacyjną, rozrywkową i tutaj właściwie w zależności od tego, czego akurat potrzebuję w danym momencie, to po prostu dobieram film, tak? Więc czasami mam ochotę się wzruszyć, tutaj też kwestia oczywiście, nie wiem, przestraszyć, emocje, a czasami mam ochotę troszeczkę zastanowić się nad rzeczywistością, nad światem i wtedy będę wybierała coś bardziej do kontemplacji, coś bardziej filozoficzne. A jeśli mam ochotę się tutaj też, ktoś się z rozmówców, z słuchaczy zadzwonił i po prostu ma ochotę się odmurzyć. I to są takie filmy, które kompletnie nie angażują, bawią oko nawet czasami. Gdzieś tam w tle je się popcorn i właściwie ten moment odprężenia jest tutaj wartościowy, więc jakby jak każdy inny dokładnie tak samo korzystam
1: z kina. Ja mam tak z filmem Job, czyli Ostatnia szara komórka. Wstyd mi się do tego przyznać, ale czasem wracam do tych gagów, które w tym filmie się pojawiają. Ja na przykład nie dooglądałem Krzyżaków. No nie byłem w stanie, ale nikt mnie z tego nie wykluczył. Nie wykluczył mnie z takiego społecznego życia i rozmawiania nawet o Krzyżakach, bo przynajmniej sięgnąłem po trylogię w oryginale, to znaczy na papierze.
0: No, ja myślę, że tutaj społeczna reakcja między Krzyżakami a Harrym Potterem może być niestety trochę inna.
1: Trochę inna, to prawda.
0: Się zawsze spotykam z dużym zdziwieniem, jak mówię, że nie czytałam, nie oglądałam Harry'ego Pottera. Od razu dodam tutaj komentarz, że jakby jak byłam dzieciakiem, to po prostu była to kwestia pewnego buntu, bo wszyscy to czytają, więc ja nie. I to pewnie gdzieś rezonowało po prostu też z moją osobowością wtedy, a w pewnym momencie jakoś tak za dużo już wiem o tym filmie, za dużo wiem o książkach, żeby teraz po prostu usiąść do tego i przeczytać. I tutaj może taką jedną rzecz dodam. To nie jest dokładnie to samo, ale pamiętam, jak moja przyjaciółka w podstawówce zepsuła mi zakończenie Szóstego Zmysłu. Do dzisiaj nie mogę tego wybaczyć, dlatego że po prostu ta lektura już nigdy nie była taka sama. Więc ja trochę zazdroszczę tym osobom, które załapały się na te początki fenomenu czasami takich treści. Na pewno ogląda się to trochę inaczej, albo czyta się trochę inaczej niż wtedy, kiedy coś już jest wielkie, jest wszędzie, wyskakuje nam z lodówki i w tym momencie no, jest pewnego rodzaju taki przesyt czasami, który się z tym wiąże.
1: Tworzymy dzisiaj listę filmów, które każdy powinien zobaczyć. Skazany na Shawshank się pojawił, jest Pulp Fiction, jest Obcy Ridleya Scotta, jest Mordercza opona, Kino drogi. Bardzo mi się podoba to określenie, zapisałem i pewnie będę dzisiaj żonglował nim do godziny 18. Razem z nami dr Iwona Morozow, kulturoznawczyni, antropolożka, filmoznawczyni z Uniwersytetu SWPS. Patrzę też na komentarze, które pojawiły się na Instagramie czwórki pod naszą sondą wideo. Tutaj pytanie od Biasty Agami. A gdzie dekalog Kieślowskiego? No spokojnie, spokojnie, na pewno się pojawi. 226452100. Dajcie znać, jaki film każdy powinien zobaczyć.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Dirty Dancing, słyszałem. To propozycja Alicji Michalskiej, której macham przez szybę. To ja dorzucam jeszcze. Zobaczymy. I love you.

0: Kill Bill, tak nazywa się ten kawałek i to też tytuł ulubionego filmu Filipa, realizatora, który jest za szybą, chyba fan Umy Thurman, mogę tak powiedzieć. Przeminęło z wiatrem, propozycja Magdy Żelazowskiej, która Pogadajmy wydaje, ja dorzucam Dzień Świra i Zieloną Milę. Jeśli chodzi o filmy, które każdy powinien zobaczyć, macie jakieś propozycje?
1: Film, ja może bardziej o serialu, Skazany na śmierć, każdy musi to widzieć, to jest
2: no, klasyk.
1: Klasyk, aktorstwo, mega, wszystko, top. Akcja, fabuła, wszystko tam się zgadza.
0: Co dorzucasz?
3: No myślę, że Django Unchained, jakoś tak to się nazywa, tak dla kultury.
0: Ale... Django też klasyka.
3: Prawda, bardzo fajny film.
4: Skazanie na Shawshank? To samo. Uważam, że też warto zobaczyć.
0: Stwórzmy dzisiaj taką listę filmów, które każdy powinien zobaczyć. Czekam na wasze telefony 22 645 2100.
5: Pogadajmy.
0: Doktor Iwona Morozow, kulturoznawczyni, antropolożka i filmoznawczyni z Uniwersytetu SWPS razem z nami. Iwona, trochę tak jest, że te filmy, które są nam bliskie, widzieliśmy na wczesnym etapie swojego życia, czy to tak nie zawsze jest? I ty na przykład w dorosłości odkryłaś też filmowe propozycje, które są z tobą przez kolejne lata.
6: Na pewno dzieciństwo i filmy, które oglądamy w dzieciństwie, zostają z nami na dłużej. To jest w ogóle niesamowite, jak po latach wraca się do pewnego rodzaju tytułów. My dorastamy, ten film niejako zostaje taki sam, ale zmienia się wszystko, co jest też dookoła nas i nagle się okazuje, że te treści czyta się też inaczej, więc naprawdę polecam takie powtórne czasami lektury filmów z dzieciństwa. Ja na przykład uwielbiałam Małą Syrenkę, czyli tą klasyczną animację Disneya z 86 roku, ile dobrze pamiętam. I dla mnie w pewnym momencie takim filmem był Forrest Gump. Pamiętam, że przez tydzień przychodziłam ze szkoły, rzucałam plecak i odpalałam po raz kolejny na VHS-ie Forresta Gumpa. Absolutnie film, który mnie odrywał od rzeczywistości. Niesie ze sobą takie po prostu bardzo proste, ale wzruszające przesłanie i wszystko będzie dobrze. I to jest w ogóle też niesamowite, że często te takie filmy, feeling good movies, one się tak nazywają, czyli takie filmy, które wprowadzają w nas taki stan poczucia dobra. To są te filmy, które rezonują, które są uniwersalne, które zawsze gdzieś, nawet jeśli mają tą swoją dozę naiwności, ale wydaje mi się, że mają tutaj ten potencjał na szerokiego odbiorcę. No i oczywiście w moim przypadku

0: to zainteresowanie kinem im zaczęło się bardziej profesjonalizować, tym zaczęłam bardziej zgłębiać sztukę filmową i szukać w tych miejscach, w których niekoniecznie były filmy, które na pierwszy rzut oka tego przysłowiowego były czymś, co mi się podobało. Raczej miały być trudnym doświadczeniem. Im trudniejszym, tym lepiej. Natomiast zdecydowanie jakiś sentyment do tych filmów z dzieciństwa pozostał i wydaje mi się też, to może tak trochę jeszcze dodam a propos tego profesjonalizowania kina i w ogóle zajmowania się tym, że to zmienia oczywiście to, w jaki sposób wybieramy filmy, co oglądamy, co nas cieszy. Natomiast taką rzecz, którą mogłabym polecić każdemu takiemu trochę kinomanowi, to jest rzeczywiście sięganie do historii kina. Nie zawsze te filmy będą dla nas zaskakujące, ale one są pewnego rodzaju filtrem, które później sprawia, że zupełnie inaczej patrzymy na to, co współcześnie dzieje się w kinie.
1: Ja też mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Miałem pewnie wtedy z 12 lat. Poszedłem do kina pierwszy raz sam bez rodziców i byłem jedyny na sali kinowej, bo to było mniej więcej około godziny 10 w środku tygodnia, a do szkoły miałem na 13. To był film Stuart Malutki, a potem zachwyciłem się też Ratatouille i doszedłem do wniosku, że jakiś pociąg do filmów o myszach we mnie jest. Oczywiście, jeśli nie są to myszy laboratoryjne. Halo, halo, cześć Sebastianie.
2: Cześć Kubo.
1: Jak się miewasz, kinomaniaku drogi?
2: Bardzo dobrze i trafiłeś idealnie, bo jestem kinomaniakiem. Nawet taki przydomek mam tutaj w swojej miejscowości.
1: Czyli chodzisz po ulicy i wszyscy mówią, cześć kinomaniak.
2: No bardziej ci pracownicy kina od lat, bo to już jakieś 40 lat do tego kina chodzę, więc to raczej oni mnie znają, bo społeczeństwo w mieście się zmienia bardzo szybko, dynamicznie, a ci pracownicy jednak tam zostają. Ja bym tą listę zrobił tak długą, że aż zabrakłoby pewnie audycji, ale w kinie zakochałem się, jak byłem malutki, poszedłem na IT i od tego się wszystko zaczęło, bo ten film na każdym chyba robi wrażenie. Czy to go oglądamy teraz, czy oglądaliśmy go jak wchodził do naszych kin. No i tak od tego się zaczęło, ale chyba takim filmem, z którym do was dzwoniłem, to był Ostatni Mohikanin Michaela Manna, więc z tym chciałem do was zadzwonić, jeśli chodzi o film.
1: Tak zostałem przy tym E-Team, bo faktycznie te teksty E.T., Go Home, one są kultowe i zostają z nami na lata.
2: Tak.
1: Ale widzisz, tu znowu odkrywamy ten wątek dzieciństwa, który nam towarzyszy wtedy, kiedy oglądamy jakiś film i potem wracamy też do tego filmu, być może dlatego, że dobrze nam się kojarzy, bo to był właśnie ten czas dzieciństwa.
2: To też, ale nie wiem jak twój gość dzisiaj. Ja uważam, że kiedyś filmy kręcono ciut inaczej, ciut lepiej. Teraz rzadziej chodzę do kina, bo po prostu repertuar jest dosyć słaby i nawet filmy, które się ogląda, nie zapadają nam tak w pamięć jak filmy sprzed lat, na przykład Kasyno. No jest mnóstwo tych filmów, o których by można mówić, w każdej kategorii coś znajdziemy, czy to będzie dramat, czy to będzie obyczaj, komedia, cokolwiek, ale ja to jakoś tak chyba sentymentalnie jednak te starsze tytuły robią na mnie chyba większe wrażenie.
1: Sebastianie, to skoro w takim razie masz przydomek kinomaniak w kinach w twojej miejscowości, rozumiem, że jak będę chciał iść do kina właśnie w tej miejscowości, będę chciał darmowy popcorn, to uśmiechnę się do ciebie, załatwisz.
2: Nie ma problemu, bilet załatwię, wszystko ogarnę.
1: No i jesteśmy dogadani. Wszystkiego dobrego.
2: Zapraszam
1: dobrego
2: do
1: tygodnia.
2: Sławna.
1: Do Sławna, zapisuję.
2: Tak.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.
1: 226452100. Pytamy was dziś o taki film, który każdy powinien zobaczyć. Co ty na to, Arku?
3: Cześć, cześć.
1: Cześć, cześć.
3: Fajny temat i to zawsze się miło kojarzy, bo to jest takie oderwanie od rzeczywistości, przeżycie jakiejś historii. Według mnie z kinem jest podobnie jak z muzyką. Odbieramy je stosownie do świadomości, do wieku i energii takiej wewnętrznej. Mnie ukształtowało kino, bo telewizja jeszcze nie była dobrze rozwinięta w moich czasach, więc Indiana Jones, Gwiezdne Wojny, filmy muzyczne, Blues Brothers, właśnie Dirty Dancing, to w ogóle były, pamiętam, że to były pierwsze filmy, na które mogłem chodzić do kina. Zresztą w Łodzi było takie kino Gdynia non-stop i można było sobie siedzieć na jednym filmie ciągiem przez cały dzień, albo ja pamiętam, że te filmy miały tak duży na mnie wpływ, że uwielbiam podróże, uwielbiam science fiction, rozbudowanie

budziło to moją wyobraźnię i też skłoniło, żeby zajmować się muzyką całe życie, bo jednak Blues Brothers, tam muzyka była po prostu...

0: ogóle tego nie oglądam, nie czytam, jakoś nie mogę się do tego... To w ogóle nie jest moja... No wiadomo, nie mogę się z tym utożsamić. A Job, czy tam Job, no to w ogóle te teksty z tego filmu polskiego cały czas używam. Nawet mój robot sprzątający jest Darek Odkurz, więc tak jak wchodzę do marketu, otwierają się drzwi, to nie mogę się powstrzymać, żeby powiedzieć Darek Odkurz.
1: Robię dokładnie to samo. Najgorzej, jeśli obok są ludzie. Nie wiem, czy miałeś taką sytuację. Krzyczysz Darek no tak, Odkurz i drzwi się otwierają, a obok ktoś zastanawia się, czy też ma powtórzyć to samo.
0: No ale właśnie. Każdy film zostawia coś po sobie i dlatego jest to film szczególny. Każdy film właściwie coś tam wnosi. Jak obejrzę film i o nim nie myślę na drugi dzień, to znaczy, że nie miał dla mnie żadnego znaczenia.
1: Ale wiesz, co mi się spodobało w tym, co mówisz, że dla ciebie też w kinie nieważna jest sama fabuła, ale też muzyka, bo powiedziałeś o Blues Brothers. Pewnie moglibyśmy wymieniać setki filmów, w których ta muzyka robi ogromną robotę.
0: Oj, muzyka filmowa ogólnie, nawet jeśli jest to robiona muzyka elektronicznie, czy symfonicznie, czy to jest tak wolny obszar, bo ona ma nieść emocje. To jest ładunek, to ona dźwiga jakby ładunek emocjonalny, który jest dodatkiem do obrazu, więc to jest w ogóle przestrzeń, którą ja uwielbiam. W ogóle Berlin Calling, czy no to są ścieżki dźwiękowe, to są ulubione moje jakby soundtracki, które lubię sobie słuchać sam na dobrym sprzęcie i tam się dopiero dzieje. No ja uwielbiam.
1: Ja czasem sobie wracam na przykład, no to już będzie taka klasyka, Dziecko Rosemary i tam jest ta słynna kołysanka Krzysztofa Komedy. No, to są rzeczy, które zostają, jak się raz usłyszę. Arku, dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego.
0: Miłego dnia, na razie.
1: A na łączach Maciek, kinomaniak podejrzewam też. Halo, halo, cześć.
2: Cześć, cześć. No wiesz co, właśnie, znaczy ja tak przysłuchuję się, miałem nie dzwonić, ale tutaj Sławek przede mną, jeszcze tam wcześniej dzwoni i mówi, że ma wrażenie, że to dzisiejsze kino jest takie średnie bardziej. I chyba właśnie, i tak to mnie zainspirowało, zadzwoniłem, bo chciałem się z nim zgodzić, bo ja oczywiście lubię takie filmy, tak jak tutaj pani mówiła, z młodości. I mam wrażenie, że kiedyś tych filmów było mnóstwo dobrych, a ostatnio mam takie wrażenie, że nawet jak pójdę do kina albo oglądam coś w tych serwisach streamingowych, to jest to wszystko jakieś takie nijakie, nie? No nie potrafię za 2 czy 3 dni powiedzieć, o czym ten film był i jakichś tam aktorów pamiętam i tak dalej. Ktoś mi opowiada, czy to widziałeś? No tak, widziałem, nie? Ale mam wrażenie jakieś takie, że chyba jakoś tak... Ale może to jest moje wrażenie, bo już jestem za stary, nie? Ale kiedyś były rzeczywiście filmy. Ja byłem fanem, to nikt tego nie powiedział, jeszcze przynajmniej nie słyszałem, takich filmów w latach 80. jakie było, gdzie jeden gościu rozwalał całą wyspę, na przykład Komando, nie? Ze Schwarzeneggerem. To jest film, który widziałem chyba 80 razy, znam go całego na pamięć i po angielsku i po polsku i to jest w ogóle jakiś taki no po prostu no świetny tytuł, świetny przykład filmu, gdzie po prostu można odpocząć i tak tak fajnie.
1: Maćku, ale to podbijmy ten temat, który ty już podbiłeś i to będzie pytanie do Iwony Morozow, kulturoznawczyni, antropolożki i filmoznawczyni. Jest trochę tak, że kiedyś kino było ciut lepsze, czy to zawsze jest tak, że nam się wydaje, że to, co było kiedyś, jest lepsze? Jak ty na to patrzysz jako filmoznawczyni?
3: Spodziewałam się tego pytania, powiem szczerze, bo za wiele razy padał ten wątek. Powiedziałabym, że trochę tak jest, że nam się wydaje, dlatego że jak wychowujemy się z pewnego rodzaju kanonem, no kino się zmienia. Dzisiaj współcześnie kino jest trochę produktem medialnym, jakby trochę inaczej w ogóle też głównie w tym takim mainstreamowym nurcie myśli się o kinie. Buduje się franczyzy, buduje się sequele, dlatego że w branży jedna rzecz jest pewna, że nic nie wiadomo. W związku z tym rzeczywiście dzisiaj, w związku z tym, że kino też tak mocno podróżało, to stawia się po prostu na takie pewne elementy. I to nie jest tak, że takie kino jak kiedyś nie powstaje, bo ono powstaje, ale powiedzmy, że nie jest o nim często tak głośno i trzeba gdzieś szukać na festiwalach, trzeba szukać poza tym głównym nurtem. Więc ja bym, a jeszcze jedną rzecz bym tutaj też powiedziała, więc trochę nam się wydaje, trochę działa tutaj na pewno ten mechanizm nostalgii, sentymentów, ale na pewno też kino się zmieniło, stało się bardziej produktem niż sztuką, przy czym sztuka też powstaje, ale trzeba, tak jak powiedziałam, gdzie

0: gdzieś szukać. Ale powiedziałabym, że tutaj jest jeszcze taki jeden element, który jest istotny, jak mogę dodać, bo dużo tutaj pada takich filmów kultowych polskich, znaczy źle powiedziałam, nie polskich, tylko kultowych dla Polaków, albo w ogóle kultowych w Polsce. Na przykład teraz padł tytuł Komando. Ja sobie też tak myślę, że to jest tak, że gdybyśmy gdzieś, powiedzmy tak na zasadach filmoznawczych, przeanalizowali kultowe filmy z epoki VHS-u w Polsce, to by się okazało, że to jest bardzo złe kino. Ale dla tutaj społeczności one miały zupełnie inną wartość. I jest tutaj jeszcze jedna rzecz, że czasami pewne kino dojrzewa i potrzebuje chwili, żeby znaleźć swoją publikę. I podam nawet konkretny tytuł. Chodzi o Blade Runnera, czyli klasyczny film z 1982 roku Ridleya Scotta. Chyba dzisiaj w ogóle nie trzeba udowadniać, że jest to film kultowy, że jest to film bardzo dobry. Natomiast w momencie, kiedy ten film wyszedł, zupełnie nie spotkał się z zainteresowaniem. Dopiero moment, w którym trafił na VHS-a, zaczął rezonować w inny sposób z publiką. Więc to jest czasami może, pewien film musi dojrzeć z publiką, musi znaleźć swój czas. Czasami są takie tytuły, które po prostu wyprzedzają ten moment, więc trochę tak chaotycznie, ale dosyć duży wątek i też tutaj przysłuchując się tym rozmowom, kilka rzeczy mi się od razu nasunęło, żeby gdzieś może wrzucić do przemyślenia na dalej.
1: Zerkam też na komentarze na Instagramie pod naszą sondą wideo. Pojawiło się Życie jest piękne. Pasja Mela Gibsona też jest. Tego akurat się nie spodziewałem. Ktoś napisał Franek. Ja byłem do pewnego momentu święcie przekonany, że ktoś w naszej sądzie rozpoznał swojego kolegę Franka, ale wygooglałem i się okazało, że taki film faktycznie istnieje. Tu trochę mojej ignorancji, to jest film animowany, więc czekamy cały czas na wasze propozycje filmów, które każdy powinien zobaczyć. 226452100. Maćku, jesteś z nami jeszcze?
2: Tak, jestem, się przysłuchuję. Ja tylko tak może już kończąc, ja mam wrażenie, że tych filmów po prostu jest dzisiaj za dużo, nie? Tego wszystkiego, znaczy może przez te serwisy streamingowe, nie? Kiedyś chyba było tego mniej i może to było bardziej artyściowe, ale tu się z panią zgodzę, że pewnie tak jest, że jest jakaś nostalgia do tych VHS-ów, do tych wszystkich tych, no tam. Teraz jeszcze jak było, to Życie jest piękne, to tylko jeszcze sobie przypomniałem, taki był kiedyś film Denisa Tanowicza, No Man's Land, Ziemia Niczyja, to było bardzo dobre, tak, to było bardzo dobre, pamiętam, na jakimś DKF-ie to oglądałem. Dobra, kończę, trzymajcie
1: się. Wszystkiego dobrego, cześć. Maciek kończy, natomiast zaczyna Jarek, halo, cześć Jarku.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
1: Rozumiem, że jesteś wciąż team Tarnowskie Góry.
3: Oczywiście. Witaj. Dzięki, że pamiętasz. Kuba, wiesz co, ja tak króciutko, takie dwa filmy na szczyt. Pierwszy to Szósty zmysł, który może nie jest najweselszym filmem, ale naprawdę dotknął mnie na wskroś. Oglądałem dwa albo trzy razy, za każdym razem to jest inny film. A drugi to jest Shrek, z tym, że tu bym zwrócił szczególną uwagę na teksty w wersji polskiej. Uważam, absolutne mistrzostwo świata.
1: To prawda. Miałem okazję też poglądać i posłuchać przy okazji Shreka w innych wersjach językowych. To nie jest to samo.
3: No to tłumaczenie nasze było wspaniałe, bo bardzo mocno tak jakby ukulturowione w Polsce, prawda? I te teksty były no, naprawdę wspaniałe.
1: Plus ten dubbing rewelacyjny. No ciekawy jestem kolejnej części.
3: Oczywiście, że tak. Z tego, pozdrawiam, dzięki.
1: Wszystkiego dobrego, Jarku, szerokości. Z tego co wiemy, Maciej Szczur ma wystąpić, a jego głos ma być nieco podrasowany, żeby trochę bardziej przypominał Jerzego Sztura. Nie wiem, na ile to plotki, na ile nie. Iwono, ty masz jakieś informacje odnośnie do Shreka najnowszego, który ma powstać?
0: Słyszałam bardzo podobne informacje. No, dzisiaj przy narzędziach AI to jest jak najbardziej możliwe. Technologia to umożliwia, więc wydaje mi się, że to jest jakieś takie trochę dobre rozwiązanie, bo jakakolwiek zmiana głosu, taka większa dla jednego z najważniejszych bohaterów w Shreku, byłaby na pewno dużym zaskoczeniem i pewnie takim nieprzyjemnym zaskoczeniem dla fanów.
1: Podobno córki Shreka są już nastolatkami. Jestem bardzo ciekawy tej historii. Świat się zmienia, Shrek też się zmienia. Razem z nami Szymon. Szymonie, co dorzucasz do naszej listy filmów, które warto znać? Dzień dobry, cześć.
4: Cześć Kubo, cześć, dzwonię się przywitać, zachęcony ostatnio twoim, żebym dzwonił częściej, także cześć.
1: Bardzo się cieszę, że zapisałeś numer.
4: Tak jest.

0: że stał żałdo. Nie no, wiesz co, nie podejmę się wymienienia jednego tytułu, bo kino to jest tak fantastyczny nośnik generalnie różnych według mnie przeżyć, doznań i emocji. I pewnie jeszcze też każde pokolenie ma swoje filmy i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że w ogóle to w setkach, jak nie w tysiącach filmów, fajne są nawet czasami takie króciutkie momenty. Ja teraz dzwoniąc do przyszło mi akurat teraz do głowy, jest taki film, to jest chyba tytuł, jest chyba Joe Black, z Bradem Pittem i przede wszystkim tam jest kapitalna rola sera Antonego Hopkinsa, który w pewnym momencie w scenie, który testuje torty, tam dla córek, nieważne, jak kto oglądał, to wie, i on w pewnym momencie, wiesz, zaczyna się zachwycać, ten jest pyszny, ten jest taki, w sensie w ogóle, wiesz, smakowania życia, rozpływania się, tańczy przy tym i to jest kapitalne, wiesz, według mnie w filmach, że każdy dla siebie może znaleźć coś innego. Dla jednego, nie wiem, super filmem będzie najwyżej oceniany na wielu portalach Skazanie na Shawshank, a kto inny powie, że obejrzał kiedyś 20 lat temu francuską Amelię i w ogóle wzruszyła go do takiego stopnia, że zmienił 180 stopni swoje życie. Więc wydaje mi się, że tych filmów można by wyrypać taką listę tam w setkach. Natomiast cudownie jak film działa. I taki ostatni przykład, który mam, to są Nietykalni, też film francuski, który gdzieś tam niedawno leciał w telewizji i akurat obejrzeliśmy go z córą. W sensie obejrzałem go z córą, mówię, słuchaj, to jest bardzo dobry film, jak chcesz, to możemy go obejrzeć. No i ona zachęcona gdzieś tym, że to jest bardzo dobry film, rzeczywiście go obejrzała, na końcu stwierdziła, że rzeczywiście ją poruszył, wzruszył, że teraz ma rozkminę, a moja córa ma 11 lat. Więc to według mnie wszystko zależy od filmu, w jakim momencie też do nas trafi, nie?
1: Wiesz co, ja myślę, że ona za 20 lat zadzwoni do czwórki i powie wtedy o filmie, który oglądała razem z tobą, bo myślę, że te sentymenty też takie międzypokoleniowe są bardzo ważne.
0: To byłoby wyjątkowe, ale uwielbiamy też chodzić do kina. Raja i ostatni smok, jeśli chodzi o bajkę taką dla dzieci, dla dorosłych, gdzie może dziecko się ubawić i wyciągnąć potężne rzeczy, i gdzie dorosły może wyciągnąć z tego wartości niesamowicie uniwersalne, o których bardzo często zapominamy, no to uważam, że z ostatnich lat tych takich bajek disneyowskich, bo jest dużo dobrych, ale z tych ostatnich, w ostatnich latach Raja i ostatnie są kapitalna, uniwersalna o wartościach bajka, no nie?
1: Bardzo ci dziękuję za ten telefon i wszystkiego dobrego, Szymonie.
0: Dzięki.
1: To tradycyjnie, dzwoń częściej.
0: Dzięki.
1: 226452100. Ja mam takie wrażenie, że zarówno Święta Wielkiej Nocy, jak i Boże Narodzenie sugeruje, żeby ktoś dzisiaj zadzwonił i powiedział, że jego ulubionym filmem jest Znachor, a takiej propozycji jeszcze dzisiaj nie było. Iwono, to na koniec naszego spotkania. My często mówimy tutaj o pełnych metrażach, a czy filmy krótkometrażowe to są też takie filmy, z których można wyłuskać jakiś, do którego warto wrócić w całej tej palecie i w ogóle w całej długiej historii kina?
2: Zdecydowanie tak. Natomiast jak, żeby nie było tak typowo, bo film krótkometrażowy jest dość trudny, dlatego że w dystrybucji jako takiej nie ma dla niego miejsca. Trochę była ta nadzieja, że platformy streamingowe znajdą miejsce, na przykład na Netflixie jest taka seria Miłość, Śmierć i Roboty, która pokazuje, jak duży potencjał ma tak naprawdę krótki metraż. Ale ja bym tutaj poszła chyba takim elementem, który jeszcze dzisiaj przynajmniej tutaj w audycji nie słyszałam, czyli kinem dokumentalnym. Zwłaszcza polskie kino dokumentalne z lat 70. To jest takie kino, które bym poleciła do przejrzenia, do zobaczenia, bo jest absolutnie zaskakujące i w ogóle dalekie od tego, co dzisiaj często kojarzymy z kinem dokumentalnym jako takim. To są krótkie metraże, które zmuszają do myślenia, są zaskakujące, gdzieś balansują czasami na krawędzi między kreacją, dokumentem i są naprawdę godne polecenia, więc jakbym mogła tutaj rzeczywiście na coś wskazać, to właśnie kino dokumentalne lat 70. Chociaż tutaj akurat teraz
1: ale to jest chyba co, lat. Zanim powiedziałaś lat 70., to od razu miałem w głowie jeden film, polski film dokumentalny Gadające głowy Krzysztofa Kieślowskiego. Mm-hmm. 44 osoby w różnym wieku, które dostają te same pytania. Kim jesteś? W którym roku się urodziłeś? Co jest dla ciebie najważniejsze? Tak. Świetne. Jest to po prostu świetne obserwować, jak zmienia się nasze podejście do życia w zależności od momentu, w którym jesteśmy.
2: To ja bym tutaj, jeśli już jest ten Kieślowski, bo tutaj zapytano, dlaczego nie ma dekalogu i rzeczywiście Kieślowskiego dzisiaj kojarzymy przede wszystkim z

0: kina fabularnego i dobrze. Natomiast właśnie rzeczywiście kino Kieślowskiego, kino dokumentalne z tego przełomu lat 70. powiedzmy, i bo tam trochę zahaczające akurat te Gadające Głowy rzeczywiście o początek 80. jest naprawdę niesamowite. Gadające Głowy zdecydowanie tak, film kultowy oglądany na całym świecie w szkołach filmowych. Właściwie tych gadających głów dzisiaj jest bardzo dużo. Każdy robi swoje gadające głowy na pewnym etapie, zwłaszcza jeśli studiuje film. I to moim zdaniem dużo znaczy. I gdzieś tym wzorem właśnie jest film Kieślowskiego, ale też na przykład Siedem kobiet w różnym wieku. No i słynne z punktu widzenia Nocnego portiera. Na przykład wszystkie bardzo krótkie metraże, a jednocześnie dokumentalne, ale jednocześnie właśnie pokazujące, że ten krótki metraż może przekazać też coś między tymi wierszami przysłowiowymi, coś więcej. I też, że patrząc na rzeczywistość, mimo wszystko można też stworzyć pewną subiektywną narrację o niej. I właśnie kino dokumentalne Kieślowskiego zdecydowanie to świetnie pokazywało.
1: Powiedziała ona, Iwona Morozow, kulturoznawczyni, antropolożka i filmoznawczyni. Bardzo Iwono, dziękuję za tę błyskawiczną podróż po świecie filmu.
0: Również bardzo dziękuję. Miło było gościć.
1: 22 645 2100. Pytamy was dziś o filmy, które powinien znać każdy z nas. Tworzymy dzisiaj taką listę do godziny 18. Zachęcam też do tego, żeby obserwować naszą sondę wideo w mediach społecznościowych Czwórki na TikToku i na Instagramie i na Facebooku. Tam też można komentować.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Skoro dzisiaj rozmawiamy o filmach, to na jutro polecam deszczową piosenkę. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: A to dlatego, że jutro miejscami przelotny deszcz. Po południu na południowym zachodzie oraz w Bieszczadach możliwe także burze. Ale jeśli chodzi o temperaturę, ta maksymalna wyniesie od 16 stopni miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju, tylko nad morzem od 12 do 15 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: 6 minut po godzinie 17.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Ta nasza lista jest naprawdę bardzo długa. Na tej liście między innymi Zwierzogród. E.T. się pojawił. Skazani na Shawshank. Jest też Mordercza opona, czyli Kino drogi, jak wspominała dzisiaj Iwona Morozow, kulturoznawczyni i filmoznawczyni. Tworzymy dziś listę filmów, które każdy powinien zobaczyć. Ciekawy jestem, co wy dorzucacie do tej listy. 226452100.
2: Borat.
3: Borat.
0: No, klasyczek.
2: Klasyczek. Co jakiś czas sobie oglądam jeszcze raz i za każdym razem jest tak samo śmieszny, albo jeszcze śmieszniejszy.
0: Zamówiłeś Strój Borata, czy jeszcze nie?
2: Nie, nie.
0: Jeszcze nie. A ty?
4: Matrix.
0: Matrix, czyli tak. Nie Borat.
4: Ale zgadzam się też z Boratem, bo trzeba, uważam, że uczymy pewnego dystansu do siebie i dystansu do świata. Więc myślę, że jest to ważne.
0: A gdzie chłopaki nie płaczą? Tej propozycji chyba jeszcze nie było. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Powiem wam, że ja czekam dzisiaj absolutnie na wszystkie propozycje, no może prawie wszystkie, na komedię, na dramat, melodramat, na horrory, być może na krótki metraż, bo tych krótkometrażowych propozycji jeszcze dzisiaj wiele nie było. Ja znam taki dobry, moim zdaniem, film z Katowic, Brzydkie słowa, o chłopaku, który jest realizatorem dźwięku i ma zespół Tureta. Naprawdę niesamowita historia, trwa kilkanaście minut. No my jesteśmy dzisiaj taką drużyną pierścienia. Magda Żelazowska, Filip Wolski, Kuba Jamrozek, a jesteśmy z wami do godziny 18:00. 226452100.

0: Tu czwórka i pogadajmy. No cały czas myślę o tych filmach, które każdy z nas powinien zobaczyć przynajmniej raz w swoim życiu. Tworzymy dzisiaj taką listę 226452100. To ja też będę co pewien czas coś dorzucał. Nie wiem, czy pamiętacie z roku 2015 film Praktykant. Byłem nim zachwycony. To jest dość lekki film, natomiast no, pięknie opowiada o takiej wymianie międzypokoleniowej. Chociaż nie wiem, czy to jest akurat ten argument, który najbardziej mnie do niego przekonał, bo jeszcze był drugi. Była to Anne Hathaway, którą absolutnie uwielbiam. Byłem nią zafascynowany. Zresztą Robertem De Niro też, bo on przecież jest tym filmowym praktykantem. Halo, halo, cześć Marcinie.
1: Cześć, witam cię Kubo, witam słuchaczy. Nie, coś chciałbym wam dodać, żebyście sobie obejrzeli w czasie wolnym, ale dla mnie to kino to głównie to takie, w które byłem na dyskusyjnych klubach filmowych i to naprawdę robi niesamowitą robotę. To na przykład 12 gniewnych ludzi.
0: 12 gniewnych ludzi, dorzucam do naszej listy. Ale byłeś też na dyskusji wokół tego filmu?
1: Tak, tak. To jest niesamowite, jak ta dyskusja w ogóle na temat jakiegoś... Wszyscy widzimy ten film, ale każdy ocenia ten film przez swój pryzmat, przez swoje doświadczenia, przez swoje zwierciadło i to jest niesamowite. Też mam trochę też dużo, inne filmy, na przykład Dogville, Lot nad kukułczym gniazdem, kreskówka teraz, Horton słyszy ktośa, nie wiem, czy ktoś oglądał, czy nie.
0: Horton słyszy ktośa, tak?
1: Horton słyszy ktośa, tak.
0: Tego nie znam.
1: Coś, co dramat, dwa dramaty, które po prostu zdemolują, myślę, że każdego z nas, to W stronę morza i Motyl skafander. To są dwa filmy, które opowiadają o historię ludzi, którzy kończyli w pewien sposób, byli pełni sprawni i stali się niesprawni, nie? Jak się to wszystko zmienia. To są takie filmy, które dużo pozwalają nam trochę w głowie przeorganizować, nie?
0: Marcina, powiedz jeszcze jedną rzecz. Ty wybierasz filmy do nastroju, czy być może to jest kwestia polecajek, a może idziesz na film, bo wiesz, że tam będzie dyskusja wokół niego w kinie?
1: Właśnie jak mieszkałem w Poznaniu, to głównie szedłem na film pierwszy z ciekawości. Czasem były takie seanse w kinie Muza, czyli nie wiadomo, na co idziemy. I wtedy się okazuje, jak już obejrzymy, no to wtedy się dyskusja cała toczyła. No i to była taka niespodzianka.
0: Po prostu.
1: I polecam, ogólnie polecam naszemu jakby społeczeństwu i wszystkim, co się filmami interesują, że dyskusyjne kluby filmowe to fajna sprawa.
0: Powiedział on, nasz słuchacz Marcin. Wielkie dzięki za tę propozycję. Trzymaj się, Marcinie.
2: Trzymajcie się, no. Pozdrawiam.
0: A po drugiej stronie Sebastian. Jesteś, Sebastianie?
3: A jestem, dzień dobry.
0: Co na naszej liście pojawi się dzięki tobie? Podejrzewam, że to też może być długa lista twoja własna, która powiększy tę naszą dużą.
3: No, bardzo długa, ale ja powiem tak, ja jestem chodzącym człowiekiem klasykiem i z takich poważniejszych filmów to American Beauty i American Psycho. To są takie ciężkie, dobre filmy. Mhm. Prowadzący widział, nie widział, bo mnie ciekawi.
0: American Beauty oczywiście, że widziałem.
3: American Psycho?
0: Też. Właściwie zawsze słyszę dwie wersje. American Psycho czy Psycho, jak kto woli.
3: No ja jestem polskojęzyczny.
0: No, kupuję to.
3: A z lekkich filmów film Hakerzy i Odlotowe szaleństwo.
0: I Odlotowe szaleństwo, którego nie widziałem, więc możesz mi zdradzić co nieco, ale bez spoilerowania. To jest zadanie i to jest sztuka.
3: Nie,

0: powiem, ja umiem, potrafię opowiadać filmy tak, żeby nie zdradzić. To jest film młodzieżowy o chłopaku, który wyjeżdża chyba z Kalifornii, wyjeżdża na Alaskę i jeździł na rolkach i pływał na desce, a tam ma konflikty na Alasce. Fajny młodzieżowy film z roku w okolicach 93.
1: Rok 93. Bardzo chętnie zobaczę. Dzięki za tę propozycję, bo o tym filmie nie słyszałem. Trzymaj się, Sebastianie.
0: Miłego.
1: I dużo dobrych filmów, jeśli chodzi o najbliższe miesiące, bo ja wiem, że dla kinomaniaków to jest taki czas trochę poszukiwań, żeby znaleźć coś, co może dorównać temu, co już widzieliśmy. To jest spore wyzwanie.
2: Pogadajmy.
1: Tu czwórka i pogadajmy. Dziś filmowo pytamy was o film, który każdy powinien zobaczyć. Zakładam, że macie taką filmową paletę. 226452100. Czekamy na telefony. Razem z nami Wojciech Tutaj, krytyk, dziennikarz filmowy, filmoznawca. Halo, halo, dzień dobry, cześć Wojtku.
3: Dzień dobry.
1: Film, który obejrzałeś najwięcej razy w swoim życiu to...
3: Bardzo trudne pytanie, ale myślę, że musiałbym postawić na coś z takiej absolutnej klasyki kina popularnego, czyli albo Władca Pierścieni, albo pewnie Gwiezdne Wojny.
1: No to pięknie. Bardzo się cieszę z twojej odpowiedzi, bo podejrzewałem, no jak filmoznawca pojawi się w naszej rozmowie, to będzie zarzucał taką grubą polską literaturą, bo wypada, więc będą nawiązania do Wajdy, do Kondratiuka, być może do Kieślowskiego, a ty jednak nie, Gwiezdne Wojny chociażby.
3: No, teraz powiedziałem o filmach, które obejrzałem najwięcej razy w życiu. Niekoniecznie uważam, że każdy powinien je zobaczyć, chociaż ta kategoria jest w ogóle dosyć problematyczna. Pewnie się ze mną zgodzisz, bo oczywiście historia kina jest już na tyle długa, że moglibyśmy tu wymieniać dziesiątki arcydzieł filmów, które rzeczywiście zapisały się i w naszych głowach, i w powszechnej świadomości. Ale często jest też tak, że na tych listach z najważniejszymi filmami są, tak jak mówisz, filmy, które wybierają krytycy, znawcy kina, no i często pojawia się w nich też snobizm, czy jakaś chęć właśnie wyróżnienia twórców mniej znanych, dzieł mniej znanych, ale przecież wszyscy doskonale wiemy, że te wrota kina się dla nas otwierają bardzo często właśnie przez te filmy najpopularniejsze, te najbardziej ekscytujące, atrakcyjne.
1: Wiesz, dlatego zadałem to pytanie, film, który każdy powinien zobaczyć, a nie film, który wypada zobaczyć, bo jakbym rzucił hasło wypada, to pewnie by było już tak mocno filmoznawczo potraktowane.
3: Coś w tym jest, no bo kiedy ja myślałem sobie o tych tytułach, które rzeczywiście każdy powinien zobaczyć, to rzeczywiście te filmoznawcze geny się we mnie mocno zaczęły odzywać, no bo pewnie chcielibyśmy też jako znawcy kina, żeby ludzie, znaczy zwykli widzowie też zapoznali się na przykład z takim filmem jak Obywatel Kane, Siedmiu Samurajów, czy nie wiem, 8,5 Felliniego, ale nie dlatego, żeby po prostu uznali ich wielkość, tylko bardziej, żeby zobaczyli, że to kino może mieć też trochę inny charakter, może w inny sposób być opowiadane, innym językiem, niekoniecznie w taki klasyczny, hollywoodzki sposób. Nie mówię nawet, że w sposób prosty, ale taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni przez wizyty w kinie jako dzieci, czy przez po prostu seanse telewizyjne. Ale są takie filmy, które rzeczywiście zmieniały sam kod, w jakim kino mówiło. I to są między innymi te filmy, które wymieniłem. I fajnie by było, żeby na którymś etapie swojego życia też z takimi wizjami się spotkać.
1: Ja w ogóle mam taką teorię, że my czasem wracamy do filmów i niekoniecznie to są powroty do filmów samych w sobie, tylko do tej całej otoczki, która nam wtedy towarzyszyła. Ja na przykład pamiętam, jak byłem nastolatkiem i jakaś wrażliwość może się budziła, zastanawiałem się, co jest dobre, a co złe i wtedy pierwszy raz zobaczyłem Zieloną Milę na podstawie książki Kinga, która była o tym, co dobre i co złe, o pewnych dylematach moralnych w dużej mierze też. I doszedłem wtedy do wniosku, że to jest taki film, który każdy powinien zobaczyć, więc zastanawiam się, na ile ta otoczka taka właśnie naszego wieku, tego, z kim rozmawiamy na co dzień, z kim spędzamy czas, w jakich okolicznościach sięgamy po ten jeden konkretny film, jest ważna.
3: No myślę, że to ma ogromne znaczenie, chociażby ta otoczka właśnie nostalgii, tęsknoty też za pewnymi pięknymi przeżyciami, właśnie za tym, kiedy szeroko nam się otwierały oczy, kiedy spotykaliśmy swoich ulubionych bohaterów, albo wchodziliśmy w jakiś świat, w jakąś rzeczywistość, która była tak różna od naszej i w której chcieliśmy się właśnie zatopić, w której chcielibyśmy zostać. Dlatego ja też powiedziałem o Władcy Pierścieni. Myślę, że mógłbym też równolegle powiedzieć o Parku Juraja.

0: Kiedyńskim, bo pamiętam, że te filmy rzeczywiście oglądałem z taką totalną dziecięcą ciekawością i naiwnością, ale nawet kiedy do nich wracałem, czy chociażby do serii filmu o Indianie Jonesie, to czułem podobne emocje, chociaż wiadomo, że też patrzyłem już na te filmy trochę bardziej krytycznym okiem, ale teraz też na fali tych powrotów klasyki do polskich kin wiele osób też weryfikuje swoją opinię na temat niektórych filmów, takich jak chociażby, nie wiem, Czas Apokalipsy, czy Lot nad Kukułczym Gniazdem. Nie mówię, że negatywnie, ale często z tym bagażem doświadczeń, też z całą dużą kupką obejrzanych po prostu ważnych filmów, inaczej możemy na te filmy spojrzeć, możemy je też nawet bardziej docenić, co jest też ciekawe, bo faktycznie jak chłoniemy filmy będąc nastolatkami, czy jeszcze we wczesnej dorosłości, to czasami trochę je przyjmujemy tak na zasadzie z całą dobrocią inwentarza i nie zastanawiamy się aż tak bardzo nad tym, co one z nami zrobiły.
1: Uśmiecham się, kiedy to mówisz, bo przypomina mi się to, kiedy w pierwszej klasie podstawówki przychodziłem do domu po szkole, babcia dawała mi kluski, ja siadałem przed telewizorem, tam było RTL 7 i leciały kolejne odcinki Dragon Balla. Po latach spróbowałem wrócić do tego anime, nie dałem rady, bo to slow motion, które pojawiało się w każdym jednym odcinku, mnie po prostu przygniotło. A miałem bardzo dobre wspomnienia, więc zakładam, że to samo można go serialu anime przełożyć na język filmu. Na nasze postrzeganie filmu po prostu.
0: Zdecydowanie tak. I rzeczywiście z tymi powrotami do filmów naszych ulubionych, czy filmów, które nas ukształtowały, może być różnie, więc nie dziwię się twojemu rozczarowaniu, czy po prostu takiej emocji związanej może z, trochę z oddzieleniem się od swojej młodzieńczej czy dziecięcej wersji, ale prawda jest też taka, że ten mechanizm może działać w drugą stronę, to znaczy film, który nam się nie spodobał, który nas odrzucił, albo który obejrzeliśmy za wcześnie, no nie wiem, Egzorcysta byłby takim dobrym przykładem, albo jakieś inne słynne horrory, no nie chcę mówić już nawet o teksańskiej masakrze piłą mechaniczną. Te filmy mogły nas przerazić, mogły nas totalnie wycofać, sprawić, że po prostu uciekliśmy sprzed ekranu, ale po latach, jak już zorientujemy się, jak ważne miejsce zajmują w historii kina, jeżeli przypiszemy im to określenie, że każdy powinien je zobaczyć, no to po pierwsze zrozumiemy, dlaczego się wtedy tak baliśmy, czy dlaczego taki dystans ten film zbudował do naszej wrażliwości, jeszcze jakoś ograniczonego, powiedzmy w dzieciństwie czy w młodości światopoglądu, ale po latach już będziemy w stanie powiedzieć, kurczę, no to jest jednak fantastyczna filmowa robota i tak naprawdę nawet ten film już wtedy na nas zadziałał, tylko jeszcze tego nie zrozumieliśmy.
1: Ten głos, który słyszycie dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce, należy do Wojciecha Tutaja, który jest krytykiem, jest dziennikarzem filmowym, jest filmoznawcą, a rozmawiamy dziś o filmach, które każdy powinien zobaczyć. I to jest pytanie do was. 226452100, a za kilka minut będziemy podróżować po Polsce, a potem wyruszymy do Azji. Ale zanim to, zdradźcie jeszcze, co do naszej listy dorzucacie.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: Bardzo lubię filmy historyczne. No, wojenne niewątpliwie, bo to historia Polski. O powstaniu warszawskim, o Syberii lubię. Historyczne filmy.
1: Film, który każdy powinien zobaczyć.
4: A może być serial?
1: Może.
4: No to Euforia zdecydowanie. Teraz wyszedł trzeci sezon, jak najbardziej o młodych ludziach. Moim zdaniem każdy rodzic i każdy młody człowiek powinien to obejrzeć. Ale to jeszcze na przykład Interstellar. Świetny film, taki ogólnie, żeby trochę głowę otworzyć.
1: A razem z nami nasz słuchacz Stefan. Halo, halo, cześć Stefanie.
5: Cześć, witam was serdecznie.
1: Kinomaniak, rozumiem.
5: Absolutnie nie, właśnie odwrotnie. Przeciętny Kowalski, który raz na jakiś czas trafi na jakieś różne filmy i mam do tego stopnia słabą głowę, jeśli chodzi o filmy, że nie jestem w stanie prawie zapamiętać żadnego tytułu, który oglądałem po jakimś czasie, a co już nie wspominając o aktorach, którzy tam grali. Ale mam dobrą pamięć wzrokową, czyli jak obejrzę jakiś film, który gdzieś tam mnie zmusi do jakiegoś myślenia i wrócę do niego jakiś czas później, to zdecydowanie wiem,
1: że to ja ci zdradzę tylko, że ja mam momentami podobnie i wtedy pytam czata GPT, opisując mu fabułę. No jest dwóch gości, którzy idą ulicą, jeden patrzy w prawo i czasem się zdarza, że mi podpowie ten tytuł. Nie zawsze, ale czasem.
5: No, sztuczna inteligencja nas może zaskoczyć zdecydowanie. Ale to, dlaczego dzwonię, ja nie wiem, czy już ten tytuł padł, to jest polski tytuł. Chłopaki nie płaczą.
1: To ja go rzuciłem. I teraz możemy przybić sobie, słuchaj, piątkę, bo ja ten film lubię. Uwielbiam.
5: A ja go, ja go uwielbiam i myślę, że

0: ma to związek z paroma rzeczami. Ja jestem rocznik 87, więc pierwszy raz, kiedy obejrzałem ten film, to był jeden z moich w ogóle pierwszych filmów obejrzanych na komputerze, na płycie CD, które gdzieś tam mój tato kiedyś skądś przyniósł. Oczywiście nie było wtedy za dużo wyboru, albo było telewizja i te takie bardzo gdzieś tam obeznane tytuły, które leciały mimo naszej woli, nie mieliśmy Netflixów, możliwość wybierania, przełączania, a to był ten jeden film, który ja miałem na płycie. I tak się składa, że ten jeden film, który obejrzałem jako 15-latek, po pierwsze to byłem w szoku, że jest taki wspaniałym filmem. Po drugie, te rzeczy, które w tym momencie ja dorastałem i zobaczyłem ten świat, taki polski świat, polskiej komedii, tego Kuby, te teksty, Laska, Jezus Maria. Ja potem ten film obejrzałem chyba dziesiątki razy, znałem go na pamięć i do tej pory, mając już prawie 38 lat, jestem w stanie powiedzieć, że jeżeli miałbym wybrać jeden film polski, który jest w mojej ocenie najlepszy, to byłby to dokładnie Chłopak nie płacze.
1: A wiesz, jaki jest kolejny etap wtajemniczenia, jeśli chodzi o Chłopaki nie płaczą?
0: Poranek, Kojota, Euro na 7C kwadrat
1: nie,
0: i tak dalej.
1: Nie, ale to też, to prawda, ale nie, nawet myślałem o tym samym jednym filmie. Oglądasz film Chłopaki nie płaczą, a potem zamawiasz przez internet ten słynny sweter Gruchy, czyli postaci, w którą wcielał się Mirosław Zbrojewicz. Pamiętasz?
0: Ale tego swetera i tak w historii byś nie zrozumiał.
1: No niby tak, to prawda. To prawda.
0: To są teksty, które są moim zdaniem w dalszym ciągu żywe i na przestrzeni wielu lat swojego życia te teksty wracają. Chociażby słynny tekst odpowiedziałem sobie na jedno bardzo ważne pytanie, co w życiu lubisz robić, a potem zacznij to robić. No to jest chyba tekst, który dotyka każdego z nas.
1: No bo Laska był takim Arystotelesem współczesnym.
0: No dokładnie. No zresztą jakby do tej pory można wyciągnąć wnioski, co luzuje i w jakim świecie trzeba się obracać. Chociaż Laska, z tego co wiem, jest bardzo dobrym fachowcem do wyciągania wgniotek gdzieś tam samochodowych i ta rola jakby cały czas do niego gdzieś tam wraca i klientela. No ale jednak, jeżeli miałbym postawić naszego faworyta, to Chłopaki nie płaczą tylko i wyłącznie. Nie ma więcej nic do powiedzenia, bo tutaj jest pełno super fajnych filmów, ale ten jeden jest w moim sercu. Amen.
1: Znalazłem człowieka, z którym mogę iść do kina. Stefanie, wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego.
0: Też trzymajcie się. Dzięki, chłopa. Miłego.
1: 226452100. Czekamy na wasze telefony.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: What You Want to tytuł tego kawałka. Wy też możecie proponować, co tylko chcecie. Dziś pogadajmy, pytamy was o filmy, które powinien znać każdy z nas. Patrzę na komentarze na Instagramie, TikToku i na Facebooku Czwórki. Tam pojawiła się nasza sonda wideo, w której zadawaliśmy właśnie to pytanie przechodniom. Jest Gran Torino, jest Lista Schindlera, Pianista, Chłopaki nie płaczą, o których rozmawialiśmy kilka minut temu. Pojawia się Borat, Dzień Świra, Chłopcy z Ferajny. No właśnie, dajcie znać, jakie filmy powinien znać każdy z nas.
1: Ja jestem fanką fantasy, więc według mnie na przykład filmy, teraz to już w sumie trylogia Avatara, bardzo mi się podobała i według mnie jest to film warty zobaczenia i też taki może uświadamiający, co człowiek może zrobić z planetą.
2: Czy jesteś team James Cameron?
3: Film, który każdy powinien zobaczyć, no to jest bardzo ciężkie pytanie. Myślę, że chyba Władca Pierścieni tak naprawdę. Ja wiem, że to jest taki klasyk, no nie? Ale no to jest cały Tolkien, czyli to jest po prostu taki mit o tym, tak, jak czym jest dobro, no nie? I że dobro to polega po prostu na tych drobnych rzeczach.
0: Pogadajmy. Pogadajmy. Słuchacie, pogadajmy w czwórce 226452100. Pytanie na dziś. Do godziny 18 czekam na wasze telefony. Film, który każdy powinien zobaczyć. Razem z nami Wojciech Tutaj, krytyk i dziennikarz filmowy, filmoznawca. Wojtku, to jeśli chodzi o Polskę, czekam na moment, w którym wreszcie pojawi się Dzień Świra, w którym zaczniesz rzucać cytatami z tego filmu, bo robiłem taką małą sondę wśród znajomych, jeśli chodzi o te polskie filmy, które powinniśmy zobaczyć. No i Dzień Świra to jest numer jeden.
4: A czy to jest film, który powinien zobaczyć według ciebie każdy Polak, czy w ogóle każdy?
0: Wiesz co? A, to jest dobre pytanie. Chyba jednak każdy Polak.
4: No właśnie, to jest ciekawe, bo są takie filmy, myślę, że w każdym narodzie, w każdym kraju byśmy takie znaleźli, które są, wpisały się już po prostu właśnie w życie codzienne, w codzienny język, w memy oczywiście, w jakieś żarty, które sobie na ulicy rzucamy. No i tak, Dzień Świra jest oczywiście filmem, który każdy właśnie, każdy z nas, w sensie właśnie Polaków, powinien zobaczyć. I ten film się nie starzeje, cały czas ten humor, ale też pewna gorycz, pewien namysł nad naszą, że tak powiem, rolą w rzeczywistości, często trudną, jest aktualny. Ale jeżeli chodzi o polskie filmy, bo nad tym też się zastanawiałem, to uważam, że tym naszym filmem, który absolutnie każdy widz na świecie powinien znać, jest Rękopis znaleziony w Saragoście Wojciecha Jerzego Hasa. Dlatego, że ten film jakoś wyprzedzał swoje czasy, wyprzedzał myślenie o narracji filmowej. Czasami się pisze, tu zabrzmie może mocno naukowo, ale że ten film jakoś wyprzedzał postmodernizm, wyprzedzał to, co się działo w kinie, w literaturze w latach 80., 90. To jest oczywiście teoria, z którą można polemizować, ale rzeczywiście to jest taki film, który jest jednym wielkim zjawiskiem, w którym śledzimy no, taką szkatułkową opowieść i który, mam wrażenie, nawet obejrzany bez wielkiej świadomości kontekstu, powieści Potockiego, w ogóle świadomości tego, jak wyglądało polskie kino na przestrzeni lat, on może uruchomić coś w naszej wyobraźni, o czym nawet nie wiedzieliśmy.
0: Kupuję oczywiście lata 60. i Rękopis znaleziony w Saragoście. Zresztą jeśli chodzi o lata 60., chociaż nie wiem, czy to nie 71. Hydrozagadka. Taki film, który... To chyba pierwszy polski science fiction? Mogę tak powiedzieć? Czy to przesada?
4: Chyba lekka przesada.
0: Jednak lekka przesada, natomiast film, który widziałem dość późno w swoim życiu, ale jakoś doszedłem do wniosku, że do takiej, biorę w cudzysłów, starej kinematografii polskiej też warto wracać. Natomiast słuchaj, udało mi się znaleźć chyba punkt zaczepienia, żeby uratować tę myśl, że Dzień Świra mógłby spokojnie być filmem, który mógłby zobaczyć każdy na całym świecie, bo ten film i film Siedem Uczuć łączy postać Adasia Miałczyńskiego, a jeśli chodzi o film Siedem Uczuć, który dotyczy dzisiaj tego, czy my potrafimy rozpoznawać swoje emocje, który mówi trochę o takiej psychoedukacji. To jest film, który mógłby zobaczyć

0: każdy na tym świecie. Naprawdę każdy.
1: No, zgadzam się. Oczywiście właśnie zależy, jakie kategorie przyjmiemy tak. do tego określenia, prawda? Film, który powinien zobaczyć każdy. No bo idąc tym tropem, ja się z tobą zgadzam. Co do Zielonej Mili, o której wcześniej wspomniałeś, to jest w ogóle jeden z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych filmów, mam wrażenie, wszędzie. Nie tylko w Polsce, obok niego też moglibyśmy postawić Skazanych na Shawshank, na podstawie oczywiście opowiadania Stephena Kinga. To są rzeczywiście takie filmy, o których gdzieś prędzej czy później usłyszymy. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Siedem uczuć, jasne, w sensie rzeczywiście rozmowy o naszych emocjach, o tym, jak dzieciństwo też wpłynęło na to, kim jesteśmy, o naszych często dosyć skomplikowanych, trudnych, nieprzepracowanych relacjach z rodzicami, na pewno, ale idąc tym tropem, teraz mi się nasunęło jedno z najdziwniejszych połączeń, jakie można sobie tylko wyobrazić, to takim filmem jest też Psychoza Alfreda Hitchcocka. Mm-hmm. Chociaż jest to film zupełnie innego porządku, kino raczej mroczne, przekraczające pewne granice, ale to też jest film, który kiedy pojawił się w 1960 roku, wywołał absolutny szok. I myślę, że jak dzisiaj go zobaczycie, to nadal pewne, bym powiedział, walory tego filmu można docenić, bo to jest też film, który zredefiniował to, jak myślimy o ekranowych antagonistach, złoczyńcach, bohaterach negatywnych, którzy do tego momentu byli często postrzegani, znaczy byli albo często po prostu istotami, że tak powiem, nie z tej ziemi, albo byli bardzo jednowymiarowymi postaciami, takimi, które ocenialiśmy błyskawicznie i których nie dało się obronić w takim sensie moralnym. A psychoza już komplikuje tą sytuację, sięgając oczywiście do psychoanalizy, do całej tej tradycji freudowskiej, ale jest też absolutnie fascynującą grą z naszymi oczekiwaniami wobec tego, czym ma być thriller czy kryminał, bo tam z główną bohaterką bardzo szybko dzieją się niedobre rzeczy i tu, żeby nie spoilerować, postawię kropkę.
0: To nie wiem, czy do tej puli można dorzucić też Milczenie Owiec z Antonem Hopkinsem, czy nie?
1: No, myślę, że tak, że ono tutaj bardzo dobrze pasuje, zestawiając z arcydziełem Hitchcocka na pewno. Też z uwagi na to, że tu mamy z kolei jeszcze fascynującego psychopatę. Prawda? Taką postać, która też przeszła do legendy popkultury. Były oczywiście kontynuacje tego filmu, ale oczywiście ta rola Antonego Hopkinsa jest jakimś punktem odniesienia dalej też do tworzenia bardzo licznych seriali kryminalnych, filmów. Mamy tego od groma w streamingu, ale rzeczywiście Milczenie Owiec też w sensie pokazania tej relacji między, nazwijmy to, światem, który funkcjonuje w jakichś ramach, w pewnej umownej normalności i reprezentowanym przez tą agentkę FBI, graną przez Jodie Foster, a właśnie tym światem niebezpiecznym, który my postrzegamy negatywnie, który reprezentuje Hannibal Lecter. No myślę, że tak, że to spotkanie między światami to jest też coś, co zostaje w głowie.
0: Mam nadzieję, że dzisiaj udamy się też do świata kinematografii azjatyckiej. Natomiast zanim to, jak ty myślisz, jak ty postrzegasz w ogóle komedię? To znaczy, czy są takie filmy komediowe, które każdy powinien zobaczyć? Myślę trochę o tych polskich, no bo my mamy taką klasykę. Mamy przecież Bareję, mamy Misia, Seksmisję, jest też Rejs Marka Piwowskiego, Sami Swoi, cała trylogia Sylwestra Chęcińskiego. Czy to są filmy, które każdy powinien znać?
1: Na pewno te nasze komediowe tradycje są bardzo bogate, ciekawe, różnorodne. I myślę, że jest kilka takich polskich filmów. Ja bym wspomniał o Rejsie może najbardziej, dlatego że ten film z jednej strony jest, przynajmniej moim zdaniem, bardzo, bardzo zabawną, inteligentną, błyskotliwie napisaną komedią, ale jest jednocześnie no, ciekawym komentarzem do czasów, do pewnych systemowych absurdów. No i oczywiście z Rejsem mi się tu bardzo łatwo łączy Miś Barei. To jest też taki film, który mam wrażenie z czasem, kiedy coraz więcej rozumiemy, kiedy już przeszliśmy całą edukację, oczywiście odnoszącą się do historii Polski, przede wszystkim do czasów PRL-u, to też inaczej go odbierzemy. Ale ja w ogóle komedię bardzo lubię i bardzo szanuję, dlatego myślę, że absolutnie są takie tytuły, nie tylko z tego polskiego kanonu, ale też światowego, które każdy znać powinien. Myślę, że takim filmem, o którym część słuchaczy jeszcze nie słyszało, jest absolutny brytyjski klasyk Szlachectwo zobowiązuje. On się zresztą doczekał niedawno niezbyt udanego amerykańskiego remake'u Przepis na morderstwo. I to jest taki film, który jest absolutnym wzorcem czarnej komedii.

opowieścią o próbach wyeliminowania różnych tam członków swojej rodziny przez głównego bohatera. Film, na którym jestem przekonany, będziecie się Państwo zaśmiewali w głos, ale myślę sobie też na przykład o włoskich komediach, o których też trochę w Polsce mało się mówi, rzadko się je pokazuje, a taki film jak Rozwód

0: taka desperacka chęć wyjścia ze związku.
1: To ja z drugiej strony, jeśli chodzi o te włoskie komedie, widziałem taki film jak Benvenuto Presidente. Ja podejrzewam, że przez krytyków może być mocno zjechany i nie najlepiej oceniony, natomiast mnie rozbawił historia pewnego Włocha, który zupełnym przypadkiem zostaje prezydentem. Jego problem polega na tym, że jest bardzo uczciwy, a jeśli chodzi o politykę włoską, to ona jest bardzo, ale to bardzo skorumpowana miejscami, więc ciekawy paradoks. No i francuskie komedie. Ja lubię na przykład z Christianem Clavier. Ciekawa postać. Dla mnie taki trochę Louis de Funès nowy.
0: Ciekawe, ciekawe. No tak, Francja miałaby w tej dyskusji dużo do powiedzenia. Zastanawiam się na przykład nad takim filmem, który był też szalenie popularny w Polsce i nie tylko, jak Nietykalni. Nie jestem pewien, czy teraz nie pomyliłem tytułu, ale chodzi oczywiście o film o relacji między niepełnosprawnym mężczyzną i jego opiekunem, który pochodzi z zupełnie innej klasy społecznej. Piękna opowieść o pokonywaniu międzyludzkich barier, uczeniu się trochę życia na nowo, ale też taki film będący jakby definicją tego, czym powinno być feel good, czym powinien być feel good movie, czy taki film, który podnosi nas na duchu, który sprawia, że po prostu po seansie się uśmiechamy, patrzymy na świat z radością, trochę bardziej pozytywnie, też patrzymy bardziej pozytywnie na innych ludzi. Myślę, że to są też takie filmy, które też stanowią jakiś klucz do tego, że my się po prostu w kinie zakochujemy.
1: Ja jestem ciekawy, czy w tej kategorii Feel Good Movie mieszczą się też filmy z Azji, ale o tym porozmawiamy za kilka minut. Wojciech Tutaj, krytyk, dziennikarz filmowy, filmoznawca razem z nami. Pytanie do was. Film, który waszym zdaniem każdy powinien zobaczyć. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: A razem z nami miłośnik dobrego kina skandynawskiego, Marcin. Halo, halo, cześć Marcinie.
3: No cześć Kubo, jestem. Tak.
1: Przesadziłem, rozumiem, z tym kinem skandynawskim.
3: A nie, trafiłem.
1: O, widzisz, strzelałem.
3: Trafiłeś, tak.
1: To opowiadaj w takim razie, jakie filmy dorzucasz do listy, które warto znać?
3: Ja bym dorzucił Tańcząc w ciemnościach, Larsa von Triera. Świetny film, świetną rolą Bjork. Chociaż jak byłem, bo to jest film z 2000 roku, byłem na nim w kinie, no to powiem ci, Kubo, że tak parę osób wyszło.
1: Jednak.
3: Parę osób wyszło z kina, nie? Także tak. Oglądany i też film Larsa von Triera, Melancholia. Też jest świetny.
1: No, von Trier to jest jednak klasa.
3: Także temu polecił. Natomiast jeszcze przeszedł w 2022 roku, był taki film Pinokio. I to był film Guillermo del Toro. I to jest film animowany, natomiast no nie jest dla dzieci, tak? Także to jest świetny film, polecam. Tak?
1: Właśnie, to warto podkreślić. Nie każdy film animowany jest dla dzieci, jakiś taki stereotyp się utarł, a ja jestem fanem też w ogóle animacji, natomiast też tych, które być może są od 16-18 roku życia, to naprawdę są często bardzo, ale to bardzo dobre filmy. Jeszcze dodam, że też byłem kiedyś, słuchaj, w kinie na filmie, z którego wyszli ludzie i z tego, co pamiętam, to był film Paolo Sorrentino Loro, oni, o historia Berlusconiego, trochę fabularyzowana, więc nie można powiedzieć, że to w jakiś sposób film biograficzny. Ale jakoś specjalnie nie polecam.
3: No nie, ja natomiast Tańcząc w ciemnościach naprawdę polecam, bo jest świetny film.
1: Tańcząc w ciemnościach von Triera, to propozycja od naszego słuchacza Marcina. Wszystkiego dobrego, dzięki wielkie za telefon.
3: Wszystkiego dobrego, Kubo.
1: 226452100. Jaki film powinien zobaczyć każdy z nas?

0: Pogadajmy. Pogadajmy. Pogadajmy dziś filmowe. W czwórce jesteśmy razem z wami do godziny 18.22 645 2100. Tak często powtarzam ten numer telefonu, więc podejrzewam, że każdy z was nauczył się go na pamięć, ale będę przypominał. Film, który każdy z was, każdy z nas powinien zobaczyć. Razem z nami Wojciech Tutaj, krytyk, dziennikarz filmowy, filmoznawca. Człowiek, który zakochany jest w azjatyckiej kinematografii?
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Tutaj trafiłeś z tym pytaniem i myślałem rzeczywiście o tym, które filmy azjatyckie można by włączyć na taką naszą listę. Na pewno takim filmem jest Siedmiu Samurajów Akiry Kurosawy, dlatego że uważam i nie jestem w tej opinii odosobniony, że to jest chyba najważniejszy epicki film w historii kina. Wiem, że zaraz tutaj odezwą się fani Coppoli albo w ogóle tych współczesnych hollywoodzkich widowisk, chociażby z podznaku kina superbohaterskiego, ale wydaje mi się, że jednak ten film z lat 50. ze złotej ery kina japońskiego to jest taki absolutny wzorzec do opowieści właśnie widowiskowej, która z jednej strony nas porywa chociażby scenami akcji, scenami walk, a z drugiej strony jest też wspaniałym portretem takiej całej grupy bohaterów. No i jest też znowu jakby taką uniwersalną, wręcz mitologiczną opowieścią o walce dobra ze złem. Ale na pewno też wspomniałbym tutaj o filmie dużo młodszym, czyli Old Boyu, bo to też jest jeden z tych filmów, który najwięcej razy w swoim życiu widziałem. Film Park Chan-wooka, koreańskie arcydzieło z roku 2003. No, mówiąc językiem potocznym, jest to hardcore, jest to kino, które nie bierze jeńców, w którym pojawia się wiele brutalnych scen, ale jest to też bardzo, bardzo głęboki namysł, chociażby nad mechanizmami transformacji, które, jak też można poczytać i w Korei Południowej, i w Polsce, były całkiem podobne, ale też chociażby nad tym, czy o naszym losie decyduje fatum, czy może sami możemy brać sprawy w swoje ręce.
0: Wojtku, a zdradź jeszcze, bo kilka minut temu rzuciłeś takie hasło Feel Good Movies. Filmy, które mają sprawiać, że jest nam dobrze, czyli nie katujemy się nimi w piątkowy wieczór, tylko faktycznie podbijają nam ten dobry nastrój. Czy w kinie azjatyckim jest wiele takich filmów?
1: Tak, oczywiście. W kinie azjatyckim znajdziemy takie tytuły. Nie wiem, teraz pierwszy, który mi przyszedł do głowy, to Tampopo z lat 80. Też film słabo znany w Polsce, ale polecam Państwu gdzieś wyszperać go w internecie, bo to jest połączenie komedii, także komedii erotycznej, z westernem i jeszcze z opowieścią o ramenie. Bardzo dziwny miks, przynajmniej z takiego krótkiego opisu, ale zapewniam, że

0: czegoś takiego na pewno jeszcze nie widzieliście. Myślę sobie, że właśnie w kinie japońskim znajdziemy sporo takich feel good movies. Od razu teraz jakoś przez twoje skojarzenie z Dragon Ball, o którym już wcześniej powiedziałeś, to też pomyślałem o twórczości Hayao Miyazakiego, o filmach studia Ghibli, o Mój sąsiad Totoro. To jest opowieść dla całej rodziny, opowieść, która też jest w stanie nam zrobić dobrze na sercu, dobrze na duszy, ale jednocześnie po prostu bardzo mądra animacja, także z przesłaniem ekologicznym, z którego Miyazaki słynął.
1: Świetno, międzypokoleniowy filmem, film nawet bym powiedział.
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Myślę, że to jest film, który łączy młodych, łączy starszych.
1: Na koniec naszej rozmowy przyszedł mi do głowy film Mandarynki, chociaż ja zawsze nazywam ten film Pomarańczy, bo mi się trochę myli. W każdym razie historia z 2013 roku, właściwie film z 2013, ale opowiadający o wojnie w Abchazji, a to było w roku 92. Wtedy dwaj plantatorzy mandarynek znajdują rannych żołnierzy, którzy walczą po przeciwnych stronach. No to już wróciłem trochę z tej dalekiej Azji bliżej nas, ale mimo wszystko, chociaż nie wiem dlaczego tak na koniec naszego spotkania taki dramat wojenny znowu przyszedł mi do głowy, ale co zrobić? No czasem tak jest.
0: No właśnie, rzeczywiście tu odbiłeś bardzo mocno w sensie nastroju i w sensie emocji.
1: Mój sąsiad Totoro, a tutaj mandarynki.
0: Tak, dokładnie. Ale jakby łącząc na przykład jeszcze Azję z czymś może bardziej znanym, z czymś bardziej znajomym też polskim widzom, to no, trudno też nie wspomnieć o filmie, który trochę łączy te wszystkie rejestry, o których mówiliśmy. Bo jest niewątpliwie rozrywką, jest kinem popularnym, daje dużo fanu, ale z drugiej strony jest też świetną, koronkową filmową robotą, no ale niektórych widzów może odrzucić chociażby samym językiem. I myślę tutaj o Pulp Fiction Quentina Tarantino. On się jeszcze w naszej rozmowie nie pojawił, ale to też absolutnie jest taki film, który każdy powinien zobaczyć, dlatego że znowu ten film wywrócił stolik, jak to się ładnie mówi, w latach 90. Czyli pokazał, że kino może być jeszcze czymś innym. Na przykład może być grą cytatów, taką bezwstydną, pełną erudycji, ale też po prostu takiej zabawy z nawiązywania do tego, co już w kinie było. No a jednocześnie jest to znowu film, w którym mamy całą kopalnię cytatów. Niedawno zresztą jeden z amerykańskich polityków cytował bohatera granego przez Samuela L. Jacksona, nie zdając sobie chyba sprawy, że no właśnie, że to nie jest fragment Biblii. Także no to pokazuje, że ten film już jest absolutnie częścią naszego życia codziennego, publicznego, prywatnego.
1: Codziennego nawet w wymiarze mody, dlatego że na niejednej koszulce widziałem nawiązanie do Pulp Fiction, to po prostu jest wśród nas. Jak ktoś nie widział filmu, to koszulkę z przynajmniej tym afiszem promującym ten film widział na pewno. Wojtku, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Wojciech tutaj, krytyk, dziennikarz filmowy, filmoznawca, był gościem Pogadajmy w Czwórce.
0: Bardzo dziękuję.
1: 22 645 2100. Złapcie za telefon i dajcie znać, jaki film każdy z nas powinien zobaczyć.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.
1: I Damian Sikorski, dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, a bajki też wchodzą w grę?
1: Wchodzą, opowiadaj.
3: Toy Story 4 wczoraj oglądałem.
1: Nie widziałem czwórki.
3: A,
1: jest tam Bas Astral występuje.
3: No jest, ale trójka jest fajniejsza, no ale czekam na piątkę. W ogóle jestem fanem bajek Walta Disneya, więc uważam, że to jest taka obowiązkowa lektura, w sensie film, bajka.
1: A dzisiaj jesteś w bluzie Nirwany, o Nirwanie też pewnie nie jeden dokument powstał.
3: No, wiele historii, bardzo ciekawe.
1: Jest to tak. Opowiadać.
3: No myślę, że Dave Grohl cały czas trzyma w szufladzie różne historie, które można by było opowiadać. Ja znam jedną, mogę szybko opowiedzieć. W latach, na początku lat 90., chyba czy końcówka lat 80., nie, początek 90., zespół Kombi poleciał do Nowego Jorku, Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk, i poszli sobie do małego klubu na koncert. I wrócili do Polski i mówili, a taki fajny trio, grało brudno, tak no grunge'owo. Po latach się okazało, że to była Nirwana.
1: Damiana, co po godzinie 18?
3: Nie będzie Nirwany, ale będzie Veroa, bardzo ciekawa wokalistka młodego pokolenia z debiutanckim albumem Dom Barw, a po godzinie 19 zapraszam na spotkanie z Plavgo, który przyjdzie ze swoim drugim albumem zatytułowanym Rzeczy, które robimy zamiast. W ogóle ciekawy tytuł, będzie hip-hop.
1: Rozumiem, że to nie będzie Marek Plavgo, czyli nasz słynny biegacz, na pewno
3: nie.
1: Będzie tajemniczy.
3: Plavgo,
1: będzie
3: przez W.
1: Plavgo, no ten też jest przez W. Może bracia. 2, 2, 6, 4, 5, 2100. Ten numer telefonu na pewno przyda wam się jutro, bo pogadajmy teraz.

0: tradycyjnie między 16 a 18.
1: Jack White i Alicia Keys w tle.
0: Tak, to specjalnie dla ciebie z dedykacją. Dziękuję. A my za dziś bardzo wam dziękujemy. Nasza drużyna pierścienia filmowa, Magda Żelazowska, Filip Wolski, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć, dobrego wieczoru.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.
4: Tu Czwórka Polskie Radio.
5: Słuchasz Czwórki.

0: place.
1: Na zegarach 18, tu czwórka Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Typowo wiosenna aura dziś w większości kraju, umiarkowane i duże zachmurzenie, ale miejscami pojawiają się też, pojawiało się dzisiaj słoneczko, myślę, że po 18 to już tak nie bardzo. Na północy i w centrum temperatura do 16 stopni Celsjusza w tej chwili, najcieplej na zachodzie, tam nawet 19 stopni, chłodniej cały czas od rana w zasadzie na południu i w rejonach podgórskich 12 stopni Celsjusza. Mieszkańcy południowej Polski powinni przygotować się jeszcze na przykład

0: przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a na pozostałym obszarze kraju opady będą słabsze i krótkotrwałe. Przypominamy też kierowcom o ostrożności, bo lokalnie drogi mogą być śliskie po opadach.
1: Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
12: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie.
13: Czwórka, radio i podcast.

0: Affinity zwolnij nowość w radiowej czwórce. Mamy 6 minut po 18.
1: Będzie głośno.
0: Jak w każdy poniedziałek do godziny 20. Damian Sikorski, witam i zapraszam. Już za moment w naszym studiu pojawi się Veroa, która wydała bardzo ciekawy, mocno muzyczny album zatytułowany Dom Barw. Z Veroą przecinałem się na wielu festiwalach. Znam też jej twórczość, bo prezentowałem nieraz w radiowej czwórce, ale przyszedł ten moment bardzo ważny, gdy ukazuje się debiutancki album. No i jak gdzie? Gdzie pokazać? Jak nie w radiowej czwórce i będzie głośno. Veroa już za moment w naszym studiu, a po godzinie 19 pojawi się u nas Plavgo w dniu premiery swojej najnowszej drugiej płyty zatytułowanej Rzeczy, które robimy zamiast, więc w drugiej godzinie będzie bardziej rapowo, ale też myślę, że bardzo sentymentalnie, bo teksty, które poruszył Plavgo na nowym albumie, są bardzo dotykające, w zasadzie historii, które opisał. Nie mogę się doczekać, kiedy zaprezentuję wam te kompozycje i z Plavgo porozmawiam. Ale tymczasem czekam na to spotkanie pierwszej z Veroą, czyli Veroniką. To już za moment. Tymczasem, to jest ciekawa formacja, która przeniesie nas trochę do początku lat 90. Les Endites.

Veroa w Radiowej Czwórce i we własnej osobie. Weronika jest dziś z nami i Dombar, tytułowa piosenka z debiutanckiego albumu na naszej antenie. Dzień dobry, witaj.

0: Dzień dobry, witam.
1: No i jak się czujesz? Na swoim koncie masz debiutancki krążek długogrający, wypracowany, doszlifowany, przygotowany od A do Z bardzo dobrze, spójna historia, może nie, bo tutaj przechodzimy z historii do historii, ale album jest bardzo równy pod wieloma względami.
0: Czuję się bardzo usatysfakcjonowana i czuję, że włożyłam w to naprawdę dużo pracy i dużo serca, dużo takich rozwiniętych do głębi historii, które mogłam po prostu tak uwiecznić na tej płycie.
1: To niech słuchacze trochę poznają Weronikę, bo pierwszy raz goszczę cię w radiowej czwórce. Choć twoje piosenki już w audycji będzie głośno pojawiały się, ale dzisiaj mogę trochę cię przefiltrować. Ja opowiedzieć o tobie, a w zasadzie ty możesz naszym słuchaczom się przedstawić, bo wielu z pewnością ciebie nie kojarzy i być może, że z twoją muzyką zostaną na dłużej. Weronika Uba.
0: Tak, wokalistka. Tak się nazywam. Tak, śpiewam, jestem wokalistką, gram na skrzypcach, no i gram na pianinie też.
1: Kształciłaś się muzycznie?
0: Tak. Tak, jestem po jazzie i muzyce estradowej w Lublinie, w klasie skrzypiec u pana Dawida Lubowicza. Także tak, studiowałam i jazz, i muzykę estradową, a wcześniej w ogóle grałam muzykę klasyczną i na tym, powiedzmy, fundamencie zbudowałam swój warsztat. A właśnie podczas studiów, gdy studiowałam na jazzie, po prostu zaczęłam słuchać siebie głęboko, przynajmniej tak się starałam, i po prostu też wyrażać siebie poprzez śpiew.
1: Twój profesor słyszał twoją płytę?
0: Tak.
1: I co powiedział?
0: Mojemu profesorowi bardzo spodobał się utwór, przede wszystkim Dom Barw, i wydaje mi się, że zapałki też się mu spodobały.
1: Zastanawiam się, jakie są oczekiwania profesora, który kształci cię klasycznie na skrzypcach, i nagle przychodzisz do niego z zupełnie inną muzyką, choć te skrzypce są obecne. Jednak to... z piosenkową twórczością.
0: W sumie to nie miałam aż tak... nie miałam tego spotkania wtedy, kiedy wydałam płytę. Mój profesor, wiem, że mnie śledzi i że widzi, co ja robię, a wiem, że na pewno się wypowiedział na temat Domu Barw, że mu się spodobała ta piosenka. I bardzo się cieszę z tego, bo ja też miałam różne wątpliwości, czy na pewno się to wszystkim spodoba. Na pewno też nie wszystkim właśnie, ale spodobało mu się, więc cieszę się.
1: Ale gdy pisałaś tę płytę, tę muzykę, to myślałaś właśnie o innych, czy myślałaś o sobie?
0: Myślę, że no głównie o sobie, bo chciałam wyrazić siebie, ale myślę też o słuchaczach, po prostu o tych ludziach, którzy będą mogli się z tą muzyką utożsamić.
1: No. Tym bardziej, że zapraszasz nas tak do wnętrza, wręcz do domu, bo ten tytułowy Dom Barw jest bardzo obrazowym tytułem. Czym jest dla ciebie właśnie dom?
0: Dom to jest taka przestrzeń bezpieczna, nie tylko taka fizyczna, ale myślę, że to też jest taka przestrzeń w obrębie uczuciowości i po prostu w głębszej sferze, gdzie jesteśmy zaakceptowani, gdzie możemy poczuć spokój, bezpieczeństwo, gdzie możemy odnaleźć siebie, możemy rozwijać siebie. Tak, to jest ten dom, który ja widzę.
1: Dom Barw, to wielowymiarowo można sobie czytać ten tytuł jako dom, taką oazę spokoju, bezpieczeństwa, miejsca, w którym na co dzień jesteśmy, żyjemy, jemy śniadania, obiady, kolacje, tak, śpimy, ale Dom Barw może być też twoją twórczością.
0: I tak też to interpretuję, że poprzez tworzenie buduję ten Dom Barw i staram się, żeby on był właśnie pełen barw, czyli był pełen różnych aspektów życia, które możemy połączyć w jeden obraz, powiedzmy.
1: No i tych barw nie brakuje na albumie, bo te piosenki są równe, ale pokazujesz różne kolory, różne odcienia i też pojawiają się ciekawe, żywe instrumenty. Ty różnie śpiewasz też w tych kawałkach. No i chociażby, niech będzie kolejnym przykładem muzycznym, utwór Róż. Ja dzisiaj z Weroniką konsultowałem, które piosenki wybieram do audycji. Nie dlatego, że druga kompozycja na twojej płycie, tylko no akurat tak wybrałem. Posłuchajmy, Vera dziś jest z nami.

0: Róż i Veroa w radiowej czwórce. No, taka bardzo przebojowa, wręcz koncertowa piosenka. Myślę, że woda na młyn do grania dla muzyków. Veroa dziś jest we własnej osobie z nami, a na policzkach Różu nie ma. Czy ma?
1: Ma. Tak jest, zna. Jest i ma, jest i ma.
0: Jest i ma, aż nasz realizator się zmarszczył na moją wypowiedź.
1: No. Tak, myślę, że na policzkach jest i ten róż literalny, powiedzmy, czyli ten z make-upu wzięty, ale też jest ten z emocji i z podekscytowania, także są dwa róże, dosłowny i symboliczny.
0: Ale czy dobrze powiedziałem, że to jest dobry numer do grania koncertowego?
1: Tak, tak, naprawdę.
0: A ty występujesz z zespołem, czy w jakiej formie?
1: Występuję i solo, co robię częściej na razie, i z zespołem. I kiedy grałam koncert premierowy mojej płyty...
0: Gdzie to
1: centrum,
0: było?
1: W Centrum Kultury w Lublinie.
0: Super.
1: I to było właśnie
0: czyli w rodzinnym
1: zespołem.
0: Mieście.
1: Tak.
0: Czyli
1: tak.
0: Jak w domu.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Z zespołem to właśnie Róż zagraliśmy na początek i na koniec, bo po prostu ludzie tak uwielbiają tą piosenkę, zwłaszcza moi słuchacze, moi przyjaciele, i im też zostaje na policzkach Róż, także cieszę się z tego.
0: Masz swoich fanów?
1: Wydaje mi się,
0: kibiców,
1: że tak.
0: Kibiców, tak, którzy murem stoją za tobą?
1: Tak.
0: Super.
1: Tak, mi się aż chyba trochę łezka wokół kręci, gdy myślę sobie o nich, bo naprawdę bardzo mnie wspierają. Mhm. Oczywiście jakby ich liczba się buduje dopiero, ale...
0: Liczby nie są istotne. To budowanie społeczności jest, wiadomo, długotrwałe, ale lepiej mieć 10 mocnych słuchaczy niż 100 przypadkowych.
1: Tak, też tak uważam.
0: Takich, którzy, no... Są, ale za chwilę ich nie ma. A tu zbierzesz jedną dziesiątkę, tam później kolejną i się nagle okaże, że masz taką mocną setkę.
1: Tak, tak, to jest na pewno...

0: na pewno też jestem bliżej tego myślenia. Mhm. I bardzo doceniam każdego mojego fana, każdego mojego słuchacza, każdego, kto mnie wspiera i komu ta muzyka coś daje, po prostu.
1: Też zresztą mówisz, ja trochę sobie czytałem o tobie w internecie, gdzieś tam szukałem informacji, kim jest Veroa. I podkreślasz to, że album jest historią drogi do poznania siebie. Mhm. I gdy nagrałaś tą płytę, to odpowiedziałaś sobie na pytania, które trudno było sobie zadać wcześniej?
0: Tak, na pewno ten kierunek jest bardziej już wyznaczony. Na pewno on, wiadomo, on nie jest zdefiniowany tak od A do Z, ale na pewno ta droga, którą przeszłam, bardzo tak ukształtowała mnie. I myślę, że wyznaczyła jakiś taki kierunek tego, kim chcę być, co chcę ludziom opowiadać, jaka jestem. Zobaczyłam swoje i wady, i zalety i przyjrzałam się temu. Mhm. Także cieszę się z tego. To naprawdę, to była fajna podróż.
1: A to dałeś mi do myślenia. To jaka jest wada numer jeden Veroy?
0: Jaka jest wada moja? Jestem, bywam roztrzepana i nieskupiona.
1: Grasz na skrzypcach.
0: Ale gram na skrzypcach, no tak, granie na skrzypcach na pewno pomaga w skupieniu się, bo trzeba jednak wyjść na scenę i zagrać właściwie, zagrać wspaniale i dać serce, więc tak, więc to trzeba, ale tak ogólnie w życiu.
1: A zaleta?
0: A zaleta? Jestem optymistką.
1: To jest zaleta, pewnie.
0: Tak, jestem optymistką i cieszę się. Jestem optymistką i jestem towarzyska.
1: No, i pięknie. Dobrze, to akurat towarzystwo na koncertach też jest ważne. To jesteś wtedy bliżej swojej publiczności. Wykształcona klasycznie i jazzowo, ale muzyka, którą nam dzisiaj przynosisz, która znalazła się na albumie Dom Barw, to przecież folkowa wrażliwość, trochę taki nowoczesny pop. Jazzu i klasyki nie ma.
0: Trochę jest.
1: No ale tyci, no. No tak, tyci. Taka szczypta.
0: Tak, bo chciałam oddać hołd, że tak powiem, i jakby podziękować tej mojej drodze i dlatego ta szczypta jest. Mhm. I chciałam się właśnie bardziej spróbować znaleźć w tym świecie popowo-folkowym.
1: No bo w klasyce i w jazzie to byś nagrała tak płytę, prawda? Czy dobrze się ćwiczy, a trudniej komponuje w tych gatunkach?
0: Chyba dobrze się ćwiczy, a trudniej komponuje.
1: Okay.
0: Ta muzyka jest też czasami wyzwaniem nawet dla mnie, jako muzyka.
1: Ale bardzo, bardzo otwarty świat jest na artystów grających klasykę i jazz.
0: Tak, to prawda. Mhm. To prawda. Ja próbowałam, ja grałam kiedyś, zresztą do tej pory czasami gram, jeżeli jest potrzeba, i w kwartecie, i grałam w zespole jazzowym, takim folkowo też jazzowym. Mhm. I stąd w sumie ten folk, bo graliśmy jazzowe wersje folkowych piosenek. W moim ogródecku graliśmy Lipkę i różne takie tego typu rzeczy jazzowe i to wykształciło ten gen improwizacji, powiedzmy, który mi się teraz przydaje.
1: A na bazie improwizacji powstawała też ta płyta, Dom Barw?
0: Mhm, tak, zdecydowanie. Okay. No, ale chciałam śpiewać piosenki, dlatego że i tak całe życie śpiewałam piosenki. Ale teraz chciałam wymyślić swoje.
1: No. No i pięknie. Daj się ponieść. Kolejna kompozycja w radiowej czwórce. Veroa jest z nami. Mhm.

0: Cześć.
1: Czemu nie? Weroa dziś w radiowej czwórce. Daj się ponieść, a ty się ponosisz czasem?
2: Tak, myślę, że tak. Że daje się ponieść.
1: No to dobrze. Tak wyczuwam, że masz temperament taki raczej osoby, która lubi się pobawić, ale kiedy trzeba zagrać koncert, to jest spokojnie i się skupiasz na tym.
2: Tak, skupiam się i też mimo tego, że jestem towarzyska i optymistyczna, to lubię refleksje głębokie i lubię dużo myśleć i łączyć jakieś kropki w moim życiu, jakichś zdarzeń, sytuacji, emocji.
1: A skrzypce są refleksyjne?
2: Tak.
1: A czy traktujesz je dzisiaj bardziej jako instrument, czy może jako sposób opowiadania emocji?
2: Już teraz jest ten etap, gdzie ta druga opcja wygrywa, czyli właśnie ten sposób opowiadania emocji, sposób wylewania siebie, bo znam je już tak dobrze, że nie interesują mnie jakieś
1: tam... Ale to jest czaderskie, nie? Że możesz znać swój instrument tak dobrze, że...
2: Tak!
1: Nic cię nie zaskoczy już. Po prostu jesteś pewniakiem ze swoim instrumentem. To jest super.
2: To jest super. Tak, i to też dały mi w sumie studia, że bardzo dużo grałam i ćwiczyłam i koncertowałam i to sprawiło, że po prostu poczułam te skrzypce głęboko i one już nie są tylko jakimś tam nośnikiem tych nut, ale są też sposobem na wyrażanie siebie.
1: Super. Ponad 2 lata powstawała płyta.

0: Dom barw?
1: Tak.
0: Okej.
1: Okay. Ponad 2 lata, dlatego że z logistyką to było duże przedsięwzięcie.
0: No to opowiadaj.
1: Tak, którego nie wiedziałam, że będzie takie... tak dużo ode mnie wymagało właśnie kreatywności i wyobraźni, jak to wszystko logistycznie rozegrać. Tu producent, znaleźć producenta, tutaj muzyków, prawda? Jeszcze samemu, ja też robiłam dużo sama i demówek i też nagrywałam kwartet do na przykład Cynamonowych Dni. Nagrywałam gitarę sama u siebie w domu do poduszki. Nie ja, ale jakby mój kolega, który nagrywał gitarę do tego, więc też chciałam dopracować, żeby to rzeczywiście było moje i dlatego też to powstawało tak długo, bo ja też jestem trochę perfekcjonistką i jednak potrzebuję mieć taki pewny grunt, że to jest dopracowane.
0: Każda skrzypaczka jest perfekcjonistką. Nie znam skrzypaczki, która... nie jest perfekcjonistką, ale każdą skrzypaczkę, którą znam, jest podobna do ciebie pod wieloma względami, że lubi rozrywkę, lubi zabawę, ale w momencie, gdy wychodzi na scenę, to jest po prostu klasa. Taka, wiesz, ten instrument w ogóle ma coś takiego w sobie, że dodaje trochę powagi, ale też sprawia, że czujemy, że mamy do czynienia z konkretnym muzykiem. Ja tak to odbieram i często nawet gdy chodzę na różne koncerty albo gdy sam gram, a mam też skrzypaczkę w swoim składzie, to tak wielu ludzi podkreśla, że no, skrzypce.
1: No, to jest fajne, jak ludzie tak mówią, to prawda.
0: Jest taki szacunek do tego instrumentu.
1: No, bo też ma niezwykłą historię. Długą,
0: no tak.
1: I taką... naprawdę wiekową.
0: Jak dopisałaś swoje piosenki, zaczynałaś od skrzypiec? Czy od melodii w głowie?
1: Od melodii w głowie i od pianina. To jest dziwne, ale i takie może nietypowe, ale...
0: Ale układała ci się taka harmonia, że od razu miałaś przestrzeń na skrzypce, wiedziałaś, jakie dźwięki możesz zagrać obok?
1: Myślę, że to zależy kiedy. Czasami tak mam, że po prostu spada na mnie ten pomysł i spada na mnie ta harmonia i już wiem, co mam zagrać, wiem, co mam zrobić i co można do tego dodać, jakie tam kontrapunkty z tyłu, skrzypcowe na przykład, ale czasami muszę głębiej w to wejść. Ale mogę wrócić do wątku, który wcześniej powiedziałeś o skrzypcach.
0: Proszę.
1: Za co jeszcze ja lubię skrzypce? Za to, że można na nich wyrazić bardzo dużo emocji. Nawet tych takich intensywnych i trudnych. Zwłaszcza to pokazuje muzyka romantyzmu, z której no myślę, że każdy skrzypek się o nią otarł chociaż trochę, no to tam jest bardzo dużo i takiej właśnie wrażliwości, i lekkości, i takich wspaniałych melodii, ale też są takie rzeczy, na których po prostu można się wyżyć, jakieś szesnastki, prawda, albo jakieś różne trudne przebiegi, na których można po prostu wylać te emocje i to jest akurat fajne. I powiem, że w piosence z zapałki robię to. Wylewam te intensywne emocje w końcówce, w outro, właśnie na skrzypcach.
0: Zapałki co prawda nie zagramy, bo będzie teraz po kryjomu, ale wrócimy do wątku wyrzucania emocji i na pewno też tekstów, w których jest dużo tęsknoty, relacji i pytań o własne miejsce. Ale to za moment.
1: Dobrze.
0: Tymczasem po kryjomu. Veroa.

0: Okryjomu w radiowej czwórce. Ta kompozycja, o którą mnie pytałaś, twoja ulubiona, bo takie padło pytanie, to na pewno jedna z nich, choć ja albumy traktuję całościowo i podoba mi się po prostu twoja płyta zatytułowana Dom Barw. No, ale gdy słuchaliśmy Pokryjomu, to nawet ci powiedziałem, że jestem fanem, jak zaśpiewałaś tę piosenkę, jak wyraziłaś emocje, ale także pokazałaś ciekawą stronę swojego głosu. Znasz swój głos dobrze?
1: Po pierwsze, to dziękuję.
0: Jesteś go tak pewna jak skrzypiec?
1: Myślę, że przyznam szczerze, że nie jestem go pewna aż tak dobrze jak skrzypiec, ale jestem go pewna. Mhm. Coraz bardziej na pewno. I na pewno ta płyta właśnie pokazała mi właśnie, jak mogę ten swój głos traktować i do czego on jest zdolny, prawda? Także
0: i
1: tak.
0: Odnajduje się w różnych tematach, to o czym już trochę przed piosenką powiedzieliśmy, bo w tekstach jest tak, i tęsknota, prawda? Śpiewasz o relacjach, no bo jest ten dom, ale też są pytania o własne miejsce, które sama sobie je zadajesz. I zastanawiam się, czy ta płyta dzisiaj jest dla ciebie, albo może jak ją pisałaś, to była obserwacją świata?
1: Tak, to jest obserwacja świata. Szukanie swojego miejsca w świecie.
0: A jakie są dzisiaj wnioski po tych obserwacjach?
1: Myślę, że swojego miejsca w świecie dalej szukam. Natomiast już znam odpowiedź, gdzie mogę czuć się dobrze, wśród jakich ludzi. Kiedyś to tak raczej bardziej sprawdzałam, dawałam dużo szans innym ludziom. A teraz na pewno wiem, że ci ludzie bliscy mogą być moim domem barw i tak samo moi słuchacze. Też możemy razem budować ten dom barw pełen po prostu szacunku wzajemnego, wrażliwości na swoje potrzeby. Myślę, że to w tą stronę poszło i idzie nadal. To jest ciągły proces.
0: No tak. Zdecydowanie. A jak z koncertami? Bo mówiłaś o tym premierowym w Lublinie.
1: Tak, były jeszcze koncerty w zimie. Właśnie tak, premierowy koncert był w zimie, ponieważ wtedy miała wyjść moja płyta.
0: A kiedy wyszła?
1: A wyszła w marcu.
0: No właśnie, tak kojarzyłem, że to był marzec.
1: Tak, to był marzec, ale...
0: Albo zimno.
1: Tak,

0: był w styczniu, 30 stycznia. Potem w lutym miałam dwa koncerty też na Lubelszczyźnie. To solo były koncerty. Ostatnio miałam koncert, w tą sobotę miałam koncert w Parku Dźwięków, to jest pod Lublinem, takie miejsce, takie jakby taka leśna przestrzeń, bardzo otwarta dla artystów i też grałam solo swoje piosenki. A nad następnymi koncertami pracujemy ochoczo. Ja pracuję i myślę, że...
1: Nie jest to łatwa robota, prawda?
0: Nie jest. No, nie jest.
1: Nagranie płyty to jest ogromna przyjemność, a później... No, zaczyna się ciężka charuwa.
0: Tak, dokładnie. Zwłaszcza, że nie stoi za mną...
1: 7 menadżerów.
0: Dokładnie.
1: Booking manager.
0: Dokładnie tak.
1: Round manager i tak dalej.
0: Dokładnie tak, więc po prostu staram się małymi krokami robić tyle, ile mogę, to, co mogę i spotykać się z fanami, z widzami, z słuchaczami. Tak.
1: Do kolejnych fanów ci życzę i tych koncertów, żeby ta muzyka i ta płyta dostała drugiego życia, tego życia koncertowego. I mówię,
0: dziękuję.
1: Do zobaczenia w Radiowej Czwórce przy okazji kolejnych nagrań. Z pewnością jeszcze się tutaj spotkamy.
0: No to do zobaczenia. Ja też mówię do zobaczenia.
1: Vera
0: dziękuję, cieszę
1: z nami.
0: Się.
1: Zaczynałem od pierwszej piosenki z płyty Dom Barw, a kończę ostatnim utworem na tym krążku Azymut w Radiowej Czwórce. Veroa, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Nie chcę garbić się, gdy świeże słońce budzi.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja. PGE Narodowym. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Na zegarach 19, tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No, mieszkańcy południowej Polski powinni być przygotowani jeszcze na przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe są również burze i silne wiatry. Na pozostałym obszarze kraju opady będą słabsze i krótkotrwałe, a temperatury w tej chwili 16 stopni Celsjusza w centrum, a także na północy kraju. Nieco cieplej temperatury wskazują na zachodzie. Tam termometry pokazują nawet 19 stopni Celsjusza. Najchłodniej cały czas na południu i w rejonach podgórskich 12 stopni.
2: Reklama.
3: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.

0: nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: Calamary Butterfly M w radiowej czwórce. Mamy 5 minut po 19.
1: Będzie głośno.
0: Damian Sikorski, witam. Mamy 5 minut po 19. Zaczynamy drugą godzinę audycji Będzie głośno w radiowej czwórce. Już za moment do naszego studia dołączy nie jeden artysta, a nawet trzech. Za co bardzo szanuję, że człowiek, który wydał swój najnowszy album zatytułowany Rzeczy, które robimy zamiast, mowa o Plavgo, zaprosił do dzisiejszego spotkania na antenie swoich producentów muzycznych. Często nazywani szarą eminencją branży muzycznej, ale jakże ważni. Cieszę się, że również z Plavgo dzisiaj będzie Flair i Conor. Porozmawiamy o najnowszym krążku, jak powstawał, jak się pracuje z dwoma producentami,

już za moment. Oczywiście będziemy słuchali też kompozycji tylko i wyłącznie z tego albumu, rzeczy, które robimy zamiast. Tymczasem, zanim Plavgo pojawi się na naszej antenie, a także w studiu, Matt Wysota, Gdy nie patrzę na mnie nikt. To jest jedna z nowych kompozycji od tego artysty, któremu mocno, bardzo mocno kibicuję. Zresztą ostatnio w Poznaniu go spotkałem na Next Feście. Bardzo skromny, ale jeśli chodzi o koncerty, warto zobaczyć i przyjść, posłuchać na żywo.

to było przedwczoraj czy pół roku temu. Zadzwonić już trochę ciężej. Może poczeka, może to oni, może jednak się odezwą. Przy łóżku na szczęście poza tabletem nieprzeczytaną mastertę. Może nadrobi, nadgoni to w końcu, może zapomni, że czeka.

i czekolada, kiedy jest trochę zła. Wino i czekolada, gdy zły jest trochę świat. HBO i Amazon, kiedy nie może spać. A rano niewyspana, wybiega to przez park. Wino i dżoncik, bo boli ten kark. Wino i dżoncik, znów nie może spać. Ricky Morty, bo chce jej się śmiać. Rano nowy rekord, znów biegnie przez park.

0: Pięknie ten klawisz wybrzmiał na samym końcu. Plawgo w radiowej czwórce i we własnej osobie dziś z nami utwór Ona Ma z albumu Rzeczy, które robimy zamiast. Witaj, cześć.
1: Cześć.
0: Ale z Plawgo jest również Stefan Głowacki, czyli Flair, i Conor, czyli Olaf Sośnicki. Witajcie.
2: Cześć, cześć.
0: Ja już wcześniej wspominałem, że to jest jakaś nietypowa sytuacja. Rzadko kiedy muzycy przychodzą ze swoimi producentami do studia radiowej czwórki, ale nie jest też tak, że cały sukces przypisują sobie, tylko jak zazwyczaj już przychodzą, no to opowiadają o swojej twórczości, no bo jednak podpisują się imieniem i nazwiskiem albo ksywką, tak jak w twoim przypadku, no chociaż u ciebie ksywka jest też nazwiskiem. Więc cieszę się, że w takim składzie dziś możemy sobie porozmawiać, bo można bardziej ten album rozłożyć na czynniki pierwsze. Rzeczy, które robimy zamiast. Już sam tytuł brzmi jak diagnoza naszych czasów. Co najczęściej dziś robimy zamiast?
1: Ja myślę, że uciekamy. I uciekamy w rzeczy, które nas bardzo bodźcują, w rzeczy, które nas stymulują, w rzeczy, które dają nam szybką nagrodę. Mhm.
0: Kosztem... No, ta szybkość, nie?
1: Tak,
0: cały czas
1: tak.
0: Jest.
1: Kosztem...
0: Bardzo odczuwalna.
1: Tak, ja ją jakoś czuję, mimo że prowadzę tryb życia... freelancerski, to nawet po prostu orientuję się, jak dużo sam w sobie wrzucam w pracy twórczej na głowę po prostu stresu tego, że powinienem, że szybciej, że to, że tamto, a jednocześnie jak się właśnie dostarczam sobie ilość szybkich nagród, które mnie tak naprawdę odciągają od esencji, od tego, żeby posiedzieć w ciszy, bo tak naprawdę w tej ciszy mi jest najłatwiej znaleźć w ogóle i w nierobieniu niczego, w tym, że lenię się, że mam dzień, w którym po prostu nie robię nic, ale nie, że nic nie robię i oglądam serial, tylko naprawdę nic nie robię. W takich dniach w ogóle znajduję największą inspirację. Wtedy po prostu jestem w stanie w pustce, która się pojawia we mnie, znaleźć rzeczy, które mam do powiedzenia tak naprawdę, które właśnie... Więc tak. No.
0: Ale cię zazdroszę, że masz takie dni, że nic nie robisz. Też tak bym chciał, no ale mam 5-latka w domu, więc wiesz, to jest trochę inny już lot, ale trochę tam pamiętam, jak było 5 lat temu i też jak miałem taki dzień, że nic nie mogłem robić, naprawdę nic. Telewizor zresztą do szczęścia mi nie jest potrzebny. No to tak, dużo inspiracji w tej ciszy też szukałem najlepszych dźwięków, więc w pełni cię rozumiem. A co do dźwięków i właśnie do produkowania, bo skoro z nami są producenci muzyczni, chłopaki, jak to jest, bo to, że Plawgo fajnie rapuje

0: i ma w sobie też melodię, jest bardzo muzykalny. To już wszyscy wiemy i na pewno dobrze się z takim człowiekiem pracuje, ale dla was ta treść jest też ważna, bo ten album niesie za sobą ważny przekaz, który dla was też był ważny w momencie produkowania. Proszę bardzo, od no, prawej do lewej.
1: Przekaz oczywiście, myślę, że jak najbardziej się z nim zgadzam i też to czuję na pewno. Wiesz, on był ważny, bo jest ważny dla... Znaczy też na pewno był ważny muzycznie, bo Kacper jest takim tekściarzem, który bardzo wymaga od muzyki tego, żeby gdzieś podążała za tym tekstem.
0: No właśnie.
1: Z tym czasami było właśnie, że ten numer jest o śpieszeniu się, więc musimy się śpieszyć, więc ta fraza musi być pełna okay. pośpiechu, więc tak, dużo do tego dążyłem. Widzieliśmy, też o tym rozmawialiśmy, więc jak najbardziej tak.
0: Ale wy razem działaliście jako producenci, Stefan i Olaf, czy to są osobne spotkania?
2: Właściwie to są osobne spotkania, w sumie często się, właściwie cały ten materiał miksował właśnie Stefan, ale też były utwory, gdzie właśnie na przykład, nie wiem, jak słuchaliśmy Ona Ma, to tam ja na przykład mogłem coś dorzucić od siebie, zobaczyć jak to siedzi, mogliśmy jakieś te wersje porównywać, ale no, najczęściej spotykaliśmy się osobno i bardziej tak przez Kacpra sobie przekazywaliśmy wszystkie takie bardziej uwagi i pomysły. No i też mamy różne style dosyć produkcji, ale myślę, że to właśnie sprawia, że ta płyta jest taka fajnie różnorodna, że mamy...
0: Ona jest różnorodna, ale jest bardzo równa mimo wszystko, prawda? Bo inaczej produkujecie, a może dlatego, że jedna osoba zajmowała się miksem? No bo jednak, gdy słucha się tej płyty od początku do końca, i do czego też zachęcam, bo słuchanie pojedynczych kawałków spoko, ale gdy posłucha się całej treści, no to jednak ja czuję taką równowagę, że ten album może krąży po różnych parafiach, ale jednak jest bardzo równy.
1: No to chyba wynika z tego też, że on przeszedł po prostu przez rzeczywiście ostatecznie ten ostatnią stację, czyli moje studio. Też żeśmy to z Kacprem długo bardzo i sumiennie miksowaliśmy, więc jakby ostatecznie tak, to jest jakiś tam, ten ostatni szlif był rzeczywiście wykonany w jednym miejscu i chyba to słychać.
2: I wyszedł super, ja jestem zadowolony bardzo z tego, jak to jest w ogóle zmiksowane, mega mi się podoba jakby to.
0: A jaki to jest czas Plawgo, jak długo ten album powstawał? Czy tam są historie, które już w twojej głowie siedziały, gdy wychodziła pierwsza płyta? Czy jesteś raczej takim zadaniowcem, że jeden album, kończy się ten proces, zaczynam kolejny?
3: Nie, ja mam tak naprawdę... nie, mam w głowie albo w notatkach tak naprawdę dwa albo trzy albumy naraz, tylko wiem, że zdaję sobie sprawę, że... I to nie jest tak, że one są napisane, że mamy do nich muzykę, ale koncepcyjnie albo o czym bym chciał powiedzieć, to tak, że już po prostu wiem do przodu. No a potem po prostu jest ten czas, w którym wykonujemy to. To znaczy ja piszę teksty, wiesz, najnowszy utwór z tego albumu podejrzewam, że ma mniej niż 3 miesiące, a najstarszy pomysł na niego pewnie ma ze 4 lata, bo kiedyś to, wiesz, po prostu. To jest zresztą w ogóle ten najstarszy numer z tych, które tu są, to jest chyba ten, który przed chwilą leciał, czyli Ona Ma.
0: I, pierwszy utwór z płyty.
3: Tak, pierwszy utwór z płyty. Tak, on do mnie po prostu jakoś przyszedł, jak byłem na wizycie w Berlinie. Dobra, nie będę tej historii rozwlekał, tak czy inaczej.
0: O historiach to sobie zaraz porozmawiamy. Okay. Czy ta kolejność utworów jest bardzo ważna i czy te historie przenikają się, to o tym za moment, a tymczasem utwór Przytulić robota, Plawgo w czwórce.
4: Rozstrojone stery, wszystkie komputery.
5: Francisku, przestań mówić wierszem. Dlaczego oni się tutaj tak wszyscy dziwnie zachowują?
6: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, cyfer hasła i lekka trzęsiawka, porcja poranna niebieskiego światła.

Ile w gazie ginie z głodu znowu ziomal stary z nowym synkiem i wzruszona Ola swoim fajnym żyćkiem. Chcę ograć robota, żeby na kciukach mi serca przynosił ten robot to ma.

0: Dobra, odkładam, na szczęście od rana cała. Wielkich przygód już czeka mnie masa. Nastawiam alarm.
1: Świetna kompozycja, przytulić robota Plawgo w radiowej czwórce. Dziś we własnej osobie jest z nami w dniu premiery płyty Rzeczy, które robimy zamiast, a z Plawgo jest również Stefan i Olaf, czyli Flair i Conor. To jest w ogóle kawałek, myślę sobie od razu o koncertach, Woda na młyn do grania. Dla bębniarza, w ogóle dla sekcji rytmicznej, dla każdego, bo w ogóle tutaj można tyle jeszcze dołożyć, ale to, jaki tam mamy grunt i jak można sobie zagrać trochę do tyłu, a ktoś może iść do przodu. Czad, no czad. Grałeś już go na koncertach?
2: Nie, i nie graliśmy jeszcze prób z nim, ale jesteśmy przed próbami.
1: No to myślę, że się cieszą jak małe bałwanki muzycy.
2: Zobaczymy. Zobaczymy. Ty się cieszysz?
3: Tak, tak. Ale to grasz przede wszystkim sekcja.
1: Sekcja,
2: a, sekcja. Ja sekcja jeszcze nie.
3: Ja gram na klawiszach.
1: Ty grasz na klawiszach, no ale tutaj pewnie będziesz grał ten motyw, który tam się przewija, choć można też coś tam dodać. No, super.
4: Też pamiętam, że jak robiliśmy ten numer, to też chcieliśmy go odchudzić dosyć bitowo, żeby tam było dużo tych przerw i w ogóle w tym groove, żeby się działy jakieś takie te... Tak. Żeby na tekście było mocno takiego fokusu, ale fajnie. Cieszę się.
1: No i tutaj koncertowo można trochę go wydłużyć. Coś tam może. A ty dajesz dużo przestrzeni swoim muzykom. Ja byłem na twoim koncercie w Poznaniu pod Minogą, jak grałeś na Next Feście. Mhm. I no, muzycy mają taką swobodę, że mogą sobie pograć.
2: No, po to to jest. Jakby...
1: I super w ogóle, że masz live band, nie? Nie wychodzisz tylko z DJ-ką, tylko jednak masz żywe osoby na scenie.
2: To jest dla mnie super ekscytujące, to jest dla mnie po prostu, to jest dla mnie też, bardzo lubię tę formę, po prostu to jest tak, że chyba płyta, na której się mocno, która bardzo mocno mnie inspirowała od dawna, to jest płyta Jay-Z MTV Unplugged, bo on gra swoje utwory z The Roots i po prostu usłyszeć to w takiej wersji, nie wiem, wysłuchałem dawno temu już tego albumu, milion razy i po prostu jakoś chyba to ze mną zostało. Bardzo lubię tę formę. Tak, i bardzo lubię też, no wiesz, to jest po to, żeby się bawić też, dlatego
1: no jasne.
2: Dlatego chcę, żeby chłopaki mogli sobie pograć. Jedyne, co jest dla mnie ważne, to jest to, żeby ten kawałek był rozpoznawalny, bo ja jako osoba, która też jako odbiorca muzyki lubię, jak przyjdę na koncert, że wiem, że to jest ten numer, więc nie chcę, żeby było za dziwnie, albo że w ogóle nie da się tego kawałka poznać, a cała reszta to jest już robota chłopaków. I ja tak naprawdę niewiele się wtrącam w aranżę. To po prostu daję im robić ich robotę. Mam nadzieję, że jest to dla nich satysfakcjonujące. Dla mnie to jest po prostu wielka przyjemność grać z zespołem.
1: Stefana, ty wolisz koncerty, czy swój ciepły kącik studio, gdzie... Bo coraz częściej spotykam muzyków, którzy kiedyś byli bardzo dużo na scenie, grali w różnych składach, a dzisiaj produkując też muzykę, komponując albo współkomponując, mówią, że raczej już nie biorą propozycji koncertowych, tylko wolą jednak to swoje miejsce, jakim jest studio, i tworzyć.
3: Trochę tak, jak trochę mówisz o mnie, to znaczy... lata temu też bardzo dużo właśnie grałem, byłem obecny jakoś tak bardziej scenicznie i bardziej jako muzyk. Później rzeczywiście na tam ileś lat też zamknąłem się trochę studio, ale tak ze dwa lata temu wróciłem też do takiego solidnego grania i ćwiczenia. Jednak granie na żywo i w ogóle granie na instrumencie jest czymś pięknym i to takie zasiedzenie się w

0: studio też jest troszeczkę już męczące. I u mnie to tak chyba sinusoidalnie działa. Czasem więcej jest tego, czasem więcej tego. Fajnie też, że właśnie możemy grać na żywo te numery, bo też gram z Kasprem w zespole, więc jakaś taka przyjemność grania tego właśnie nieodtwarzania tego studia za wszelką cenę. Ja też jestem właśnie raczej za ograniczeniem ilości sampli, takiego produkowania tych utworów w kwestii grania. Tak, więc te dwa aspekty muzyczne u mnie rzeczywiście tak fluktuują.
1: Konor, a u ciebie jak jest tylko studio, czy też wbiegasz raz na jakiś czas na scenę?
2: Czasem wbiegam, już kiedyś jakby miałem, grałem u Kacpra przez chwilę na klawiszach, ale ja nigdy jakoś nie czułem się instrumentalistą do końca, jeżeli chodzi o koncerty live'owe, ale na przykład jako hype man gram czasem ze Stasiem Kropką i po prostu rapuję razem z nim i to jest dla mnie na przykład ten kierunek energii, której ja szukam na przykład na scenie, że mam wtedy tą taką adrenalinę, to takie połączenie i lubię to, ale jednak w studio czuję się tak najbardziej komfortowo, że to jest takie moje miejsce, mogę sobie siedzieć, robić z przyjaciółmi i to jest super.
1: A na co najbardziej zwracasz uwagę, gdy podejmujesz się produkowania nowych rzeczy? Bardziej jarają cię single, czy właśnie albumy długogrające, gdzie może artysta więcej powiedzieć? No bo jednak single to jest taka krótka forma.
2: Wiesz co, bardzo różnie w sumie, bo to zależy bardzo od momentu, jak robię z danym artystą po prostu, że najczęściej wolę myśleć tak o większym formacie i mam zawsze takie bardzo romantyczne wizje dużej płyty i wielkich po prostu, wielkich rzeczy za tym idących, ale wydaje mi się, że teraz na pewno mniejsze formy też się lepiej przyjmują, też jeżeli chodzi o single. Ale to wszystko zależy, ważne, żeby był feeling po prostu i żeby były emocje w tym i to jest chyba dla mnie takie najważniejsze, że po prostu jak łapię harmonię, jak już to jakoś czuję, to wtedy to jest dla mnie ten utwór, który ja chcę robić i nieważne, czy on będzie na płycie, czy będzie singlem, to spełnia swoje zadanie wtedy.
1: Gdybyście zmusili mnie, żebym wybrał moją topkę z tego albumu, ale byście musieli mnie bardzo zmusić, bo dla mnie po prostu album jest albumem i lubię słuchać wszystkich piosenek. No ale jednak gdybym był już tam parzony w stopy, to bym musiał wybrać Dzień Dziadka. I teraz na antenie Radiowej Czwórki.

0: You didn't care. I didn't care. Nobody cared. That's what grandmothers do. They die.
1: Jeszcze jesteś i mogę cię dotknąć, lecz zwalam na kilometry i mogę zadzwonić, ale nie dzwonię, bo przecież spraw ważniejszych mam tyle. Czyżby to policzmy te minuty, te godziny podglądania życia innych przez podświetlone pryzmy. Ty też siedzisz i patrzysz przez prostokąt, świat zwiedzasz, masz większy, pewnie byś wolał posiedzieć, pogadać, może ciut napić wódeczki. Przecież wiem, to tylko pretekst, też lubię z tobą siedzieć, nie jest ważne co mówimy. Widzę twoją rękę wielką jak bochen, mieściłem w niej całą swoją, dzisiaj już nie mieszczę. Widzę jakie są podobne. Ten sam stół, ten sam fotel, remont już nie to zdrowie. Nowe obicie, nowy obrus, czekam na starą opowieść. Opowiedz mi raz jeszcze, choć opowiadałeś tyle razy. Tym razem zapamiętam, bo następny może się nie zdarzyć. Twoją historię, która zostawiła w moim ciele znaki. Jestem z ciebie i sam nie wiem jak to sobie wytłumaczyć.

0: czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, potem...
1: Dzień Dziadka w radiowej czwórce Plawgo z albumu Rzeczy, które robimy zamiast. Plawgo, a także Stefan i Konor dziś są z nami. Stefan i Konor to producenci tego albumu. No numer w warstwie tekstowej to jest w ogóle jakiś mistrz. Dotyka mnie bardzo ta kompozycja. I nawet szczerze ja miałem trochę obawy, żeby dzisiaj grać tę piosenkę w radiowej czwórce, żeby przez przypadek oczy mi się nie spociły i w ogóle głos

0: za bardzo tutaj nie drżał na antenie, ale no szczerze mówić o swoich emocjach jest niezwykle ważne, bo tak jak powiedziałem wam, słuchając tej kompozycji ostatnio, miałem taką bardzo szczerą rozmowę z moim synem, który wypytywał o swojego dziadka i o historiach chciałem mu wielu opowiedzieć i pewnie jeszcze przez lata będę opowiadał. A ty opowiedziałeś też w tej piosence.
1: Przyznaj, że nie spodziewałem się tego, że mnie tak poruszy wysłuchanie tej piosenki teraz, zwłaszcza, że kilka razy już usłyszałem. Tak. Ale napisać ją w ogóle nie było mi trudno. Ona po prostu... Historia jest taka, że dostałem od Olafa beat i... Nie dostałem, przyszedłem i usłyszałem ten beat i wiedziałem po prostu, że go chcę. I podpisaliśmy go, bardzo ładny beat. A jakiś czas później był pogrzeb siostry mojego dziadka. Pojechałem na ten pogrzeb i potem atmosfera, która jest wokół śmierci, mam wrażenie, sprawia, że ludzie są dużo bardziej otwarci, dużo bardziej miękcy i jakoś czułem, jest tam bardzo specyficzny rodzaj miłości w powietrzu, tak to czułem wśród rodziny. Po prostu siedzieliśmy na tej stypie, to nie był dramat dla nikogo, bo ta osoba przeżyła już dużo życia i wiadomo, no po prostu starsza osoba umiera, to nie był duży dramat, ale atmosfera jakiegoś takiego właśnie otwarcia była bardzo duża i tak siedziałem sobie z moim dziadkiem i on po prostu tak bardzo spokojnie zaczął sobie liczyć, ile mu jeszcze zostało, tak, że tata umarł jak miał tam 90, mama jak miała 91, no to mi pewnie zostały tak jeszcze ze 3 lata, tak zupełnie spokojnie. Potem jeszcze jakieś rzeczy pokazał, dał mi jakieś swoje narzędzia z piwnicy, których już nie będzie używał. Miał tam już porządek, a i dał mi dokumenty do spalenia, jakieś takie, które już nie będą mu potrzebne. I chociaż to było 500 kilometrów stąd, to nie ma kominka, więc dał mi dokumenty, 2 siatki dokumentów do spalenia. No i tak naprawdę potem ja przyjechałem i był jakiś taki bardzo wczesny poranek i kilka dni później po prostu wstałem, włączyłem ten beat od ciebie, Olaf, i po prostu napisałem tę piosenkę. Potem jeszcze...
0: To tak jak Jack Obrango po prostu bez żadnych poprawek napisał też bardzo sentymentalny, świetny utwór zatytułowany Tato. Usiadł, napisał i nie zrobił ani jednej poprawki.
1: No to właśnie w kwestii poprawek to ja lubię bardzo dużo razy powtarzać take'i, jak już nagrywam. Nie mówię o pisaniu, tylko jak nagrywam. Robię to wielokrotnie, bo zawsze coś mi nie gra, a tutaj było tak, że przyszedłem do ciebie, Olaf, i nagrywaliśmy tak naprawdę demo, jakby demo wokalu do tego numeru. To było tak, że ja planowałem, dobra, spróbujmy, jak to siedzi. Słuchaj, przyniosłem tu taki tekst.
0: I co, siadło od razu?
1: I nie wiem, to pewnie był drugi albo trzeci take i potem zostawiliśmy i to było z myślą o tym, że to jeszcze poprawimy. A potem po prostu posłuchaliśmy i uznaliśmy, że już nie ma co tego ruszać. Jest nieidealnie. Ja tam się czasami nie jestem nie do końca w tajmie, coś tam się mylę, ale... Po prostu chciałem w tekście coś zmienić, po prostu znaliśmy, że to już jest to i...
2: Tak samo aranżacyjnie to jest beat, który w ogóle nie był przeze mnie jakoś przerabiany od początku, jak go zrobiłem. Zrobiłem go chyba o 3 w nocy po prostu na komputerze, jak rzadko robię, że akurat układam coś sam.
0: Ale w tym minimalizmie, w tym bicie, w całej produkcji tego kawałka jest tak gęsto zarazem. W ogóle jakby tam cała filharmonia, ale nie instrumentów, tylko uczuć grała.
3: Ale faktycznie był to jakiś taki najprostszy chyba dla nas utwór rzeczywiście w robieniu. Ja też tak go wspominam, że najmniej poprawek, najmniej wracania, najmniej jakiegoś takiego kręcenia się w kółko, które czasami jest przy produkcji, prawda? Tak, ten utwór miał jakąś taką lekkość w sobie.
0: No i ta płyta w ogóle mówi o takim przebodźcowaniu, prawda? O zmęczeniu, a też samotności, ale jednocześnie... Jest w tym coś takiego, co ma dużo pozytywnych emocji, choć są trudne tematy poruszane, ale nad tą płytą świeci słońce.
1: Bardzo się cieszę, że tak ją odbierasz.
2: Miło to słyszeć bardzo.
0: No to posłuchajmy kolejnej kompozycji. To jest ważne pytanie. Gdzie miłość?
4: O, jakie asetyczne ciasteczka.
5: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
4: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: Szklance w szklance, w dymie.
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz. Zbudziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: Zasiek, tyle. Gdzie jest miłość?
1: Gdzie jest miłość? Glawgo w radiowej czwórce. Zadajecie sobie to pytanie? Gdzie jest miłość? Glawgo, dziś jest z nami Stefan Głowacki i Olaf Sośnicki. To jest takie trudne pytanie? Gdzie jest miłość?
2: Wiesz, no... nie chciałbym tego aż tak serio traktować.
1: Nie, no jasne, ale daje też do myślenia, prawda?
2: No, wiesz co, dobra, mogę po prostu powiedzieć, to jest w sumie najsłabe, jak ktoś mówi, o czym jest numer, ale już trudno powiem. bo, nie no, chodzi mi o to, że to nie jest takie trudne, po prostu powiem o własnym doświadczeniu. To jest, zastanawiałem się tak naprawdę, o co mi chodzi, jak na przykład cisnę, jak binge-watchuję serial, albo jak po prostu uciekam w te rzeczy, które tak naprawdę mnie nie karmią. I tak naprawdę mega często chodzi tylko o to, żeby po prostu się przytulić i z kimś pogadać. Że jakby, jak mam to, nie wiem, jak spędzimy z Olgą, moją partnerką, super jakościowy wieczór, w którym sobie zjemy kolację, porozmawiamy, poprzytulamy się, będzie blisko, to ja nie potrzebuję już nic więcej. Nie potrzebuję siedzieć na telefonie, nie potrzebuję oglądać serialu, po prostu... W sensie fajnie jest wspólnie obejrzeć serial, świetnie, ale... I widzę to też po prostu, nie wiem, jak spędzę popołudnie z kolegami, albo grając w FIFA, albo robiąc muzykę, to już nie muszę potem sobie dostarczać rzeczy. Chodzi tylko o to, no.
1: Wiesz, co Stefan robił, jak ty się wypowiadałeś? Ćwiczył na klawiszach.
3: Ja widziałem prawym okiem, że normalnie on zaczął sobie grać na pianie.
2: Tak przychodzą do ciebie też
3: w ogóle, ale no... Najgorzej jest z bębniarzami w studiu radiowym, bo ten stół jest, wiecie, wszystko słychać, nie? A zdarzają się bębniarze, którzy tutaj siedzą i... jadą po prostu z koksem, nie? Ale Stefan
2: ćwiczyłem.
3: W ogóle, wiesz...
4: Nawet przed wyjściem tutaj.
3: No, nieźle.
2: To jest dla mnie bardzo inspirujące w ogóle to twój etos pracy i twoja jakaś taka konsekwencja w tym, że jak się bierzesz za coś, to po prostu robisz, i jak wróciłeś do ćwiczenia, to po
1: prostu... To ćwiczy, nie?
2: To ćwiczysz i to
4: ćwiczy.
2: I to jest świetne, bo ja...
3: A z klikiem?
4: No pewnie. I z klikiem i bez, wiesz.
1: No to jak Stefan ćwiczy, to znaczy, że będą koncerty? Jak tam sezon się szykuje? No nie ukrywajmy, to dzisiaj najtrudniejszy chyba w muzyce

0: miejsce, co może być, to właśnie booking, bo jest wielu artystów, każdy chce grać, no i to jest naprawdę wyzwanie.
1: Tak, jest to wyzwanie, przyznaję, że trochę przespaliśmy ten sezon, zwłaszcza, że rzeczy się teraz bookują coraz wcześniej, w sensie z każdym rokiem widzę, jak

0: A dasz znać?
1: Lada dzień, tak, dam znać oczywiście.
0: Ja chcę usłyszeć właśnie, jak to się gra na żywo. jak tak, to ja będzie przełożone to właśnie na, na język teraz tak, 19 muzyków.
1: 19 czerwca to będzie, potwierdzimy jeszcze miejsce.
0: Okej. Okay. Ale jesień też jest takim dobrym czasem, może klubowe grania właśnie z tym materiałem?
1: Bardzo chętnie, to też jest materiał, który myślę, że się...
0: W klubach bardzo dobrze obroni.
1: Dokładnie tak.
0: Mhm. Ja gratuluję. Podoba mi się ta płyta. Myślę, że jeszcze nieraz nią się w radiowej czwórce spotkamy. Na koniec zostawiłem jeszcze nowy serial, no bo studiowałeś, o ile dobrze pamiętam i sobie czytałem, socjologię i montaż filmowy, prawda?
1: Tak.
0: I ta może niedosłowna tematyka filmowa, ale ten film w twoich piosenkach jest obecny. Trudno by było od niego uciec.
1: Cieszę się, że to mówisz. Wydaje mi się, że to po prostu jest jakieś takie zamiłowanie do opowiadania historii. Ja jakoś czuję, że po prostu ta potrzeba, czy w byciu montażystą, który tak naprawdę często tę historię kształtuje i w opowiadaniu piosenek, to jest bardzo podobna rzecz i jakoś dla mnie chyba ten storytelling jest istotnym elementem twórczości.
0: A sam robisz sobie teledyski?
1: Czy sam je montuję?
0: Czy sam je robisz w ogóle? Bo ja nie oglądam teledysków. Rozumiem. Słucham dużo muzyki i nie mam czasu po prostu na oglądanie teledysków. Michaela Jacksona Thriller oglądałem. Ale wiesz, w piątek jak dostałem ponad 140 nowości, tylko z Polski, no to jednak słucham. I zastanawiam się właśnie, czy też jesteś takim uczestnikiem swoich klipów pod wieloma względami, nie tylko jako bohater.
1: Tak, chociaż te główne role zostawiam innym. Oczywiście mam wpływ na to i lubię też to. Mhm. I też tak naprawdę bardzo pracuję głównie z bliskimi, znanymi osobami. Te klipy w zasadzie wszystkie do tej pory reżyserowała, nie, jeden animacyjny. Większość tych klipów reżyserowała moja partnerka Olga.
0: No to super.
1: Więc trochę mamy domowe przedsiębiorstwo.
0: To wy nie musicie seriali oglądać, bo macie o czym porozmawiać. Sami seriale kręcicie w domu.
1: Coś takiego. Tak.
0: No to ekstra. Bardzo dziękuję. Z nami był dziś Plawgo, a także jego producenci Flair i Connor, czyli Stefan Głowacki i Olaf Sośnicki. Na koniec naszego spotkania nowy serial wam mówię. Do zobaczenia.
2: Dzięki.
3: Dzięki bardzo.
4: Jakieś naście, najbystrzejszy w klasie.

chyba wąsaty menadżer all inclusive'u. Ojciec do brata mówi: synu, zdradzałem matkę, potem już wszystko jest jak z filmu, ale nie zdradzę. No może taniec wielorybów, kradzież z napadem i ten sekret, że tam zginął ktoś naprawdę. No może

0: Ciało elektryczne, Michał Kisielewski z nowością w radiowej czwórce, a z nami jest już Delem, który za moment poprowadzi Truskulozę. I na jakim artyście się skupisz? Bo ty często lubisz jednego artysty tak wybrać, nie?
1: No, a dzisiaj akurat tak
0: przez jego twórczość.
1: Dzisiaj akurat leciałem tak po tych... po klimacie.
0: Okay.
1: Pomyślałem sobie o takich, wiecie, spokojnych, moody, trochę flirtujących rapach na poniedziałkowy wieczór. Nie jest to może jakiś taki typowy dzień na to, żeby iść na randkę, no bo jest poniedziałek, no nie? Praca i w ogóle. No ale czemu nie?
0: Może ale akurat to ty zapewnisz randeczkę.
1: No więc dzisiaj będziemy mieli randkę z raperami.
0: No i teraz robicie sobie na przykład kolację, coś tam jakiegoś sympatycznego.
1: No, a wtedy Lil Wayne zacznie gadać o podrywaniu policjantki.
0: O!
1: No, od tego zaczniemy.
0: No to za moment już Truskulaza, którą dziś poprowadzi Delem. Pozdrawiamy Kosmę Króla. 10 minut pozostało do 20. Damian Sikorski, dzięki za dziś.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Moi drodzy, i teraz mogliśmy się przez ostatnie dwa tygodnie obawiać, że gdzie się podziała ta wiosna, co się z nią stało, dlaczego tak nagle nas opuściła, ale spokojnie, już wraca. Trochę leniwie, bo musi wziąć jakiś rozpęd, więc jutro będzie tak, wiecie, 19-20 stopni w całym kraju mniej więcej. Trochę jeszcze chmurek, no ale w dalszej części tygodnia, no to już znowu, no, na całego 20 parę stopni, słońce i w ogóle super.
1: Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na Carbon

0: www.festiwal.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.

Oui, to Lil Wayne tak właśnie flirtuje z policjantką w utworze Mrs. Officer o 27. Ruskuloza. Dokładnie tak, jak właśnie słyszeliście, tak się nazywa audycja, która się dokładnie teraz rozpoczyna. Właściwie rozpoczęła się od utworu Mrs. Officer Lil Wayne'a, ale ustalmy tak dla porządku mojej wypowiedzi, że zaczyna się teraz. W sensie, wiecie, przed chwilą, ale teraz. You got it. Dzisiaj wyjątkowo DLM zamiast Kosmy Króla. Kosmo ma ważne sprawy, więc wtedy pojawiam się ja i wybieram utwory, które mógłby potencjalnie zagrać on, ale nie jest to Earl Sweatshirt i Mike. Trochę gramy dzisiaj wolniej, spokojniej, przestrzenniej, bardziej soulowo, neo-soulowo. Wybrałem utwory raperów, które są takie w sam raz, żeby zagrać je na neutralnym gruncie, na przykład na randce, na przykład na rowerze, na przykład na zachodzie słońca. To są wszystko utwory delikatniejsze, bardzo ładnie wyprodukowane, czasami z głupimi tekstami, czasami z fajnymi. Na przykład do tych z fajnymi na pewno zalicza się utwór Prototype od Outkastów z płyty Speakerbox and Love Below. I ten utwór za chwilę wybrzmi w czwórce, a zaraz po nim jeden z tych utworów trochę głupiej napisanych, czyli utwór Roses. Bardzo rozczula mnie refren w tym numerze, jest trochę goofy, jest to jakiś taki ciekawy pomysł Andre 3000, a jaki to pomysł, no to za chwilę usłyszycie. Prototype, Roses i płyta Speakerbox and Love Below od Outkast.

Roses, czyli róże, i Andre 3000, czyli Andrzej Trzypotole z zespołu Outcast, czyli wyrzutki. Utwór z ciekawym refrenem. Nie wiem, jak wam się kojarzy zapach róż. Andre się kojarzy w bardzo konkretny sposób. Ja zawsze myślałem, że on tam śpiewa "Roses really smell like poo". Okazuje się, że tam jest buł, a nie pół, więc no jokes on me. Ewidentnie nie dosłyszałem wyraźnie, ale na, dzięki temu, że jest lyrics video na YouTubie, gdzie wykonują ten numer, no to się dowiedziałem, że byłem w błędzie i wcale róże nie pachną jak kupa. Dalej przechodzimy, jesteśmy przy truskulozie, wyjątkowo DLM zamiast Kosmy Króla, i Tupac za chwilę na antenie z

bardzo fajnymi numerami, w których widać największy skill Tupaca. I myślę, że dużo osób mogłoby się kłócić, że najlepsze są jego polityczne numery, najlepsze są te takie bardzo społecznie zaangażowane, a może te bitewne, może jest świetny w bifach. Ja jednak uważam, że Tupac najlepiej pisał numery do dziewczyn. Były takie odpowiednio ładnie sformułowane, odpowiednio wiedział, jak zagadać, jak zrobić taką rapową bajerę, która będzie po prostu jednocześnie błyskotliwa i jednocześnie odpowiednio bezpośrednia. I tak też jest w utworze Do For Love i w utworze Heaven Ain't Hard To Find. Tupac już teraz w czwórce.

Tupac, Heaven Ain't Hard to Find. Świetny numer z płyty All Eyes on Me, czyli prawdopodobnie najpopularniejszej płyty w katalogu zmarłego już Tupaca. No i tak jak mówiłem na poprzednim wejściu, najczęściej kojarzono go z politycznymi tekstami, bardzo oczywiście utwór Hit 'Em Up, czyli jeden z najpopularniejszych utworów, dissów w historii hip-hopu, pokazał, że on jest też świetnym raperem, takim bitewnym. No ale dla mnie zawsze przede wszystkim będzie gościem, który umie świetnie zbajerować na traku. Jest to koleś, który naprawdę rewelacyjnie i zawsze w punkt pisze o relacjach damsko-męskich, chociaż nie jest to na pewno pierwsza rzecz, o której się myśli, kiedy wspomina się Paka. No i podobna sytuacja jest na przykład u DMX-a. To jest też raper, którego kojarzą z agresywnymi numerami, z takimi bardzo ulicznymi klimatami, a przy tym

jest też autorem świetnego numeru How It's Going Down, o ciekawej relacji z kobietą, która ma męża i dziecko. I utwór How It's Going Down ma też bardzo hipnotyczny refren z wyluzowanym flow od Exa, które później może mogliśmy usłyszeć na przykład u Drake'a albo u J. Cole'a, którzy użyli sampla i tekstu właśnie z tego numeru. Oprócz tego zagramy jeszcze Taliba Kweli, czyli rapera, który również zupełnie nie jest kojarzony z tematami damsko-męskimi, no a umie się w nich świetnie odnaleźć i wybrałem na przykład numer Hot Thing z Will.i.am. To są dwa numery, które stylistycznie nie są tak do siebie zbliżone, ale obok siebie tworzą jakiś taki jeden bardzo fajny obraz. DMX, Talib Kweli i Czwórka.

Talib Kweli i Will I Am Hot Thing w czwórce w audycji Truskuloza. Jesteśmy teraz w klimatach bardzo płynnej, bujającej perkusji i bassline'ą, które współgrają niesamowicie ze stopą, tworząc taką orbitujący byt, który sprawia, że po prostu chce nam się bujać, chce nam się troszeczkę kołysać. Slum Village za chwilę, czyli ekipa, która się również podpisuje pod takim opisem brzmienia. Utwór Fall in Love za chwilę, czyli ich prawdopodobnie jeden z największych hitów, wyprodukowany przez legendarnego Jay Dilla. Myślę, że jeśli ktokolwiek z was słyszał już o Slum Village, no to na pewno Fall in Love mu się rzuciło w uszy, ale może na przykład nie kojarzyć ich późniejszych rzeczy, na przykład świetnego numeru Selfish, gdzie gościnnie John Legend i Kanye West. No i taką perełkę też za chwilę zagramy. One, two, two. One, two, two.

Yeah.

Slum Village, John Legend i Kanye West, ale ten stary Kanye West, ten, za którym tak wielu z nas tęskni. I przy tym starym Kanye Westie trochę zostaniemy. Slow Jams za chwilę, czyli utwór z jego debiutanckiej płyty The College Dropout, i śpiewa tam nie kto inny jak Jamie Foxx, wokalista i aktor, którego możecie na przykład kojarzyć z Django. Za chwilę Slow Jams, a potem troszkę późniejszy, nadal wczesny Kanye, czyli Heard Them Say z płyty Late Registration. Te dwa numery, no mam nadzieję, że idealne na taką porę.

0: Autopromocja.
1: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć? Nie zniechęcaj się. Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Czwórka.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, dzisiaj w nocy jeszcze możemy się przygotować na taką starą wersję aktualnej wiosny, czyli temperatura trochę poniżej 15 stopni. Może w najchłodniejszych momentach być nawet do 7 albo 10 stopni. No a już jutro zaczyna się prawdziwa wiosna. Co prawda jeszcze nie w całym kraju tak słonecznie, jakbyśmy sobie tego życzyli, no ale już znacznie cieplej. 19 stopni, 20 stopni w niektórych miejscach, na północy troszeczkę chłodniej. No a już w dalszej części tygodnia możemy liczyć na pełne słońce, ponad 20 stopni, zero opadów, no i w ogóle cudownie.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Radio i podcast.

0: Life is good.
1: Sherry Wine i tak jak mówi nas, Life is good. Tak się nazywa album, z którego pochodzi ten kawałek. Gościnnie Amy Winehouse. Posłuchajmy tego rap typu wieczornego w audycji.
2: Ruskuloza.
1: Wyjątkowo ja zamiast Kosmy Króla, czyli Del M i druga godzina Truskulozy. Gramy spokojniejsze numery, jest już po 21:00. Pewnie część z was już się szykuje powolutku do snu, albo nie i chce po prostu sobie odpocząć po całym dniu. Dla wszystkich mamy odpowiednie wybory. Good Flirts, czyli stosunkowo nowy numer od Baby Kima, gościnny udział Kendricka Lamara i wschodzące gwiazdy Momo Boyd zapewniają, że na pewno numer będzie w punkt. Oprócz tego znalazłem utwór, który świetnie współgra z Good Flirts, trochę starszy numer autorstwa J. Cole'a, czyli Lights Please. Oba numery są w takiej dosyć luźnej formie opowiadającej o relacjach romantycznych, w dosyć nietypowy, bardziej może chłodny sposób i brzmieniowo również do siebie świetnie pasują, o czym się za chwilę przekonacie, bo obydwa numery po sobie zagramy w czwórce.
3: Don't cop no attitude with me, man. I'm out here trying to help you. Don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you cut that goofy-ass haircut you got, you'll get some bitches on you. Or better yet, maybe Tanisha will call your own dog ass. You should have stopped fucking with that brain surgeon and that corny-ass voice you fucking with. Get the fuck out of here, man.

Lights, Please, Jay Cola, czyli w pewnym momencie był to taki miernik, jakim typem fana Jay Cola jesteś, jeśli kojarzysz Lights, Please. Po raz pierwszy ten utwór pojawił się na mixtape The Warm Up, czyli jeszcze przed debiutem Jay Cola, no ale ostatecznie postanowił go na swój debiut jeszcze raz wrzucić, więc ten utwór znajduje się na dwóch płytach. No i co? Jest to też jeden z nielicznych utworów z tej starej płyty Jay Cola, którą dalej gra na koncertach czasami. No i nie dziwię się, bo to rzeczywiście utwór, który nie wiem, czy jest jakoś najlepszy w jego katalogu, ale na pewno jest pierwszym numerem, który pokazał, o co chodzi w twórczości Cola. Słuchajcie, a teraz przechodzimy do rówieśnika Jay Cola, który ostatnio miał swój mocny moment, no bo w piątek wydał aż trzy płyty, trzy średnie płyty, więc zapomnijmy o nich i przejdźmy do rzeczy, które mu kiedyś wyszły. Na przykład

Pięknie skomponowany utwór Passion Fruit, który pokazał, że Drake ma świetne ucho do melodii, więc na dzisiejszy wieczór idealnie, a później jeszcze utwór, którego produkcja i tekst i cała otoczka wokół niego jest taka, że się człowiek aż rozpływa. Utwór Jungle. Te dwa numery od Drake'a, kiedy Drake'a jeszcze dało się słuchać z przyjemnością.

trying to think of the right thing to say.

Drake, Youth for Jungle. Przepiękny jest ten beat, świetny jest ten sample, wszystko to się naprawdę zgadza. No i jeszcze melodie, które Drake śpiewa / rapuje, są naprawdę trafione, oryginalne. No i rzeczywiście tworzy to jedną wielką, piękną atmosferę takiego właśnie wieczornego grania. Drake od, tak naprawdę od płyty Take Care ma taką renomę, że jest ekspertem od pisania o dziewczynach. I co jest całkiem zabawne, bo wcześniej podobną renomę, tak 10-15 lat przed Drake'em, miał 50 Cent, który, cóż, no o dziewczynach pisał zdecydowanie inny sposób. To była zupełnie inna era w hip-hopie, dużo bardziej wulgarna, dużo bardziej bezpośrednia i czasami nawet, można powiedzieć, prostacka, ale parę fajnych numerów z tej ery powstało. Mamy na przykład od 50 Centa taki sensualny, ale jednak hip-hopowo bezpośredni utwór Just A Little Bit, który, no, myślę, że jest odpowiednio bujający, a jak się nie słyszy wszystkich wersów, to nawet brzmi lepiej. No, ale już jeśli chodzi o lepiej, takie dobrze napisane piosenki od 50 Centa właśnie w tematach damsko-męskich, no to mamy 21 Questions z pięknie zaśpiewanym refrenem od Nate Dogga. Więc te dwa numery za chwilę zagramy. 50 Cent po Drake'u. Niby dziwny przeskok, a jednak wszystko się łączy.

Ten piękny numer, czyli 21 Questions od 50 Centa, to był jeden z głównych singli płyty Get Rich or Die Trying, płyty, która jest chyba, no według mnie, najlepszą płytą w katalogu 50 Centa i myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi. A przechodzimy do bardziej współczesnych tematów, mianowicie raper / wokalista R&B Black wydał jakiś czas temu, no już większy, dłuższy czas temu, East Atlanta Love Letter, taki album, do którego bardzo przyjemnie mi się wraca, no właśnie w wieczory jak te. Rap wieczorową porą to zdecydowanie ten typ materiału, na przykład utwór

i Black Future is Atlanta Love Letter, utwór, który z tytułu, z płyty również o tytule Is Atlanta Love Letter, a my powolutku zbliżamy się do końca audycji Truskuloza. Dzięki wielkie za dzisiaj, fajnie było zastępować Kosmę. I na sam koniec jeszcze Mac Miller z albumu The Divine Feminine, albumu, który no już trochę lat ma. I z tej płytki zagramy dwa numery, Stay i Soulmate, a może jeszcze się załapie My Favorite Part z Arianą Grande. Dobrej nocy wszystkim, mówił do was Del M i słyszymy się w piątek.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Moi drodzy, jeśli myślicie, że dzisiaj jest zimno, to mam dla was dobrą wiadomość. To już ostatnie takie wieczory. Od środy, czwartku będzie coraz cieplej. Temperatura w ciągu dnia powyżej 20 stopni i słońce. Żadnych opadów i innych takich destraktorów, które odwróciłyby naszą uwagę od tego, że już prawie pełnia wiosny. Majowe jednak noce, na razie chłodnawe. Dzisiaj temperatura od 5 do 10 stopni, więc no nie najwięcej. Można się przeziębić, gdybyście spali przy otwartym oknie. No ale jak bardzo lubicie, no to przecież nie będę wam zabraniał. Oprócz tego noc będzie piękna.
1: Czwórka, Polskie Radio.
2: Kasia Dydo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
3: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
4: Dobrzy ludzie 4-7.

0: najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: To nie jest zwykła audycja. To jest energia podkręcona do maksimum. Audycja Grzejemy to spotęgowane emocje, tempo bez hamulców i rozmowy, które podnoszą temperaturę. Muzyka, która pulsuje, tematy, które iskrzą, goście, którzy nie boją się mówić głośno. Jeżeli potrzebujecie zastrzyku energii i dźwięków, które rozgrzewają niezależnie od pory dnia, włączcie Grzejemy, bo tu naprawdę robi się gorąco.
0: Grzejemy.
1: Grzejemy.
3: Z tymi chudymi nogami? Chcesz pokazywać ćwiczenia na nogi?
4: Tyle biegasz, tyle lat biegasz, a dalej tak wolno.
5: Maraton powyżej 5 godzin? No chyba musiałeś się tam czołgać.
3: No dobra, może nam nie wyszło. Nie jesteśmy dobrymi aktorami, ale razem z moimi gośćmi chcieliśmy odtworzyć trochę wiadomości lub komentarze, które otrzymywaliśmy na przestrzeni miesięcy lub lat od osób, które chciały nam chyba zaimponować. Angelika Gęca, trenerka biegania.
4: Dzień dobry.
3: Piotrek Ostrowski, biegacz.
5: No i operator kamery.
3: I operator kamery, dokładnie. Dzień dobry, witajcie. No ale dzisiaj w roli biegacza. Wasze materiały ostatnio wyskoczyły mi w internecie. Stwierdziłem, że to jest temat, który musimy poruszyć. Chociaż o hejcie bardzo dużo się mówi, ale tutaj to jest taki nie tyle hejt, co dobijanie tak naprawdę osób, które chcą coś dobrego zrobić. Z tobą, Angelika, często rozmawiam o tym hejcie, bo... Ty przeszłaś ciekawą drogę od amatorki biegania, biegaczki, poprzez ambasadorkę Fundacji Maraton Warszawski, czyli ambasadorkę największych imprez biegowych w Polsce, po trenerkę biegania. I powiedz mi, czy ten tytuł, który teraz masz, czyli trener, trenerka biegania, zrobiłaś po to, żeby udowodnić coś, czy dla siebie?
4: Ale trafiłeś. Widać, że mnie obserwujesz. Trochę tak, wiesz, o tym... Myślałam i właściwie nie jestem przekonana, czy jedno, czy drugie szkolenie spowodowało, że jestem lepszym trenerem, ale chciałam mieć święty spokój, bo to jest naprawdę uciążliwe czytać ciągle o sobie nieprzychylne komentarze. Natomiast uważam, że jestem świetnym trenerem i świetnym człowiekiem.
3: Piotrze, ty jeszcze masz luz, bo komentarz, który przed chwilą zacytowałeś, przypomnij.
5: To było a propos znajomego, który przebiegł maraton powyżej 5 godzin i tam ktoś napisał, że no chyba musiałeś się czołgać.
3: Żeby taki wynik mieć na końcu. Oczywiście 5 godzin to nie jest czołganie, to jest również bieg, może nie 4-0 przez całą długość maratonu, ale trochę wolniej. Do ciebie jeszcze sam hejt nie dotarł, ty się zastanawiasz, po co to się dzieje.
5: No tak, tym bardziej, że po prostu boli mnie to, że jakby, no nie wiem, ja sobie wyobrażałem, że ludzie będą się tutaj dopingować, zachęcać do tego uprawiania sportu, a to zderzenie z czymś takim było dla mnie małym szokiem.
3: I wiem, że mamy telefon od naszego słuchacza. Cześć, z tej strony Piotrek, Angelika i Piotrek. Kto tam po drugiej stronie?
6: Witam was, Marcin z tej strony.
3: Cześć Marcinie, czy ciebie też hejtują, czy chcesz kogoś zhejtować na antenie?
6: A czy... Ja powiem tak, od 10 lat jestem osobą żyjącą bardzo aktywnie, no ale wiem, ile mi to kosztowało na samym początku i co słyszałem. Do tego jestem osobą, która jest bardzo, ale to bardzo szczupła i słyszała takie rzeczy jak chudy dawaj, chudy biegnij, chudy co tak wolno, ale najczęściej, wiecie kto to mówił? Osoby, które siedzą na tapczanie, które tak naprawdę zaprosiłbym, żeby pobiegły ze mną i przebiegły w moim tempie, to, co po prostu ja robię, one nie byłyby w stanie.
3: Piotreka, zastanawiam się, czy to jest na przykład kwestia miejsca, w którym mieszkasz, bo z tego, co mi wydawca powiedział, odbierając telefon, to będą Mazury, prawda? Olsztyn, dobrze myślę?
6: Nie Mazury, ale Warmia.
3: Warmia. Ach, rzeczywiście, zrobiłem to znowu.
6: To jest to, co mówię. Olsztyn to Warmia, ale dobra, wróćmy do tematu tak. Rozmowy. Nie, to nie jest tak, wiesz co, ja między innymi ten sport, który uprawiam od 10 lat, wciągnął mnie bardzo mocno. Jestem osobą, która dobija do 50, ale od 10 lat uprawiam triatlon. Jest tam bieganie. Miało być to udowodnienie coś sobie na wieku przed 40, przed tym kryzysem, powiedzmy w cudzysłowie, mężczyzny. Spodobało mi się to, uprawiam to do dzisiaj, uprawia to moja córka. Gdzie tak naprawdę, ale dużo słyszeliśmy, tak naprawdę ja słyszę na przykład szybciej, dawaj, co tak wolno, tylko ludzie nie zdają sobie sprawy, ile każdego z nas to kosztuje. I wielki szacunek jest dla tej osoby, że nie siedzi w domu na tapczanie, a potrafi się ruszyć i swoim tempem. Niech to będzie ten maraton w 5 godzin, ale on to

0: kończy. I takich, takie osoby powinno się podziwiać, a nie hejtować.
1: I my w Czwórce oczywiście, oczywiście podziwiamy. Tak. Piotrze, a powiedz, ten chudy z Olsztyna, ile ma wzrostu, ile waży i jak szybko biega?
0: 1,90 m i teraz uwaga, wagę podaję. 74 kg żywej wagi.
1: No to słuchaj, zakładam, że to jest skóra, mięśnie i kości i przenosisz swoje ciało.
0: To jest tak zwana ciało... waga startowa.
1: Tak.
0: Waga startowa.
1: Wyżyłowany, przenosisz swoje ciało na ogromne odległości i po prostu potrzebujesz takiej masy ciała, lekkiej i silnej.
0: Tak, ale ja wiem, jest to na początku, jak biegam teraz, do czego sam doszedłem tak naprawdę, ile mi to sprawia przyjemności i tak naprawdę tym osobom, które to hejtują, które mówią tak czy inaczej, proponowałbym to zrobić. Może im też się w głowach trochę tak przewietrzy i stwierdzą, że kurczę, jednak może warto, bo my się lepiej czujemy, my zdrowiej żyjemy, my coś robimy, my tak naprawdę przekraczamy pewne swoje granice, bo dla każdego z nas to jest granica. Jedni biegają dla przyjemności, inni biegają dla wyniku, inni biegają dla na przykład pucharów w aplikacjach, które są, że biegli na tym segmencie szybciej. To powinniśmy doceniać, a nie hejtować.
1: A Piotrze, ruszyły cię te komentarze, czy jako dojrzały emocjonalnie mężczyzna robiący coś dla siebie stwierdziłeś, trudno, po prostu są.
0: Nie Piotrze, tylko Marcinie.
1: Marcinie, oczywiście.
0: Piotrek, mówisz, Marcinie, ale okej, mogę być Piotrkiem, ważne, żeby ten przekaz dotarł. Wiesz, w jaki sposób mnie ruszyły, że mnie zmotywowało do jeszcze mocniejszego robienia, bawienia się w to, jak to zwał, tak zwał, ale ruszyły mnie tak naprawdę, to była dla mnie motywacja.
1: I wszystko jasne, czyli przekułeś ten hejt, który usłyszałeś, przeczytałeś w element motywacyjny i tego wszystkim życzymy. Marcinie...
0: A ja wiesz co, bo mi się na sam koniec kwituje to takim fajnym powiedzeniem, że wolę mieć w niedzielę rano zakwasy niż ból głowy. Wiadomo po czym.
1: Potwierdzamy. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie i moi goście również potwierdzają, tak?
2: Tak jest. Bieganie to nie jest sport tylko dla szybkich, ale też dla odważnych, którzy wstają z kanapy i po prostu biegają.
1: Marcin, bardzo dziękujemy ci za ten ważny głos w naszej...
0: Podziwiam się, że biegają tylko po lasach.
1: Dyskusji. Dziękujemy bardzo szerokości, bo też słyszę, że chyba gdzieś jedziesz. No hej, hej. Pozdrawiamy całą Warmię, Olsztyn i Mazury, które są bardziej na wschód. Wiemy już, że hejt boli, ale spróbujmy to zrozumieć. Każdy z nas gdzieś tam był kiedyś przez internet. Oprócz ciebie, Piotrku, jeszcze zhejtowany, ale wszystko przed tobą. O, jak nam się to udało. Więc jesteś tutaj po to, aby się wzmocnić, wiesz? Bo myślę, że często właśnie za takimi komentarzami stoją osoby, które niewiele robią. Ktoś, kto ma jakieś projekcje własnych frustracji i... Tak to jest. Ja trochę generalizuję, bo tak sobie wyobrażam tę osobę, ale wiem, że ty, Angelika... jesteś z Lublina.
2: Tak.
1: I to właśnie towarzystwo z twojego miasta, zamiast cię wspierać, w jakiś sposób pozazdrościło ci twojej kariery ogólnopolskiej, bo zostać ambasadorem Fundacji Maraton Warszawski nie można tak po prostu z ulicy, tylko trzeba się o to postarać swoim czynem, zachowaniem i bieganiem. Opowiedz nam o tym więcej.
2: Nie za bardzo chciałabym się skupiać na tych osobach jakoś personalnie, natomiast tak, rzeczywiście to nie jest tak, że mnie to nie boli. Natomiast dużo siły dało mi to, że właśnie szkolenie, które ostatnio przeszłam przez 5 tygodni, okazało się, że świat biegowy jest bardzo mały. Jedną z tych osób, którą już wcześniej zablokowałam w swoich social mediach za negatywne wpisy w moją stronę, ta osoba też pojawiała się pod moimi współpracami i widzieliśmy się na jednej sali przez 5 weekendów i ta osoba nie była w stanie spojrzeć mi w oczy. I ja dzisiaj wiem, że ci ludzie, którzy w tym internecie hejtują, to są właśnie takie osoby, które są odważne przez ekran telefonu, a nie są w stanie tego powiedzieć na żywo. I ja po tych 5 tygodniach, gdzie zresztą pokazał się materiał na moich socialach, powiedziałam, co mam do powiedzenia, nie personalnie, bo też nie chodzi mi o to, żeby kogoś piętnować. Natomiast, że mnie to bolało, że doprowadziło mnie to do płaczu, bo hejt tak działa i można patrzeć na osobę bardzo silną, natomiast to, że to sprawia przykrość i że to boli, no to jest fakt. Nie rozumiem tego, dlaczego ktoś ma przyjemność z publicznego linczowania kogokolwiek, umniejszania, piętnowania. Nie rozumiem tej satysfakcji i uważam, że jest to swego rodzaju zaburzenie jakieś.
1: Ale co było hejtowane? Twoje wyniki? To, jak wyglądasz? W jakim stylu biegasz, ubiór biegowy czy osiągnięcia?

0: chyba wszystko, wiesz. To, że zostałam trenerką, nie mając instruktora Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, gdzie tak naprawdę trener biegania to jest zawód wolny i osoba wstająca z kanapy może powiedzieć, że od jutra będzie trenować ludzi.
1: Ale ty masz już na to papier.
0: Tak, już mam, już po prostu wyczyściłam sobie swoje sociale, chociaż z tych komentarzy.
1: To w jakiś sposób te komentarze spowodowały, że po prostu stałaś się tą trenerką, zrobiłaś papiery, tak? To była motywacja,
0: tak,
1: między innymi.
0: Mm-hmm. O tym wspominał też mój mąż właśnie często, że no ale ty to robisz dla siebie, czy żeby mieć święty spokój? Cały czas mówiłam, żeby mieć święty spokój, bo ja uważam, że jeśli chodzi o wiedzę treningową i tak dalej, to że to wszystko musiałam nabyć sama i że dalej muszę się rozwijać, analizować różne plany treningowe i czytać o tym i o nowinkach i o tym, co działa. I że samego programowania treningów nie nauczyły mnie te szkolenia, przepraszam. Natomiast warto było po prostu dla samej tej ostatniej sytuacji spotkania się twarzą w twarz z osobą, która jest odważna tylko przez telefon.
1: Wróćmy na chwilę do Piotrka, który ma kumpla, który ukończył maraton, czy półmaraton w 5 godzin?
2: Maraton.
1: Rozmawialiście o tym komentarzu? Zabolało go to?
2: Wiesz co, z tego co wiem, to raczej to nie jest taka osoba, która by się tym specjalnie przejęła, aczkolwiek no, on wzburzył we mnie bardzo negatywne emocje, na tyle, że ja odpowiedziałem na ten komentarz, właśnie mówię, dosyć pod wpływem emocji, że no, czołgasz to się chyba ty, ale mentalnie i od razu myślę, że nastała taka refleksja, która zazwyczaj, myślę, że jest, ludzie są skłonni do tej refleksji, ale już jest wtedy za późno. No i komentarz został szybciutko usunięty.
3: Tacy goście. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Popołudniowa to miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
4: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
5: Razem z nami jest Maja Michalak, autorka podcastu Sztuka poza ramami. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Maju, spotykamy się właściwie jeden dzień po Nocy Muzeów. Czy ty, jako osoba związana ze sztuką, byłaś tej nocy gdzieś w muzeum, czy sobie odpuszczasz, bo wtedy wszyscy idą?
6: Ta druga opcja. To jest ten jedyny dzień, kiedy raczej nie ma mnie w muzeach, ze względu na to, że wszyscy wówczas są. A jednak ja uwielbiam korzystać z tego luksusu, żeby zwiedzać muzea, kiedy jest mniej ludzi, choć bardzo, bardzo doceniam tę inicjatywę, szczególnie ze względu na to, że wtedy można robić dużo rzeczy, które na co dzień nie są dostępne.
5: I bardzo łatwo jest zobaczyć kilka różnych miejsc, kilka różnych galerii jednej nocy, a tak, jakbyśmy mieli to zaplanować w normalny dzień, to może to być problematyczne, prawda?
6: Tak, zdecydowanie, i myślę, że każda okazja, która motywuje ludzi do wyjścia do muzeów, jest fantastyczna i czym więcej osób z nich korzysta, tym lepiej.
5: Jak z twojej perspektywy media społecznościowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wpłynęły na odbiór sztuki, w ogóle jak wpłynęły na sztukę? Czy takie profile, jak ty prowadzisz, czy też jest kilka jeszcze innych takich profili w mediach społecznościowych, na Instagramie, pokazujących sztukę, to otwiera nową publiczność i zachęca do tego, żeby odwiedzić muzeum, żeby trochę się tego nie bać, bo mam wrażenie, że u nas cały czas jest takie przeświadczenie, że ja muszę tyle książek przeczytać, zanim pójdę do muzeum, żeby na głupka nie wyjść.
6: Tak, zdecydowanie. I nie mówię tego tylko z mojej subiektywnej perspektywy, ale przede wszystkim opierając się na wiadomościach, które dostaję od ludzi, a dostaję naprawdę każdego dnia i nie jest to przesadą, że ktoś dzięki temu, że ja dodałam informację o jakiejś wystawie i nie tylko w Polsce, ale także na świecie, specjalnie się na nią wybrał. Albo przez lata nie był w muzeum,

0: jednak zmotywowany jakąś treścią właśnie na Instagramie, jednak do tego muzeum się wybrał. Tak samo często, będąc w muzeum, jestem zaczepiana przez osoby w nim będące, co jest przemiłe, jeżeli ktoś mówi: o Jezu Maja, jestem po twoim kursie i zaczęłam chodzić więcej do muzeów. Albo przez lata tylko na przykład ja sama się interesowałam sztuką, ale teraz już wiem, jak o niej opowiadać moim bliskim, żeby mój mąż, moje dzieci czy moja przyjaciółka też chciała się wybrać razem ze mną. No i to jest ogromna satysfakcja, móc trochę przekonywać ludzi do tego, że muzea są doskonałym miejscem do spędzania wolnego czasu, że można czerpać z tego mnóstwo przyjemności i że to nie jest wcale nuda.
1: A czy spotykasz się też z takimi historiami, że ktoś próbował, ktoś chciał pójść do muzeum, ale trafił na jakąś wystawę, której do końca nie zrozumiał i na samym początku się zraził? Czy cały czas zdarzają się takie sytuacje, że ta opowieść może jest nie w taki sposób podana, nie wszystko jest wyjaśnione i można się zrazić? Chyba zdarzają się takie przypadki,
0: prawda? Tak, zdecydowanie, i ja sama też tego doświadczam, bo wcale nie jest tak, że każda wystawa mnie zachwyca i każde muzeum jest doskonałe. Oczywiście, że nie. I wtedy też dzielę się moimi spostrzeżeniami i rzeczami, które nie do końca grają, bo jednak przez lata, szczególnie w muzeach sztuki współczesnej, było takie przeświadczenie, mam wrażenie, że czym trudniej będzie napisany tekst kuratorski, tym lepiej. Tym mniejsze grono osób będzie w stanie je zrozumieć, a wtedy będzie oznaczało, że ta wystawa rzeczywiście merytorycznie jest na bardzo wysokim poziomie, co według mnie nie jest prawdą, bo muzea nie są dla historyków sztuki, a ja, będąc historyczką sztuki, czasami też nie miałam pojęcia, o czym są te teksty, ponieważ ilość skomplikowanych słów, które nie są adekwatne do tego, co się ogląda, jest moim zdaniem czasami niezasadna, ale tę zmianę w podejściu do publiczności moim zdaniem widać i nie uważam, że jest to negatywne, bo upraszcza się kulturę dla mas. Zdecydowanie nie, ponieważ czym innym jest napisanie tekstów na wystawę, a czym innym są teksty katalogowe, które najczęściej powinny być naukowe i świetnie, ponieważ tam możemy dowiedzieć się znacznie, znacznie więcej, ale jednak moim zdaniem lepiej jest, żeby każda osoba na wystawie mogła zrozumieć, co ogląda, dowiedzieć się więcej, bo po to przychodzimy do muzeum. Nie musimy przeczytać tysiąca książek, żeby dopiero być przygotowanym. Zdecydowanie nie. To muzea mają nas zachęcić do tego, żeby później sięgnąć po tę wiedzę i po prostu nieustannie chcieć oglądać więcej.
1: To jak myślisz, z czego wynika ta zmiana, która nastąpiła, że ta sztuka staje się jednak coraz bardziej dostępna? No bo to jednak osoby, które znajdują się na kierowniczych stanowiskach chyba w takich instytucjach, one o tym wszystkim decydują, to w jaki sposób coś ma być wyjaśnione albo w jaki sposób ma być podane.
0: Myślę, że coraz częściej zastanawia się nad tym, jak edukować. Te działy edukacji w muzeach są naprawdę coraz lepsze i czasami nawet kiedy ja przechodzę w muzeum obok jakiejś grupy, to tak podsłuchuję trochę, w jaki sposób ktoś opowiada. No i czasami jestem tak zaczarowana, że sama staję i łapę się nad tym, że od 5 minut kogoś słucham, bo rzeczywiście ktoś zastanawia się nad tym, jak przekazać tę treść. Nie tylko właśnie nad tym, co mówi, ale w jaki sposób mówi. I to jest szalenie istotne. No i też każde z muzeów robi badania. Pyta publiczności, czego chce więcej. W jaki sposób mają do nich się zwracać. Jakie aktywności przygotowywać. Ale nie odbierałabym też trochę zasługi social mediom i tego, że jednak my też wytaczamy pewne trendy, pokazujemy, w którą stronę można iść. Też coraz więcej polskie instytucje patrzą na zachód, jak tam są przygotowywane treści, bo naprawdę tych różnorodnych podejść jest bardzo wiele i moim zdaniem nie trzeba schodzić z merytoryki, żeby urozmaicać tę ofertę edukacyjną.
1: Maja Michalak, historyczka sztuki, jest cały czas razem z nami. Czy zauważasz zmianę też w całym środowisku przez AI? Ta dyskusja oczywiście cały czas trwa, jeśli chodzi o to, z czego korzysta sztuczna inteligencja do wypluwania kolejnych wygenerowanych jakichś obrazków, grafik i tak dalej. Ale z twojej perspektywy w środowisku muzealnym czy w środowisku artystów, jak do tego AI się podchodzi? Bo czasami jednak ta sztuczna inteligencja jest w jakiś sposób wykorzystywana.
0: Tak, ale myślę, że jeżeli ktoś to robi i my to widzimy, to znaczy, że robi to w sposób nieumiejętny. I niestety widać to przy konstrukcji.

0: uploadowaniu treści, na przykład na social media, także tak...
1: Mówisz o opisach na przykład?
0: Tak, i myślę, że już po tych kilku dobrych miesiącach, kiedy oswoiliśmy się z AI, już doskonale wyczuwamy, kiedy te opisy są sztuczne, a nikt z nas sztuczności nie lubi, więc tym bardziej jest łatwiej teraz, moim zdaniem, wybić się treściami, które są nasze, które mówią o naszej opinii i które widać, że są tworzone przez człowieka, ale wiele osób zastanawia się, jak to wpłynie na świat sztuki i na artystów i to, że teraz każdy przecież może stworzyć swój obraz i tak dalej. I znów tutaj wracamy do tego samego. Nie lubimy tego, co jest generyczne i fakt, że o, coś stworzyło AI, to nie jest wyjątkowe. I zasługa, a raczej wyjątkowość sztuki od zawsze polega na tym, że jest unikalna. I rynek sztuki właśnie te prace zawsze najbardziej docenia i po nie kierują się kolekcjonerzy, są w stanie zapłacić olbrzymie sumy, jeżeli coś jest jedno, jedyne, jest stworzone przez konkretną osobę, która ma swoją historię, która też chciała coś konkretnego wykorzystać i oczywiście w jakimś zakresie artyści będą korzystać z AI, szczególnie ci, którzy interesują się nowymi technologiami i wykorzystują je w swojej sztuce, bo to jest naturalne. Sztuka zawsze bardzo szybko przyswajała nowości technologiczne, ale czy teraz artyści porzucą malowanie, rzeźbienie, projektowanie i będą tylko pisać prompty? No nie, oczywiście, że nie.
1: A czy ty, tworząc content, prowadząc profil na Instagramie, czy prowadząc podcast, korzystasz ze sztucznej inteligencji czasami?
0: Tak, oczywiście, ale nigdy nie piszę, napisz mi post i kropka w kropkę go przeklejam, zdecydowanie nie. Raczej wykorzystuję w pracy do takich rzeczy porządkujących albo które mają za zadanie szybko przetrawić jakieś dane z Excela. Jednak nie wyobrażam sobie, żeby teraz stracić ten kontakt z treścią, która jest w książkach, w materiałach źródłowych i tylko opierać się na tym, co mówi sztuczna inteligencja, bo często mówi źle i często wprowadza w błąd. I na początku testowałam sobie na przykład napisz 5 faktów o Józefie Hołmońskim. No i połowa z nich to były jakieś bzdury albo rzeczy tak płaskie, że po prostu po 3 sekundach w internecie można je znaleźć. No i co z tego, że ja coś takiego bym udostępniła na Instagramie? To nie ma żadnej wartości. Wartością jest to, co ludzi może wzbogacić, zaskoczyć, może pokazać inną perspektywę, więc czasami staram się zderzyć, ale finalnie i tak zawsze jest tak, że mówię, dobra, już sama to zrobię szybciej.
1: Nie, nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, ale w tym, co wypluwa AI, jest bardzo dużo takiego pustosłowia. Jest jakieś jedno zdanie napisane na 3 różne sposoby, właśnie w kontekście takiego postu albo kopii i to jest właściwie to samo i te zdania nie wnoszą absolutnie nic.
0: Tak, zdecydowanie, ale wiem, do czego wykorzystuję AI, żeby mi sprawdziło, czy dobrze przecinki postawiłam. To jest taka moja pięta Achillesa. I czasami Kasia, która ze mną pracuje, jak nie ma czasu mi sprawdzić tekstu, to sprawdzam z AI. To tak.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4ka online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Twój głos na antenie czwórki naprawdę się liczy, szczególnie w audycji Pogadajmy Kuby Jamrozka. To przestrzeń, w której słuchacze są równie ważni jak goście w studiu. Tu dzielimy się opiniami, komentujemy bieżące wydarzenia i wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania, które wszyscy sobie zadajemy. Posłuchajmy, o czym dzisiaj było mówione na antenie czwórki.
3: Czy jest taki film, który każdy powinien zobaczyć?
4: Pogadajmy. Pogadajmy.
3: Razem z nami dr Iwona Morozow, kulturoznawczyni, antropolożka i filmoznawczyni. Halo, halo, dzień dobry, cześć Iwona.
5: Dzień dobry, cześć.
3: Gdybyś miała oglądać jeden film do końca życia, to jaki to byłby film?
5: Od razu zaczynamy, widzę, z wysokiego C. Najtrudniejsze pytanie, jakie może być. Nie jestem w stanie w tym momencie wskazać takiego jednego filmu, raczej kilka filmów, które powiedzmy na tym etapie ze mną rezonują i pewnie pierwszy nie będzie wcale takim typowym filmoznawczym wyborem, czyli byłby to Obcy Ridleya Scotta z 79 roku. Ja w ogóle uważam, że to jest na wielu poziomach taki bardzo współczesny film. Znaczy film, który zaczął w pewien sposób współczesne opowiadanie i dzisiaj po latach dalej zachowuje dużą świeżość. Pewnie byłby to Kieł Yorgosa Lanthimosa, który, i w ogóle to jest bardzo niewygodny film, to jest taki film, który wzbudza dyskomfort, ja trochę lubię takie kino, które pozwala trochę zastanowić się nad tym, jak funkcjonuje społeczeństwo.

więc byłby to kieł. I myślę, że byłaby to Odyseja kosmiczna Kubricka, bo jest to taki film, który można oglądać wiele razy, za każdym razem znajdywać tam coś nowego, właśnie przez to, że jest to po prostu takie trochę kino filozoficzne, które w każdym punkcie naszego życia może z nami zupełnie inaczej rezonować. Ale

0: twórcy też można i wypada się przyznać do tego, że ogląda coś, co jest mniej ambitne, ale dla niego ważne. Chyba, że ty tak masz i faktycznie masz takie filmy, które być może w tym kanonie jakoś wysoko nie są, natomiast one są ważne dla ciebie.
1: Absolutnie, myślę, że każdy filmoznawca taki film ma. Moja będzie lista w tym zakresie jeszcze bardziej zaskakująca, dlatego że ja bardzo lubię kino klasy B, a nawet coś takiego, co idzie jeszcze dalej chyba poza kino klasy B, czyli jest takim filmem, kinem nieudanym pozornie. I na przykład myślę sobie tutaj oczywiście o absolutnym klasyku, jeśli chodzi o kultowość, czyli filmie The Room z 2003 roku, dlatego że jak ten film się ogląda i co nieco wie się o kinie, to ma się taką satysfakcję zdekonstruowania elementów, które po prostu mówią o tym, jak film nie powinien opowiadać, więc to jest taka dodatkowa zabawa, która przy tym może wystąpić, ale to, co jest też ważne, to to, że mimo, że jest to kino nieudane, to jest kino, które rezonuje społecznie i w ogóle dla mnie to jest też bardzo duża wartość. Film jako coś, co jest oglądane społecznie, co na przykład nie chodzi tutaj o takie bardzo oglądanie przy skupieniu, tylko raczej właśnie o charakter społeczny i tutaj na przykład tak zwane midnight movies temu służyły, na przykład, żeby w jakiś sposób kontestować rzeczywistość, obśmiewać i poprzez kino bardziej niż o skupienie się na tym, co dzieje się na ekranie, chodziło o to, żeby jakby oglądać wspólnotowo, trochę tak jakbyśmy sięgali do samego sedna w ogóle opowiadania historii, czyli siedzimy przy ognisku i tak naprawdę słuchanie historii jest po prostu czymś wspólnotowym. I jeśli mogę jeszcze jedną taką polecajkę, i to też może być w takim razie polecajka dosyć zaskakująca, jest taki film Quentin Dupieux, który swoją drogą jest bardzo ciekawym reżyserem, moim zdaniem wciąż dość niedocenionym, ale właśnie ta jego niszowość chyba robi też swoją robotę. I on kiedyś wyreżyserował taki film, który nazywa się Mordercza opona. I ja wiem, jak to brzmi i dokładnie brzmi to tak, jak powinno. I to jest w ogóle niesamowite, ponieważ ten film rzeczywiście ma głównego bohatera, który jest oponą. Taką zwyczajną oponą, która morduje, stąd ta mordercza opona. Natomiast to jest niesamowite, jak się ten film ogląda i że poprzez język wizualny można nadać pewnych cech charakteru przedmiotowi, który jest nieużywany, znaczy jest nieożywiony, przepraszam, więc to jest w ogóle niesamowite, że ten film da się trochę oglądać też jako lekcję o kinie, jako taką, jako właśnie języku audiowizualności, bez tak naprawdę jakiejś większej treści. I oczywiście tutaj to jest po prostu też czysta, absolutnie szalona zabawa. W ogóle polecam sprawdzić filmografię Quentin Dupieux, też jest znany pod pseudonimem Mr. Oizo.
0: Kiedy usłyszałem Mordercza opona, to zacząłem się zastanawiać, czy to jest kazus, powiedzmy, teksańskiej masakry piłą mechaniczną, ale rozumiem, że nie.
1: Powiem szczerze, na jakimś wymiarze, znaczy, no ta opona morduje.
0: Tak.
1: W jakimś wymiarze,
0: czyli punkty wspólne są tutaj.
1: Tak, jest gore trochę, ale taki, powiedzmy, jest to też kino drogi po prostu. No jest opona, więc opona podróżuje, więc mamy trochę kino drogi, trochę kontemplacji i trochę goru oczywiście też się tutaj znalazło, ale bardzo duży poziom groteski i absurdu. Chociaż tutaj akurat w teksańskiej masakrze jest podobnie zresztą.
0: Kino drogi, mordercza opona. Bardzo mi się to spodobało. Iwono, a zdradź, czy jest jakiś klucz, jakim ty dobierasz filmy, bo powiedziałaś o tym aspekcie wspólnotowym, że to społeczne oglądanie filmów jest niezwykle ważne, ale ja zakładam, że czasem może być tak, że ktoś wybiera film pod swój nastrój. Czasem wybiera dlatego, że musi, bo jest filmoznawcą, jest antropologiem, jest kulturoznawcą i po prostu wypada coś znać, o czym potem będzie się wypowiadać. Jak to wygląda w twoim przypadku? Dobór filmu dla siebie.
1: To już padło tutaj, przysłuchując się audycji, że tak naprawdę w ogóle zależy od tego rzeczywiście, jakiego filmu na dany moment potrzebujemy. I tutaj w moim przypadku jest nie inaczej. Są takie filmy, tak jak powiedziałeś, które obejrzeć muszę, bo jest to pewnego rodzaju kanon i wypada je znać. Jest też pewnego rodzaju przymus społeczny i mi się wydaje, że to jest też ważne. Na zasadzie ja się przyznam i jeszcze robię to na antenie radia, no trudno, ale moi studenci na przykład o tym doskonale wiedzą, że ja do dziś nie obejrzałam ani nie przeczytałam Harry'ego Pottera. I to jest jakaś taka, jest to absolutnie fenomen popkulturowy i w ogóle nie powinnam się teoretycznie do tego przyznawać, ale się przyznaję. I to jest taki element, który no, jest kultowy, tak? Jakby to jest pewien kod, który należy znać, żeby w ogóle funkcjonować dzisiaj w popkulturze, ale też funkcjonować społecznie, bo popkultura jest pewnego rodzaju kodem komunikacyjnym, którego używamy na co dzień. Więc trochę jak go nie znamy, to jesteśmy w jakiś sposób wykluczeni. No i tutaj akurat rzeczywiście są takie treści popkulturowe, które wiedziałam, że znać trzeba. Czasami przed niektórymi mimo wszystko się broni, ale też może do pewnego

0: momentu, więc to jest ten element na pewno, ta kwestia kanonu, kwestia społeczna, czyli ta kwestia kultowości, ale poza tym oczywiście ja nie zapominam, że kino pełni różną funkcję edukacyjną, kompensacyjną, rozrywkową i tutaj właściwie w zależności od tego, czego akurat potrzebuję w danym momencie, to po prostu dobieram film, tak? Więc czasami mam ochotę się wzruszyć, tutaj też kwestia oczywiście, nie wiem, przestraszyć, emocje, a czasami mam ochotę troszeczkę zastanowić się nad rzeczywistością, nad światem i wtedy będę wybierała coś bardziej do kontemplacji, coś bardziej filozoficznego. A jeśli mam ochotę się, tutaj też ktoś się z rozmówców, z słuchaczy zadzwonił i po prostu ma ochotę się odmurzyć. I to są takie filmy, które kompletnie nie angażują, bawią oko nawet czasami. Gdzieś tam w tle je się popcorn i właściwie ten moment odprężenia jest tutaj wartościowy, więc jakby jak każdy inny, dokładnie tak samo korzystam z kina.
1: Ja mam tak z filmem Job, czyli Ostatnia szara komórka. Wstyd mi się do tego przyznać, ale czasem wracam do tych gagów, które w tym filmie się pojawiają. Ja na przykład nie dooglądałem Krzyżaków. No nie byłem w stanie. Ale nikt mnie z tego nie wykluczył. Nie wykluczył mnie z takiego społecznego życia i rozmawiania nawet o Krzyżakach, bo przynajmniej sięgnąłem po trylogię w oryginale, to znaczy na papierze.
0: No, ja myślę, że tutaj społeczna reakcja między Krzyżakami a Harrym Potterem może być niestety trochę inna.
1: Trochę inna, to prawda.
0: Się zawsze spotykam z dużym zdziwieniem, jak mówię, że nie czytałam, nie oglądałam Harry'ego Pottera. Ja od razu dodam tutaj komentarz, że jakby jak byłam dzieciakiem, to po prostu była to kwestia pewnego buntu, bo wszyscy to czytają, więc ja nie. I to pewnie gdzieś rezonowało po prostu też z moją osobowością wtedy, a w pewnym momencie jakoś tak za dużo już wiem o tym filmie, za dużo wiem o książkach, żeby teraz po prostu usiąść do tego i przeczytać. I tutaj może taką jedną rzecz dodam. To nie jest dokładnie to samo, ale pamiętam, jak moja przyjaciółka w podstawówce zepsuła mi zakończenie Szóstego Zmysłu. Do dzisiaj nie mogę tego wybaczyć, dlatego że po prostu ta lektura już nigdy nie była taka sama. Więc ja trochę zazdroszczę tym osobom, które załapały się na te początki fenomenu czasami takich treści. Na pewno ogląda się to trochę inaczej, albo czyta się trochę inaczej niż wtedy, kiedy coś już jest wielkie, jest wszędzie, wyskakuje nam z lodówki i w tym momencie no jest pewnego rodzaju taki przesyt czasami, który się z tym wiąże.
1: Tworzymy dzisiaj listę filmów, które każdy powinien zobaczyć. Skazany na Shawshank się pojawił, jest Pulp Fiction, jest Obcy Ridleya Scotta, jest Mordercza opona, Kino drogi. Bardzo mi się podoba to określenie, zapisałem i pewnie będę dzisiaj żonglował nim do godziny 18. Razem z nami dr Iwona Morozow, kulturoznawczyni, antropolożka, filmoznawczyni z Uniwersytetu SWPS. Patrzę też na komentarze, które pojawiły się na Instagramie czwórki pod naszą sondą wideo. Tutaj pytanie od Biasty Agami. A gdzie dekalog Kieślowskiego? No spokojnie, spokojnie, na pewno się pojawi.
2: Posłuchaj. Warto. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio o godzinie 22. Od 22 do godziny 23 audycja Najlepsze z Najlepszych. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.

0: wiosła. Ja nadal mam w pamięci. Nie wiem, jak to dobrze, ale nadal mnie kręcisz. Twej bije we wisiocach, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem, to tyczą cię te treści.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy!

0: all over this month. Florence.
1: It's the Southeast. That's my

0: chwilę przy restauracji i stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
1: Odważamy.
0: Teraz mamy za to wolność, a nie wolność, to wszystko. Polacy podobno kochają wolność, no.
2: Proszę pana, wolność bez pieniędzy to nie wola w nędzy.
3: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
0: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
3: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to sprawię sobie Viper.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na velur, bowiem if no a samy no, to dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy.
1: Teraz gramy. 2, 4.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Na etacie całe lato siano odkładałem, żeby zrobić jeden klip. I nie zarobiłem na tym ani grosza, nawet nie liczyłem tam na żaden zysk. Ale jaja, teraz wypychamy sianem materace. Trochę lepiej sypiam, ile na wakacje, ile na fundację. Panie Boże, byleby nie do kasyna. Gdyby twój idol to przyjął na raz w tym wieku, to pewnie by przećpał.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: It don't make sense if I stay here, but everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own, sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

distance if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie. Nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.